0: Minęła trzecia.
1: W niedzielę Wielkopolska pozostanie pod wpływem słabnącego wyżu. Po pogodnej nocy temperatura minimalna o poranku od 7 do 9 stopni. W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na północy regionu wzrośnie do umiarkowanego. Maksymalnie termometry pokażą od 25 do 27 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie powoli spadać. Wschód słońca o 5:18, zachód o 20:20. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 22 minuty.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień

0: Minęła czwarta.
1: W niedzielę Wielkopolska pozostanie pod wpływem słabnącego wyżu. Po pogodnej nocy temperatura minimalna o poranku od 7 do 9 stopni. W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na północy regionu wzrośnie do umiarkowanego. Maksymalnie termometry pokażą od 25 do 27 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie powoli spadać. Wschód słońca o 5:18, zachód o 20:20. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 22 minuty.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Minęła piąta.
1: W niedzielę Wielkopolska pozostanie pod wpływem słabnącego wyżu. Po pogodnej nocy temperatura minimalna o poranku od 7 do 9 stopni. W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na północy regionu wzrośnie do umiarkowanego. Maksymalnie termometry pokażą od 25 do 27 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie powoli spadać. Wschód słońca o 5:18, zachód o 20:20. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7:22.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: między niebem a ziemią.
1: Dzień dobry. Po raz pierwszy w maju kłania się Państwu nisko Łukasz Kaźmierczak. Kalendarz wyjątkowo nam dzisiaj sprzyja, niedziela, ale jednocześnie uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Z tej okazji chcemy Państwa zabrać do szczególnego sanktuarium maryjnego, jednego z najpiękniejszych w Wielkopolsce, choć mam wrażenie, że wcale nie tak często odwiedzanego. Dziś także o dwóch rocznicach tej dalszej, czyli wyzwolenia obozu koncentracyjnego Dachau w 1945 roku i znacznie bliższej. 1 maja 2025 roku odbył się ingres arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego do katedry pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. Spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest Bóg, kiedy nad głowami latają kule.

0: Choć to wczesny poranek, niektórzy zdążyli już zajrzeć do dzisiejszej Ewangelii. Wśród nich także nasz komentator, dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
1: Szczęść Boże, kochani. Żyjemy w takich czasach, że przy pomocy internetu możemy przysłowiowym palcem po mapie podróżować po całym świecie, a nawet zobaczyć z bliska Księżyc czy Marsa. A jednak intuicyjnie czujemy, że czymś innym, zupełnie innym jest taka podróż palcem po mapie, a czymś innym rzeczywiste wyruszenie w konkretne miejsce. Internet oczywiście bardzo pomaga, ułatwia chociażby planowanie podróży. Nieraz jakieś zdjęcie zachwyci też nas tak bardzo, że rodzi się w nas pragnienie: o, tam chcę pojechać. I wtedy zaczyna się już prawdziwe, a nie wirtualne podróżowanie. Dzisiaj jest ono wiele łatwiejsze niż kiedyś, niż choćby wieki temu, a często także mniej kosztowne niż jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, mimo rosnących cen paliwa. Każda podróż zaczyna się chyba od pomysłu. Jakieś miejsce przyciąga naszą uwagę, czasem właśnie dzięki tej podróży palcem po mapie. I potem nosimy w sobie tę myśl: fajnie by było tam pojechać. A kiedy w końcu zapadnie decyzja, zaczyna się planowanie. Wybór środka transportu, szukanie noclegów, liczenie kosztów, układanie planu miejsc, które chcemy zobaczyć. I gdy wszystko jest już przygotowane, pozostaje czekać na upragnioną datę wyjazdu. A kiedy w końcu ruszamy w drogę, bardzo lubię ten moment. Już samo wyjście z domu kojarzy mi się z radością, z czymś dobrym. I chociaż cel jest jeszcze daleko, to już pojawia się w sercu radość podróżowania. Sama droga jest fascynująca. Oczywiście przede wszystkim dlatego, że prowadzi do celu. A przygody po drodze, te dobre i niekiedy niespodziewane, są jej nieodłączną częścią. Ale ostatecznie najważniejszy jest cel, do którego zmierzamy. Do tych podróżniczych rozmyślań, które zresztą bardzo lubię, skłania mnie dzisiejsza Ewangelia. We fragmencie Ewangelii świętego Jana słyszymy słowa Jezusa, które można odczytać właśnie w takim podróżniczym kluczu, jako zapowiedź celu naszej życiowej drogi. Jezus mówi: w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam: idę przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. To niezwykłe słowa. Jezus kieruje nasze myśli i nasze serca ku celowi naszej podróży, ku najgłębszemu sensowi naszego życia, abyśmy byli tam, gdzie On jest. A gdzie jest Jezus? Gdzie przebywa? Gdzie trwa? To bardzo ważne pytanie i ważny motyw Ewangelii świętego Jana. Jan mówi, że jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, tam trwa Jezus, jest nieustannie w łonie Ojca, mimo że chodzi po tej ziemi, zanurzony w Ojcu. Jezus mówi też o sobie, że jest drogą, drogą prowadzącą do Ojca. A więc celem naszej podróży jest być w Ojcu tak jak Jezus. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele, ale można to powiedzieć także językiem serca. W łonie Ojca jest miejsce dla każdego człowieka. Słuchając Słowa Bożego, takich fragmentów jak ten dzisiejszy, możemy doświadczyć czegoś podobnego do tego, co czujemy, gdy planujemy podróż w jakieś piękne miejsce. Takiego wewnętrznego rozpalenia, pragnienia, tęsknoty. Żyć na tym świecie, stąpać twardo po ziemi, robić swoje, a jednocześnie mieć serce i umysł skierowane ku temu ostatecznemu celowi. Bo wszystko, co dzieje się w naszej życiowej drodze, wszystkie wydarzenia, doświadczenia, przygody, zarówno te dobre, jak i trudne, dzieją się po drodze do tego najważniejszego celu. Tym celem jest niebo, dom Ojca, miejsce, gdzie jest Jezus, aniołowie, święci i nasi bliscy, którzy już odeszli. Mamy wiele określeń próbujących nazwać tę niepojętą rzeczywistość. I nawet jeśli po drodze do tego celu wydarzy się coś nieoczekiwanego, coś, co nas zatrzyma albo spowolni, to patrząc na ten cel, możemy zawsze wrócić na właściwą drogę. Możemy na nowo ruszyć, pomimo trudności. Gwarancją jest dla nas słowo Jezusa, że Jezus na nas czeka, że nas prowadzi, że przygotowuje dla nas miejsce, a kiedy się zgubimy, szuka nas, abyśmy wrócili na właściwą drogę. Być może te obrazy domu Ojca, mieszkania, łona Ojca nie są dla nas do końca jasne, zresztą dla uczniów też nie były. Dlatego Filip pyta: pokaż nam Ojca. I nieraz się zdarza, że apostołowie nie rozumieją. A jednak Jezus, który jest doskonałym obrazem Ojca, prowadzi nas ku temu, co przekracza nasze wyobrażenia, ku życiu w Bogu na wieki. Jednocześnie cierpliwie tłumaczy przez swoje słowo. Pielęgnowanie w sobie tego pragnienia może być dla nas źródłem siły. Dobrze, żebyśmy spośród wielu życiowych planów pamiętali także o tym naszym ostatecznym celu. Zwłaszcza wtedy, gdy gubimy drogę, kiedy gubimy sens, kiedy zatrzymujemy się albo napotykamy trudności. Jezus mówi dziś bardzo wyraźnie: niech się nie trwoży wasze serce, wierzcie we mnie. I wszystko znowu sprowadza się do wiary, do zaufania, do czegoś, co z jednej strony bywa kruche, a z drugiej daje niezwykły pokój. Kiedy naprawdę zaufam Bogu, nawet jeśli pojawią się trudności, mogę doświadczyć pokoju już tu na ziemi, sercem sięgać właśnie do tego domu Ojca. I Panie Jezu, prosimy Cię, bo Ty jeden znasz drogę do Ojca, prowadź nas. Nie pozwól nam zwątpić ani zatrzymać się w naszej drodze. Pomagaj nam wytrwale iść za Tobą do upragnionego celu. Spraw, abyśmy nigdy nie przestawali pragnąć Ciebie i pragnąć przebywania z Tobą. Amen. Dobrej niedzieli, dobrego też czasu majówkowego. Szczęść Boże.

0: W rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau papież skierował do Polaków wezwanie do pamięci i modlitwy za męczenników XX wieku.
1: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków.
1: Oggi nell'anniversario della liberazione.
2: Dziś w rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu w Dachau
1: celebrate la giornata del martirio del clero.
2: Obchodzicie Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.
1: La protezione dei vescovi.
2: Przyzywajcie wstawiennictwa biskupów, kapłanów i kleryków, męczenników totalitaryzmu w XX wieku. Niech orędują szczególnie za młodymi, by odważnie odpowiadali na Boże wezwanie. Wszystkich was błogosławię.
0: Jak co roku centralnym punktem obchodów Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego był kalisz. Dzień ustanowiono jako pamiątkę wyzwolenia obozu w Dachau, w którym więzieni byli duchowni z całej Europy, ale przede wszystkim właśnie Polacy. A kalisz to miejsce nieprzypadkowe.
3: To jest dzień, gdzie my przypominamy tych kapłanów. To jest taki główny dzień, ten dzień ocalenia przez opatrzność Bożą za wstawiennictwem świętego Józefa 29 kwietnia. To miało miejsce w Dachau pod Monachium, już kiedy wojna była rozstrzygnięta. Tu są właśnie te miejsca, ta kaplica, którą oni ufundowali świętemu Józefowi za ocalenie. Miejsce, gdzie są relikwie, te pamiątki, mówimy relikwie po kapłanach. A w drugim pomieszczeniu jest kaplica męczeństwa i wdzięczności duchowieństwa polskiego. A 29 kwietnia jest takim centralnym dniem, bym powiedział, gdzie no, Kościół w Polsce, wszystkie diecezje, dziękujemy za ich dar wiary, przede wszystkim miłości do Chrystusa, wierności powołaniu. Jesteśmy także w tygodniach szczególnej modlitwy poniedzieli dobrego pasterza, nowe powołania i za pasterzy się modlimy, także oni byli dobrymi pasterzami. Myślę, że ta siła Kościoła w Polsce też, to co dali Polsce, ojczyźnie, Kościołowi, to właśnie też i krew męczenników i tych ocalonych. I świadectwo wiary, wierności i też miłości do drugiego człowieka. I wybaczeniu także tym, którzy taki ból i cierpienie im zadawali.
4: To ocalenie, księża zawsze powtarzali, że to ocalenie było cudem, bo ten obóz był przeznaczony do zagłady, a oswobodzenie przyszło jakby w ostatnim momencie i dzięki temu cudowi za wstawiennictwem świętego Józefa właśnie tu obrali sobie patrona i tu pielgrzymowali do ostatniego tchnienia, można powiedzieć.
3: Tak, to był największy cud opatrzności Bożej za wstawiennictwem świętego Józefa Kaliskiego. Mieli nabożeństwo do świętego Józefa, ponieważ też wielu pochodziło z diecezji włocławskiej. To był patron diecezji, jest patron diecezji włocławskiej. Innych także kapłanów, szczególne nabożeństwo też, modlitwę przed mszą i po mszy świętej do świętego Józefa właśnie odmawiali. Także dla nich to był patron taki oczywisty, bym powiedział, gdzie ten obóz miał być zniszczony. Rozkaz mamy, prawda, gdzie wszyscy mieli zostać wymordowani. Ślad miał się nie zachować po tym miejscu dla potomnych, a tutaj to ocalenie. Oni odprawili nowennę, zawierzeniem zamknęli, no i zostali ocaleni kilka godzin przez żołnierzy amerykańskich, którzy w takich kilku miejscach wchodzili, wyzwalili stopniowo ten obóz praktycznie cały dzień, a ta likwidacja obozu była wyznaczona godzinę 21. 17, 16 był obóz wyzwolony i ponad 30 tysięcy istnień ludzkich, więźniów wycieńczonych, wielu umarło po wyzwoleniu, też trzeba powiedzieć, nie przeżyli tego obozu, ucieszyli się tą radością, no a pozostali byli świadkami, kapłani, ale także więźniowie świeccy, bo trzeba powiedzieć, że oni zawierzyli nie tylko siebie, ale zawierzyli wszystkich więźniów, i chrześcijan, i różnych innych wyznań, i ludzi niewierzących.
4: My tutaj w tej kaplicy dotykamy historii, prawdziwej historii, bo w tych gablotach są pamiątki, jak ksiądz powiedział, relikwie, które tutaj zostały złożone jako pewnego rodzaju wota.
3: Tak, wota, dziękczynienie. Wota się składa, my zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do wot pięknych, czyli ze złota, ze srebra, z jakichś kamieni szlachetnych. To mamy właśnie wota trochę innego rodzaju. To są przedmioty ich codziennego użytku, kubki obozowe, czy naczynia, czy szczotka, czy ręcznik, czy też korespondencja ocalona, różańce, prawda, których nie można było mieć, te paramenta, które nie były takie dzisiaj piękne, jak my mamy, to jest też tęsknota za Panem Bogiem, za Eucharystią, i oni tutaj właśnie te przedmioty, jak my nazywamy, relikwie, modlitewniki, książeczki tutaj właśnie złożyli. Podziękowanie Panu Bogu i patronowi Kościoła Świętego Rodzin, świętemu Józefowi Kaliskiemu, gdzie w tym ślubowaniu dotrzymali słowa, bo te dzieła miłosierdzia zakładali, ta kaplica męczeństwa świętemu Józefowi dedykowana, kult świętego Józefa szerzyli wszędzie i w tych krajach, w których zostali po zakończeniu II wojny światowej i ci spośród nich, którzy wrócili do parafii w naszej ojczyźnie. Oni wszyscy byli takimi świadkami, takimi nośnikami, bym powiedział, tego Józefowego dziękczynienia. I my jako w ten testament, oni odeszli do Pana i my jakoś jesteśmy zobligowani, zobowiązani. Myślę, że to powinno być nie tylko powinnością, ale taką radością też w okresie wielkanocnym. Przecież jesteśmy w Kościele, żeby tych świadków przypominać, żeby o nich mówić, żeby napisać, żeby te świadectwa też przekazać tym, których mamy i tych, którzy przyjdą po nas, żeby to było kontynuowane też, prawda? Żeby też ten przekaz historii był wpisany w pewną wrażliwość i także w taki przekaz wiary i budowania, no właśnie tej radości Józefowej, które oni tutaj się bardzo cieszyli, jak przyjeżdżali. To w tych pielgrzymkach, modlitwach, spotkaniach, rozmowach to ich bardzo umacniało. Oni to bardzo często przyjeżdżali, trzeba powiedzieć, do Dachau bardzo rzadko, było miejsce gehenny obozowej, a do Józefa bardzo często.
0: Z teologiem i historykiem, księdzem profesorem Sławomirem Kężką rozmawiała Danuta Synkiewicz.

0: bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.
1: W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i w dniu szczególnym dla polskiej duchowości i tożsamości chcemy przypomnieć o miejscu, w którym historia, wiara i tradycja splatają się w wyjątkowy sposób. Święta Góra pod Gostyniem od wieków jest ważnym ośrodkiem kultu maryjnego. W tym roku mija 350 lat od śmierci Adama Konarzewskiego, postaci, która na trwałe zapisała się w historii Świętej Góry. Co dokładnie zawdzięczają mu członkowie kongregacji oratorium Świętego Filipa Neri, opowiada o tym ksiądz Marek Dudek, superior zgromadzenia na Świętej Górze.
2: Wspominamy tę rocznicę dlatego, że jest głównym fundatorem Świętej Góry, chociaż niestety opatrzność Boża sprawiła, że nie oglądał już tego wszystkiego, co ufundował, tylko jego żona, która opiekowała się dalej tym miejscem i jakby spełniła jego duchowy testament. Adam Konarzewski postanowił odwdzięczyć się tutaj temu miejscu, Bogu Wszechmogącemu.

0: mojej Matce Bożej Gostyńskiej za wszelkie łaski, jakie otrzymała jego rodzina. Najpierw on sam przyszedł na świat dzięki pieszym pielgrzymkom jego matki, która tutaj przychodziła kilkanaście kilometrów, aby wypraszać dar potomstwa. Potem, kiedy miał kilka lat, też poważnie chorował, znowu matka przychodziła i tutaj prosiła o wstawiennictwo Matkę Bożą, aby ocalić jego życie. Kiedy on stał się właścicielem tutaj okolicznych ziem, postanowił właśnie wybudować większy kościół i klasztor i zadbać o to, by też była opieka duchowa dla pielgrzymów. I w 1668 roku doprowadził do powstania Kongregacji Księży Filipinów, która trwa aż do dzisiaj z przerwą na czas kasaty. Adam Konarzewski był człowiekiem niezwykłym, był właścicielem tych ziem, był człowiekiem bardzo skromnym, wspomagał biednych, wspomagał właśnie budowę kościołów i był wielkim patriotą, który mógł też zrobić karierę na dworach królewskich, ale postanowił tutaj osiąść na tym terenie, gdzie też jego rodzice wcześniej żyli i tutaj zadbać o miejscowy lud.
1: Jakby dziś żył i spojrzał na to, jak prezentuje się obecnie Święta Góra, jak ksiądz myśli, co mógłby sobie Adam Konarzewski pomyśleć?
0: Po pierwsze by powiedział, że inny kościół tutaj planowałem, ale jego żona była tą przyczyną sprawczą, która dokonała wielkiej rzeczy, bo postanowiła, że wybuduje tutaj taki kościół, jaki zobaczyła, jak ją zachwycił w Wenecji. Tam spotkała się z tamtejszym architektem Baltazarem Longenem, który wykonał plany tej świątyni. Klasztor wcześniej za jego życia był drewnianym klasztorem, który później spłonął, więc też pewnie by był zachwycony. Nade wszystko cieszyłby się z tego, że to miejsce jest nadal żywe, że tutaj przybywają pielgrzymi z Wielkopolski i nie tylko, aby tutaj właśnie do Matki Bożej zanosić swoje modlitwy.
1: 350. rocznica, jak ją świętujecie?
0: Obchodziliśmy taką uroczystość niedawno, modląc się w intencji dziękczynnej za jego życie i prosząc też o dar nieba dla niego. Przy wejściu do klasztoru ufundowaliśmy tablicę pamiątkową, aby ci, którzy tutaj przybywali, też pamiętali o jego imieniu i też wyrażali wdzięczność, że mogą dzisiaj do tego klasztoru i tej świątyni przybywać. Ta uroczystość to też takie małe preludium do tego, co będziemy przeżywać za 2 lata, mianowicie stulecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej. I po drodze będzie wiele takich różnych wydarzeń, które będą nas przygotowywać też do tych centralnych uroczystości, które odbędą się 25 czerwca 2028 roku. Sama uroczystość, msza święta z udziałem księży biskupów, przedstawicieli episkopatu, to jeszcze jakby w trakcie wszystko ustalamy i organizujemy, ale też po drodze chcemy ożywić też kult Matki Bożej na terenie Wielkopolski i rozsławić jeszcze bardziej to miejsce, stąd będziemy udawać się do parafii naszej archidiecezji, będziemy podejmować różne inicjatywy i organizować różne wydarzenia, które mam nadzieję, że będą tutaj ściągały pielgrzymów na to święte miejsce. Jest to w końcu centralne sanktuarium archidiecezji poznańskiej, no i wyjątkowe miejsce w Wielkopolsce, które niestety dla wielu jeszcze jest zbyt mało znane.
2: Dodajmy, że dziś ostatnia okazja, aby zobaczyć wystawę w Gostyńskim Muzeum poświęconą Adamowi Konarzewskiemu, fundatorowi Świętej Góry.

0: arcybiskup Zbigniew Zieliński kieruje archidiecezją poznańską od roku. To dobry moment do tego, aby zapytać, jaki był jego start w poznańskim kościele. Z redaktorem Michałem Jóźwiakiem z portalu misyjne.pl rozmawiał Jacek Butlewski.
1: W pierwszych miesiącach rządów nowego arcybiskupa musiałem pilnować się, żeby w serwisie nie powiedzieć Stanisław Gądecki, metropolita poznański, bo przecież mamy już nowego hierarchę. Minął rok. Jaki to był czas?
2: To na pewno był czas zachowawczy ze strony arcybiskupa Zielińskiego. To nie był czas jakiegoś trzęsienia ziemi, jakiegoś tsunami w kurii, jakichś zmian struktur kościoła poznańskiego, tylko czas takiego obserwowania i poznawania archidiecezji. Zresztą arcybiskup Zieliński sam przyznawał, kiedy obejmował archidiecezję poznańską, że będzie chciał się przyglądać, że będzie chciał obserwować, jak działa ten poznański lokalny kościół i dopiero później wyciągać jakieś wnioski, podejmować decyzje. Więc to był na pewno czas takiego przyglądania się i wzajemnego poznawania. Arcybiskup poznawał archidiecezję, archidiecezja poznawała arcybiskupa.
1: Arcybiskup Zieliński, czy jest bardziej obecny w mediach społecznościowych, czy jest bardziej nowoczesny od poprzednika? No bo mówi się o nim, że ma dobry głos radiowy, że przecież występował w radiu. Widzimy chyba trochę więcej działalności czy relacji z funkcjonowania hierarchy w mediach społecznościowych.
2: Na pewno arcybiskup Zieliński ma to doświadczenie radiowe i widać, że czuje się tutaj pewnie i sprawnie, jeżeli chodzi o to funkcjonowanie w mediach. Widać, że co jakiś czas przyjmuje zaproszenie chociażby do państwa stacji. I rzeczywiście to jest chyba takie pokazanie, że nie boi się pytań, chce raczej stawiać czoła tym sprawom, które w archidiecezji na bieżąco się dzieją, więc to jest jak najbardziej na plus, że ta jego aktywność medialna jest chyba raczej taka umiarkowana plus, bym powiedział, umiarkowanie duża. Arcybiskup Gądecki był też w innej sytuacji, bo on był jednak przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, więc siłą rzeczy pewnie też był częściej proszony o komentarz, więcej tej jego działalności medialnej było w ostatnich latach, ale arcybiskup Zieliński jako metropolita poznański chyba jest też aktywny tak medialnie.
1: Czego spodziewa się pan w najbliższych miesiącach, może latach? Czy to już mija ten czas w rządzie, to 100 dni? Tutaj mamy rok takiego rozpoznawania terenu.
2: Pewnie tak. Pewnie skoro ten pierwszy rok był czasem przyglądania się, to w końcu też pewnie nadejdzie czas jakichś konkretnych decyzji. Trudno tutaj spekulować, bo arcybiskup Zieliński bardzo mało o tym mówi. Nie zapowiada jakichś ruchów, które miałyby dotyczyć struktur kościoła poznańskiego. Ja myślę, że tak z perspektywy właśnie tej takiej kościelnej, katolickiej, ważne jest, żeby podejmować działania, które by dotyczyły chociażby posług osób świeckich w kościele, czy formacji do diakonatu stałego. Widać, że inne diecezje w Polsce, a na świecie to już tym bardziej, bardzo dążą do takich synodalnych rozwiązań, które włączają osoby świeckie we współodpowiedzialność za kościół. A tymczasem w naszej archidiecezji jednak jest to taki temat, który jest mocno uśpiony. I myślę, że jeżeli należałoby się spodziewać jakichś decyzji, to chyba właśnie na tym polu.
1: No. Mieliśmy arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który pobił rekord. Był najdłużej rządzącym arcybiskupem poznańskim. Czy spodziewa się pan takich rządów też wieloletnich arcybiskupa Zielińskiego, bo przecież to jeszcze wciąż młody człowiek?
2: Tak, młody człowiek, ale rzeczywiście no, ta perspektywa 20 lat arcybiskupa Stanisława Gądeckiego to jest czas, który rzeczywiście mocno odcisnął piętno na Poznaniu i myślę, że taki raczej dominujący chyba też i wyrazisty temperament arcybiskupa Zielińskiego pozwoli mu odcisnąć piętno także podczas jego takiego posługiwania w naszej archidiecezji.
1: Jaka jest rola arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z reporterskiej perspektywy na 10 ważnych wydarzeń w Kościele i jedno prowadzi arcybiskup senior, czyli troszkę nowy hierarcha mu zostawił, ale to jest taka opcja chyba minimalistyczna. Kim teraz jest Stanisław Gądecki?
2: Stanisław Gądecki jest teraz arcybiskupem seniorem, metropolitą poznańskim, więc ta jego rola rzeczywiście jest mocno ograniczona i to chyba dobrze, bo zazwyczaj, kiedy przychodzi nowy szef w nowej firmie, no to wiemy, że też oczekuje od tego, żeby poprzednik zajął miejsce gdzieś z tyłu, pewnie nie wychodził jakoś przed szereg. Arcybiskup Gądecki osiągnął wiek emerytalny, pewnie zasłużony odpoczynek go teraz czeka i jeżeli podejmuje jakąś aktywność, no to pewnie jest ona taka raczej minimalna i ustalona jakoś z obecnym arcybiskupem Zielińskim. I wydaje się, że to jest chyba też dobry układ, bo zazwyczaj, kiedy te proporcje w innych diecezjach są zachwiane, to niektórzy wierni mają poczucie, że nie wiedzą, kto jest gospodarzem w ich archidiecezji. U nas raczej jest to jasne i pewnie to też jest takie dosyć zdrowe podejście.
1: Czego jeszcze możemy się spodziewać w tych najbliższych latach, poza być może tymi wątkami synodalnymi?
2: No, tutaj trudno spekulować, bo tak naprawdę te wyzwania Kościoła w Polsce są wszędzie takie same. Oczywiście laicyzacja, odejście młodych od Kościoła. Tutaj no, liczby są dosyć pesymistyczne dla nas, więc pewnie ciężko będzie arcybiskupowi Zielińskiemu jakoś zatrzymać trendy, które są no, globalne, które dotyczą całej Europy. Natomiast myślę, że możemy się spodziewać wyrazistości po arcybiskupie Zielińskim. On widać, że nie boi się podejmować trudnych tematów. Pewnie nie zawsze też je podejmuje tak, jakby to media chciały. Niektóre tematy przemilcza, niektóre tematy uważa, że powinno się jakoś podejmować za zamkniętymi drzwiami. Ma też do tego prawo i to pewnie ma też swoje plusy. Natomiast myślę, że będziemy świadkami raczej wyrazistych decyzji, chociaż rzeczywiście ten pierwszy rok takich wyrazistych decyzji raczej nie przyniósł.

0: Gdzie jest Bóg, kiedy nad głowami latają kule? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć prelegenci podczas konferencji zatytułowanej Rola religii w siłach zbrojnych podczas wojny i pokoju. Zorganizował ją Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Ksiądz Jerzy Rząszowski jako kapelan w amerykańskiej armii widział niejedną wojnę na niejednym kontynencie. Julianowi Kozaneckiemu opowiedział, w jaki sposób kapelan wpływa na morale żołnierza w obliczu wojny.
1: Kto to jest kapelan?
2: Kapelan to jest ten, który dba o to, żeby żołnierz pozostał człowiekiem zmierzającym do Boga.
1: Czy dałoby się stworzyć ateistyczne wojsko? Gdyby nie było kapelana w armii, to te morale żołnierzy padłyby kompletnie?
2: Jest mnóstwo żołnierzy, którzy służą w armiach, nie wyznają żadnej religii. Z drugiej strony, w czasach, kiedy bomby padają, często nawet w nich rodzą się wątpliwości dotyczące celów ostatecznych człowieka.
1: No właśnie, bo mówi się jak trwoga do Boga, mówi się, że na wojnie nie ma ateistów.
2: Są. Dopóki człowiek nie doświadczy sytuacji, w której musi się zmierzyć ze śmiercią, cierpieniem i wtedy musi poznać na nowo swoją relację do rzeczy ostatecznych, o których nie musiał nim myśleć.
1: Takich osób jest więcej, czy tych, którzy do księdza przychodzą jako do kapelana regularnie?
2: Ateistów jest zasadniczo, szczególnie w armii amerykańskiej, bardzo mało. Społeczeństwo amerykańskie jest zasadniczo bardzo religijne, niezależnie od religii. Ale jest bardzo religijny, co jest ewenementem w tak zwanych nowoczesnych społeczeństwach.
1: Czyli można powiedzieć, że dla żołnierza msza albo takie spotkanie z kapelanem to jest ważny element dnia.
2: Na wielu poziomach, nawet społecznych, jeżeli chce podzielić się swoimi wątpliwościami czy lękiem, czy pytaniami, to może z kapelanem rozmawiać, nie bojąc się, że to się roześle. Gdy będzie rozmawiał o tym z kolegami, niektórzy mogą go źle zrozumieć i stwierdzić, że jakiś dziwak. Rozmowa z kapelanem zapewnia dyskrecję, a jednocześnie to jest profesjonalista, który na te pytania raczej odpowiada. Oczywiście wszyscy wiedzą, kto jest kim, ale to jest zawsze jakaś opcja.
1: Rozmawialiśmy na początku, zanim włączyliśmy nagrywanie, o PTSD, o stresie pourazowym. Obecność kapelana, jego działalność ogranicza występowanie tego zjawiska?
2: No, tak, bardzo. Praktykowanie religii jest bardzo ważnym elementem ograniczenia wpływu PTSD. Stres jest rzeczą normalną. Odbija się na życiu osobistym, na psychice, zależy od wielu faktorów, a jednym z nich jest religia. Ci, którzy praktykują religię, mają dużo mniejszy poziom stresu.
1: Czy w ogóle jest taka sytuacja, w której kapelan znalazłby się na polu bitwy?
2: Oczywiście.
1: I jaką wtedy rolę spełnia?
2: Wielokrotnie byłem kapelanem batalionu, na przykład kapelanem batalionu pancernego i nasze miejsce było 2-3 kilometry za linią frontu. Gdy czołgi zostaną zatrzymane, przychodzi kontratak, to trwa 2-3 minuty, żeby wróg przybył na moje miejsce. Ja byłem zawsze przy tak zwanej aid station, to tam, gdzie zwożono rannych. Jeżeli przywożą rannych, to ja opiekuję się rannymi. Ja po prostu staram się przywrócić im pokój, że jeżeli mają spotkać się ze Stworzycielem czy Zbawicielem, to w tym momencie, żeby odzyskali pokój, żeby mieli do kogoś, kto troszczy się o nich. My to nazywamy Minister of Presence. Często jak latałem nad Afganistanem, to zasadniczo Amerykanie latają dwa helikoptery zawsze, no to często brali mi: kapelan, przyjdź do mojego helikoptera. Nie, do mojego. Ty byłeś ostatni w tym, teraz jedziesz z nami. Dlaczego? Albo wtedy mamy gwarancję, że nie zginiemy. Ja im tłumaczę, że jest tylko gwarancja, że nie zginą bez księdza. Ale ich, oni tak, ty mów co chcesz, ale traktują cię jak talizman.
1: Czy kapelanowi w pewnym momencie śmierć powszednieje?
2: Nie. On może odpowiedź sobie na to wypracować, ale tajemnica śmierci tak głęboko uderza człowieka, że chociażbyś chyba wielokrotnie to widział, to ci nie może spowszednić. To jest taka ogromna rzecz, że żołnierz, który zabije kogoś nawet w walce, zmienia się nie tylko psychicznie, on jest zmienioną osobą. Tajemnica życia i śmierci nie jest dobrze opisana, ale wpływa na człowieka.
1: Jest w obliczu wojny czas na żałobę, godny pochówek?
2: O tak, szczególnie jeżeli ktoś zginie. Nawet gdy ciało zostanie zabrane szybko z pola walki, najpierw do szpitala, w szpitalu umrze, robimy w jednostce z tymi, którzy znali. Wtedy nie ma już ciała, jest zdjęcie. Wszyscy żołnierze, którzy z tą osobą współpracowali, są zapraszani i jest wtedy czas na modlitwę, na pożegnanie się, zamknięcie tej relacji. To jest konieczne. Jeżeli to nie nastąpi, najprawdopodobniej będzie się długo wlokło w człowieku. Bo człowiek nie chce się zgodzić na śmierć, czy swoją, czy innych. I on to powinien zamknąć. Kościoły wypracowały metodę zamknięcia relacji na ziemi. I jeżeli tego nie ma, ludzie potrafią żyć w tej traumie rozerwania przez długi czas, dopóki nie będzie pogrzebu albo pożegnania.
0: Jako kapelan ksiądz Jerzy Rząszowski był uczestnikiem wojen m.in. w Iraku, Afganistanie czy w byłej Jugosławii. W takim dniu jednak, przecież to także święto Konstytucji 3 maja, życzymy naszemu krajowi, aby kapelani byli potrzebni tylko i wyłącznie w koszarach, nigdy na linii frontu. Radosnego 3-majowego świętowania i udanej końcówki majówki życzą Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
3: Między niebem a ziemią.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Kolejarze usunęli awarię na trasie z Poznania do Berlina. Duży pożar hali tartaku w zachodniej Wielkopolsce. Strażacy gasili go całą noc. Piłkarze kolejorza zrobili kolejny krok ku obronie Mistrzostwa Polski.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 7 w niedzielę 3 maja Piotr Jaśkowiak. Dzień dobry. Udało się usunąć awarię na linii kolejowej Poznań-Berlin. Na stacji Bóg doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. Tomasz Łotowski z PKP Polskich Linii Kolejowych mówi, że pociągi nadal mogą być opóźnione.
2: Pociąg, który został uszkodzony, jest jeszcze na torze numer 1 na stacji Bóg. W związku z tym pociągi, które tamtędy kursują, mogą jeszcze łapać niewielkie, kilkuminutowe opóźnienia.
1: Z powodu awarii pasażerowie pociągów Intercity, Polregio i Kolei Wielkopolskich musieli się przesiąść do autobusów zastępczych. Duży pożar w powiecie kościańskim. Płonie hala tartaku w miejscowości Racot. Nie ma doniesień o poszkodowanych, ale strażacy informują, że gaszenie potrwa jeszcze długie godziny. Palą się materiały drewnopochodne. Zgłoszenie napłynęło o 23.20, a wcześniej rano na miejscu wciąż działało 19 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja jest opanowana.
0: To są wiadomości Radia Poznań.
1: Uwolniony z białoruskiego więzienia działacz polskiej mniejszości Andrzej Poczobut odbierze dzisiaj najwyższe odznaczenie państwowe, Order Orła Białego. Prezydent przyznał mu je w Święto Niepodległości, wręczy osobiście w Święto Konstytucji 3 maja. Sylwia Białek.
3: Prezydent Karol Nawrocki, przyznając Andrzejowi Poczobutowi odznaczenie, mówił o niezłomności dziennikarza, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości.
4: Wierzę, drodzy Państwo, że będę miał okazję wręczyć order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi osobiście.
3: Andrzej Poczobut stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. W dniu, w którym opozycjonista został wypuszczony i przekroczył granicę, zapytał premiera Donalda Tuska, czy będzie mógł tam wrócić, jak będzie chciał. Szef rządu zapewnił dziennikarza, że od wtorku jest w pełni wolnym człowiekiem i to sam zdecyduje o swojej przyszłości. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Tyle o uroczystościach w Warszawie, a o obchodach trzeciomajowych w Poznaniu powiemy w wiadomościach za godzinę. Stany Zjednoczone zamierzają wycofać część żołnierzy z Niemiec. W ciągu roku do domów wróci 5000 Amerykanów. Jan Pachlowski.
5: Ustawa uchwalona przez Kongres w zeszłym roku przewiduje, że Departament Obrony nie może zredukować liczebności sił amerykańskich w Europie poniżej poziomu 76 tysięcy żołnierzy. Były ambasador USA przy NATO, Kurt Volker, powiedział, że choć decyzja ta jest demonstracją sygnału niezadowolenia z Niemiec, to może ona nie zmienić rzeczywistych zdolności wojskowych Stanów Zjednoczonych w Europie. Obie strony mają interes w utrzymaniu zdolnej do działania amerykańskiej obecności wojskowej w Niemczech, powiedział stacji BBC. Amerykańska stacja NBC poprosiła o komentarz Michała Matlaka, analityka w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim i dyrektora Instytutu Innowacji i Technologii w Warszawie. Biorąc pod uwagę liczebność amerykańskiego kontyngentu w Europie, wycofanie 5000 żołnierzy nie stanowi krytycznej różnicy dla operacji USA na Starym Kontynencie, stwierdził Matlak. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Lech Poznań coraz bliżej Mistrzostwa Polski. Kolejarz wygrał na wyjeździe z Motorem Lublin 1-0. Zwycięstwo zasłużone, ocenia obrońca Lecha Robert Gumny.
6: Lepiej wyglądaliśmy, więcej kreowaliśmy. Końcówka, jak wiadomo, że to są już takie fazy przejściowe w jedną, drugą stronę, wszystko się może wydarzyć, ale zabrakło takiego instynktu killera, gdzieś zabić ten mecz 2-0 i by było bez strachu.
1: W pierwszej połowie meczu w Lublinie z powodu kontuzji kolana z boiska został zniesiony napastnik kolejorza Ali Golizadeh. W poniedziałek po badaniach będzie wiadomo, jak groźny jest to uraz. Do końca sezonu jeszcze 3 spotkania.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: Niedziela na ogół niemal bez chmur, tylko w północnej części Wielkopolski zachmurzenie umiarkowane. Termometry pokażą od 25 stopni Celsjusza na wschodzie do nawet 29 na zachodzie regionu.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
7: Witaj Majowa Jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Uczcimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, 3 maj.

kraj. W piersiach rozpacz uwięziona, w listopadzie wstrząsła sercem, staje Polska zgrobiona, wierzcha ją dumnie.

Witam Państwa, Alina Kurczewska. Bernard Ładysz z Towarzyszeniem Andrzeja Płończyńskiego przypomniał nam znaną pieśń z 1831 roku do tekstu Reinolda Suchodolskiego, a więc to był Mazurek 3 maja. Dziś proponuję dwugodzinne spotkanie. Obok różnorodnych utworów muzyki polskiej, po godzinie 8 przypomnę wypowiedzi naszych artystów o promowaniu rodzimej muzyki. Będziemy słuchali potrójnego właściciela Fryderyków Łukasza Borowicza, flecisty Łukasza Długosza, skrzypka Mikołaja Zgółki i pianistki Natalii Relling. A teraz oto kompozycja, którą umieścił na swojej polskiej płycie Cyprian Katsaris. Następnie piosenka, którą śpiewał Eugeniusz Bodo w filmie Piętro Wyżej. Przypomni ją nam sextet A Fabre Continui. I na zakończenie Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz z towarzyszeniem przy fortepianie Artura Jaronia zagrają na dwa flety mazurka Amol Fryderyka Chopina.

Robi Lakatosz, który zwykle prezentuje nam ogniste utwory z kręgu muzyki romskiej lub węgierskiej, teraz pojawi się w kompozycji Polonia z Towarzyszeniem Polskich Muzyków pod wodzą Szymona Klimy. To płyta wydana przez Polskie Radio w 2026 roku. Następnie sięgniemy do archiwalnego nagrania poznańskiego chóru chłopięcego pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Słuchamy krakowiaka Kościuszkowskiego, w którym solo wykonuje późniejszy wieloletni solista Teatru Wielkiego w Warszawie Krzysztof Szmyt. Na zakończenie miniatury Iskierki Maurycego Moszkowskiego zagra Władimir Chorowicz. Twórca był niemiecko-polskim kompozytorem i pianistą, który urodził się we Wrocławiu w 1854 roku w polskiej rodzinie żydowskiego pochodzenia, ale potem swoje losy związał z Niemcami, gdzie się kształcił i rozwijał karierę w Paryżu, w którym zamieszkał w 1897 roku. Zmarł w nadsekwańskiej stolicy w 1925 roku.

27 lipca w 1821 roku we Lwowie urodził się Franciszek Doppler, austriacki kompozytor i flecista o pochodzeniu polsko-węgierskim. Jego ojciec, oboista, prowadził działalność w Warszawie, ale i w Wiedniu, gdzie młody Franz zadebiutował już jako 13-letni flecista. W 1838 roku osiadł w Peszcie, ale już od 1858 roku był pierwszym flecistą opery dworskiej w Wiedniu. Posłuchajmy, jak Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz wykonują wraz z Arturem Jaroniem Rondo op. 25 Franciszka Dopplera. Następnie Joanna Knitter wraz z Polską Orkiestrą Bałtycką Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego zaśpiewa jedną z najbardziej znanych kołysanek Ach, śpi, kochanie. Jej twórcami byli Henryk Wars i Ludwik Starski, a została wykonana w filmie Paweł i Gaweł w 1938 roku przez Adolfa Dymszę i Eugeniusza Bodo. Nie zabraknie także tańca Giemol Juliusza Zarembskiego, studenta Ferenca Lista, który był profesorem konserwatorium w Brukseli. W 1885 roku zadedykował Listowi swój kwintet Giemol i potem wkrótce przedwcześnie odszedł w Żytomierzu. Jego taniec Giemol prezentuje Orkiestra Radiowa w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy.

Jeszcze w pierwszej godzinie naszego świątecznego programu poczujemy się po staropolsku, bowiem chór kameralny Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza pod dyrekcją Krzysztofa Szydzisza przypomni nam pieśń Pojedziemy na Łów, a laureatka czwartej nagrody konkursu szopenowskiego z 2025 roku, Tiania Oliu, zagra walca Estur Fryderyka Chopina z opusu 18. A tymczasem żegna się Alina Kurczewska. Do usłyszenia po wiadomościach Radia Poznań.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Duże straty po pożarze tartaku niedaleko Kościana. Na miejscu wciąż działają strażacy. Dziś święto Konstytucji 3 maja. Prezydent chce zmienić obowiązującą konstytucję. Stany Zjednoczone nie wykluczają wznowienia nalotów na Iran.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 8 w niedzielę 3 maja Piotr Jaśkowiak. Zapraszam. Pożar na terenie tartaku w Racocie na zachodzie Wielkopolski. Strażacy gasili go całą noc. Ogień objął halę produkcyjną. Nie ma osób poszkodowanych, poinformował oficer prasowy Straży Pożarnej w Kościanie Dawid Kryś.
2: Przystąpiono do działań gaśniczych, ale też do działań w obronie sąsiednich budynków, sąsiednich hal. Wokół też były składowane bele drewna, które też były zagrożone.
1: Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, a straty są bardzo duże. W trakcie akcji zawalił się dach hali, w której znajdowały się m.in. maszyny do przerabiania drewna. Dziś święto Konstytucji 3 maja. W Poznaniu główne uroczystości poprzedzi msza święta w Farze. Przed południem na Placu Wolności wystąpi orkiestra reprezentacyjna Sił Powietrznych, która o 12 odegra hymn państwowy. Po podniesieniu biało-czerwonej flagi na maszt odczytana zostanie preambuła do Konstytucji 3 maja. Żołnierze oddadzą salwę honorową, a następnie przemówienie wygłosi prezydent miasta. Obchody zakończy defilada pododdziałów Wojska Polskiego i służb mundurowych. To w Poznaniu, a jak będzie w Kaliszu? O tym w wiadomościach za godzinę. Prezydent Karol Nawrocki zamierza dziś powołać radę, której chce powierzyć pracę nad zmianami w Konstytucji. Obóz rządzący patrzy na to niechętnie. Arkadiusz Augustyniak.
3: Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej do zapowiedzi prac nad nową konstytucją odnosi się sceptycznie.
4: Trudno jest rozmawiać o tak poważnej kwestii, jaką jest zmiana konstytucji, z człowiekiem, który tak niepoważnie konstytucję traktuje.
3: Eurodeputowana Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że rozpoczęcie debaty to krok w dobrą stronę.
5: To ani proste, ani szybkie. Myślę, że będzie to trwało kilka lat.
3: Obowiązująca konstytucja weszła w życie 17 października 1997 roku. Augustyniak, Polskie Radio.
1: Jordańskie lotnictwo zbombardowało cele położone w Syrii, podaje tamtejsza telewizja państwowa. Chodzi o magazyny broni i narkotyków w prowincji Suwejda. Duża część regionu pozostaje poza kontrolą władz w Damaszku. Podczas wojny domowej głównym produktem eksportowym Syrii stał się silnie uzależniający narkotyk o nazwie Kaptagon. Zyski z jego sprzedaży stanowiły kluczowe źródło dochodów reżimu Bashara al-Assada. A prezydent Stanów Zjednoczonych nie wyklucza wznowienia nalotów na Iran. Jeśli będą się źle zachowywać, to zobaczymy, powiedział Donald Trump. Jego zdaniem Iran nie zapłacił jeszcze wystarczającej ceny za to, co zrobił. W ubiegłym miesiącu amerykański przywódca bezterminowo przedłużył rozejm z reżimem z Teheranu. Negocjacje pokojowe, które miały przynieść ostateczny koniec wojny, nie przyniosły jednak rezultatu.
0: Wielkopolska w wiadomościach Radia Poznań.
1: Górnicza koparka, która stała się atrakcją turystyczną, przejdzie remont. Na co dzień stoi przy drodze w Kleczewie. Burmistrz Mariusz Musiałowski.
6: Przez lata ta koparka przeszła wraz z macierzystą odkrywką trasę aż od Kazimierza Biskupiego do Kleczewa. Wtedy po wyprowadzeniu jej już z wyrobiska na powierzchnię maszyna została wyremontowana i przekazana miastu Kleczew. Po tylu latach najwyższy czas na kolejny remont.
1: Remont obejmie m.in. wymianę skorodowanych blach, czyszczenie i malowanie. Koparka jest pamiątką po górnictwie we wschodniej Wielkopolsce, które odchodzi w przeszłość. Ostatnia odkrywka ma zakończyć wydobycie w tym roku.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: W tej chwili od 9 stopni Celsjusza w Pile do 13 w kolei Poznaniu. Ale dziś termometry pokażą od 25 stopni Celsjusza na wschodzie do nawet 29 na zachodzie regionu. Wielkopolska pod wpływem wyżu, dopiero pod koniec dnia dostaniemy się w zasięg niżu.
7: Sport, Wojciech Bernard, dzień dobry. Piłkarze Lecha Poznań zrobili kolejny krok na drodze do obrony tytułu Mistrzów Polski. W meczu 31. kolejki Ekstraklasy wygrali na wyjeździe z Motorem Lublin 1-0. Bramkę na wagę zwycięstwa kolejorza zdobył w 40. minucie Leo Bengston. Liderujący w tabeli poznaniacy o 6 punktów wyprzedzają drugiego w zestawie Górnika Zabrze. Zespół ze Śląska swoje spotkanie tej kolejki rozegra jednak w późniejszym terminie. Wczoraj bowiem walczył w finale Pucharu Polski i to z powodzeniem, ponieważ na Stadionie Narodowym w Warszawie Zabrzanie pokonali Raków Częstochowa 2-0. To ich siódmy w historii triumf w tych rozgrywkach, ale pierwszy od 1972 roku. Kacper Woryna wygrał w Landshut turniej o Grand Prix Niemiec, pierwszą eliminację indywidualnych mistrzostw świata w jeździe na żużlu. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Daniel Bewley, a trzeci był broniący tytułu Bartosz Zmarzlik. 29-letni Woryna w tym sezonie debiutuje jako stały uczestnik cyklu. Dwa polskie zespoły wywalczyły bezpośrednie awanse do finałów Mistrzostw Świata lekkoatletycznych sztafet, które trwają w Botswanie. W decydujących biegach wystąpi sztafeta mieszana 4x400 metrów w składzie Marcin Karolewski, Justyna Święter-Zetic, Kajetan Tuszyński oraz Natalia Bukowiecka, a także kobieta drużyna 4x100 metrów. Magdalena Niemczyk, Marlena Granaszewska, Magdalena Stefanowicz i Pia Skrzyszowska. Nasze ekipy tym samym zapewniły sobie udział w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Pekinie. Trzy inne nasze sztafety powalczą o to w dzisiejszych repasażach. Koszykarze Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski przegrali w Sopocie z Energą Treflem 86-88 w meczu 29. kolejki Ekstraklasy, mówi zawodnik Stalówki Dawid Brambley.
8: Myślę, że zagraliśmy nie najgorsze spotkanie, walczyliśmy do samego końca. Myślę, że jak się gra ze drużyną jak Tref Sopot, ciężko wygrać, jak mamy 18 strat i Tref Sopot ma 17 ofensywnych zbiórek. Myślę, że to nas pod koniec kosztowało to zwycięstwo.
7: A dziś emocje dla kibiców piłki ręcznej w Ostrowie Wielkopolskim. O 20.30 zaplanowano pierwszy półfinałowy mecz męskiej Superligi. Ostrowia zmierzy się z Industrią Kielce. Wczoraj w spotkaniu o miejsca od 5 do 8 Netland MKS Kalisz na wyjeździe pokonał MMTS Kwidzyń 35-28 i będzie rywalem Chrobrego Głogów w spotkaniu o 5. pozycję.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
9: Reklama.
10: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
11: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
10: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
11: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
9: Reklama.
0: Radio Poznań. 109 FM w Poznaniu.

0: W drugiej godzinie naszego świątecznego poranka wita Państwa ponownie Alina Kurczewska, a było to życzenie, które zaprezentowała Joanna Kozłowska i Waldemar Malicki, oczywiście pieśni Fryderyka Chopina. No niestety, mój głos dzisiaj nie brzmi tak jak zwykle, ale mam nadzieję, że merytorycznie zajmę Państwa uwagę. A teraz spotkamy się z Łukaszem Borowiczem, który podczas gali rozdania Fryderyków nagród płytowych za 2025 rok zgarnął aż 3 statuetki, w tym także za nagranie z Filharmonią Poznańską. Posłuchajmy jego wypowiedzi sprzed kilku miesięcy, zarejestrowanej przez Jacka Butlewskiego, jak się promuje twórczość rodzimą.
1: Wydaje mi się, że jesteśmy, jeśli nie najaktywniejszą, to jedną z najaktywniejszych polskich orkiestr, jeżeli chodzi o fonografię i o też no, dbanie o to, żeby ta muzyka polska nie była tylko na kartach podręczników i wykazów repertuaru, który można by było zagrać, ale rzeczywiście, żeby ona była dostępna, szczególnie nowocześnie w serwisach streamingowych, na płytach, żeby była dostępna. Także muzyka polska i ten mniej znany repertuar. Z drugiej strony mamy oczywiście te ważne nasze coroczne występy w Filharmonii Narodowej w Warszawie, kiedy rokrocznie gościmy na festiwalu beethovenowskim, którego Orkiestra Filharmonii Poznańskiej w cyklu zapomnianych i nieznanych oper jest rezydentem już od lat. To też się łączy z tym, że poruszamy się w bardzo różnych nurtach repertuarowych. Dla mnie to jest niesłychanie ważne. Obserwując różne orkiestry, pracując z różnymi orkiestrami w Polsce i za granicą, widzę, jak niektóre zespoły zamykają się w coraz węższym repertuarze, co jest bardzo niebezpieczne, bardzo niedobre, wydaje mi się, ze względu na to, że oczywistą sprawą jest rewolucja, jaka się dokonała w zakresie spojrzenia na muzykę XVIII wieku, na muzykę wczesnego romantyzmu. W związku z tym jest dużo zespołów, które oddają ten obszar repertuarowy zespołom grających na kopiach instrumentów z epoki i właśnie wygląda to tak, że orkiestry bardzo często grają muzykę od Brahmsa do początku XX wieku, bo później już też nie grają, bo boją się tego, że publiczność nie będzie przychodziła na muzykę współczesną taką jak Debussy. Prawda? To oczywiście to był żart. Mamy do czynienia z abstrakcyjną dla mnie zupełnie sytuacją, w której repertuar często instytucji spłyca się do 4, 5, 10 lat. W Filharmonii Poznańskiej jest zupełnie inaczej. Dzięki działalności stałych dyrygentów przez lata, od Hogwooda poprzez McCrisha, w tej chwili Ariel Zuckerman bardzo też jest zaangażowany w tą sprawę. Wielu dyrygentów, chociażby Justin Doyle, Thomas Reisner, wielu wykonawców, którzy zetknęli się, którzy pracują, którzy mają doświadczenie duże w nurcie muzyki wykonawstwa historycznego. To, wydaje mi się, jest jedną też z takich cech, które dają świadectwo tego, jak Filharmonia Poznańska szeroko patrzy na sprawę.

W wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza słuchaliśmy skerca z symfonii Zygmunta Stojowskiego. Nagranie otrzymało statuetkę Fryderyka w kategorii muzyka orkiestrowa. A teraz przed Państwem kolejne polskie kompozycje. Urocza piosenka Serduszko puka w rytmie czacza. Tę piosenkę przypomni chór Muzyka Viva pod dyrekcją Marka Gandeckiego. A potem będzie jeszcze także Chopinowski Mazurek w interpretacji Krzysztofa Herdzina i jego tria. A na zakończenie niech zabrzmi po warszawsku Maniusiu, ach, zaśpiewają Aleksandra Kurzak i Roberto Alania.

0: Powracamy do wypowiedzi muzyków promujących naszą twórczość. W 2026 roku Mikołaj Zgółka i Piotr Pawlak wydali płytę z utworami Henryka Wieniawskiego, nagraną na dawnych instrumentach. Oto co powiedział przed naszym mikrofonem Mikołaj Zgółka.
1: Ile czasu ci zajęło, żeby pogłębić wiedzę o Henryku Wieniawskim? No bo wszyscy w szkole graliście te małe, drobne utwory Wieniawskiego, pewnie po koncert, ale żeby zarejestrować płytę w ten sposób, to trzeba oprócz intuicji i maestrii, trzeba mieć także tą wiedzę.
2: Jako skrzypek pochodzenia polskiego, wychowany, urodzony w Poznaniu, no siłą rzeczy jest się przesiąkniętym twórczością Wieniawskiego. Pamiętam w klasie mojego pierwszego nieodżałowanego profesora Aleksandra Kasprzaka wisiały portrety Henryka Wieniawskiego. Oczywiście te drobne utwory już od podstawówki, od wczesnych lat musieliśmy grać. Oczywiście konkursy Wieniawskiego, oczywiście Muzeum Instrumentów. To wszystko gdzieś tkwi dosyć mocno w umyśle, w sercu. Natomiast ten moment, kiedy zdałem sobie sprawę, że przecież tutaj historycznie no, można by troszeczkę pogłębić temat, chociażby jeżeli mówimy o materii instrumentów, jeżeli mówimy o wykonawstwie historycznym, któremu się oddałem w zasadzie już w trakcie studiów, uznałem, że po kilkudziesięciu latach, to trzeba powiedzieć, że warto też tego Wieniawskiego potraktować w sposób historyczny. Można zatem powiedzieć, że to proces, który trwał naprawdę wiele, wiele lat.

0: Natomiast taka ostateczna praca to jest około 2 lat. Faktycznie, żeby przestudiować wszelkie materiały, wszystkie opracowania, to zajmuje troszkę czasu. Dotarcie do instrumentów, oczywiście zdobycie środków. Cały czas mam poczucie, że ten materiał poznawczy jest niewyczerpany, bo wiemy, że Izabela Hampton po śmierci Wieniawskiego, kiedy wracała z Rosji na Wyspy Brytyjskie, została okradziona. Taka jest oficjalna wersja. Te materiały, wspominki, nuty, wszystkie te rzeczy osobiste po Wieniawskim zaginęły. Prawdopodobnie faktycznie zostały ukradzione. Ile materiałów zostało cały czas nieodkrytych w archiwach rosyjskich, w Sankt Petersburgu, w Moskwie?
1: Na skrzypce chociażby.
0: Chociażby skrzypce, które też tutaj, jeśli chodzi o, no właśnie, jeżeli chodzi o sam instrument Wieniawskiego, mamy też bardzo wiele znaków zapytania. Ja też dosyć wyczerpująco odnoszę się o tym w eseju, bo nie mamy wcale pewności, na którym instrumencie Wieniawski grał, grywał. Te przesłanki, które mówią o tym, że kto w tej chwili gra na tym instrumencie, nie są do końca jasne.
1: A ten instrument, który znajduje się teraz w Muzeum Instrumentów Muzycznych?
0: Tak, to z pewnością instrument, który był w dyspozycji Wieniawskiego. Natomiast z całą pewnością możemy stwierdzić, że Wieniawski nie był nim zachwycony. Przede wszystkim cenił jednak instrumenty włoskie. Instrument Charlesa Ganda, który znajduje się u nas w muzeum, który możemy podziwiać na co dzień, faktycznie był nagrodą na zakończenie z wszystkimi możliwymi najwyższymi honorami konserwatorium paryskiego. Była to nagroda na koniec jego kształcenia. Natomiast Wieniawski chyba zbyt często, zbyt wiele na nim nie koncertował.
1: A wiesz, jaki był ulubiony instrument Wieniawskiego?
0: To był prawdopodobnie Stradivarius. Natomiast wiemy też o wielkiej fascynacji instrumentem Maginiego, który przypuszczalnie wszedł również w posiadanie, kupił go od Charlesa Berriot. Ale co się z tym instrumentem stało, jak często na nim grywał, jakie są jego dalsze losy, tego nie wiemy.

0: O nagraniach utworów Henryka Wieniawskiego opowiadał skrzypek Mikołaj Zgółka, w którego wykonaniu zabrzmiał także Kujawiak kompozytora, a soliście towarzyszył przy historycznym fortepianie Blüthnera Piotr Pawlak. Polski duet fletowy Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, promuje muzykę polską. Gościli w Poznaniu na festiwalu Poznańskiej Wiosny Muzycznej i znowu opowiedzieli o sobie. Do tej rozmowy wrócimy na naszej antenie, a teraz Łukasz opowiada o poszukiwaniu polskich partytur.
1: Odkrywamy utwory zapomniane, przede wszystkim polskich romantyków okresu Chopina.
0: No wszyscy graliśmy Ronda alla Polacca Dobrzyńskiego, pamiętam. To jest taki drobny, fajny utworek, który na poziomie liceum można już pokonać.
1: Dokładnie. Został niedawno odnaleziony kolejny utwór Dobrzyńskiego. Temat i wariacje na temat Mazurka 3 maj. Bardzo wirtuozowski. I zaskoczę tutaj, ponieważ wielu kompozytorów z kręgu Chopina, nawet uczniowie jego, tacy jak Bergson, jak Władysław Sowiński, jak Wolf, napisali wspaniałe utwory, gdzie, tak jak w przypadku Wolfa, inspirował się wspaniałym flecistą Demersemanem. I partie fletu były pisane przez Demersemana. To był wspaniały wirtuoz okresu romantyzmu, który, tak jak z prac naukowych wnioskujemy, nie miał ograniczeń technicznych, więc on pisał różne karnawały, różne tematy z wariacjami oparte na pokonywaniu przeszkód technicznych instrumentu, które w tamtym okresie, bo to jeszcze nie był system geniusza, można powiedzieć, i ojca współczesnego fletu, czyli Teobalda Byma, tylko to był flet starszej generacji.
0: Taki flet wykorzystywał prawdopodobnie Mendelssohn, tak. Schubert.
1: I dlatego wspomniani kompozytorzy nie pisali utworów solowych na flet jako formy koncertowej. Z tego względu, że flet w tamtym czasie miał bardzo duże ograniczenia intonacyjne, dynamiczne i techniczne. Więc cieszymy się, że we współpracy z muzykologami, z bibliotekami udaje się odnaleźć te utwory i okazuje się, że te utwory naprawdę mogą konkurować z najlepszymi utworami okresu romantyzmu, które my znamy jako sztampowy repertuar francuski, niemiecki. Naprawdę to są utwory o wielkim takim ładunku kompozytorskim i mam nadzieję, że niebawem zostaną uwiecznione fonograficznie i przy naszym kolejnym spotkaniu będę mógł Ci wręczyć nową płytę. Okazuje się, że wiele partytur nie jest opisanych, leży w bibliotekach gdzieś naprawdę na samym dole i przez przypadek czasem są one odkrywane. No, tu mogę zdradzić, że też udało się odnaleźć wspaniały utwór na flet i orkiestry Mireckiego. I takich perełek coraz częściej poszukujemy i okazuje się, że nawet to, co nie jest wpisane, że gdzieś utwór był przez kompozytora napisany, ale przez zawieruchę historyczną został albo spalony, albo zniszczony. Okazuje się, że takie utwory są. Teraz poszukujemy, z korespondencji wynika, że Franciszek Lesel, czyli jeden z najwybitniejszych kompozytorów okresu klasycyzmu i jeden z ostatnich uczniów Haydna, napisał, tak jak sam opisał to, jeden z najlepszych jego koncertów na 2 flety i orkiestrę. I ten koncert zaginął, ostatnie ślady są w Stuttgarcie, więc zobaczymy, proszę trzymać kciuki, żebyśmy to odnaleźli. Tak samo jak nowe utwory Franciszka Dopplera, to jest kolejna postać, która oczywiście została uznana za Węgra, za Austriaka, a to był Polak z polskim rodowodem, urodzony we Lwowie, którego język ojczysty to był język polski, no oczywiście niemiecki, bo to był zabór austro-węgierski, wtedy Galicja, który pisał wspaniałe kompozycje razem z bratem Karolem, który znał elitę artystyczną, muzyczną Europy, naprawdę, znałby i Brahmsa, którego zapraszał, żeby poprowadził orkiestrę, między innymi operę budapesztańską, operę wiedeńską. Mieliśmy w tej całej zawierusze wspaniałych artystów, ponieważ my walczyliśmy o niepodległość, to nie był czas na promowanie swojej muzyki, tak jak mieli nasi sąsiedzi możliwość. I stąd te utwory, o których my rozmawiamy, może za 50 lat, jak zostaną wypromowane i zacznie grać je cały świat, okaże się, że będą wspaniałe. Tak samo mogła się inaczej potoczyć historia Chopina, gdyby Chopin nie wyjechał do Paryża. Skąd wiemy, czy w powstaniu by nie zginął? Czy jego partytury właśnie przez to, że były tak bardzo patriotyczne, czemu te utwory nie zostałyby spalone?
0: A jak to było z tymi wariacjami? Bo właściwie mówi się Chopin, ale podejrzewa się, że różnie mogło być.
1: Różne są opinie. No, oficjalnie oczywiście jest to w oficjalnym katalogu dzieł Fryderyka Chopina. Ja osobiście uważam, że tylko druga wariacja jest pisana przez Chopina, bo to jest typowa ręka mistrza, bardzo skromna harmonia, która jest piękną linią melodyczną nasycona.
0: Przypomnijmy, wariacje były na temat Skopciuszka.
1: Na temat Skopciuszka Rossiniego. Utwór, który powiem szczerze, jest mało wygodny do grania. Trzeba go naprawdę umieć tak jak Mozarta. Wszystko jest słyszalne, wszystko precyzyjne. Ale myślę, że dla publiczności jest to niebywała okazja poznania utworu kameralnego, chyba jedynego utworu na instrument dęty, który napisał Chopin. Ponieważ zdaje mi się, że jeżeli by Fryderyk Chopin usłyszał możliwości nowego instrumentu Teobalda Böhma, na którym my gramy, ta historia by się różnie potoczyła.

0: Łukasz Długosz zaprezentował Państwu wariacje Fryderyka Chopina na temat Skopciuszka Gioachina Rossiniego. Natalia Ryling i Jolanta Sosnowska działają w Wiedniu. Pianistka, z którą rozmawiałam w minionym roku w Poznaniu, właśnie czekała na wydanie nowej płyty. Krążek już dotarł do moich rąk, a w rozmowie zapytałam solistkę, jak się promuje muzykę polską w naddunajskiej stolicy.
1: Na Wiedeńczyków to trzeba po prostu sposobem, prawda? Jak jakim? Ci się wydaje?
2: Jakim? Uchylcie rąbka
1: tajemnicy. Na przykład byłam zachwycona twoim koncertem, Natalio, bo Natalia miała przecudowny koncert, muszę tutaj ciebie pochwalić, na którym byłam. I Natalia wykonała z kwintetem filharmoników wiedeńskich koncert Chopina, e-moll.
2: Tak.
1: E-moll, właśnie, tak.
2: Łącząc
1: w przepięknej sali Erbar Saal. To jest sala z wielkimi tradycjami. Był budowniczy fortepianu Erbar, który konkurował z Bezendorferem i on nawet miał swoją salę koncertową, która do dziś, jest to bardzo prestiżowa sala. Sala była pełna. Zagrałaś koncert Chopina z kwintetem. A w kolejnej części programu były bardzo ciekawe aranżacje lżejszej muzyki. Był nawet Kreisler, prawda?
2: Tak, Kreisler był
1: i Strauss,
2: dokładnie. Tak. Pod tytułem Wiener Melange mit Chopin.
1: Wiener Melange, czyli melange jako kawa, bo oni melange albo tak jak można powiedzieć melange, no to u nas w Polsce się tak jako jakaś melange, włóczka melanżowa była taka, że się przeplatały kolory, że one się przewchodziły jeden w drugi. A melange jest też kawa. W Wiedniu się mówi melange na taką mieszankę kawy. Więc Wiener Melange, czyli wiedeński melange. I bardzo się to ludziom podobało, więc myślę, że to jest ten sposób, żeby łączyć.
0: Natalio, czekamy na płytę twoją z Fryderykiem Chopinem, na którą toż płytę wybrałaś właśnie utwory Chopina z tego okresu wiedeńskiego.
2: Tak, zgadza się. Dopiero niedawno nagrałam płytę w sali koncertowej Yamahy. Jestem oficjalną artystką Yamahy i dzięki współpracy właśnie z Yamahą nagrałam płytę utworów, które według Mieczysława Tomaszewskiego przede wszystkim powstawały w Wiedniu, kończone były częściowo właśnie w Paryżu. Na tej płycie znalazły się utwory, między innymi wariacje La ci darem la mano opus 2. To jest utwór, co prawda, skomponowany w Warszawie, ale tym utworem debiutował Chopin w Wiedniu, czyli jego pierwszy światowy debiut. I manuskrypt tego utworu w wersji solowej leży w Bibliotece Narodowej w Wiedniu. To jest przepiękny manuskrypt. Miałam ogromny zaszczyt obcowania bezpośrednio z manuskryptu, ponieważ on się różni od tych wersji, które później były publikowane, te drukowane już nawet w pierwszym wydaniu Haslingera, które porównywałam 1830 rok, różni się. Są niektóre nie tylko błędy, ale na przykład nie ma dwóch wersji wariacji numer 4. Chopin w manuskrypcie wiedeńskim pozostały czysto zapisane dwie wersje. Jedna jest karkołomna, która rzeczywiście ze skokami na 4 oktawy, a druga, którą teraz się gra na konkursach chopinowskich, czy w ogóle na płytach. Ja nagrałam obydwie wersje według tego manuskryptu, także to jest pewnie coś takiego, co zaciekawi, myślę, publiczność.

Słuchaliśmy fragmentu wariacji na temat Don Giovanniego Mozarta Fryderyka Chopina. Bardzo wiele dla promocji polskiej muzyki czyni Piotr Beczała, inicjator wystawienia Halki w Wiedniu, śpiewający w tamtejszej operze, gdzie także występował nasz Jan Kiepura. Niedawno bardzo licznie zwiedzili Państwo naszą siedzibę z racji 99. urodzin radia, a na naszym oczywiście holu wisi portret Jana Kiepury z jego podpisem. No to teraz piosenka Sztolca, Brunetki Blondynki w wykonaniu Piotra Beczały, a potem Polonez Wojciecha Kilara z Pana Tadeusza, który zagra Katowicka Orkiestra pod dyrekcją Antoniego Wita. I te dwa utwory kończą nasze dzisiejsze poranne świąteczne spotkanie, ale dzisiaj jeszcze po 20:00 czekam na Państwa w Klasyce na Bis i życzę miłego świętowania.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Tragiczny wypadek w bazie nurkowej na wschodzie Wielkopolski. Za chwilę szczegóły. Narasta napięcie na granicy Ukrainy z Białorusią. Ulicami Zakopanego przemaszerowały owce. To był pierwszy od lat redyk.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 9 w niedzielę 3 maja Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Tragedia w bazie nurkowej w Dąbrowie Dużej, niedaleko Konina. Nie żyje mężczyzna. Starszy aspirant Maria Baranowska z policji.
2: Dwóch mężczyzn zeszło pod wodę. Po pewnym czasie właściciel obiektu zauważył dryfujące ciało jednego z nich. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.
1: Życia 58-latka nie udało się uratować. Pogoda była bardzo dobra, a skoczek miał duże doświadczenie, zapewnia organizator skoków spadochronowych, które zakończyły się śmiertelnym wypadkiem w Lesznie. Zginął 39-letni mężczyzna. O szczegółach Bartłomiej Klubś.
3: Jak przekazano, po wyrzucie z wysokości 4000 metrów wszyscy uczestnicy prawidłowo otworzyli spadochrony. Czterech skoczków bezpiecznie wylądowało w wyznaczonej strefie. Jeden wykonał agresywny zakręt na zbyt małej wysokości, co doprowadziło do silnego uderzenia w ziemię. Pogotowie ratunkowe i inne służby były na miejscu około 1 minuty po całym zajściu, czytamy w oświadczeniu. Organizator podkreśla, że był to bardzo doświadczony skoczek. Był to jego 1070 skok, a sprzęt, z którego korzystał, był sprawny i spełniał wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa. Z Leszna, Bartłomiej Klubś, Radio Poznań.
1: Sytuacja na linii kolejowej Poznań-Berlin wraca do normy. Na stacji Buk doszło wczoraj do awarii.
4: Usterka została usunięta.
1: Szczegóły w wiadomościach o 10. Dziś święto Konstytucji 3 maja. Kalisz zaplanował uroczystości przed ratuszem. Przemówienie wygłosi prezydent miasta. Wystąpią dzieci ze szkoły podstawowej nr 8. Zagra orkiestra dęta Dobrzec Kalisz. Przedstawiciele władz i kombatanci złożą kwiaty przed tablicami pamiątkowymi.
0: Słuchacie wiadomości Radia Poznań.
1: Niespokojnie na granicy Ukrainy z Białorusią. W codziennym wystąpieniu do narodu mówił o tym prezydent Wołodymyr Zełenski, ale nie zdradził szczegółów. Była dość niecodzienna aktywność na granicy Ukrainy i Białorusi po białoruskiej stronie. Uważnie śledzimy sytuację, utrzymujemy wszystko pod kontrolą i zareagujemy w razie potrzeby. Ukraina jest gotowa chronić swoich mieszkańców, swoją suwerenność i każdy, kto próbuje wciągnąć Ukrainę w jakiekolwiek agresywne działania, musi to zrozumieć. Białoruś umożliwia rosyjskiej armii działanie na swoim terenie, ale od 4 lat Rosjanie nie wyprowadzali stamtąd ataków lądowych na Ukrainę. Zbankrutowały największe tanie linie lotnicze w Stanach Zjednoczonych. Bezpośrednią przyczyną jest wzrost cen paliwa spowodowany wojną w Iranie. Jan Pachlowski.
5: Wszystkie loty zostały odwołane, obsługa klienta nie jest już dostępna. Nagły i utrzymujący się w ostatnich tygodniach wzrost cen paliw ostatecznie nie pozostawił nam alternatywy. Pozostało nam przeprowadzenie uporządkowanego wygaszenia działalności spółki. Czytamy w oświadczeniu. Na tę decyzję natychmiast zareagował sekretarz Departamentu Transportu Sean Duffy.
6: United, Delta,
5: Główni amerykańscy przewoźnicy wprowadzili specjalne ceny dla poszkodowanych klientów Spirit Airlines. W ostatniej chwili bilet w jedną stronę będzie można kupić za około $200. Pracę w Spirit Airlines straciło 13 tysięcy osób. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Kilkaset owiec defilowało ulicami Zakopanego. Baca wyruszył ze stadem ku Dolinie Białego.
7: To jest pierwszy raz. To nasze owce są, bo to mąż idzie. Nie spodziewałam się takiej ilości ludzi. No jest cudownie.
8: Na pewno coś innego i czekaliśmy długo na to.
9: Nam się udało, przyjechaliśmy na majówkę ekstra.
10: Trzeba wracać do korzeni, żeby ludzie też zobaczyli, jak tutaj żyją górale, jak wygląda kultura. Myślę, że trzeba.
1: To był pierwszy od lat wiosenny redyk w stolicy Tatr.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: Tylko na północy regionu zachmurzenie dziś umiarkowane, gdzie indziej małe albo zgoła bez chmur. W Wielkopolsce dziś od 25 do 29 stopni Celsjusza.
11: Sport. Wojciech Bernard, dzień dobry. Piłkarze Lecha Poznań coraz bliżej obrony tytułu Mistrzów Polski. W spotkaniu 31. kolejki Ekstraklasy wygrali wczoraj na wyjeździe z Motorem Lublin 1-1 po bramce Leo Bengtsona zdobytej w 40. minucie. Mówi obrońca kolejorza Robert Gumny.
12: To jest trzeci mecz wygraną z rzędu i tak jak mówiłem na koronie, że atakujemy Mistrza Polski, to było jeszcze, nie wiem która kolejka, ale początek nowej rundy. Tak to się sprawdziło i zrobiliśmy kolejny krok, by tego mistrza obronić.
11: Poznaniacy w tabeli o 6 punktów punktów wyprzedzają drugiego w zestawie Górnika Zabrze. Zespół ze Śląska swoje spotkanie tej kolejki rozegra jednak w późniejszym terminie. Wczoraj bowiem walczył z powodzeniem w finale Pucharu Polski. Na Stadionie Narodowym w Warszawie Zabrzanie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Polscy hokeiści na lodzie wygrali z Ukrainą 3-2 w swoim pierwszym meczu trwających w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A. Dziś kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Francja. Awans do światowej elity wywalczą dwa najlepsze zespoły turnieju. Hubert Hurkacz awansował do finału tenisowego Challengera ATP na kortach ziemnych we włoskim Cagliari. W półfinowym pojedynku Polak pokonał Argentyńczyka Romana Andresa Burruciagę 4-6, 7-6 i 6-3. Kacper Woryna wygrał w Landshut turniej o Grand Prix Niemiec, pierwszą eliminację indywidualnych mistrzostw świata w jeździe na żużlu. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Daniel Biuli, a trzeci był broniący tytułu Bartosz Zmarzlik. A w rozegranym wczoraj spotkaniu drugiej Ekstraligi żużlowej zespół Hunters PSŻ Poznań na Golęcinie zremisował po dramatycznej końcówce z Orłem Łódź 45-45. Dziś drugoligowy bój Ostrowi, która zmierzy się z Polonią Bydgoszcz. Początek o 13. W meczu 29. kolejki Ekstraklasy koszykarzy zespół Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski przegrał na wyjeździe z Energą Treflem Sopot 86-88. Do tego i do innych wydarzeń sportowego weekendu wrócimy w naszej audycji w sportowym rytmie. Zapraszam po godzinie 18.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Autopromocja. Aktywna powiatowa siedemnastka. Rekreacja, sport i kultura w gminach powiatu poznańskiego. Propozycje dla mieszkańców i turystów. W Radiu Poznań w poniedziałki i czwartki o godzinie 9.50. Partnerem audycji Aktywna powiatowa siedemnastka jest powiat poznański.
13: Autopromocja. Reklama.
14: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
15: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
16: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
15: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
16: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
13: Reklama.
0: Tu Radio Poznań. Kultura w obiegu.
17: Prawie 8 minut po godzinie 9. Witam Państwa, Jacek Butlewski. Program realizuje Rafał Polacki. Ja będę z Państwem do godziny 12. Dzisiaj święto Konstytucji 3 maja, a zatem po godzinie 10 nie zabraknie ciekawych wątków historycznych. O Konstytucji 3 maja opowie historyk Jarosław Burchardt. To po godzinie 10. Ale wcześniej, bo już za pół godziny Joanna Divina i audycja Ciekawi Świata, a za kilka minut zaprosimy najmłodszych, bo przecież Anna Jaworska już czeka i jej radionauci. Jacek Butlewski, zapraszam.

prawie 12 minut po godzinie 9. Ja, drodzy Państwo, idę zaparzyć drugą kawę. Być może u Was w domach też jest właśnie w tej chwili kawa parzona, a za chwilę do studia wejdzie Anna Jaworska i przed nami Radionauci.

0: Radio Nauć. Magazyn dla dociekliwych dzieciaków.
1: Dzień dobry, Radio Nauci. Dik, dik. Dik, dik. I jeszcze raz. Dik, dik. Czy coś się zacięło? Nie, po prostu uczę się nowej nazwy zwierzęcia. Dik, dik. Wiecie, że to jedna z najmniejszych antylop świata? Poznałam Dik-Dika dzięki książce, którą napisał Marcin Minor. A książka nosi tytuł Minorki, czyli Małe, Mniejsze i Najmniejsze Zwierzęta Świata. Od wydawnictwa. Kropka. Drugim moim ulubionym, znalezionym w tej książce zwierzątkiem jest najmniejszy ssak na ziemi. Mieszka w skomplikowanych labiryntach norek, które kopie tam, gdzie są łąki, sady czy ogródki. A nazywa się ryjówek etruski i mieszka na południu Europy, w północnej Afryce i na południu Azji. Czyli lubi ciepełko. Pewnie dzisiaj w Wielkopolsce też by mu się podobało. A wiecie, że serce ryjówka bije aż 1300 razy na minutę? Najszybciej na całym świecie. Dla porównania, serce człowieka w stanie spoczynku bije od 60 do 100 razy w ciągu minuty. Właściwie z ryjówkiem nie mamy co się porównywać.
0: Dobrze wiedzieć.
1: Ta wyjątkowa książka będzie do zdobycia właśnie dziś. Pytanie konkursowe już za chwilę. Ale skoro dziś w roli głównej najmniejsze stworzenia, to przypomnijmy sobie historię o malutkim człowieczku.

0: książka od wydawnictwa Kropka pod tytułem Minorki. Małe, mniejsze i najmniejsze zwierzęta świata jest teraz do zdobycia w naszym konkursie. Odpowiedzcie na pytanie, jak się nazywa jedna z najmniejszych antylop na świecie, o której mówiłam na początku Radionautów. Poprosimy dzisiaj o pomoc rodziców. Odpowiedzi trzeba przysłać SMS-owo pod numer 7148 po haśle Radio Poznan, które musi się znaleźć na początku wiadomości. Do usłyszenia za tydzień. W Radionautach na żywo gościć będzie Gabrysia. Nie mogę się doczekać. Pa, pa.
1: Radionauci. Magazyn dla dociekliwych dzieciaków.

0: prawie 28 minut po godzinie 9. Czas na taki nasz malutki kącik filmowy. 10 tysięcy osób nie może się doczekać drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady. Tak wynika ze statystyk filmu serwisu FilmWeb. Czy tak bardzo tęskniliśmy za Mirandą i Andy? O filmie opowie Małgorzata Michalska.
1: Piosenka Suddenly I See otwiera pierwszą scenę Diabeł ubiera się u Prady. Czy to przypadek? Dla tych, którzy widzieli film, gdzie w rolach głównych występują Meryl Streep i Anne Hathaway, oczywistym jest, że nie. Pierwsza odsłona ukazała się 20 lat temu i do dziś uchodzi za jedną z najbardziej kultowych ekranizacji dla kobiet i miłośników mody. Co stoi za jej sukcesem? Przede wszystkim fabuła i ikoniczne postacie. Miranda to złośliwa szefowa magazynu Runway. Jakie musi być więc jej zdziwienie, kiedy w redakcji zjawia się Andy, zupełnie niedopasowana do otoczenia dziewczyna, której marzy się praca dziennikarki.
2: Wiesz, czemu cię zatrudniłam? Zawsze wybieram ten sam typ. Elegancka, szczupła, oczywiście zakochana w piśmie. Ale bardzo często okazuje się, że zawodzi oczekiwania i jest głupia.
1: Film opiera się także na błyskotliwych tekstach. Nie tylko dwóch głównych bohaterek, ale i Nigella oraz Emily.
2: Wiesz, jak mówią, mały człowieczek, wielkie ego.
1: Miranda do złudzenia kogoś przypomina. Mowa o Annie Winter, która w zeszłym roku po 37 latach kierowania pismem Vogue ustąpiła ze stanowiska. A co ciekawe, zaangażowała się nawet do promocji drugiej części filmu. To ona wraz z Anne Hathaway wręczyła tegoroczne Oscary za najlepsze kostiumy i charakteryzację. Zostając przy Oscarach, Meryl Streep to rekordzistka pod względem nominacji aktorskich. O statuetkę walczyła aż 21 razy. 3 razy wróciła z nią do domu. W 1980 roku za drugoplanową rolę w sprawie Kramerów i w 1983 oraz 2012 za pierwszoplanową w Wyborze Zofii i Żelaznej Damie.
3: Musisz odnaleźć moje dziecko. Na imię ma Janek. Jest w obozie dla dzieci.
4: Ale co chcesz wiedzieć?
3: Czy jest...
4: Czy żyje, tak?
1: Za to jej były partner życiowy John Cazale, choć nie zdobył żadnej statuetki, to każdy z filmów pełnometrażowych, w których grał, był nominowany.

0: w głównej kategorii. To m.in. Ojciec Chrzestny 1 i 2 oraz Pieskie Popołudnie. Łowca Jeleni to ostatnia produkcja, w jakiej widzimy aktora, bowiem w 1978 roku zmarł na raka.
1: You ever once think about that? Send Fredo off to do this, send Fredo off to do that. Let Fredo take care of some Mickey Mouse nightclub somewhere.
0: To scena z Ojca Chrzestnego 2, w której Michael Corleone odkrywa, że jego brat zdradził go. Fredo wybucha i mówi, że całe życie czuł się gorszy, pomijany i niedoceniany. Wracając jednak do czołowych aktorek filmu Diabeł ubiera się u Prady, u Anne Hathaway na półce także gości Oscar. Otrzymała go za drugoplanową rolę w filmie Nędznicy. Czy Diabeł ubiera się u Prady 2, gdzie w postaci wcielają się duże hollywoodzkie nazwiska, ma w ogóle szansę do najważniejszej amerykańskiej nagrody filmowej? Nawet jeśli tak, to nie jest to jego kluczowe założenie. Pierwsza część od lat wraca na ekrany telewizorów. To komfortowy i sentymentalny wybór. I uważam, że dorównanie mu jest największym wyzwaniem, przed jakim stoi nowa odsłona.
2: Runway. It's not just a magazine. It's a global icon. A winding road that brings us back.
0: Tym razem Miranda i Andy są równe sobie. Rywalizują na kierowniczym stanowisku, konkurując o wpływy i przychody w świecie upadającej prasy.
3: Diabeł ubiera się u Prady 2 od 1 maja w kinach, a u nas w Radiu Poznań za kilka minut ciekawi świata.

0: Ciekawi świata.
1: Niespełna 24 minuty do godziny 10 w studio. Witam Joannę Divinę.
2: Dzień dobry, kłaniam się Państwu pięknie. Przed nami piękna podróż, bo dziś zabierzemy naszych słuchaczy na południe Europy. Do kraju o najstarszych granicach w Europie, z historią, która ma ponad 1000 lat i nadal jest tu bardzo obecna. Ten kraj słynie z korka, którego produkuje ponad połowę światowych zasobów, z muzyki fado i z dorsza, podobno przygotowywanego na 365 sposobów, czyli na każdy dzień roku. Myślę, że nasi słuchacze już chyba wiedzą.
1: Mamy trochę podpowiedzi.
2: Tak, ale to jeszcze dodam, że zachwyca charakterystyczną mozaiką, architekturą, światłem, klimatem, pięknym krajobrazem, czyli wybieramy się do Portugalii.
1: Tak jest.
2: I będą piosenki, i będzie bardzo ciekawe spotkanie, i to już za kilka minut.

0: Dzisiaj muzyka z Portugalii będzie nam towarzyszyć w programie Ciekawi Świata, a przed nami południe Portugalii. To jeden z najdalszych zakątków Europy, nieco egzotyczny i wciąż mało znany. Portugalia w objęciach oceanu to książka z serii podróżniczej wydawnictwa poznańskiego. Autorka Anna Bittner, germanistka i poliglotka, opisuje ten kraj z własnej perspektywy. Od kilku lat mieszka z rodziną w regionie Algarve. I niedawno odwiedziła Poznań. Jacek Kosiak zapytał autorkę, jak smakuje kawa nad Atlantykiem.
1: Spotkaliśmy się w portugalskiej kawiarni w Poznaniu. Podobno, jak piszesz, Portugalczycy mają swoje święte kawiarnie, które są dla nich ulubionym miejscem. Jak to wygląda w praktyce?
2: W praktyce wygląda to tak, że każdy Portugalczyk ma swoją ulubioną kawiarnię, do której zachodzi przynajmniej raz dziennie. I gdy ja wybieram się do jakiegoś miasta, w którym jeszcze nie byłam i pytam znajomych, co tam odwiedzić, zawsze polecana jest mi kawiarnia, najczęściej jeszcze zabytkowa, najstarsza w danym mieście, w której dobrze się siedzi i obserwuje innych.
1: A co jest specyficznego w tej kawiarni, oprócz tego, że się obserwuje innych, co niekoniecznie w Polsce jest obecne, ale pod względem menu?
2: Specyficzne może dla nas, jako Polki i Polacy, jest to, że w menu tych kaw jest dużo. W praktyce zamawia się najczęściej espresso zwane na południu i w Lizbonie Bika, ale tych rodzajów kaw jest bardzo dużo, bo to może być espresso z jedną kropelką mleka, z dwoma, z trzema i każdy rodzaj, ten rodzaj kawy ma swoją własną nazwę, więc warto się w tej nomenklaturze rozeznać, żeby sobie tę kawę dobrze zamówić.
1: A czy ona się różni w smaku?
2: Trudno mi powiedzieć, bo ja muszę się przyznać, że ja kawy nie piję. Aha. I Portugalczycy z tego powodu zawsze się ze mnie śmieją, bo piję herbatę, a dla nich picie herbaty jest oznaką choroby.
1: Ale a to jest czarna herbata czy ziołowa?
2: Ja piję herbatę czarną, ale dla Portugalczyków są takie dwa etapy. Jeżeli pijesz herbatę ziołową, to jesteś chory, a jeżeli pijesz herbatę czarną, to już śmiertelnie chory.
1: No właśnie chciałem zapytać, czy Portugalczycy cię zapraszają do stołu, do stolika kawiarnianego?
2: Portugalczycy, przynajmniej na południu, niechętnie spotykają się w domach i bardzo trudno jest dostać zaproszenie do domu. Ale jeżeli już się umawiamy, zawsze umawiamy się na cafezinho, czyli kawkę. I takie spotkanie, ja na początku poszłam, to spotkanie pierwszy raz, zamówiłam sobie herbatę, rozsiadłam się przy stoliku. Oni wszyscy w 10 minut już mieli tę kawę wypitą i do widzenia, ja z tą herbatą zostałam. Więc to są najczęściej, jeżeli to są osoby w wieku jeszcze, kiedy są czynni zawodowo, te spotkania są raczej krótkie, szybka kawa i do widzenia. Starsze osoby potrafią siedzieć długo przy tych filiżankach, dyskutować, śmiać się, obserwować otoczenie, kontrolować ruch na drodze, wymieniać plotki i tak dalej.
1: Pytałem o to nie dlatego, że jakoś specjalnie interesuje mnie życie kawiarniane, ale bardziej właśnie życie i mentalność Portugalczyków, bo piszesz, że nie jest tak łatwo zaprzyjaźnić się z Portugalczykami, no ale też masz znajomych Portugalczyków.
2: Tak, mam znajomych, ale nie zbyt dużo i to jednak są tylko znajomi. Żeby wejść na ten poziom przyjaźni już jest bardzo trudno, chociaż może oni by nawet określili, że jesteśmy przyjaciółmi, ale Portugalczycy raczej spotykają się w przestrzeni publicznej, czyli właśnie w tej kawiarni albo na plaży. Może to wynikać z tego, że mieszkania są raczej małe albo mieszka się wiele osób, ale też zawsze jest dobra pogoda, więc po co siedzieć w środku? Można się spotkać na plaży.
1: A to są technikalia, a mi chodzi o mentalność.
2: A o mentalność. Portugalczycy w porównaniu na przykład z innymi narodami basenu Morza Śródziemnego są dużo bardziej na rezerwę i przypuszczalnie też to jest tym powodem, że trudniej jest wejść w to społeczeństwo.
1: Traktują na dystans, ale dlatego, że jesteś Polką, czy dlatego, że po prostu każdego tak traktują?
2: Traktują tak każdego, ale też są różnice regionalne. Ja się tutaj powołam na region południowy Algarve. Ja na początku myślałam, że traktują tylko mnie jako cudzoziemkę.
1: Tam, gdzie mieszkasz.
2: Tak, tak, ale dopytałam na przykład znajomych z Lizbony czy z portu, którzy zamieszkali w Algarve i oni powiedzieli, że mają dokładnie te same doświadczenia, że są traktowani na dystans. To znaczy, że Portugalczycy absolutnie nie są nieuprzejmi. Oni chętnie prowadzą smotok, rozmawiają o pogodzie, są bardzo serdeczni, traktują z respektem, ale bardzo szybko jest stawiana właśnie ta granica przejścia na bliższy poziom znajomości.
1: Obawiam się, że tak jest w każdym kraju. I może trochę niektórzy Polacy idealizują inne strony, inne państwa, inne narody. Wydaje nam się, że każdy Holender jest bardzo liberalny, każdy Francuz jest miłośnikiem kuchni i tak dalej, a to niekoniecznie tak jest.
2: Zdecydowanie tak, ale ja porównywałam te doświadczenia z moją poprzednią emigracją do Niemiec i z moimi doświadczeniami w Polsce. Jednak w Polsce i w Niemczech praktykuje się domówki, zaproszenia do domu na kawę, czy na wspólny grill, czy na rozmowy, a w Portugalii jednak nie, więc ja tu widzę pewną różnicę.
1: No tak, ale też mało znam Polaków, którzy mają za przyjaciół Ukraińców, których teraz jest dużo w Polsce. No to może z tego wynika różnica mentalności, języka.
2: Być może. Tutaj to jest materiał na badania. Ja po prostu bazuję tylko na moich doświadczeniach i mnie na przykład w niemieckim środowisku bardzo łatwo było wejść w niemiecki dom. I też znałam język. W Portugalii nie rozbija się to o język, więc ja porównywałam te dwa kraje, ale oczywiście to, co mówisz, może być taką przyczyną, bo faktycznie teraz w Polsce z rosnącą liczbą cudzoziemców, którzy u nas mieszkają, prawdopodobnie są podobne doświadczenia, ale ja ich nie miałam jeszcze okazji zrobić, prawda?
0: No to teraz pytanie, czy łatwo tam, czyli w Portugalii, poczuć się jak u siebie? I o tym opowiedzą już za chwilę Anna Bittner i Jacek Kosiak.

0: Dzisiaj z ciekawymi świata wybraliśmy się do Portugalii. Proszę Państwa, maj to jest doskonały czas na zwiedzanie południa tego kraju, ponieważ jest już ciepło, ale nie ma jeszcze upałów. Czy pobyt nad Atlantykiem też otwiera nam drzwi do serc i historii miejscowych? I o tym w drugiej części rozmowy z Anną Bittner, autorką książki Portugalia w objęciach oceanu, z którą spotkał się Jacek Kosiak.
1: Momentami miałem wrażenie, nie odbierz tego jako krytykę, ale takie spostrzeżenie, że powołujesz się na swoje osobiste doświadczenia i to powoduje u czytelnika takie wrażenie powierzchowności. W następnych rozdziałach, takich już dalszych, pogłębiasz te spostrzeżenia, ale na początku jest to czasami takie, no okej, okay, zdarzyło się, ale to nie znaczy, że cała Portugalia jest taka.
2: Ja celowo tak pisałam, bo z mojego długiego doświadczenia emigracyjnego wynika to, że każda osoba w danym kraju ma swój obraz tego kraju. Ja mam swoją opowieść o Portugalii, ale dziesiątki innych polskich emigrantek mają swoją opowieść. I bardzo chciałam to podkreślić, że nie wyrażam prawdy objawionej, że każdy z nas ma szansę zrobić swoje własne doświadczenia, które wynikają z naszego tła, z naszych uprzednich doświadczeń, z naszej znajomości języka, z naszego osadzenia w danym kraju i z tego powodu podkreślam właśnie ten fakt.
1: Powiedziałaś emigrantki, to znaczy, że kobiety z Polski przeważają w Portugalii?
2: Moim zdaniem tak i sprawdzałam statystyki. Faktycznie osób ze statusem rezydenta czy rezydentki, czyli kobiet jest więcej niż mężczyzn. Z moich obserwacji wynika, że bardzo dużo dziewczyn zostaje na przykład po Erasmusie, bo znalazły miłość życia.
1: A pytanie, czy miłość życia, czy tylko po prostu na pewien etap?
2: Ja znam takie, które na dłużej zostały. Przynajmniej obserwuję na forach, na Facebooku, że jest dużo takich kobiet. Ale też obserwuję, że już jest coraz więcej rodzin, które postanowiły zmienić swój kraj emigracji, na przykład polskie rodziny, które wcześniej mieszkały w Wielkiej Brytanii.
1: Tu piszesz w tej książce, tak? A z czego to wynika, że to znaczy tak, że akurat Polki, to jednak wynika z tego, że może polscy mężczyźni nie są atrakcyjni dla Portugalek.
2: Mi się wydaje, że może tych polskich mężczyzn jest po prostu mniej.
1: No jest mniej, ale z jakiegoś powodu, nie zostają po Erasmusie.
2: Ja myślę, że oni nie wybierają na Erasmusa Portugalii, tak myślę. Ale nie jestem pewna, to jest takie moje spostrzeżenie.
1: Może nie są atrakcyjni w sensie także społecznym.
2: Być może, chociaż znam też małżeństwa, przynajmniej tak wirtualnie właśnie z tych polskich grup, że mężczyzna jest właśnie Polakiem, a kobieta Portugalką, ale faktycznie jest tego bardzo, bardzo mało, ale nigdy nie prowadziłam badań terenowych, dlaczego tak jest.
1: Ale spostrzegasz, że są pewne bańki tak zwanych ekspatów, trochę z dystansem podchodzisz do tego określenia. No, ludzie się trzymają w swoich jednak językowych, narodowych grupach.
2: Tak, tych baniek w Portugalii jest, szczególnie w Algarve, które jest ulubione przez ekspatów, jest bardzo dużo. I te bańki są do tego stopnia, że te osoby absolutnie nawet nie wykonują jakiegokolwiek wysiłku, żeby zintegrować się z Portugalią, nauczyć języka.
1: To nawet, przykre.
2: Tak, nawet zakupy robią z zagranicy. I ja uważam, że jest to przykre i uważam, że w obliczu kryzysów emigranckich te osoby stanowią większe zagrożenie dla kultury niż osoby z krajów określanych powszechnie jako biedne, bo te właśnie próbują się zintegrować, próbują znaleźć pracę i próbują się nauczyć języka. I oczywiście znam mnóstwo takich osób i słyszałam te setki wytłumaczeń, dlaczego nie można się nauczyć języka i dlaczego tak jest. Ale ja jestem święcie przekonana, to jest moje osobiste przekonanie, że droga do danego kraju wiedzie przez język.
1: Chciałem zapytać o kulturę Portugalii. W powszechnej świadomości kojarzy ona się z fado. A co ty byś wskazała specjalnego w tej kulturze? Ja na przykład znam zespół Moonspell, nie wiem, czy znasz.
2: Nie znam. Zastanawiam się teraz, no bo faktycznie powszechnie myślimy zawsze o fadu, którego wcale tak powszechnie się nie słucha w Portugalii. Nie każdy, ale wielu turystów chce pójść na wieczór z fadu. Nie znam Portugalczyków, którzy by chodzili na takie wieczory. Ale teraz właśnie myślę, tak, co takiego? Na pewno piłka nożna. Wydaje mi się też, że wielu Polaków, Polek myśli, że Portugalia jest bardzo katolickim krajem i tu bym też obaliła ten mit, bo właśnie dla mnie, w moim odczuciu, religia jest dla Portugalczyków właśnie bardziej wydarzeniem kulturalnym i tradycyjnym niż stricte religijnym, duchowym. Ale wiem, że umowną granicą w Portugalii jest rzeka Tak, czyli Rio Tejo. I na północy właśnie jest dużo bardziej, ta religijność dużo bardziej istotna i jest tych tradycji dużo, dużo więcej. Na południu mniej. I pytałam Portugalki, Portugalczyków i oni twierdzili, że oni tego nie potrzebują, bo mają mistyczny kontakt z naturą, która jest tak wspaniała i nie muszą iść do kościoła, bo czują tę duchowość właśnie na łonie natury.
1: To też mogła być bańka twoich znajomych, których
2: tak,
1: pytałaś.
2: Oczywiście, dlatego wracamy do tego, co mówiłeś, że podkreślam w tej książce subiektywizm, no bo kształtuje nas to otoczenie, w którym przebywamy i trudno powiedzieć, że tak jest obiektywnie w całej Portugalii.
0: No i proszę, a ty byłeś w Portugalii?
3: Nie byłem, ale kojarzy mi się ten kraj z Eusebio, najsłynniejszym piłkarzem w historii, no chyba w historii tego kraju. Jednym z najlepszych.
0: Patrzysz tak na mnie, ja też jeszcze nie byłam, ale powiem szczerze, że nabrałam wielkiej ochoty,
3: no zdecydowanie,
0: żeby tam się wybrać. A swoją portugalską historię w książce Portugalia w objęciach oceanu opisała Anna Bittner, z którą rozmawiał Jacek Kosiak. Ja jeszcze tylko dodam, że w serii podróżniczej wydawnictwa poznańskiego ukazały się także książki o innych krajach, między innymi o Szwecji, Norwegii, Bułgarii, Słowacji, Słowenii, Ukrainie czy Szkocji.
3: Jak spędzisz dzisiejsze święto, Joanno? 3 maja dzisiaj świętujemy Konstytucję.
0: Och, powiem Państwu, że chciałabym spokojnie spędzić tę niedzielę, ale przede mną matura.
3: Przed tobą, czy?
0: No tak, przed moim synem. Od jutra zaczynamy egzaminy maturalne.
3: Ale jeżeli Państwo chcą, to mogą wybrać się chociażby na kopiec nad Jeziorem Maltańskim, który jest udostępniany przy szczególnych okazjach i taka okazja dzisiaj. A my po godzinie 10 po wiadomościach Radia Poznań porozmawiamy właśnie o Konstytucji 3 maja. Przed studiem jest już historyk Jarosław Burchardt. Zapraszam na tę rozmowę.

wiersza w złotych sierpnia pokojach. Moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną.

lata, jednak szepnę nieśmiało. Kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne. Ja pana kochałam wtedy latem i dawniej. I nic prócz małej chwilki żalu nie złączy nas kochana w tym dziwnym życiu, śmiesznym balu miłości niewyznanych. Bladym tancerzom gra cichutko orkiestra salonowa, a pod orkiestrę każdą nutką podpisać można.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Sytuacja na trasie kolejowej Poznań-Berlin wraca do normy po wieczornej awarii. Dziś święto Konstytucji 3 maja. Zaraz zajrzymy na obchody w Gnieźnie. Kończą się międzynarodowe targi tulipanów w Chrzybsku Wielkim. Szczegóły za kilka minut.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 10 w niedzielę 3 maja Piotr Jaśkowiak. Zapraszam. Jeszcze przez 2 godziny pasażerowie pociągów kursujących na trasie Poznań-Berlin muszą się liczyć z opóźnieniami. Chodzi także o krajowe i regionalne składy korzystające z tych torów. Jak mówi Tomasz Łotowski z PKP Polskich Linii Kolejowych, ruch powoli wraca do normy po wczorajszej awarii sieci trakcyjnej na stacji Buk.
2: Usterka została usunięta około godziny 4:00. W tej chwili na stacji pozostaje jeszcze pociąg przewoźnika Polregio, któremu uszkodził się pantograf.
1: Opóźnienia nie powinny przekroczyć kilku minut. Wczoraj składy dalekobieżne zaliczyły wielogodzinne opóźnienia. Dziś ostatni dzień długiego weekendu. Do 22:00 tiry nie mogą wyjeżdżać na drogi. Młodszy aspirant Arkadiusz Chudy z policji.
3: To ważne ograniczenie ma na celu poprawę przepustowości dróg i zapewnienie płynności ruchu w okresie wzmożonego natężenia samochodów osobowych.
1: Kierowca, który złamie zakaz, musi się liczyć z karą do 500 zł, a przewoźnik odpowiedzialny za transport do 2000 zł. Dziś święto Konstytucji 3 maja. Uwolniony z białoruskiego więzienia działacz polskiej mniejszości Andrzej Poczobut odbierze Order Orła Białego przyznany w święto niepodległości przez prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Andrzej Poczobut to symbol niezłomności i trwałości przy ważnych dla niego wartości.
1: Do odznaczenia dla Andrzeja Poczobuta wrócimy w wiadomościach za godzinę. A w Gnieźnie trzeciomajowe obchody zaczęły się z udziałem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Trzeba sobie zadać pytanie o poszanowanie przywilejów i obowiązków, jakie na nas spoczywają, mówił przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Pilak.
5: O ten kraj trzeba dbać. Kłótnie do niczego dobrego nie prowadzą. Podziały jakiekolwiek bardziej nas oddalają niż przybliżają.
1: W gnieźnieńskiej katedrze właśnie zaczęło się nabożeństwo za ojczyznę. A poznaniacy świętują na sportowo. Od 5 lat biorą udział w biegu Konstytucji. Dziś po raz pierwszy na Malcie, na przełajowej trasie. Zapisało się prawie 500 zawodników, mówi organizator biegu Marcin Stachowiak.
6: Koszulki mamy z akcentami biało-czerwonymi, mamy też biało-czerwone flagi, no staramy się to też uczcić, jest to charakterystyczna data, jest to 3 maja, taki nowoczesny patriotyzm.
1: Po biegu można wejść na pobliski kopiec Kościuszki, dziś wyjątkowo jest otwarty ze względu na święto. Trzeba się jednak uzbroić w cierpliwość, bo jednocześnie może się wspinać najwyżej 20 osób. Jan Paweł II jest biały, Maria Kaczyńska w kolorze ekri, a Jolanta Kwaśniewska biało-różowa. W Chrzybsku Wielkim dziś ostatni dzień 16 międzynarodowych targów tulipanów. Można obejrzeć setki odmian, także te, które zostały wyhodowane z dedykacją dla znamienitych Polaków.
7: Do tego grona w tym roku dołączył 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Jego tulipan jest żółty z postrzępionymi brzegami płatków. Targi w Chrzybsku Wielkim od kilkunastu lat organizuje jeden z największych plantatorów naszej części Europy, Bogdan Królik, który w majowe weekendy na 3 dni otwiera bramy swoich plantacji. Z tej okazji do Chrzybska przyjeżdżają setki, jeśli nie tysiące Wielkopolan oraz gości z innych regionów.
8: Jak wrażenia?
9: No warto, nie powiem, że nie, no bo jest co obejrzeć i warto przyjechać zobaczyć.
7: W tym roku pogoda dla targów jest sprzyjająca, wegetacja roślin jest opóźniona o kilkanaście dni, więc tulipany można podziwiać w największej krasie. W poprzednich latach bywało, że kwiaty były już przekwitłe, a najciekawsze i najcenniejsze okazy trzeba było trzymać w chłodniach. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: Aktualnie 18-19 stopni Celsjusza w Wielkopolsce, ale w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 25 stopni na wschodzie do nawet 29 na zachodzie regionu. Jesteśmy pod wpływem wyżu, pod koniec dnia dopiero napłynie do nas niż.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
10: Reklama.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
15: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy.
8: Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
10: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
16: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
17: Reklama. Tu Radio Poznań. Kultura w obiegu.
18: 6 minut po godzinie 10:00. W tej godzinie będzie o Konstytucji 3 maja. Mowa ze mną Jarosław Burchardt, poznański historyk. Witam ciebie, Jarku.
19: Dzień dobry państwu.
18: Jak spędzasz ten świąteczny dzień?
19: Patriotycznie w radio i relaksyjnie na działce. A akurat w tej chwili jestem tu, rozmawiamy z państwem i dowiecie się czegoś ciekawego w dzisiejszym dniu. A warto.
18: Będziemy rozbierać Konstytucję 3 maja na czynniki pierwsze. Będziemy ją porównywać z innymi ówczesnymi aktami prawnymi, konstytucją amerykańską i francuską, ale to już za kilka minut.

0: 10 minut po godzinie 10 od samego rana w Poznaniu, ale też w innych polskich miastach, także w Warszawie, uroczystości związane z Konstytucją 3 maja. W studio cały czas Jarosław Burchardt, nasz człowiek, nasz historyk z Radia Poznań. Jarku, witam ponownie. Powiedziałeś, jak ten czas świąteczny spędzasz, ale powiedz nam, co wiąże się z tym świętowaniem. To znaczy, czym tak naprawdę była Konstytucja?
1: Fenomen prawny. Jeżeli chodzi o państwo polskie, Rzeczypospolitą, to pamiętajmy, że od XVI wieku jest to pierwsza zmiana ustroju państwa polskiego. W XVI wieku, przypomnę, staliśmy się monarchią elekcyjną, czyli to szlachta, patrz, naród wybiera sobie króla. To jest tak zwana elekcja viritim i każdy szlachcic, bogaty, średnio zamożny bądź magnat, wybiera władcę. I tak jest aż do wieku XVIII. Co się z tym wiązało? Państwo znacie z historii. Obcy królowie, obce interesy, polityka zagraniczna skierowana według życzenia panujących. No i to doprowadza właśnie do XVIII wieku, kiedy to Sasi, kompletnie obcy Polsce władcy, wszczynają wojny, które przyniosą nam szereg nieszczęść, problemów, tak możemy to nazwać.
0: Choć ci elekcyjni władcy byli różni. Jedni byli trochę lepsi, inni byli trochę gorsi. Nie, ci Sasowie XVIII-wieczni byli raczej tymi drugimi, tymi słabszymi władcami.
1: Wojny domowe, które towarzyszyły tym elekcjom, bo pamiętacie państwo, chociażby z lektur szkolnych, tu przywołam Sienkiewicza, który świetnie skonfabulował pewne wydarzenia, ale pisał to ku pokrzepieniu serc. I widzimy te obce wpływy na polskim dworze i przede wszystkim widać, że nie jest jeden kandydat, jest wielu kandydatów, albo idziemy w kierunku Habsburgów, albo idziemy w kierunku tych, którzy są za Francją, a przede wszystkim pamiętajmy, wiek XVII to absolutyzm, który rodzi się we Francji. Mamy Ludwika XIV, który skupia władzę w swoich rękach. W Rzeczypospolitej jest zupełnie inaczej. To szlachta decyduje o tym, co będzie, jak będzie. Król ma związane ręce. No i też taki przytyk z historii w państwie polskim, to król odebrał sobie na własne życzenie i nie był to Polak. Mówimy o Henryku Walezę, Henri de Valois, który podpisuje słynne Pacta Conventa, czyli to, co zrobi w czasie swojego panowania. No i oczywiście artykuły henrykowskie, w których zdecydowanie zawiązał sobie ręce, mówiąc, że jeżeli szlachcie nie będzie pasował, no to szlachta go usunie.
0: Pierwsza w Europie, druga na świecie. Wyprzedziliśmy Francuzów, wyprzedzili nas Amerykanie, jeśli chodzi o konstytucję.
1: Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone wtedy, no, patrzymy raczej nie na dzisiejsze Stany, tylko na ówczesną kolonię brytyjską. I ta kolonia brytyjska była dla Zjednoczonego Królestwa tylko źródłem surowca i rynkiem zbytu. To po to biali Amerykanie w pewnym momencie się buntują, robią słynne bostońskie picie herbaty w roku 1773. Pokazują koronie, że oni chcą być niezależni, ale tego nie wymyślili. Pamiętajmy, ta cała idea bycia i stanowienia o sobie wywodzi się z Francji. To Rousseau, Daladier, D'Alembert, to są ci wszyscy, którzy tę myśl oświeceniową, czyli władza pochodzi z suwerena, a suweren jest lud. Inaczej, nazwę naród. Lud źle się nam kojarzy. I naród ma prawo wybrać sobie panującego albo też ustrój. I ta idea dociera do społeczeństwa amerykańskiego, które w 1773 wyraźnie mówi Brytyjczykom nie. Adoptuje to, co przyszło z Europy. No i tworzy deklarację niepodległości. Będziemy mieli okazję niedługo uczestniczyć w tych obchodach 250 lat Deklaracji Niepodległości.
0: Już się zaczęły za oceanem.
1: No właśnie, no i nie patrząc na to, jaka tam jest teraz władza, ale patrząc na sam dokument, on jest bardzo ważny, bo mówi Deklaracja Niepodległości, czyli stajemy się suwerenem. Brytyjczycy decydują się na wojnę, przegrywają tę wojnę. My to obserwujemy u nas w Rzeczypospolitej, bo jesteśmy państwem od początku lat 60., a to jest ciekawe takie wydarzenie, rządzonymi przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ostatnia polska wolna elekcja, rok 1764. No i ona też jest ciekawa, bo różnie o ostatnim królu wybranym drogą elekcyjną mówi się, że był pupilkiem Katarzyny, że był jej marionetką, że wchodził w alianse z Prusami.
0: Mówi się też, że gdyby żył w lepszych czasach, to byłby wielkim królem.
1: Tu tworzymy,
0: dbał o kulturę chociażby.
1: Masz rację. Tu tworzymy czasami, my z polskiego punktu widzenia, paralelną historię. Wyobrażamy sobie, co by było gdyby, ale starajmy się nie tworzyć tej alternatywy, tylko spójrzmy na ten rok 1764. Jesteśmy krajem zniszczonym po wojnie, o której rzadko się mówi. To jest tak zwana wojna siedmioletnia w Europie. wojna między Rosją, Austrią skierowaną przeciwko Prusom. Śląsk, kiedy jedziecie państwo na Dolny Śląsk, to pamiętajcie, że on aż do lat 60., dokładnie do 1763 był w rękach monarchii habsburskiej, potem staje się pruski, a Fryderyk II, ówczesny władca Prus, tę wojnę zrobił naszym kosztem, fałszuje monetę polską. Pamiętajmy, my jesteśmy jeszcze wtedy w czasie Unii Polsko-Saskiej, za ostatniego Sasa Augusta III. Zalewa nas fałszywą monetą. No i August, nasz nowy król, Stanisław August Poniatowski, ma szereg problemów, musi coś zrobić, żeby kraj się nie rozpadł. I zaczyna proces reform, ale zaznaczamy za zgodą Katarzyny II Wielkiej.
0: Tych reform było zdecydowanie więcej, a tym uwieńczeniem stała się konstytucja, która jednak obowiązywała dość krótko, prawda?
1: Jacku, spójrzmy na ten okres między 1764 i 88. Wiem, że chcielibyśmy już powiedzieć, że jest ta konstytucja, cieszymy się i śpiewamy, ale pamiętajmy, my jesteśmy na pasku Rosji, to Rosja ustala to, co będzie się działo w Polsce. To rosyjski ambasador Mikołaj Repnin z czymś takim po pierwszym rozbiorze, przede wszystkim po Konfederacji Barskiej, po roku 1772. To Rosjanin wchodzący w skład Rady Nieustającej mówi, co będzie, a czego nie będzie. Jeżeli wiecie państwo, czym jest kondominium, no to stajemy się takim rosyjskim kondominium i należy z tym kondominium zerwać. Jest grupa posłów myślących, chcących zobaczyć, jak można żyć inaczej. I patrzymy na Francję. Co się dzieje we Francji? Końcówka lat 80. Tam lud. Patrzymy na ten trzeci stan, czyli mieszczan, burżuazję i chłopów, chce coś zmienić. I zmienia. Francja zaczyna się gotować. To nie jest tak, że 14 lipca 1789 lud francuski wyjdzie na ulicę i obali monarchię. Nie, ten proces narasta. My mamy wpływ, może nie na to, ale co się tam dzieje, ale widzimy, że tam się coś dzieje. Dlatego Sejm, na który Katarzyna wyrazi zgodę. Rok 1787. Katarzyna II prowadzi wtedy liczne konflikty. Tak jak dzisiaj Władimir Putin prowadzi wojnę z Ukrainą i chce zawładnąć tym państwem, tak Katarzyna II chciała zawładnąć Turcją i prowadzi liczne wojny z Turcją, chce iść do Morza Czarnego, potrzebuje Polskę. Do czego? Mięso armatnie, potrzebuje wojsko i godzi się na Sejm, zwany Sejmem Skonfederowanym. I tak zaczyna się historia konstytucji, zwaną później 3 maja, właśnie na tym Sejmie Wielkim.
0: A my za chwilę kilka powiemy o postaciach, jakie należy wiązać z konstytucją 3 maja, ale zanim to, Jarku, teraz utwór, który bezpośrednio nawiązuje do konstytucji. Wiem, że ty ten utwór, który za chwilę puścimy, bardzo lubisz. Witaj, Majowa Jutrzenka.
1: Tak, też utwór, który pokazuje nam, czym ta Jutrzenka, czyli Aurora, jak moglibyśmy powiedzieć, była dla narodu polskiego.
0: Posłuchajmy.

0: Przepiękny utwór, prawda, Jarku?
1: Tak, cały czas aktualny. Niech nam żyje, 3 maj, konstytucja, która się pojawia właśnie wtedy, czyli jest przegłosowana, bo pamiętajmy, że w tym Sejmie, który zebrał się wtedy, wrze, ale wrze tak jak w Tyglu, możemy sobie te emocje wyobrazić. Dzisiaj Państwo oglądacie relacje z Sejmu. One były dokładnie takie same.
0: Jan Matejko podpowiada nam, jak to mogło wyglądać, chociaż ta jego wizja, ten jego obraz nie jest pozbawiony wad i luk, prawda?
1: Tak. W tym obrazie, na tym obrazie możemy zobaczyć to, co Matejko chciał nam pokazać, radość. Tam jest wszystko to, co...
0: Ale też zamieszanie.
1: No tak, no bo mamy tych posłów, którzy są zdecydowani i niektórzy nie. Tego króla, który tak chyłkiem ucieka, tam go widać. No i Małachowskiego, który jest niesiony na rękach jako...
0: Ten, z konstytucją w ręku.
1: W ręku, bo jest to bądź co bądź twórca tego dokumentu bezpośrednio i pośrednio, bo to dzięki Stanisławowi Małachowskiemu zbiera się Sejm zwany skonfederowanym. Tutaj gwoli wyjaśnienia mówimy o tym, że ten Sejm nie mógł być rozwiązany poprzez liberum veto, czyli wolno nie pozwalam. Ten Sejm musiał się zakończyć ustawą końcową, czyli konstytucją sejmową. W ten sposób na obrazie widzimy ten dokument w ręku. Matejko go pokazuje celowo, bo jesteśmy wtedy państwem, pamiętajmy, Matejko to maluje koniec XIX wieku i jesteśmy wtedy państwem rozebranym, nas nie ma i pokazuje ten dokument, że sprawił on wielką rzecz, że staliśmy się choć na chwilę tym liderem w Europie, liderem konstytucjonalizmu, tworzenia ustawy zasadniczej. Wracając do obrazu, rola króla. Król był postacią chwiejną i tak go Matejko przedstawił. On tam chyłkiem wchodzi. Dlaczego on się zgodził w ostatniej chwili na to?
0: A powinien być w centralnej
1: Żeby ten dokument przyjąć. Pamiętajmy, ta atmosfera obrad Sejmu czteroletniego w tej pierwszej części 1788-92 to 90 to był Tygiel. Dopiero po 90 roku, kiedy we Francji mamy rewolucję i tam powstaje instytucja zwana konstytuantą. I ta konstytuanta we Francji od lipca 1789 roku przygotowuje dokument. To dociera do nas. Na naszym Sejmie zaczynają powstawać stronnictwa. Stronnictwo patriotyczne z Hugonem Kołłątajem i Ignacym Potockim. Król jako obóz dworski, on nie wie, co ma zrobić. Stronnictwo patriotyczne Kołłątaja i Potockiego prze do dokumentu. Pokazuje, to jest konieczność. Sprawa Włościan się pojawia. No i oczywiście w grudniu 1789 roku Jan Dekert, burmistrz Warszawy, zabiera swoich rajców, idzie pod Sejm. Parlamentariusze się boją, no bo nagle, tak jak w Paryżu się pojawia, nagle lud na ulicy, a tu mamy lud Warszawy. Oni krzyczą, chcemy swoich praw. I tu znowu taka wycieczka historyczna. Mieszczanie zostali pozbawieni w 1496 roku jakichkolwiek praw. Stają się nikim w państwie polskim. Szlachta zabiera im wszystko. I także chłopom pojawia się sprawa Włościan, sprawa mieszczan w Konstytucji. I to jest właśnie dzieło tego obozu patriotycznego.
0: Na koniec tej części naszej rozmowy o to właśnie chciałem zapytać, o to zestawienie z amerykańską i francuską. Na ile nowatorska, rewolucyjna była nasza Konstytucja? Jak traktowano naród u nas, a jak traktowano naród chociażby w Konstytucji amerykańskiej, bo tu były znaczące różnice na naszą chyba korzyść.
1: Zachęcam Państwa do przeczytania tego dokumentu. Dzisiaj mamy czas. To nie zajmie Wam za dużo czasu, a zapytałeś w Konstytucji amerykańskiej, kto miał prawo? I tu się Państwo zdziwicie. Biały mężczyzna płacący podatki. Tam
0: tylko kobiety
1: tak,
0: nie.
1: Tylko. Nie, kobieta nie. Mhm. Nie mówimy w ogóle o autochtonach, nie mówimy o Afroamerykanach, którzy wykonywali prace niewolnicze. Ich nie ma. W tej Konstytucji nie ma narodu. Tam jest we the people. Oni mówią o tym, jak już wspomniałem, o białym mężczyźnie. Natomiast Francuzi, nous les citoyens, mówimy o nas, obywatelach, i to w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. I tu Państwu chciałbym ten dokument przypomnieć. To jest 26 sierpnia 1789 roku. Francuzi wprowadzają to, co dzisiaj jest dla nas powszechne. My jesteśmy obywatelami, obywatelkami i obywatelami. Tam wyraźnie rola kobiety jest zaznaczona. No i Konstytucja Polska. Mamy Włościan, mamy mieszczan, mamy komplet i dlatego ta nasza konstytucja, bo Francuzi nie zdążyli, oni są za nami 3 września 1791 roku. Innowacja polega na tym, że ten naród w twórcach konstytucji to były wszystkie trzy stany.
0: O Konstytucji 3 maja można mówić godzinami. My planujemy jeszcze dalszy ciąg naszej rozmowy przed godziną 11. Jarku, zostań proszę z nami.

0: Radio Poznań przedstawia serial audio Halo, tu Łazarz. Odcinek 22.
1: Psia kręć! Nie widziałaś gdzieś moich brylów?
2: No skądże? Kupiłam ci przecież taki specjalny łańcuszek. No ale to oczywiście go nie nosisz.
1: A, idź do boru. Dyndo się człowiekowi to pieruństwo na szyi. Jedną razą do seksy wpryszły mi przez to do szklonki z herbatą.
2: Dzień w dzień to samo. Ja już naprawdę nie mam innego pomysłu.
1: No, zarówno zobaczysz, jak to jest. Starość każdego dopadnie.
2: A na nosnym stoliczku? Sprawdzę. No nie ma. No wybacz mi, tato, ale ja za 5 minut muszę wyjść, bo się spóźnię do roboty.
1: No i tak właśnie może liczyć na dzieciary.
2: Zaczyna się.
1: Co ty tam gadasz?
2: A nic. Na razie, tato. Lecę. Karol niebawem wraca ze szkoły, to na pewno ci pomoże je odnaleźć. Pa!

0: Czym się, córa? Na razinek. Przez to wszystko zapomniałem drędnąć do braćki. No i dali, dali, odbierz do cholipy.
1: Halo?
0: To ja. Nie dziś nupy, bo klapioki w jedną.
1: A ty co tak frechownie, lewą giro dzisiaj wstaje, czy jak?
0: Zjaźniony jestem, bo bryle mi gdzieś wsiąkły.
1: Ach, zu. Powiem ci, że nie ma się czym przejmować. O parę razy na dzień moich szukał i zawdy się gdzieś znajdą.
0: Dobrze by było, żeby moje też się znalazły. Ale Adrem, ta nasza nowa sąsiadka z Krakowa, no goda ze swoim wojasem i podobnież ten istny się zgodził na konsultację twojej gyni.
1: No co ty nie powiesz?
0: No, wpryśnij do nas w sobotę, to se z tą Julią pogodasz.
1: Cię Stasinego złocę.
0: Dobrą sznekę albo inne słodkie możesz do chabuchy przyknaić.
1: No może to jak w banku, to który by miał wlecieć?
0: Pogodzę sąsiadką i dom ci znać. Rycho muszę kończyć, bo ktoś dryndoli do drzwi. Czym się?
1: No, do soboty.
0: Już otwieram, już.
2: Cześć, dziadku.
0: A ty już zlani, córik?
2: Tak, pani od angielskiego chora. Zwolnili nas wcześniej.
0: Ach, zo, pewnie jesteś głodny.
2: No może troszkę.
0: Poczekaj, zaraz ukrychą ci ze dwie sznytki, to se spucniesz.
2: Mam w plecaku śniadanie.
0: To chociaż herbatkę ci zrobię.
2: Mam soczek.
0: Ach, zo. Słuchaj, ino, Karol, mów do ciebie romans.
2: Co się stało?
0: Zadziąłem gdzieś moje sekulory. Pomógłbyś je dziadzi znaleźć?
2: Pewnie. Chyba były w łazience. Już biegnę.
0: Jakżeś ty to szczunie wymarło. No dziękuję ci, synek. Dziękuję. A te rogody w te pędy, co tam nowego w lani?
2: A wiesz, dziadku, to zobaczyłem? Na drzewie była kartka ze zdjęciem psa. Patrzę, to chyba Łazarz.
0: Co ty nie powiesz?
2: Było napisane, że zaginął.
0: O, trzeba o tym powiedzieć pani Julii.
2: Gdzieś wychodziła.
0: Zajmiemy się tym zaś. A póki co zabieraj się, k zubie zaleję.
2: A mogę pograć na telefonie?
0: Co wy do cholipy w tych lotających pamperkach widzicie? No dobra, ale aby pół godzinki, a później do knipy.
2: Dzięki, dziadku.
3: La, la, la, la, la, la, la. Cześć, dziadek.
0: Dobry. A ty co tak rychło z roboty?
3: Wolne, bo o 10:00 podpisywałem akt notarialny.
0: Naprawdę? Ale żeś to pierunem obsmyczył.
3: No jakoś się udało. Teraz mogę ci je na spokojnie pokazać.
0: Jak fest, że już jesteś, Milunia. Karolek jest u się, a my idziemy oglądnąć tę nową blajbę Jędrasa.
4: A, też chętnie bym obejrzała.
0: No to dalej, chodź z nami, myt.
4: Praca czeka. Innym razem.
0: No to tymczasem.
4: Do zobaczenia. Niespodzianka, pan Stanisław.
0: We własnej osobie. Moje uszanowanie.
4: O, cześć, Jędrek.
3: Hej.
0: O, bym zapomniał. Nie. Pani Julio, noż Karol szpeknął gdzieś na słupie wisieć taki jeden anons.
4: Tak, a jaki?
0: No o Kejcze. Była tam też fotka i szczunek mówi, że jest na niej ten wasz Łazarz.
4: Co pan mówi?
0: No tak. No i lepiej, jakby on sam to pani wyklarował.
3: Czyli ktoś go szuka.
0: No właśnie. Całą zimę Kejter kitowo przecież uwolnił.
4: Tylko dlaczego tak długo z tym zwlekano?
0: Wedle mnie to trzeba by to dokumentnie zbadać.
3: Dokładnie.
4: O Chryste, już widzę Wandę, jak się o tym dowie.
0: O cholipa, zapomniałem o wadeczce. Widoczka dylery dostanie.
3: Cieszę się, że ja nie będę przy tym.
4: No tak, no ale właściwie to myśmy go wzięli na ten czas.
0: Łery, przygarnęli to mało powiedziane. On ma uwoz jak w raju. piękne leże. Jedna micha do futru, druga do picia, co po chwila przechadzka. Gdzie znajdziesz taką fesblajbę? Dwie chaty nawet.
3: No, chyba że tą moją nową.
0: Ty chcesz mieć kejtra?
3: No, jeszcze nie teraz.
0: Właśnie, bo wieczorem lotasz na lofry.
4: Na co?
3: Imprezy.
4: A, okej, okay. Wszystko jasne. Dobra, już was nie zatrzymuję.
0: Pogodać się z taką fesmelą to przyjemność.
4: Dziękuję. Idę do Karolka wypytać o tę kartkę.
0: Śmiało, śmiało. Akurat nie Mila wróciła z arbajtu, to se pogodacie.
4: To miłego popołudnia.
3: Cześć.
0: I ukłony dla pana Romana.
5: Halo, tu Łazarz. Serial audio Radia Poznań. Wystąpili Michał Grudziński, Oliwia Nazimek, Agnieszka Różańska, Julia Rybakowska, Piotrek Gałązka, Jan Strugarek, Franciszek Walerych. Scenariusz Jan Strugarek. Muzyka Hubert Winczyk. Konsultacje scenariusza Patrycjusz Tomaszewski. Koordynacja Anna Jaworska. Realizacja dźwięku Paweł Kretkowski. Wszystkie odcinki znajdziecie na Radio Poznań FM oraz platformach streamingowych.
6: Radio Poznań.

20 minut do godziny 11. Za nami kolejny odcinek naszego serialu radiowego Halo, tu Łazarz, a przed nami dalszy ciąg rozmowy z Jarosławem Burchardem na temat Konstytucji 3 maja, bo przecież dzisiaj wielkie święto naszej pierwszej Konstytucji. Do rozmowy z Jarosławem Burchardem wrócimy za chwilę.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Kultura w obiegu.
2: 17 minut do godziny 11. Jarosław Burchardt jest cały czas z nami. Jarku, mówimy dzisiaj o Konstytucji 3 maja. To był dokument bardzo ważny, nowatorski, rewolucyjny, można powiedzieć, ale nie każdy traktował go pozytywnie.
3: Przede wszystkim powiedzmy, że był to dokument, który wywołał chaos, jeżeli chodzi o ówczesne reguły prawne. No bo mamy od końca XVI wieku wolną elekcję, monarchię elekcyjną, a tu nagle dokument mówi wyraźnie, stajemy się państwem Rzeczypospolitą, już nie Rzeczypospolitą obojga narodów, Korony i Litwy, jak na zewnątrz mówiono, chociaż ten dualizm został, Korona Litwa, ale stajemy się monarchią dziedziczną. Już nie elekcja, wychodzi elekcja viritim, czyli głosuje tylko ten, który ma posesję. Bo pamiętajmy, że na ten dokument składały się właściwie dwie. Mówimy o prawie o sejmikach, czyli zabrano gołocie tej szlachcie, która nie posesjonackiej prawo głosu. Druga rzecz, miasta, czyli mieszkańcy miast królewskich mogą głosować, chociażby Poznania, mogą być w Radzie i głosować tak jak pozostali posłowie. I ta rzecz doprowadziła to stronnictwo, bo mówiliśmy o dwóch stronnictwach. Król był wahający się, patrioci chcą ten dokument, a mówimy o tym trzecim, czyli ugrupowanie hetmańskie Szczęsnego Potockiego, mówimy Rzewuski, mówimy o Branickim, oni nie chcą. Oni stwierdzili, że jest to zamach stanu, a przede wszystkim blokowali jakiekolwiek ustawy wprowadzające ten dokument i byli przeciw. Oni byli zbuntowani, a że wyjechali sobie wtedy na przerwę wielkanocną, stronnictwo patriotyczne położyło wszystko na jedną szalę, wzięli króla praktycznie pod widelec, jak to można powiedzieć, i powiedzieli, albo jesteś z nami, albo będziesz zdrajcą. I to przychodzi.
2: Jarku, gdyby nie było trzeciego rozbioru, wiem, że to są trudne, niewygodne być może pytania dla historyków, ale gdyby Polska przetrwała dłużej, Stanisław August Poniatowski umiera w roku 1798, no i kto byłby tym kolejnym władcą? Są. Historia alternatywna, zaznaczamy.
3: Dobrze.
2: Bo zmienia to konstytucję.
3: Mówimy tak, że w konstytucji było napisane w jednym z artykułów, że przenosimy prawa dynastyczne na ostatnią dynastię, która była na tronie, a ostatnią dynastią była dynastia Saska. Mhm. Czyli wracamy do Saksonii i wybieramy któregoś z Sasów na polskiego króla i z tej dynastii następcy mieli rządzić w Polsce, czyli mieli być to obcy, bo tak w tym momencie zadecydowali konstytucjonaliści z Hugonem Kołłątajem, twierdząc, że musimy mieć ciągłość dynastyczną. Ale w tym ugrupowaniu, i teraz już nie alternatywnie, i wiadomo było, że ta konstytucja nie ma prawa się utrzymać. Dlaczego? Ponieważ mocarstwa ościenne, mówimy o Prusach, Austrii i Rosji, były przerażone tym, co się dzieje we Francji. Dosłownie jest to szok, to jest małe słowo, we Francji przewracana jest monarchia, są republikanie, są monarchiści. Tam jak w tyglu to kotuje, konstytuanta chce szybko uchwalić konstytucję, żeby republikanom zabrać możliwość władzy. No ale absolutyzm upada. Caryca chce za wszelką cenę to zniszczyć. I ten powiew nadziei, jak mówimy Jutrzenka, mieliśmy utwór, którym jest to wszystko wypowiedziane. Witaj Majowa Jutrzenko, to jest nasza nadzieja, ale niestety Katarzyna chce to ukrócić, ma zdrajców, o których wspomniałem. Dla nich to my jesteśmy jako republikanie i monarchiści konstytucyjni zdrajcami. W ten sposób mamy Targowice, synonim zdrady, maj 1792 roku. I co się dzieje? Mamy drugi rozbiór Polski i wtedy do głosu dochodzą ci, którzy jeszcze chcą tej konstytucji bronić. Pojawia się właśnie Hugo Kołłątaj i Tadeusz Kościuszko, generał Kościuszko, który za wszelką cenę już teraz chce wykorzystać tę konstytucję, ale bardziej radykalnie idziemy w kierunku republikanizmu.
2: Obowiązywała bardzo krótko, ale pamięć po Konstytucji 3 maja była rozpięta, można powiedzieć, nawet nie na dekady, ale na stulecia. I o tej pamięci o Konstytucji 3 maja porozmawiamy po piosence.

0: Jarosław Burchardt, poznański historyk i nasz radiowy historyk, można powiedzieć, cały czas z nami. Jarku, pamięć o Konstytucji liczona w setkach lat, można powiedzieć.
1: Tak, bo mówimy o tym, że ona nie umarła, tak jak drugi, trzeci rozbiór i sprawił, że państwa polskiego nie było, jak sobie zaborcy życzyli. Wymarzemy na zawsze i nie będzie, razem z Konstytucją. No ale czasy napoleońskie pokazały zupełnie coś innego. Mamy rok 1807, lipiec, Napoleon w Dreźnie nadaje nam Konstytucję, która nawiązuje bezpośrednio do Konstytucji 3 maja. Potem, po upadku Napoleona, car Aleksander nadaje nam w 1815 też w sposób oktrojowany, jak to mówimy prawnie, konstytucję i tam też są elementy Konstytucji 3 maja i tak możemy opowiadać, że w tym XIX wieku idea konstytucjonalizmu w Polsce nie umarła. Mimo powstań, mimo tej zawieruchy, tego nie ma.
0: Ale uroczystości patriotyczne bezpośrednio nawiązujące do 3 maja też były w XIX wieku.
1: Cały czas starano się o tej Konstytucji pamiętać, czy tu w Wielkopolsce, czy w Zaborze w rosyjskim, czy w Galicji, a szczególnie w Galicji mówimy, bo tam ta autonomia po roku 1867 jest i 3 maja zawsze w Krakowie obchodzono hucznie. Dlaczego? Nawiązywano tutaj nie tylko do Konstytucji, ale także do powstania, do przysięgi Tadeusza Kościuszki na rynku krakowskim. To cały czas w społeczeństwie ten element, że byliśmy w stanie wzbić się ponad te wszystkie trwogi, które ze strony Rosji przede wszystkim przyjmowaliśmy w latach 60., 70. XIX wieku, były. Pamięć o Konstytucji dotrwa do przyjazdu marszałka Piłsudskiego, no i bądź co bądź, mamy małą Konstytucję w 1919 i tak dalej, i tak dalej. Tak więc pozostajemy w zapisie konstytucyjnym przez cały okres niewoli do uzyskania niepodległości w 1918 roku.
0: No a w dwudziestoleciu międzywojennym także nawiązywano do Konstytucji 3 maja, także były uroczystości. Już potem w czasach PRL nie mogło być.
1: W to akurat wejdę ci w słowo, właśnie nie mogły być i ja tutaj chciałbym państwu przypomnieć z takiej małej działalności opozycyjnej 3 maja 1985 roku. Jesteśmy w Farze, wychodzimy, a naprzeciwko nas z ZOMO, z wodą, z petardami i wtedy ksiądz zamknął nas w Farze i przechował. Zaśpiewaliśmy wtedy w Farze majową jutrzenkę. To pamiętne czasy po stanie wojennym, ale pamięć o Konstytucji przetrwała.
0: To bardzo ciekawa historia, być może poszerzymy ją kiedyś przy innej okazji, ale Jarku, na sam koniec naszej rozmowy chciałbym ciebie zapytać o wielkopolskie ślady, wielkopolskie tropy Konstytucji. Czy w ogóle takowe mamy tutaj?
1: Są. Jesteśmy miastem i regionem, gdzie pamięć o Konstytucji była przechowywana. Chociażby pamiętajmy o Archiwum Kurnickim, które jest bardzo bogate. Tytus Działoński, jego działalność gromadzenia dokumentów z tamtych czasów, czyli z okresu Konstytucji, a nawet wcześniejszych, jakby ktoś chciał z państwa zobaczyć, warto pójść do Biblioteki Kurnickiej w Pałacu Działońskich, zobaczyć jak to wygląda. Można pobrać sobie faksymile chociażby działalności sprzed Konstytucyjnej Komisji Dobrego Porządku, tak zwanej Boni Ordinis, która dla Poznania robi dużo. Dalej, Delegacja Miejska, która po 1789 z Poznania rusza do Warszawy na obrady Sejmu Wielkiego. My tu w Wielkopolsce byliśmy tą opcją, która paktowała za Konstytucją i posłowie z Wielkopolski mają swój udział w tworzeniu dokumentu zwanego Konstytucją 3 maja. Tak więc my możemy w Poznaniu, w Wielkopolsce być dumni z tego, że nie Warszawa, nie tylko Kraków, bo o nich się dzisiaj mówi i powiem państwu, ubolewam nad tym jako historyk czasami, że miasta Poznań nie uwypukla się jako miasta, które posiadało wtedy posłów, którzy do Warszawy pojechali i czynny udział w Konstytucji w tworzeniu tego dokumentu mieli.
0: O historii Konstytucji rozmawiałem dzisiaj z Jarosławem Burchardtem. Jarku, bardzo dziękuję ci za wizytę w studio.
1: Państwu też za uwagę.
0: Udanego świętowania, bo jest co świętować. O godzinie 11 wiadomości Radia Poznań, no a po godzinie 11 ciąg dalszy naszego programu, jego książkowa odsłona.
2: Tu Radio Poznań.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Prezydent wręczył Andrzejowi Poczobutowi order Orła Białego, przyznany, gdy siedział w więzieniu na Białorusi. Rosjanie ostrzelali cywilne samochody w Chersoniu na południu Ukrainy. Amerykanie chcą wycofać część żołnierzy z Niemiec. Szczegóły za kilka minut.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 11 w niedzielę 3 maja Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Uwolniony z białoruskiego więzienia działacz polskiej mniejszości Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta najwyższe odznaczenie państwowe. Uroczystość trwa. Wcześniej kawaler orderu Orła Białego spotkał się z premierem.
2: Naprawdę piękna postać. Cieszę się, że za chwilę odbierze najwyższe odznaczenie z rąk prezydenta Nawrockiego. To są te chwile, te sytuacje, w których chyba w Polsce nie ma jakichś różnic. Takich momentów powinno być więcej.
1: Andrzej Poczobut spędził za kratami ponad 5 lat. Wolność odzyskał we wtorek. Wielkopolska obchodzi święto Konstytucji 3 maja. Niekiedy bardziej rodzinnie. Ryczywół na północy regionu organizuje piknik przez wieki. Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji, ale też 600-lecia utworzenia miasta. W programie podróż przez epoki, miejscowe jedzenie i atrakcje dla całych rodzin. Swobodnie będzie też w obornikach wielkopolskich. Po mszy w kościele Najświętszej Maryi Panny zaczyna się piknik Tacy Jesteśmy w Parku Ośrodka Kultury. Koncerty, taniec, animacje dla dzieci, sprzęt wojskowy i tradycyjna grochówka. W Poznaniu wyjątkowo otwarty jest kopiec Kościuszki.
3: Puszczamy po 20 osób, jednocześnie może być na górze.
1: I o tym w wiadomościach za godzinę. Teraz Ukraina. Rosjanie ostrzelali cywilny samochód i karetkę w Chersoniu na południu kraju. Zginął 60-letni mężczyzna, są ranni. Dzień wcześniej w rosyjskich atakach zginęły w obwodzie chersońskim 2 osoby. Władze Czech zgodziły się, by premier Słowacji przeleciał nad ich krajem w drodze do Moskwy. Robert Fico chce wziąć udział w obchodach rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami, ale nie będzie go na paradzie wojskowej na Placu Czerwonym. Wojciech Stopa.
4: Dziennik moskowski Komsomolec napisał, że niektóre kraje europejskie odmówiły słowackiej delegacji możliwości przelotu nad swoim terytorium, wskazując Czechy i Polskę. Na te doniesienia zareagowało czeskie MSZ, podkreślając, że zgoda na wykorzystanie przestrzeni powietrznej została wydana niezwłocznie po otrzymaniu wniosku ze strony słowackiej. Wcześniej na przelot słowackiego samolotu rządowego nie zgodziły się kraje bałtyckie. Wniosek rozpatrywała też Polska, jednak jak stwierdził w poniedziałek szef MSZ Radosław Sikorski, problem przestał istnieć. Jeszcze przed wizytą w Moskwie Robert Fico spotka się z prezydentem Ukrainy. Z Pragi Wojciech Stopa, Polskie Radio.
1: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać część żołnierzy z Niemiec. Decyzję źle przyjęły władze w Berlinie. Adam Górczewski.
5: Szef resortu obrony uważa, że decyzja zaszkodzi zarówno Niemcom, jak i Stanom Zjednoczonym. Boris Pistorius przypomniał też, że rząd w Berlinie zwiększa liczebność i uzbrojenie niemieckiej armii oraz zacieśnia współpracę z sojusznikami. Premier Landu Nadrenia Palatynat, w którym leży Ramstein z największą amerykańską bazą wojskową poza USA, wyraził zaniepokojenie decyzją Białego Domu. Aleksander Schweitzer przypomniał, że wraz z szefem MSW w swoim rządzie pół roku temu promował za Atlantykiem Nadrenie Palatynat jako bazę dla Pentagonu i nic nie zapowiadało zmian. Zapowiedź wycofania z Niemiec amerykańskich żołnierzy budzi zdziwienie także w dowództwie Bundeswehry. Generał Carsten Breuer w tym tygodniu prezentował w Waszyngtonie pierwszą po wojnie strategię militarną Niemiec. Spotkał się z dobrym przyjęciem, ale w trakcie rozmów niemieccy i amerykańscy wojskowi z zaskoczeniem przeczytali internetowe wpisy Donalda Trumpa zapowiadające redukcję liczby żołnierzy USA w Niemczech. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: W wiadomościach jeszcze Konin, gdzie wiosna upłynie pod znakiem spływów kajakowych. Początek sezonu 6 czerwca zapowiada Monika Piechocka z lokalnej organizacji turystycznej Marina.
6: Staramy się dobierać tak odcinki, żeby to też było dla każdego, że to nie tylko dla wymagających właśnie fizycznie, tylko też żeby każdy mógł skorzystać, amator czy doświadczony kajakarz.
1: Trasy liczą po kilkanaście kilometrów, zapisy wkrótce.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: Dziś nawet do 29 stopni Celsjusza na zachodzie Wielkopolski, teraz w Kole, Kaliszu i Pile 21 stopni, a 22 w Lesznie i Poznaniu, gdzie ciśnienie wynosi 1005 hektopaskali i spada.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
7: Reklama.
8: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do multimedialnego muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
7: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135. www.centrummedycznestanley.pl.
10: Reklama.
11: W obiegu.
12: Prawie 6 minut po godzinie 11, no i czas na naszą książkową audycję. Razem ze mną Joanna Divina, witam Ciebie, Joasiu, ponownie.
13: Dzień dobry, kłaniamy się Państwu pięknie.
12: Duży stosik książek widzę.
13: Jak zawsze, jak w każdą niedzielę. Tak sobie pomyślałam, że naszych słuchaczy do czytania książek namawiać wcale nie musimy, bo Państwo zawsze towarzyszą nam podczas programu Zaczytaj się z Radiem Poznań. A dzisiaj staraliśmy się przygotować książki z różnych
12: coś gatunków. Dla dzieci mamy? Mamy coś z historii?
13: Dużo też i z książek sensacyjnych, tak jak powiedziałeś, historycznych. No, to wszystko wyjdzie w trakcie.
12: Tak, tak, zachęcamy dzisiaj Państwa do udziału w naszym konkursie. Proponuję, żebyście zdradzili nam, co Państwo przeczytali w czasie tej majówki, co już udało się przeczytać, bo trochę dni
13: minęło. A majówka
12: minęło.
13: Jeszcze trwa.
12: Tak, tak, no jeszcze można coś doczytać oczywiście ostatniego dnia, ale dwa dni wolne za nami, trwa trzeci dzień wolny, no to może nawet dwie książki udało się przeczytać w niektórych przypadkach.
13: No zobaczymy,
12: telefony
13: jak
12: zaczynają
13: sobie
12: dzwonić.
13: Poradzą z taką propozycją 618654654. Książki są przygotowane, ale też mamy dla Państwa zaproszenia na spotkania z ciekawymi twórcami, bo pojawi się u nas w programie Magda Skubisz, która jest autorką bardzo popularnej sagi rodu Tyszkowskich i opowie między innymi o swoim ostatnim tytule, czyli Nóż i Piołun, ale przede wszystkim opowie o kobietach, które w XIX wieku leczyły i ludzi, i zwierzęta.
12: Ale powiemy także o pracy ilustratora. Naszym gościem będzie artystka, która nie tylko rysuje, ale też tworzy opowieść w książkach. Spotkaliśmy ją na niedawnych targach książki i rozmowa z nią także dzisiaj w programie.
13: I będzie jeszcze też rozmowa z Moniką Rutką, która pisze książki Young Adult. Ale okazuje się, że po te książki sięgają nie tylko młodzi ludzie.
12: Jesteśmy z Państwem do godziny 12:00.

0: Zaczytaj się z Radiem Poznań.
1: 13 minut po godzinie 11, no i mamy pierwszą słuchaczkę na naszej linii. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: To pani Aurelia, która odpowiedziała na nasz apel i to zadajemy w takim razie pytanie, ile książek udało się pani przeczytać?
1: I jakie książki to przede wszystkim?
2: W trakcie tej majówki, która jeszcze trwa właśnie.
3: Jeszcze trwa, jakąś tam kończę, ale bardzo to jest taki czas taki, w którym bardzo jest fajnie gdzieś tutaj dookoła nas, czyli jest zielono i można też coś dla siebie dobrego, czyli pozbierać jakieś tam rośliny, które no, potem zimą albo w jakimś takim trudnym okresie posłużą nam do podreperowania własnego zdrowia. O tak. I bardzo lubię, dostałam w ubiegłym roku książkę pani Magdaleny Gorzkowskiej, Zioła. Jak zbierać, przetwarzać i stosować. I to tak. Jest taka fajna formuła, że no zioła, no każdy wie, tam coś rośnie, ale to jest tak rozpisane miesiącami po prostu, że zaczyna się tam od marca i co można zbierać, ale nie są to jakieś tam takie wybitne, tylko po prostu tak, o, porzeczkę na przykład, że zbiór jest od 15 kwietnia do 10 maja, że można sobie listki pozbierać, fajną herbatkę zaparzyć.
1: Albo mlecze na przykład, też jest pora
3: o,
1: na
3: właśnie.
1: Mlecze.
3: Właśnie, tak, od 20 kwietnia do 13 maja akurat
1: teraz
3: można syropek zrobić.
1: Jak także. No to ja idę na łąkę w takim razie.
3: O, chociaż powiem szczerze, że żal mi tych mniszków, bo one są tak ładne. Ja uwielbiam, jak kwitnie na trawniku to wszystko, że ten kwietnie, że te trawniki są po prostu takie kolorowe, a nie takie wycięte. I więc tak czekam, aż te mniszki tak będą takie bardzo, bardzo wysokie już i do czasu dmuchawca i dopiero wtedy kosimy trawę.
2: O, bardzo ładny apel. No i też ciekawa lektura, ciekawa i praktyczna.
1: Tak, no i nie zbieramy tych ziół blisko jezdni, blisko samochodów, no bo...
2: Z wiadomych względów.
1: Z wiadomych względów. Raczej warto wybrać się gdzieś na pole, gdzieś na łąkę, z daleka od samochodów. Czasem, może nie wiem jak pani do tego podchodzi, ale ja lubię takie łąki w środku lasu na przykład.
3: Oj, to balsamik. No tylko tutaj jest...
1: Otoczone drzewami ze wszystkich stron.
3: Że te kleszcze nieszczęsne się gdzieś tam pojawiają.
1: Dużo jest, tak.
2: O, to trzeba się dobrze zabezpieczyć.
1: Kalosze
3: o,
1: na
3: tak.
1: przykład.
2: Długie rękawy, długie nogawki. Tak, i później w domu trzeba się dokładnie sprawdzić.
1: Na żmiję też uwaga, na żmiję.
3: O, tam żmiję. U nas nie ma żmij.
1: Troszkę jest w niektórych miejscach.
3: A to na pewno zależy w jakiej postaci. Ale to już trzeba pozytywnym być człowiekiem, więc jak najdalej od takich tych brzydkich żmij.
1: Tak jest.
2: Pani Aurelio, bardzo dziękujemy za telefon. Wybraliśmy książkę dla pani. To jest kontynuacja kultowych smażonych zielonych pomidorów. Powrót do Whistle Stop.
3: Motywację. Czyli będę mieć motywację, żeby przeczytać pierwszą.
2: O, zachęcamy do tego. A później jeszcze film.
3: Czyli tym bardziej.
2: Mamy dla pani plan na kolejny weekend.
1: I tytuł jest też trochę nawiązujący do spraw przyrodniczych.
3: O, dziękuję
1: pomidory.
3: Pięknie.
2: Bardzo dziękujemy.
3: Bardzo się cieszę.
2: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Pani Aurelia opowiadała o ziołach, o roślinach leczniczych i tak nam się to ładnie komponuje z kolejnym tematem, bo teraz sięgamy po książkę Nóż i Piołun. To jest piąta część sagi rodu Tyszkowskich autorstwa Magdy Skubisz. I to jest rozpisana na pokolenia. Opowieść historyczna, obyczajowa, osadzona w XIX-wiecznej Galicji. I Magda Skubisz prowadzi nas i przez życie bohaterów, którzy zanurzeni są w rzeczywistości, a obok są codzienne sprawy. Bardzo ważną rolę odgrywają tutaj dawne praktyki, wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie i szczególna uważność na naturę.
1: Tak, i to historia o pamięci, o dziedziczeniu nie tylko majątku czy nazwiska, ale też no chociażby doświadczeń. O tej wielowątkowej opowieści, o jej bohaterkach i świecie, które autorka buduje no, z dużą dbałością o detale, Joanna rozmawiała z Magdaleną Skubisz.
2: Czy też masz świadomość tego, że przecierasz jakiś szlak, że teraz się bardzo ładnie znalazłaś w tym nurcie literatury, która wraca do dawnych wierzeń, do dawnych ludowych rytuałów, do ziołolecznictwa, zwraca uwagę na pamięć o kobietach, które tak naprawdę występowały w każdej wiosce. Można było znaleźć dzielarkę, aptekarkę czy wiedźmę. czarownice.
4: Czarownice się cieszyły bardzo złą sławą. Zresztą na czarownice stosowano całe mnóstwo magicznych receptur, obrzędów, które miały odstraszać je od gospodarstw wiejskich i dworskich. Natomiast moja bohaterka jest tą taką bardzo pozytywną postacią w tym światku XIX-wiecznej Galicji, bo mowa tutaj o okolicach Przemyśla, więc jesteśmy troszkę po drugiej stronie Polski. I tutaj, że tak powiem, zburzę może ten mit, bo mówi się, że moja bohaterka ma coś wspólnego z szeptuchą, czy z czarownicą, z zielarką. To akurat była inna zupełnie profesja, którą ona wykonywała, ponieważ ona była panną apteczkową. A panny apteczkowe były to takie panie, które przebywały we dworach szlacheckich. Przeważnie były to rezydentki, czyli ubogie krewne tej rodziny, która mieszkała w danym dworze i zajmowały się zbieraniem ziół, przygotowywaniem z tych ziół różnych receptur, różnych dekoktów, również słodkości z wszystkich jakby plonów ziemi. I ich zadaniem było zareagowanie szybko na jakąś chorobę, na jakąś dolegliwość, ponieważ mowa tutaj o dworach, które były usytuowane na Pogórzu Przemyskim. Sama nazwa wskazuje, że to było Pogórze, więc tam było mnóstwo górek. Prawie na każdej górce był dwór. No i wyobraźmy sobie, że lekarz nie miał możliwości, żeby dojechać do takiego pacjenta akurat w takim czasie, kiedy na przykład ktoś zachorował. Więc te panie pełniły rolę lekarza pierwszego kontaktu. Musiały odpowiednie leki zaaplikować, odpowiednie zioła, bo inaczej straciłyby pracę. I tutaj jest bardzo duża różnica między zawodem zielarki, szeptuchy, a zawodem panny apteczkowej. Ponieważ panny apteczkowe to był zawód, który był usankcjonowany w Królestwie Galicji Glodomerii. One miały specjalny kodeks etyczny, miały listę ziół, na której się wzorowały. Musiały te zioła musiały być zebrane i musiały być przechowywane w apteczce dworskiej. Musiała ta apteczka być zamykana na klucz. Zioła niebezpieczne, czy trujące, czy łatwe w przedawkowaniu nie mogły być wydawane osobom postronnym. Jeżeli panna apteczkowa nie stosowała się do tych zasad, pozbawiano ją tego przywileju, pozbawiano ją zawodu.
2: A w jaki sposób taka pani apteczkowa nabywała wiedzę?
4: Swoją wiedzę czerpały z receptariuszy, z różnego rodzaju przepiśników ówczesnych, także z farmakopei. Wtedy, wiem, że Królestwa Polskiego już była farmakopea wydana, różne farmakopee były dostępne, więc tam był ten spis generalnie ziół, bo XIX wiek to jest taka epoka, gdzie zioła królują i zioła są głównym składnikiem wszystkich lekarstw. Więc tych źródeł pisanych było sporo, ale wiadomo, że wchodziła w grę wiedza praktyczna, ona była najważniejsza, którą na pewno przekazywały zielarki, szeptuchy, chociaż szeptuch akurat na Podkarpaciu nie było, czy może się inaczej nazywały, ale takie tak zwane babki, na nie tak mówiono, które się zajmowały ziołolecznictwem. I faktycznie takie kobiety były w każdej wsi i posiadały niejednokrotnie niesamowite umiejętności, bo one oprócz ludzi leczyły też zwierzęta. I tak jak w przypadku ludzi mamy zawsze jakąś tam opcję, że może nastąpić efekt placebo, czyli na przykład odmówi się jakąś modlitwę, czy nie wiem, czy człowiek mocno wierzy w to, że coś mu pomoże i faktycznie to działa, to w przypadku zwierząt tego nie zrobimy. A właśnie zielarki, te babki takie, które się zajmowały ziołami na wsiach, leczyły głównie zwierzęta, bo zwierzęta to była lokata kapitału, coś, co zapewniało pożywienie tym wszystkim ludziom. Więc to był najważniejszy czynnik, który należało utrzymać przy życiu.
2: Jeżeli Państwa interesuje taka tematyka, to odsyłamy do książek Magdy Skubisz. Ta najnowsza powieść z cyklu Saga rodu Tyszkowskich nosi tytuł Nóż i Piołun z wydawnictwa Gorzka Czekolada.
1: A my odbieramy telefon. Halo, halo.
2: Halo, halo.
1: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
5: Wajnola z Poznania. Ja spędzam weekend z książkami z drugą wojną w tyle w zasadzie. Jedną książkę, którą przeczytałam, to od Państwa otrzymałam, Dziewczyna z konspiracji, fantastyczna lektura, ale chciałam się skupić na trzecim tomie Roberta Michniewicza, książka pod tytułem Fałszywa gra, której akcja toczy się w latach 1938-39, w zasadzie tuż przed wybuchem II wojny światowej, gdzie niemiecki baron zostaje zwerbowany do polskiego wywiadu. Udaje mu się dostać szeregi Abwehry i tam zdobywa cenne informacje dla polskiego wywiadu. I autor tutaj bazuje na wydarzeniach autentycznych. I mimo, że postacie są fikcyjne, to jednak ta historia gdzieś tam dochodzi do głosu i jest to w zasadzie książka, która może i przypaść do gustu tym, którzy lubią książki szpiegowskie, sensacyjne, ale także pojawia się gdzieś tam w tle miłość, więc i tym, którzy jakieś emocje lubią w książce odnajdywać czy doznawać, to polecam tą serię, a w kolejce czeka na mnie książka o Janinie Lewandowskiej, Lotniczka.
1: Znamy.
5: Też już nie mogę się doczekać lektury.
1: Pani, a my dorzucimy kolejną do kolejki.
2: Bardzo dziękujemy za tę propozycję. Tak, tak sobie pomyśleliśmy, że być może będzie pani zadowolona z tego wyboru. Stare klisze, wspomnienia Leopolda Starzewskiego.
5: Myślę, że tak.
1: Jak najbardziej historia.
2: Tak. W mistrzowski sposób oddaje atmosferę dawnego Krakowa i postaci, które go tworzyły. To jest pamiętnik, który powstawał w trudnych warunkach II wojny światowej i okresu powojennego. Zaraz zerknę, też znajdzie pani tutaj ładne zdjęcia archiwalne.
1: Coś do poczytania, coś do obejrzenia. Książka wędruje do pani.
5: Planuję właśnie wakacje odwiedzić Kraków, także lektura jak najbardziej.
1: Wszystko się
2: nam się udało. Pani Jolando, proszę pozostać jeszcze z nami poza anteną, dobrze? I bardzo dziękujemy za rozmowę. 24 minuty po godzinie 11. Niedługo kolejne spotkanie. Tym razem z
1: ilustratorką.
2: Tak? Najpierw pani ilustratorka?
1: Zobaczymy. Dobrze. Na razie gramy.

0: 29 minut do godziny 12. My mamy miejsce w naszym programie dla autorów, dla pisarzy, ale także dla ilustratorów, ilustratorek. I właśnie teraz spotkanie z Olą Woldańską-Płocińską. I przypominam taką okładkę, Joanno, na pewno pamiętasz. Taka bamberka w niebieskiej sukience. Tak. Pokazuje koziołki w czerwonej czapce, żółte tło. Pani Ola tworzy bardzo wyraziste, rzucające się w oczy ilustracje, ale co ciekawe, tworzy także opowieść, to znaczy nie tylko rysuje czy maluje, ale także pisze. Ja miałem przyjemność rozmawiać z ilustratorką, ale też autorką na targach książki. Posłuchajmy.
1: Książki, które zarówno wymyślałam całe sama, czyli książki bez treści, Poznań do Poznania, jak i książki, które ilustrowałam do tekstów, które powstały wcześniej. Nie spodziewałam się tego, że rysowanie Poznania sprawi mi taką frajdę. To jest bardzo odpowiedzialne i takie wciągające zajęcie, no bo jednak dzieci są bardzo uważnymi odbiorcami i trzeba brać pod uwagę to, że każdy detal musi być dobrze odwzorowany, musi się w jakimś sensie pokrywać z rzeczywistością. Więc najpierw trzeba zrobić dogłębne poznanie terenu, zbadać wszystkie zakątki Poznania i no, przyjrzeć się tym rzeczom, które nas otaczają, bo ja przecież mieszkam w Poznaniu już od 20 lat i wydawałoby się, że znam to miasto bardzo dobrze, ale zanim zaczęłam rysować, czy nawet w trakcie rysowania, dowiedziałam się bardzo wielu rzeczy o Poznaniu i mogę powiedzieć, że każdy detal z Ratusza Poznańskiego umiem już wyrysować, obudzona w środku nocy właściwie na pamięć. Więc takie rysowanie miejsc, które wbrew pozorom wydawałoby się, że się dobrze zna, a wbrew pozorom można je odkrywać i odkrywać, no to była bardzo duża przyjemność i bardzo też ciekawa praca. Obydwie książki są o Poznaniu, ale można powiedzieć, że bardzo się od siebie różnią i praca nad nimi była zupełnie inna, no bo w książce Poznaj Poznań...
0: Ta charakterystyczna bamberka na okładce w biało-niebieskiej sukni.
1: Książka Poznaj Poznań, ona opowiada po prostu o zabytkach, ale jest tam o charakterystycznych dla Poznania miejscach, ale też tradycjach, ale tam jednak tekst prowadzi czytanie.

0: czytelnika i no, ilustracje mają charakter wspomagający. Natomiast książka Poznań do Poznania...
1: Tutaj się dzieje. Po prostu jak mamy tę książkę na półce, to widzimy ją z daleka.
0: To jest książka, która okazała się bardzo dużym wyzwaniem. Ja w życiu zrobiłam kilkadziesiąt książek, narysowałam, niektóre też napisałam, ale tak wymagającej książki jeszcze nie robiłam.
1: Dlaczego była wymagająca?
0: No bo tak, po pierwsze ta książka, może ja ją otworzę, żeby było wiadomo, o co chodzi. Ta książka nie ma treści, tak? Ilustracja robi i za narrację, i za słowo, i za obraz. No i po pierwsze trzeba było odpowiednio zbudować perspektywę, tak żeby cała przestrzeń, którą chcę się pokazać w dwóch wymiarach się zmieściła i żeby, no wiadomo, że nie dało się pokazać wszystkiego w jeden do jeden, a z drugiej strony dzieci są bardzo uważnymi odbiorcami, więc każde przekłamanie trzeba było dobrze przemyśleć. Przekłamanie perspektywiczne, tak? Bo tu nie chodzi o jakieś tam przekłamanie treści. Natomiast po pierwsze trzeba było to bardzo dobrze zaplanować i przesuwanie tych budynków, skalowanie ich, wplatanie w to ludzi i tego, żeby między tymi ludźmi była odpowiednia narracja. Już to było ciężką pracą, plus kolorowanie. Ja pracowałam nad tą książką w ten sposób, że najpierw rysowałam kontury, a potem to wypełniałam kolorem, więc kolorowanie jednej strony zajmowało mi 1-2 tygodnie.
2: Mówiła Ola Woldańska-Płocińska, poznańska ilustratorka, autorka książek o Poznaniu, a my mamy coś jeszcze dla naszych najmłodszych
3: tak,
2: słuchaczy.
3: Jeżeli mowa o ilustracjach, to tak się składa, że dzisiaj też mamy książkę z ilustracjami, też w takiej formie komiksowej. To jest przewodnik dla dzieci i nastolatków, który pokazuje, że można, naprawdę można wieść szczęśliwe i pełne przygód życie, w którym nie dominuje wszechobecny smartfon.
2: Zachęcamy.
3: To jest bardzo dobra propozycja i dla dzieci, i dla rodziców.

Przedstawię ci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: No, z takiego magicznego domu pani Hanny Banaszek nie mielibyśmy ochoty wyjść. A dzisiaj, proszę państwa, tak piękna, słoneczna pogoda. Przecież ma być 29 stopni Celsjusza.
1: Aż tyle?
0: Tak, takie są prognozy.
1: No mówiliśmy, żeby pójść na łąkę, to chyba pójdziemy.
0: Bardzo proszę, ale ja dopiero po 16.
1: A ja po 15, bo jeszcze historia żywa, a ty masz koncert życzeń.
0: Koncert życzeń od 15 do 16.
1: No ale to jeszcze będzie czas, żeby na łąkę pójść.
0: No, 2 godziny.
1: Na zachód słońca na przykład.
0: Albo przynajmniej do parku Wilsona. Nasz ulubiony park, bo najbliżej Radia Poznań. Ale mamy kolejną propozycję dla państwa. Tym razem sięgamy po książki Young Adult, ale okazuje się, że zaczytać się można nie tylko będąc młodym człowiekiem, bo po tytuły z tego gatunku sięgają również bardzo dojrzali czytelnicy.
1: Jak najbardziej, bo chodzi o to, żeby być może zastosować taki zabieg, żeby przenieść w czasie opowieść do innej epoki. No i wtedy ci, którzy tę epokę, na przykład powojenną, po II wojnie światowej pamiętają, to będą sięgać po taką czy inną książkę.
0: No, to są takie nasze przypuszczenia, ale myślę, że najlepiej zrobimy słuchając Moniki Rutki, autorki książek Young Adult, z którą spotkała się Małgorzata Michalska.
2: Jest taki jeden bohater, który no, jest bezdomnym w książce i też zainspirowałam to jakby jednym bezdomnym, z którym rozmawiałam i on mi opowiedział taką ciekawą, bardzo druzgocącą historię. Wydaje się, że też trzeba mieć otwartą głowę, że trzeba spojrzeć na różne historie z różnych perspektyw, a nie tylko z tej swojej.
3: Jesteś autorką Young Adult, czyli twórczości skierowanej głównie dla młodych dorosłych.
2: Przekonałam się już, że książki, które ja piszę, pomagają także starszym. I mówiąc starszych, mam na myśli w wieku mojej mamy nawet. Więc wydaje mi się, że książki Young Adult nie mają tak naprawdę takiej grupy wiekowej. Mam tutaj po prostu na myśli to, że w każdym wieku można czytać te książki, że osoby, które mają nawet 80 lat, mogą sięgnąć, bo na przykład mam książkę Dełej, która dzieje się w latach 50. i spotkałam się z tym, że wiele 70-80-letnich pań czyta to i na przykład bardzo im się podoba. Więc wydaje mi się, że książki Young Adult nie mają żadnej takiej kategorii i każdy może tam coś dla siebie znaleźć.
3: Jakie to są problemy, które najczęściej wybierasz?
2: Każdy możliwy temat, którego można się podjąć, to ja się go podejmuję, ale no, w przypadku akurat książek Young Adult, bo mam jeszcze serię Pozoru, która jest skierowana już do starszej publiki, że tak powiem, no to w przypadku książek Young Adult to przede wszystkim skupiam się na problemach z szukaniem siebie, z próbą zaakceptowania siebie, bo wiem, że to jest duży problem, z którym mierzą się młodzi ludzie, ale też na przykład takie próby odnalezienia się w środowisku, czy to szkolnym, czy to wśród znajomych, bo to też wiem, że nie jest łatwe. Ja sama chodziłam do szkoły i wiem, jak ciężko było mi znaleźć się w jakiejś grupie. Czasem zachowywałam się nie tak, jaka jestem naprawdę, tylko po to, żeby ktoś inny mnie lubił, więc to są przede wszystkim takie tematy w przypadku tych książek dla młodzieży.
3: Sama wspomniałaś, że piszesz książki i dla młodzieży, ale też książki dla osób starszych, typowo dla dorosłych. Które z tych książek są trudniejsze do napisania?
2: Zdecydowanie te dla osób dorosłych, bo gdy już po prostu wchodzę na te grunty, to są bardzo trudne tematy. I tutaj mam na myśli na przykład po prostu życie kobiet w świecie. I to w takim najbardziej drastycznym tego słowa znaczeniu. Więc te książki chyba tak najbardziej negatywnie na mnie też wpłynęły, gdy je pisałam, bo ja bardzo emocjonalnie podchodzę do każdej historii, ja się bardzo utożsamiam z każdą historią, więc zdecydowanie te dla starszej publiczności.
3: Utożsamiasz się z historią, a czy utożsamiasz się też z bohaterami?
2: Zawsze. Każdy mój bohater ma coś ze mnie, każdy ma jakąś taką historię, którą gdzieś tam noszę w sobie i po prostu przekształcam, wiadomo, te historie, nie piszę ich dokładnie tak, jak one wyglądały w moim życiu, ale jest mocna inspiracja mną, czy tam ludźmi, którymi ja się otaczałam, bo po prostu to są rzeczy, które ja rozumiem. Lubię pisać o rzeczach, które ja znam, które widziałam, słyszałam, doświadczyłam, bo wtedy łatwiej jest mi też przekazać te wszystkie emocje, które mi towarzyszy w związku z tym. Czasem muzyka trochę mnie inspiruje, czasem jakieś filmy i tak dalej, ale koniec końców, no to najwięcej z tego życia czerpię. Nawet jak idę ulicą, to czasem znajduję jakieś osoby, które po prostu mijam kogoś i myślę, Boże, ale fajnie by było takiego bohatera stworzyć.
0: No proszę, temat na wyciągnięcie ręki, jednym słowem. Monika Rutka znana jest najbardziej z serii The Chain i The Wave, a już niedługo, bo 6 maja, ukaże się jej najnowsza książka, która nosi tytuł Dług Josephine Pozory 3.
1: Dziennikarze zawsze mówią, że temat leży na ulicy, a z tego, co mówi autorka, no to bohatera do pisania można też spotkać w każdej chwili, przechadzając się chociażby być może po Poznaniu. Może to dla niektórych pisarzy będzie inspiracja, żeby wybrać się na spacer. Może kogoś ciekawego spotkamy po drodze.
0: Czyli namawiasz znowu na spacer.
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Już niekoniecznie na łąkę, ale do miasta.
0: Proszę państwa, my za chwileczkę zaprosimy państwa na spotkanie z naszymi głównymi gośćmi, czy współtwórcami tego programu, tak. Bo mowa o nakręconym języku i dzisiaj tak koledzy poprosiliby powiedzieć kawa na wynos.
1: Kawa na wynos, tak. Troszkę będzie nawiązanie do piosenki, to państwu zdradzę. Oczywiście Grażyna Wrońska i Jarosław Liberek od poniedziałku do piątku Język na zakręcie, to jest w Małej Czarnej, a w tym naszym takim weekendowym czytelniczym wydaniu w Zaczytaj się z Radiem Poznań. Zawsze staramy się na koniec dać taki element językowy, żeby trochę pobawić się tym słowem, który tak ładnie autorzy układają w całe opowieści książki.
0: A jeszcze jak jest kawa, to ja bardzo poproszę i bardzo chętnie. I czekamy w takim razie za 3 minuty spotkanie w programie Nakręcony Język.
1: A to będzie moja trzecia kawa dzisiaj.
0: Ja już nawet nie liczę.

0: Na zegarach dokładnie 8 minut do godziny 12.
1: Mamy jeszcze trzy książki bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy. Psychologiczny thriller Brudne tajemnice z wydawnictwa Zyski Spółka. Z mrocznych historii z ziem odzyskanych Jak zdobywaliśmy Pomorze, nowość z wydawnictwa Rebis. I jeszcze propozycja dla młodszych czytelników. Niesamowite pokolenie, czyli odłóż telefon, sięgnij lepiej po książkę.
0: Odkładam w takim razie i czekamy na Państwa telefony, a na razie na kręcony język.
2: Nie musi pan partycypować w kosztach tej kawy, tym razem ja zapraszam.
3: Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi.
4: Dziękuję bardzo za kawę, lubię ze śmietanką, ale z tym partycypowaniem to tak nie bardzo, z tym się za bardzo nie zgadzam. Wyraz partycypować, czasownik partycypować jest czasownikiem oficjalnym, urzędowym. Oznacza on tyle, co uczestniczyć w kosztach czegoś albo w zyskach, które z czegoś pochodzą. Słusznie więc powiemy, że udziałowcy spółki partycypują w zyskach. Albo, że na przykład banki partycypują w kosztach budowy czegoś tam. To wtedy się wszystko zgadza.
2: Ale jeśli partycypacja w kosztach kawy czy ciastka?
4: Czy ciastka. To już oczywiście razi, dlatego że to jest polszczyzna nasza codzienna, a nie jakiś oficjalny komunikat finansowy.
2: Chyba, że mówimy to żartobliwie.

0: to czas na kawę.
1: No idziemy właśnie.
0: Tak, Państwa serdecznie pozdrawiamy. Pięknej niedzieli życząc.
1: Udanych spacerów i pamiętajmy o Konstytucji 3 maja, o której jeszcze będziemy dzisiaj na antenie wielokrotnie mówić, chociażby w Historii Żywej po godzinie 14. Tak przemycam te informacje. No i może jeszcze dodam, że Joannę usłyszycie Państwo po godzinie 15 w koncercie życzeń.
0: Też wyjątkowe wydanie. Zapraszamy serdecznie.
1: A o godzinie 12 wiadomości Radia Poznań przedstawi Piotr Jaśkowiak. Bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie. Do usłyszenia już od poniedziałku. Wraca nasza audycja kulturalna po godzinie 11:00.

0: Reklama.
1: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i kominy. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
2: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
3: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
2: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
0: Reklama.
4: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
5: Prezydent wręczył ordery Orła Białego. Wśród odznaczonych uwolniony po 5 latach Andrzej Poczobut i poznańska dyrygentka Agnieszka Duczmal. Premier nie chce słyszeć o zmianie konstytucji forsowanej przez prezydenta. Kopiec wolności w Poznaniu otwarty z okazji święta.
4: Wiadomości Radia Poznań.
5: O 12 w niedzielę 3 maja Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Prezydent w święto Konstytucji 3 maja przypiął mu do piersi najwyższe odznaczenie państwowe, przyznane pół roku temu w święto niepodległości.
6: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. To są ludzie, którzy do ostatniej chwili swego życia z bronią w ręku bronili niepodległości i wolności kraju, którzy zginęli i których pamięć po dzień dzisiejszy jest szargana. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
5: Andrzej Poczobut jest dziennikarzem i działaczem polskiej mniejszości na Białorusi. Reżim Aleksandra Łukaszenki uwięził go na ponad 5 lat. Wolność odzyskał we wtorek w ramach wymiany więźniów. Damą Orderu Orła Białego została dziś także dyrygentka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu Agnieszka Duczmal. Prezydent wręczył jej odznaczenie w uznaniu znamienitych osiągnięć w pracy artystycznej i twórczej i za doniosły wkład w rozwój kultury polskiej. Premier opowiedział się przeciwko nowej konstytucji. Prezydent zamierza dzisiaj powołać Radę, która ma się nimi zająć. Zdaniem szefa rządu Karol Nawrocki wie, że jego pomysły nie znajdą w Sejmie odpowiedniej większości.
7: Żeby zmienić konstytucję w Polsce, to trzeba mieć wspólny pogląd na politykę, na wartości, wspólny pogląd między Koalicją Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością. Trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać.
5: Donald Tusk mówił tak przed odlotem do Armenii na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. To zgromadzenie przywódców Unii Europejskiej i innych krajów naszego regionu. Zapoczątkował je prezydent Francji. Szczegóły zna Stefan Folzer.
8: Spotkanie europejskich liderów w Erywaniu ma być poświęcone przede wszystkim kwestiom europejskiej suwerenności i bezpieczeństwa. Pałac Elizejski potwierdził udział prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego, a także w charakterze gościa specjalnego premiera Kanady Marka Carneya. W Paryżu podkreśla się, że jego obecność ma symbolizować solidarność Europy z Ottawą wobec coraz bardziej konfrontacyjnej polityki Stanów Zjednoczonych. Francuski prezydent weźmie również udział w rozmowach dotyczących europejskiej polityki antynarkotykowej. Głównym punktem jego pierwszej państwowej wizyty w Armenii będzie jednak podpisanie dwustronnego porozumienia o strategicznym partnerstwie między oboma krajami, obejmującego m.in. współpracę wojskową. Armenia oczekuje już na dostawy francuskich armatochaubic oraz radarów wojskowych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
5: W wiadomościach teraz Wielkopolska. Na stadionie miejskim w Trzemesznie wolontariusze szukają dawcy szpiku dla 28-letniego Kamila z sąsiedniego Kruchowa. Chętni mogą oddać próbki śliny do analizy.
9: Jest to badane, około 3 miesięcy. Teraz się to może przedłużyć, bo przez akcję Łatwogangu poszło tak, po prostu jest dużo chętnych.
10: Może Łatwogang znajdzie wam dawcę.
9: Czekamy na to, bo nie tylko też Kamil jest fajnym chłopakiem, ale też inne osoby chorują.
5: Ciąg dalszy poszukiwań dawcy za kilka dni na urodzinach Mogilna. Parowozownia Wolsztyn odwołuje jubileuszowe przejazdy z okazji 130-lecia linii kolejowej do Leszna. Dlaczego? Powiemy w wiadomościach o 13:00. Długa kolejka ustawiła się przed Kopcem Wolności w Poznaniu. Z okazji 3 maja można wyjątkowo wspiąć się na górę. Ze względów bezpieczeństwa może to zrobić jednocześnie najwyżej 20 osób.
11: Samo wejście? Chwileczkę.
12: Minutkę.
11: Byłam tutaj na wycieczce w zeszłym tygodniu w Ostrowie Tumskim i przewodniczka opowiadała, że właśnie jest otwarty i przyszliśmy.
13: Roman Kalinowski, Agencja Ochrony Mienia. Jest zainteresowanie, no i wpuszczamy po 20 osób, jednocześnie może być na górze.
5: Kopiec Wolności ze względu na stan techniczny jest otwarty tylko kilka razy w roku.
4: To były wiadomości Radia Poznań.
5: Termometry pokażą dziś od 25 do 28 stopni Celsjusza, miejscami na zachodzie Wielkopolski nawet 29. Jesteśmy pod wpływem słabnącego wyżu, niebo niemal bezchmurne.
4: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
14: Autopromocja. Lubisz koncerty? Świetnie się składa! Magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Twój przewodnik po najciekawszych wydarzeniach muzycznych. Powiemy, kto i gdzie gra na żywo. Porozmawiamy z artystami. Przedstawimy zapowiedzi tras koncertowych i line-upy festiwali. Z nami nie przegapisz żadnej imprezy i zdobędziesz bilety na koncerty. Jesteś fanem muzyki live? Zapraszamy w każdy czwartek na magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Tylko na antenie Radia Poznań.
4: Sponsorem audycji jest organizator koncertu oryginalnego zespołu Amy Winehouse w Poznaniu 16 maja.
14: Autopromocja.
0: Reklama.
2: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
3: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
2: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
15: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Reklama.
4: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: super mocne.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam Państwa w południe 3 maja. Ja nazywam się Ania Skoczek i tradycyjnie w niedzielę po godzinie 12 zapraszam na spotkanie z supermocną, a dziś nietypowo, bo z garderoby w Teatrze Wielkim w Poznaniu. I właśnie w tych okolicznościach mam ogromną przyjemność spotkać się z Katarzyną Kwiatkowską, aktorką. Witaj.
2: Cześć Aniu, strasznie miło mi też i chciałam od razu Ci powiedzieć chyba miłą rzecz, bo naprawdę masz piękny głos.
1: Dziękuję.
2: No i na dodatek jakoś tak płynie to wszystko.
1: Mam nadzieję, że
2: aż miło posłuchać.
1: Kasiu, spotykamy się tutaj w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Bywasz czasem w Poznaniu, przyjeżdżasz ostatnio ze spektaklem Dobrze się kłamie.
2: Dosyć często. Ja tutaj gram częściej niż w Warszawie.
1: Naprawdę?
2: Okazuje się, że poznańska publiczność jest w ogóle jakaś taka bardzo ciekawa teatru. Jest też wspaniałą publicznością. Bardzo lubimy tutaj grać. I mamy tutaj, jak to się, powiedzmy, może nie tak elegancko mówi, mamy obcykane dosyć dużo już miejsc. Najczęściej gramy w kinie Apollo, ale właśnie zdarza nam się tutaj w Teatrze Wielkim i to jest bardzo miłe doświadczenie, no bo tu jest też taka przepiękna widownia, więc to
1: też robi. Wy macie dobre widoki.
2: To też, szczególnie właśnie przed przedstawieniem, no bo w trakcie to już patrzymy na siebie, jesteśmy odcięci od widza światłami, które nam dają po oczach, ale zanim wyjdziemy do akcji, to troszeczkę zawsze się przyglądamy scenie i to jest miłe zobaczyć tę widownię z czerwonymi pluszowymi fotelami.
1: Żałuję, że ciebie nie było przed wejściem teraz, kiedy mijałam ten tłum wychodzący też do autokarów. Ten, który po pierwszym spektaklu już opuszczał Teatr Wielki. Widok ludzi, którzy są uśmiechnięci i wychodzą po spektaklu teatralnym, naprawdę promienni wręcz, no to jest chyba najlepsza opinia i najlepsza recenzja tego, co robicie.
2: No to fajnie, to się bardzo cieszę.
1: Także przekazuję. Ale z Poznaniem, Kasiu, jesteś, nie powiem, że jakoś silnie związana, ale byłaś też foczką i współpracowałaś przy realizacji słuchowisk z Estradą Poznańską.
2: Tak, to była wspaniała przygoda. Ja do dzisiaj uwielbiam być foczką. Zdarza się też, że ktoś mnie zaczepia gdzieś. Pamiętam, że to było gdzieś na przykład w Empiku, nie tylko, ale parę razy mi się tak zdarzyło, ale to są najczęściej takie miejsca trochę związane właśnie z literaturą i ktoś mnie zaczepiał i zaczynał mi gratulować i ja się tak zastanawiałam, co to będzie za konkretna rzecz i się nagle dowiadywałam, że właśnie foczki, bo to jest słuchowisko, do którego tekst napisał Patrycjusz Tomaszewski i ja jestem absolutnie zachwycona tym, jak jemu się to udało wspaniale napisać. Znaczy nie to, że jemu się udało, tylko że po prostu on ma taki niesamowity talent literacki, ale też pięknie udało się to zrealizować. Bo jest to taka realizacja, powiedziałabym, minimalistyczna, ale też właśnie tam jest dokładnie tyle wszystkiego, ile trzeba. Dokładnie tyle dźwięków, które wprowadzają w nas nastrój morza, ile trzeba. Jest wspaniała Krystyna Czubówna.
1: Krystyna Czubówna, którą miałaś okazję parodiować.
2: Tak, ja owszem, ale teraz chyba się na to nie porwę. Jest Basia Kurzej, która jest drugą foczką i jeszcze kilka wspaniałych osób. To coś niesamowitego, jak się uda połączyć te walory edukacyjne z tym, żeby to bawiło, żeby to płynęło, żeby była akcja. Ja to puszczałam mojemu dziecku, które wcale nie jest takie chętne do audiobooków.
1: Czyli
2: szczególnie
1: miałaś recenzję.
2: Tak, wieczorem ona woli, żebym ja jej poczytała. Ale Henia Humbaka akceptowała puszczanego po prostu. No, między innymi dlatego, że ja miałam tam skromny swój udział, ale naprawdę skromny, bo oprócz tego, to ja jestem tam taką postacią trzecioplanową, powiedziałabym. Ale to jest wspaniałe, każdemu to polecam i polecam to też dorosłym. Jestem dumna i blada, że brałam w tym udział.
1: Pojawiasz się w Poznaniu i ostatnio ten teatr, można powiedzieć, że zdominował to, co robisz, ale filmów kinowych masz na swoim koncie mnóstwo. Głównie można powiedzieć, że są to role komediowe, ale jednak najlepiej twoją ocenianą rolą jest Dzień Kobiet. To, co tam zrobiłaś, tęsknisz trochę za takimi filmami nagradzanymi, nominowanymi?
2: No pewnie, że tak. Ja najbardziej lubię pracować z kamerą. To jest jakaś taka. To mi sprawia największą radość. O wiele większą. To znaczy zależy kiedy, ale może dlatego też, że ja teraz bardzo dużo w teatrze pracuję, a trochę mniej z kamerą.
1: To może, tęsknisz.
2: To może dlatego, ale też ja wolę ten rodzaj ekspresji i też to, że, czyli małej, takiej, która szuka w naturalnych środkach wyrazu i też to, że aktor się skupia, wchodzi głęboko w rolę, ale tak naprawdę po 2-3 godzinach ta scena jest za nami i ona już nigdy nie wróci. I to jest zupełnie nieuchwytne i też te okoliczności przyrody się nigdy nie powtórzą, to światło nie padnie drugi raz tak samo i jesteśmy zatrzymani tutaj i teraz i po prostu potem to idzie w świat.
1: Nigdy nie pomyślałam w ten sposób o filmie, że to jest właśnie takie nieuchwytne.
2: No tak, a poza tym to jest też taka dziedzina sztuki, która... To bardzo wiele osób musi dobrze pracować i wiele czynników musi się złożyć, bo to, że jest dobry scenariusz i on jest na papierze, to jest bardzo duża część sukcesu, ale jeszcze zależy, jak my to zagramy, jak to zostanie zmontowane. To jest niesamowicie ważne. Jaka zostanie dodana muzyka, bo naprawdę ta muzyka może, jeżeli jest źle dobrana, ona może naprawdę sporo zepsuć. Więc to jest tak strasznie dużo czynników, że dopóki nie wyjdzie ten gotowy, tak zwany, powiedzmy teraz brzydko, produkt i to się nie pojawi na ekranie.
1: Wszystko się może zdarzyć do tego momentu.
2: Tak, to nigdy nie można być pewnym, czy to w czym się wzięło udział. Ale to jest fajne, no.
1: Jeśli chodzi o twoją filmografię, to właśnie Dzień Kobiet jest w tej topce? Czy masz swój jeszcze bardziej ulubiony film?
2: Ja tak jakoś nie spędzam za dużo czasu nad swoją filmografią i w sumie wydaje mi się, że ja w niczym nie zagrałam do tej pory. I bardzo lubię też Ile waży koń trojański. Bardzo lubię ten film. Jest on jakoś taki uroczy i wzruszający. Ale tak to nie wiem, może ja bym bardziej się skupiła nad tym, że ja bardzo lubię przyjeżdżać do Poznania i naprawdę piękne jest wasze miasto. I dzisiaj rozmawiałam z koleżanką, która tutaj z nami gra od niedawna, w Dobrze się kłamie, z Agnieszką Sienkiewicz i ona też mówi, właściwie to jest ten pierwszy raz od nie wiem kiedy w Poznaniu i dzisiaj miałam czas, żeby się przejść. Pięknie, pięknie. I macie te wspaniałe, te rogale marcińskie i tyle miłych miejsc, żeby usiąść, żeby pogadać z kimś. No, tak.
0: I mamy oczywiście Radio Poznań. Warto zostać z nami, bo do rozmowy z Katarzyną Kwiatkowską, aktorką, wrócimy już za chwilę.

0: Katarzyna Kwiatkowska, aktorka, parodystka, a także komentatorka, jest bohaterką dzisiejszego odcinka programu Supermocne na antenie Radia Poznań. I właśnie od tematu komentowania bieżących wydarzeń w telewizji zaczynamy drugą część naszej rozmowy.
1: Supermocne.
0: Chciałabym, żebyś mi opowiedziała o twoim zawodzie komentatorki w szkle kontaktowym przez lata.
2: Zastanawiałam się. Nawet jutro właśnie tam też idę.
0: No właśnie, a powiedz mi, to jest trudne?
2: Wydaje mi się, że chwilami trochę tak. Nie wiem, bo ja cały czas się zastanawiam.
0: Ale jesteś bardzo lubianą, uwielbianą wręcz przez widzów, komentatorką.
2: Ja właśnie nie wiem, bo tak... Wydaje mi się, że tak rzeczywiście jak gdzieś na mieście, tak na ulicy, w różnych miejscach, w których spotykam ludzi, to rzeczywiście zdarza mi się odbierać mnóstwo takich miłych reakcji. Ale tak w ogóle to zawsze się zastanawiam, czy ja w ogóle to powinnam robić.
0: Tyle lat
2: czy...
0: już to robisz i ta cały czas się zastanawiam?
2: Mam takie momenty. Właśnie na przykład teraz, w te dwa ostatnie dni, tak jakoś sobie myślę, że mam taką niską samoocenę. Jakoś mi się wydaje, że cały czas się czuję takim Nikodemem Dyzmą, ale
0: dlaczego?
2: Bywają... No dlatego, że po prostu no ja nigdy w życiu no nie widziałam siebie w tej roli i po prostu jak dostałam ten telefon, to pomyślałam sobie tak, a jak nie spróbuję, to nie będę wiedziała, jak to jest, a najwyżej jak się skompromituję, to przecież ludzie szybko zapominają i tyle, a ja będę miała to doświadczenie i zawsze to jestem o nie jeszcze taka bogatsza i idę do przodu. No jakoś dużo już właśnie. Właśnie wiem ile, 9, bo ja tam poszłam, jak moja córeczka była malutka, chyba miała 4 miesiące albo coś takiego. No tak, a teraz skończyła niedawno 9. Ale mam takie mieszane uczucia, ale dobra, podobno nie można mówić o takich swoich wątpliwościach, ale właśnie ja się tutaj tak nie po amerykańsku zachowam i o tym powiem. Natomiast bywają takie momenty, kiedy ja kompletnie zapominam o tym, że ja jestem w studio, bo po prostu rozmowa tak płynie. Tam jest też taka relaksująca atmosfera. Jest ten green screen, czyli zielone ściany tego studia. Panowie stoją za kamerami tak wielkimi, że nikną za nimi. Poza tym oczywiście to są te światła w oczy. I ja się po prostu czuję w sumie, jakbym była tylko z tą jedną osobą, z którą rozmawiam. No i jakoś tak, zanim się obejrzę, to już mija te prawie 50 minut. No i mówimy do widzenia i życzymy dobrej nocy.
0: Kasiu, dlaczego wybrałaś aktorstwo w ogóle? I czy to było tak, że od początku swojego życia, od szkoły podstawowej marzyłaś o tym, żeby zostać
2: aktorką?
0: No
2: nawet wcześniej, od przedszkola. Jakoś byłam bardzo konsekwentna, uznałam, że to będzie najfajniejszy wybór. Pomyślałam, że jestem sprytniejsza niż moi koledzy z przedszkola, bo było wtedy to takie pytanie, a kim będziesz, jak będziesz duży? No i myślę sobie, tyle możliwości, na coś jednego się decydować, to strasznie głupie i takie bezlitosne. No i nagle odkryłam, że... Bo widziałam Marilyn Monroe pół żartem, pół serio i zrobiła na mnie piorunujące wrażenie, a dosłownie tydzień później widziałam ją w jakimś innym filmie. Zobaczyłam, że to jest ta sama aktorka i że ona w ogóle po prostu wykonuje inny zawód. I wtedy mnie olśniło. I wtedy pomyślałam sobie tak, jeju, zostanę aktorką.
0: I będziesz mogła być wszystkim.
2: Tak.
0: Każdym.
2: No tak, no i potem jakoś konsekwentnie się, ale też zawsze mnie ciągnęło do tego, żeby występować, żeby mówić jakieś wierszyki. Jak widziałam scenę, to koniecznie aż trzęsłam się, żeby wejść na tę scenę.
0: Miałaś tremy?
2: Nie, tremę miałam. Znaczy nie, jak byłam taka przedszkolna i wczesnoszkolna, nie miałam, a potem zaczął się moment taki dłuższy okres, że miałam i to takie solidne tremy. Tak.
0: No. Jak myślisz, dlaczego się to pojawiło w pewnym
2: momencie?
0: No, bo
2: po prostu pojawiła się świadomość, bo pojawiło się to, że mi zależy i że się zastanawiam nad tym, jak wypadnę i że boję się, że może źle. No tak, no i to zawsze na tym ta trema polega.
0: Dzisiaj masz jeszcze tremę? Bywają momenty?
2: Bywają, ale to raczej tak tuż przed premierą, jak coś jest tak niedopróbowane do końca. A tak jak teraz na przykład my już tego gramy tyle, to przedstawienie, z którym teraz jesteśmy...
0: Że mogłabym się w nocy obudzić i wiedziałabyś, gdzie jesteśmy, w którym momencie?
2: Ono jest w sumie zagrane już chyba przez nas summa summarum 900 razy, z tym, że my jesteśmy w dublurach, więc no trzeba to podzielić tak powiedzmy na pół, mniej więcej.
0: To i tak sztuka zagrana 400 razy.
2: No naprawdę.
0: Musi się wryć w pamięć.
2: Ojej, bardzo.
0: A miałaś, Kasiu, takie momenty na przykład zwątpienia albo tak sobie myślę też często, że szkoła, czyli jak już tą pasję przekuwasz w naukę, to można zabić pewnego rodzaju taki entuzjazm?
2: To zależy u kogo. Są wiadomo lepsze i gorsze momenty w tym zawodzie, ale to jest też tak, że myślę, że większość aktorów żyje nadzieją, wiesz, że na przykład jak są te takie momenty zawodowe, że sobie myślisz, a mogłabym grać w fajniejszych, ciekawszych projektach, no to cały czas czekasz na te projekty, że one nadejdą. My mamy cały czas te zdjęcia próbne, które albo mogą wyjść, albo nie wyjść. W związku z tym co chwilę

0: więc w ogóle się strasznie, strasznie cieszę, bo ja kocham śpiewać. Nie robię tego tak na 100% dobrze, ale w zespole myślę, że sobie poradzę. Tam mam coś solo małego do zaśpiewania. Też myślę, że dam radę.
1: Do rozmowy o występie w musicalu i o podejmowaniu nowych, odważnych wyzwań Katarzyna Kwiatkowska, aktorka, opowie na antenie Radia Poznań już niedługo. Warto zostać z nami, bo będzie też o słynnych parodiach w programie Szymon Majewski Show. Zdradzę teraz tylko tyle, że usłyszą Państwo jeszcze dziś głos nie tylko Kasi Kwiatkowskiej.

0: poprzedniej części naszej rozmowy mówiłyśmy o tym, że już we wrześniu Katarzynę Kwiatkowską zobaczymy w musicalu, w którym oczywiście zatańczy i zaśpiewa.
1: Supermocne.
2: Bardzo, bardzo się cieszę na to doświadczenie.
3: Trochę tak, Kasiu, że ty się nie boisz nowych wyzwań?
2: Staram się je podejmować. Na przykład niedawno do mnie napisano już drugi raz z takiej platformy TED Spreading. Ja wiem, że nie jestem mistrzem retoryki. Nie do końca sprawnie przychodzi mi stworzenie takiej 20-minutowej zgrabnej wypowiedzi, która będzie działała pod każdym względem i się sprawdzała, ale

0: To jest wyzwanie, które bardzo chętnie bym podjęła i dobrze zrobione, skonstruowane te TED spreadingi na mnie działają totalnie. Jestem wielką ich fanką i to jest moje źródło nauki języka angielskiego. Naprawdę mega to podziwiam. Więc jeżeli mi się wreszcie uda zgrać termin, bo do tej pory mi się już dwa razy nie udało, to mam nadzieję, że ja po prostu... Dobra, trudno, najwyżej będzie do niczego ta moja, powiedzmy, prelekcja, ten mini stand-up, ale trudno.
1: Ale będzie pewnie tak jak z tym szkłem kontaktowym. A potem już będziesz miała 9., 10. wystąpienie i...
0: Nie no, zobaczymy, to bym bardzo chciała, bo to jest pewnego rodzaju, to jest trochę taki stand-up, ale bardziej nasycony treścią i na pewno bardzo dobrze, jeżeli tam jest humor, bo humor przytrzymuje uwagę. Ale głównie chodzi o przeprowadzenie jakiejś myśli, no i to mnie jakoś, to mi się podoba.
1: Zdradzisz mi, jaką myśl chciałabyś tam
0: przemycić? Nie, jeszcze nie mam jakiegoś konkretnego pomysłu, ale chciałabym coś takiego fajnego wyprodukować, najlepiej wzruszającego. Ja pamiętam, jak widziałam jakiegoś takiego TEDa, w którym mówił po prostu jakiś naukowiec, informatyk. To była jakaś historia o dzieciach w jakiejś nepalskiej wiosce, które dostały dostęp do komputera, ale niczego im nie wytłumaczono, jak tego używać, co to może dać i tak dalej. To było tak rozwalające, że na koniec tej historii no wszyscy byli kompletnie rozmiękczeni i trzeba było po prostu sięgać po chusteczki do nosa.
1: I tak ja ci się marzę.
0: No, tak bym chciała coś takiego.
1: Ale wspomniałaś też wcześniej o humorze, to chciałabym ci się spytać, kiedy odkryłaś w sobie talent do parodiowania?
0: No, to myślę, że również w przedszkolu. No, myślę, że to jakaś taka rodzinna sytuacja. Pamiętam, że moja babcia tak jakoś intuicyjnie tak po prostu bardzo lubiła przedrzeźnić jakiegoś polityka i bardzo śmiesznie to robiła. Oczywiście ona robiła tylko taki mini zarys, ale i to najczęściej mężczyzn, o dziwo, ona parodiowała. No a ja tak długo nie wiedziałam, to znaczy nie, ja to robiłam jakby intuicyjnie, niechcący.
1: No, to w towarzyskich takich sytuacjach?
0: Tak, albo to były takie przede wszystkim, wiadomo, że w szkole przedrzeźnia się kogo? No nauczycieli, albo jakąś dziwną koleżankę z klasy, albo kolegę, prawda? No i są osoby, które to robią, są takie, które tego nie robią. I pamiętam, że, bo ja chodziłam do jednej klasy z Magdą Sturzyńską, moją wspaniałą koleżanką i wspaniałą aktorką. I byłyśmy zafascynowane kochankami mojej mamy. Krystyna Janda była genialna w tej roli, w ogóle świetnie to Radosław Piwowarski wyreżyserował. No fantastyczny film, do dziś mnie wzrusza, ale też jakoś tak chciałyśmy sprawdzić z Magdą, czy my potrafimy być takie jak Krystyna Janda. I przez kilka tygodni od czasu do czasu robiłyśmy takie próby sobie na korytarzu, gdzieś próbowałyśmy mówić jak Krystyna Janda i ja miałam wrażenie, że chyba... Nie, tutaj nie miałam akurat takiego porównywania, ale miałam takie wrażenie, że chyba mi to wychodzi, że chyba trafiam w ten ton, w te emocje. Próbowałam przepuścić to przez siebie, wyobrazić sobie, jakby to było znaleźć się w takiej sytuacji i czy ja bym potrafiła powiedzieć takim tonem jak Krystyna Janda. Tak.
1: Wyćwiczyłaś.
0: No.
1: A jak to się stało, że trafiłaś do Szymona Majewskiego, do tej sekcji właśnie?
0: Wiesz co, poszłam na casting, w ogóle nie przygotowana, nawet nie wiedziałam za bardzo, co tam będzie. To znaczy, wiedziałam, że jakieś parodie, ale nie wiedziałam, że oni chcą głównie parodie polityków. Wyszłam stamtąd z takim hasłem, to znaczy usłyszałam od tych castingerów, ludzi castingujących, że ej, słuchaj, jesteś świetna, będziemy dzwonić. Myślę, no to już wiele razy słyszałam i nic za tym nie poszło. Więc pojechałam za ostatnie pieniądze na wakacje do Grecji. Naprawdę tam bieda piszczała. W ogóle nawet myśmy nie mieli zabukowanego miejsca do nocowania. Pierwszą noc spędziliśmy gdzieś na ławce w Chani, bo to była Kreta. No i naprawdę kończyły mi się ostatnie pieniądze. Była masakra, ale pojechaliśmy na taką mega rajską plażę Elafonissi z takim różowym piaseczkiem i tam nagle dzwoni do mnie mój antyczny telefon w tej chwili, taki w ogóle ten, co to w węża chyba można było na nim grać. No i właśnie mówią, że hej, hej, zapraszamy, ale ja myślałam, że mnie wezmą do takich scenek, bo tam na początku były też takie scenki i to na tym mi zależało, a oni mówią, będziemy kręcić odcinek zero, zrobisz Krystynę Jandę. I ja tak Z jednej strony się super ucieszyłam, bo pomyślałam, że zarobię chociaż parę groszy, bo myślałam, że to jednorazowa sprawa.
1: A ja by miałaś małym palcem.
0: No, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, matko jedyna, przecież Marysia Seweryn to jest moja koleżanka. Co to będzie, jak ona... No bardzo byłam nieszczęśliwa z tego powodu, że...
1: Znaczy
0: przestraszyłam się trochę, to znaczy nie chciałam, żeby po prostu na przykład było przykro komuś. Ale też potem się okazało w trakcie pracy tam nad tym wszystkim, że my w tych parodiach robimy parodie pozytywne i negatywne. I że to znaczy, że mamy tam swoich pozytywnych bohaterów i tych takich negatywnych. No i wydaje mi się, że Krystyna Janda, nawet jak było śmiesznie, to i tak było wiadomo, że hej, Krystyna Janda jest okej.
1: A Doda?
0: No Dodę też się dało lubić. Dało się ją lubić.
1: Długo musiałaś rozpracowywać?
0: Wiesz co, nie miałam za dużo czasu.
2: Za to mam ogromną nadzieję, że Państwo mają jeszcze dla nas czas. Do parodii wrócimy już za chwilę, po przerwie ostatnia część rozmowy z aktorką Katarzyną Kwiatkowską.

0: Słuchają Państwo Radia Poznań. Ja nazywam się Ania Skoczek i gorąco zapraszam na ostatnią już część rozmowy z Katarzyną Kwiatkowską, aktorką.
1: Supermocne.
2: Tak sobie myślałam przy tych parodiach. No. Jeszcze dzisiaj kilka obejrzałam i to jest tak, że jeśli chodzi o twoją supermoc, bo spotykam się w programie Supermocne, to jest pewnego rodzaju taka wrażliwość na szczegóły?
3: No być może, ale to też jest tak, że wiesz, niektórzy szybko kogoś łapią do innego, na przykład ja nie będę miała tego kluczyka, nie będę umiała tego rozpracować. Wiesz, na przykład teraz przypadkowo trafiłam w sieci na jakąś dziewczynę, która idealnie po prostu jeden do jednego robi Keira Knightley. Bardzo śmiesznie i perfidnie i absolutnie nie ma w tym sympatii. Jest po prostu, rozbiera ją na czynniki pierwsze i pokazuje no wszystkie takie niefajne rzeczy, a są tam takie, ale jest no po prostu tak mega śmieszna.
2: A tobie się marzy jakaś osoba, którą akurat ty chciałabyś sparodiować?
3: Zaraz, kogo ja nigdy nie mogłam trafić? A, na przykład bardzo zazdrościłam mojej koleżance Joli Wilk, koleżance z Szymona Majewskiego, że ona tak świetnie robi Renatę Beger i ja tego nie mogłam trafić. Ja byłam obok, nie byłam w stanie tego...
2: Ale próbowałaś,
3: tego... tak? Tak, próbowałam i nie mogłam tego rozkminić. I też ostatnio bardzo próbowałam, bo spotkaliśmy się ponownie z Szymonem i robiliśmy podobne rzeczy. I próbowałam rozkminić specyficzny sposób mówienia tej wspaniałej młodej artystki, jaką jest Sanach. Ona mówi bardzo specyficznie, ma bardzo konkretny styl wypowiedzi. I siedziałam nad nią, pamiętam, cały dzień i nie bardzo to złapałam. Nie bardzo to złapałam, ale sobie myślę, może jeszcze popróbuję.
2: Przepraszam, że cię o to poproszę, ale Doda prawdopodobnie nigdy nie pojawi się w tym programie. Jesteś w stanie ją sparodiować?
3: Czekaj, a co konkretnie miałabym powiedzieć, bo naprawdę nie wiem.
2: Na przykład, że Poznań jest fajny?
3: Poznań jest zajebisty. Poznań po prostu wymiata tak, że...
2: Gdybyś miała powiedzieć mi o swoich supermocach, w czym się czujesz supermocna?
3: Ogólnie czuję się bardzo mocna. Tak zazwyczaj, nie wiem, no
2: a
3: dziś...
2: Tak fizycznie też?
3: Fizycznie to mi się wydaje, że jestem mega mocna, ale chyba aż tak bardzo dobrze nie jest. Natomiast czuję, że w ogóle bardzo dużo mogę, że organizuję swoje życie, że to dobrze wychodzi, że jestem samowystarczalna, że zarabiam na siebie, ogarniam sobie samochód, remont, wakacje rodzinne, podróże na drugi koniec świata, jakieś usterki w domu i tak dalej. Wydaje mi się, że naprawdę daję radę. Najgorsze jest to jakieś przypilnowanie tego, żeby rachunki były opłacone na czas i jakieś takie długie papierkowe rzeczy. To jest nieprzyjemne, tego bardzo nie lubię. Ale tak w ogóle to wydaje mi się, że jakoś tam się w miarę dobrze pod względem organizacyjnym ułożyły moje geny. Spoko.
2: Czyli co, organizacja jest twoją supermocą?
3: Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu lubię w miarę fajnie żyć i jakoś tak mi się to fajnie udaje zorganizować. Znaczy nie mam wrażenia, że mi się to wymyka z rąk, że mi coś w tym przeszkadza.
2: Natrafiłam w jednym z twoich wywiadów na takie świetne sformułowanie, że tobie bardziej się wydaje, że jesteś w liceum.
3: Tak, cały czas.
2: Jak to jest? Czujesz się po prostu wiecznie młoda?
3: No, na szczęście jakoś tak.
2: Jak właśnie... to zrobić?
3: Nie wiem, po prostu nie myślę o tym. Teraz byłam na 30 takiej mojej koleżanki i tam był mój kolega z roku, o dziwo. I on mówi, staliśmy w takim kręgu jakimś, więcej nas było i on nagle mówi do mnie, ale tak wszyscy to słyszą, jakieś 10 przynajmniej osób, a tam średnia wieku raczej właśnie bardziej 30. I on mówi tak, Gaśka, ale za naszych czasów to... Ja mówię, ale jak to weź... Jak to brzmi za naszych czasów? To w ogóle... Hej, to jest tekst jakiegoś z Greda, no. Nie wiem, no dziwne mi się to wydało. To po prostu jakoś ja jeszcze cały czas mam poczucie, że to są moje czasy. Cały czas.
2: Otaczasz się też raczej młodszymi ludźmi?
3: Nie wiem. Nie mam po prostu jakiegoś takiego wyznacznika, że ten jest stary, ten jest młody. Nie bardzo się zastanawiam nad tym wiekiem.
2: Czyli co, nie liczysz sobie lat też?
3: Nie, no tam liczę, wiadomo, no nie da się uciec przed różnymi rzeczami, ale jakoś nie spędza mi to snu z powiek i tak, no nie wiem, to znaczy naprawdę cały czas jestem w stanie się obejrzeć za jakimś naprawdę bardzo młodym chłopakiem i pomyśleć sobie, o kurde, ale nie, bo zaraz, ale nie, no aha. Tak.
2: Kasiu, powiedz mi, jakie są jeszcze twoje marzenia takie zawodowe, co chciałabyś zrobić? Marzysz w ogóle, czy łapiesz?
3: No, ale oczywiście, cały czas.
2: No to mów.
3: No nie można, my mamy taką zasadę w naszym zawodzie, że się nie chwalimy tym, ale krótko mówiąc, każdy z nas chciałby robić wszystko wszędzie naraz. No, dużo ciekawych, wspaniałych. No po prostu jest tyle cudownych możliwości w tym zawodzie. Jakiś wspaniały teatr z dobrym reżyserem, świetnym tekstem i dobrą scenografią. Filmy cały czas powstają u nas raz lepsze, raz gorsze. Zdarzają się lepsze i gorsze lata pod tym względem, ale zazwyczaj no naprawdę mamy bardzo dużo do zaproponowania. Więc...
2: Czyli czekasz?
3: No pewnie, że czekam. Czekam.
2: Katarzyna Kwiatkowska, aktorka. Bardzo serdecznie Tobie dziękuję, że znalazłaś chwilę między spektaklami. To, co Państwo słyszeli w tle, to oczywiście tak, różnego rodzaju odgłosy drzwi.
3: No i takie echo, bo tu siedzimy na korytarzu na górze, odizolowane od reszty, ale ja muszę lecieć.
2: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień.
3: Do zobaczenia, pa, do usłyszenia. Dzięki.
0: Jak Państwo słyszeli, Kasia Kwiatkowska pobiegła już do swoich zajęć aktorskich, a ja już dziękuję za to, że mogłyśmy towarzyszyć Państwu w tą piękną, świąteczną niedzielę 3 maja. Już teraz oczywiście zapraszam na kolejny program Supermocne za tydzień od godziny 12 na antenie Radia Poznań. Do usłyszenia, Ania Skoczek.
1: Radio Poznań. Tam, gdzie ty.

Tobie bez tchu. Wtedy pomyślę, że świat choć tak duży, najbardziej smakuje mi tu. Niosę bagaże i zaraz po chwili w fotelu bujanym upadnę bez sił.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: W całym kraju trwają uroczystości w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Prezydent w Warszawie zaapelował o pracę nad nową konstytucją, a wypuszczony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 13 w niedzielę 3 maja Piotr Jaśkowiak, zapraszam. W centrum Poznania trwają uroczystości z okazji 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obserwują je mieszkańcy i turyści.
2: Przyjechałam pociągiem z Opalenicy. Flaga Unia Europejska, Polska. To jest najważniejsze, co może być.
3: Ja akurat jestem tutaj przyjezdnym, jestem byłym wojskowym.
4: A jak z dzieciom, tak do najmłodszych lat, żeby zobaczyli, tak?
5: Tak,
4: my się cieszymy z tego.
5: Siema, bo to 3 maj, przyjechaliśmy z Mazur i defiladę zobaczyć.
1: Obchody zwieńczyła uroczysta defilada pododdziałów Wojska Polskiego i służb mundurowych. A podczas uroczystości w Warszawie prezydent wezwał do uchwalenia nowej konstytucji. Potrzebujemy konstytucji nowej generacji, mówił Karol Nawrocki.
6: Jeśli czytamy konstytucję 3 maja, to wyczytamy w niej, że nawet jej wielcy twórcy, przyjmując Konstytucję 3 maja, mówili, że w ciągu 25 lat musi odbyć się Sejm Konstytucyjny, który zmodernizuje Konstytucję.
1: Prezydent powołał Radę, która ma pracować nad projektem nowego ustroju. Znaleźli się między innymi była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, czy była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik. Przed uroczystościami na Placu Zamkowym prezydent wręczył Order Orła Białego uwolnionemu z białoruskiego więzienia Andrzejowi Poczobutowi. Działacz polskiej mniejszości mówił o prześladowaniach ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki.
7: Ludzie są prześladowani nie za działalność polityczną. Ludzie są prześladowani za to, że chcą, żeby ich dzieci uczyli się w języku polskim, żeby znali język ojczysty. Ludzie są prześladowani za to, że odwiedzają groby bohaterów.
1: Andrzej Poczobut odzyskał wolność we wtorek w wyniku wymiany więźniów. W białoruskim łagrze spędził ponad 5 lat. Wśród odznaczonych orderem Orła Białego znalazła się też dyrygentka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu. Każdy obdarzony talentem musi współpracować z innymi, żeby ten talent rozwinąć, mówiła Agnieszka Duczmal.
8: Wtedy możemy naprawdę działać dla społeczeństwa, możemy pokazywać, jak ważna jest kultura polska.
1: Agnieszka Duczmal urodziła się w 1946 roku w Krotoszynie. Jest założycielką orkiestry kameralnej, którą kilka lat temu przekazała swojej córce Annie Duczmal-Mróz. Z amerykańskiej Kalifornii wystartowała rakieta, która wyniosła na orbitę satelitę dla Wojska Polskiego. Będzie obserwował Ziemię za pomocą radaru, co oznacza, że dostrzeże powierzchnię planety nawet nocą albo poprzez chmury. Do przyszłego roku Polska ma mieć na orbicie 12 takich urządzeń. Przybywa zakażeń żółtaczką pokarmową, alarmuje szef sanepidu.
9: 3-krotny wzrost w ciągu jednego roku. To jest naprawdę dużo.
1: O szczegółach w wiadomościach za godzinę. Teraz o parowozowni Wolsztyn, która odwołuje jubileuszowe przejazdy z okazji 130-lecia linii kolejowej do Leszna. Powodem jest duże ryzyko pożaru. W przypadku parowozów to szczególnie duże zagrożenie dla terenów położonych przy torach. Organizator zapewnia, że pasażerowie otrzymają pełny zwrot kosztów biletów. W ramach przeprosin będzie również bezpłatne zwiedzanie parowozowni z przewodnikiem. To okaz, którym zachwycają się wszyscy odwiedzający park przy Pałacu w Dobrzycy. Platan zwany konstytucyjnym został posadzony, jak głosi legenda, dla uczczenia Konstytucji 3 maja.
10: Jego wysokie ramiona zostały zupełnie niedawno wzmocnione przez specjalne metalowe podpory.
1: To Kinga Jaroszewska-Bałwas z Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Drzewo rośnie przed pałacem współtwórcy Konstytucji 3 maja, Augustyna Gorzyńskiego.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: Niemal w całej Wielkopolsce teraz 25 stopni Celsjusza, tylko w Kole 24. Dziś na zachodzie regionu nawet 29. Ciśnienie w Poznaniu wynosi 1004 hektopaskale i spada.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Reklama. Wielkopolska, tu się biega! Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu Grand Prix Wielkopolski w półmaratonie. Grand Prix to cykl 15 biegów organizowanych na przestrzeni całego roku. 23 maja odbędzie się bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym. Szósty bieg naszego cyklu. Więcej informacji na www.grandprix-wielkopolski.pl. Projekt finansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
1: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
2: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
1: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
3: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135. www.centrummedycznestanley.pl.
0: Reklama.
4: Tu Radio Poznań.
5: Klasyka humoru.
6: No jak tu nie jechać, kiedy tak nowy szlak nas urzeka?

bywa, że piękny jest pobyt o kolorycie różowym. Bywa, że sobie myślicie, o ten pobyt nigdy nie kończy się. I nagle ta chwila w pobycie

bez ryzyka. Tylko widz go unika. A kto chce być wewnątrz zdarzeń, musi żyć wciąż z bagażem.

0: No i jak tu nie jechać, skoro nowy szlak tak nas urzeka, zwłaszcza w majówkę, zwłaszcza w tak wyjątkową majówkę, jaka przydarzyła się w tym roku, kiedy to 30 stopni Celsjusza nie jest rozłożone na 3 dni, a nawet na taki dzień jak dziś, czyli na niedzielę 3 dnia maja. Zaczyna się klasyka humoru i w związku z tym, jak zwykle o tej porze, spróbujemy trochę się, choć odrobinę, uśmiechnąć, bo oprócz kiełbasy, oprócz innych atrakcji, które pojawiają się tego dnia, uśmiech jest elementem jakże obowiązkowym. Dlatego zaczniemy od kabaretu Moralnego Niepokoju, który swoją drogą wystąpił zaraz po piosence Kabaretu Starszych Panów. I tutaj ten grill jednak się pojawi. Pojawi się także Jacek Braciak jako starszy dziadek, który nie ma dobrego humoru, ale myślę, że nam go poprawi. Franciszek Waleryk, mówię Państwu serdeczne dzień dobry i zaczynamy. Klasykę humoru.
1: Jurek, ja tu nie wytrzymam w tym domu. Ja wiem, że twój ojciec walczył w powstaniu. Był w Solidarności. Otrzymał order od prezydenta, ale...
2: No, to... Od Kwaśniewskiego to się nie liczy.
1: Ale ja nie wytrzymam z tym wrednym dziadem.
2: Nie mów tak.
1: A jak mam mówić?
2: Ciszej.
1: Ciszej.
2: On wzroku nie ma w ogóle, ale słuch to ma jak nietoperz.
3: Nie od Kwaśniewskiego ten medal, tylko od Wałęsy. Co wy tu wyprawiacie?
2: A nic, tato, grilla chcemy zrobić.
3: Znów cholera będą dymić. Wszystko się będzie lepić od tłustego dymu. Pranie będzie śmierdzieć.
1: Odsuniemy, że nie będzie.
3: Jak mówię, że będzie, to będzie. Mówiłem wczoraj, że cię pies ugryzie i cię pogryz.
2: No bo chciałem mu poluzować łańcuch. Skąd miałem wiedzieć, że ojciec nie karmił psa od miesiąca?
3: Pies nie jest od jedzenia, tylko od szczekania. A jak je, to nie szczeka.
2: Nie wie tata, gdzie jest węgiel?
3: Na Śląsku. A wiem, gdzie jest węgiel. Taki, żeście pieprznik w domu zrobili, że nic znaleźć nie można, no.
2: A, nie, jest. O.
3: No, ale dalej to posuń. Cały się chodnik od tego grilla zapaskudzi. Pojedziecie czym, ja to później domyję. Ja po was nie będę sprzątał.
1: Już mi się odechciało tej kiełbasy.
2: Spokojnie. Nie dajmy się zwariować. Róbmy swoje.
3: No syp. No dosyp. No. No jeszcze dosyp, bo się nie rozpali. A, żeś teraz sypnął, głupi będzie. Żeś sypnął, a głupi. Będzie płomień na 5 metrów, no.
1: No zaraz podejdę i strzelę go w mordę.
2: No. Ciszej!
1: I strzelę go w mordę.
3: Chyba nie uderzysz schorowanej legendy opozycji. Kiełbasę pokroiłaś?
1: Pokroiła.
3: No i stąd widzę, że źle tłuszcz nie spłynie.
1: Spłynie.
3: Tak jak ci się wczoraj ciasto udało gumowy zakalec.
2: Bo ojciec zmniejszył ogień.
3: A ty myślisz, że mi butle z gazem to nieba za darmo spadają jak szyszki? Przełóż, pali się.
1: Nie pali się.
3: Pali się. Widziałem, jak Warszawa się pali, to kiełbasy nie poznam. No. O, ta się już spaliła.
2: Dobrze, to wezmę dla siebie. A ojcu dam tamtą.
3: Ja nie jem kiełbasy, lekarz mi nie pozwala.
2: To po co się ojciec w ogóle wtrąca?
3: Bo patrzeć nie mogę, jak się robotę partoli.
1: To nie patrz, stary ośle. Żebyś ty się tak w piekle smażył, jak ta kiełbasa.
2: Nie płacz, tato.
4: Przeżyłem wojnę, komunę. Nikt mnie tak nie potraktował. SS, NKWD, UB, SB, ZOMO, ZUS.
1: Przepraszam.
2: No, wybacz jej, tato. Staramy się z Edytą o dziecko. Na razie bezskutecznie. No wybacz, jej trochę jest rozdrażniona.
3: Wziąłeś sobie kalekę, co dziecka nie potrafi urodzić, to masz.
1: No zabiję go.
3: Zabij mnie. Za dużo macie w Polsce autorytetów.
1: W tej chwili stąd wyjeżdżamy i nie wiem, kiedy znów się zobaczymy.
3: No na pewno nie na chrzciniach i to nie z mojej winy.
0: Klasyka humoru. Jacek Braciak i Kabaret Moralnego Niepokoju trwa majówka z Radiem Poznań. Trwa klasyka humoru i kiedy zastanawiamy się, czy wybrać się gdzieś dzisiaj poza swój dom, poza miasto, poza swoją okolicę, to może przypomnijmy sobie piosenkę, którą niegdyś śpiewała jakże przekonująco Kalina Jędrusik. Nie pożałuje pan.

0: Więc jak?
1: Więc jak? Ja myślę, że trzeba wybrać się razem z nią, razem z Kaliną Jędrusik. Trwa klasyka humoru na antenie Radia Poznań. Wiemy też, że majówka nie oznacza tylko i wyłącznie wypoczynku, bo ten wypoczynek przybiera różne formy. Biorąc pod uwagę to, jaki ruch wczoraj był w marketach budowlanych oraz co widzieliśmy często w ogrodach i nie tylko, bo słychać i wiertarki uruchomione gdzieś w mieszkaniach, w domach, można mówić o tak zwanym czynnym wypoczynku. Na czym on polega? Na życiu trzeba się znać.
2: Urlop urlopem, ale nic nie zastąpi łażenia po piachu, smażenia się na słońcu czy taplania się w wodzie. No nic nie da tyle radości, co wypoczynek czynny. Czynny wypoczynek to narobić się na działce, zrobić remont mieszkania, posiedzieć w piwnicy. No nie mówię, żeby na urlopie iść zaraz do roboty, ale nie zaszkodzi tak czasem podjechać tramwajem pod zakład, zajrzeć przez bramę, pogadać z portierem czy ochroniarzem, a potem w tramwaj i hajda z powrotem na działkę, pokopać, poplewić, spocić się i do domu. Tak mile zmęczony złapać pędzel na drabinę i coś tam pomalować, zmienić tapety, no jednym słowem wypoczywać czynnie. Niejednokroć obserwuję, jak przy trasach przelotowych czy dużych skrzyżowaniach te miłe dzieciaczki, jak frygi ganiają między samochodami, huk, jazgo, dym, smród, wypadają na maski samochodów. Już od 6 rano te dzielne maluchy wrzeszczą: wieczór Wrocławia, wieczór. Notabene nie wiem, czy chodzi o wieczór, co był, czy o ten, co będzie. Ale to nieważne. Ważne, że dzieciaki też wypoczywają czynnie. Lipiec pracują, sierpień pracują, co tam, aby do września, aby do budy, a w budzie to już na luzie. 8 lekcji, w poniedziałek 9, w czwartek 7, w piątek plus korepetycje, religia i tak w kółko cały rok, aż do wakacji. Aż serce się raduje, że te dzieci to nie jakieś ciapy mazgaje, co tu łazią po lasach i śpiewają: siumi, dokąd? No, no paranoja, wiadomo, że las siumi. A tak jest, ruch, czynny wypoczynek, no i szmal, szmal. Na lekarza, szmal. Lekarz to co nie człowiek, no też musisz czegoś żyć. Idąc więc za przykładem naszych dzielnych urwisów, zatrudniłem się też na urlopie w firmie Bulldog jako ochroniarz ogródka jordanowskiego w mojej dzielnicy. Robota lekka. Nieraz tam trzeba przylać smarkaczowi jak sika do piaskownicy, czy nawącha się buta prenu i wisi głową na dół jak nietoperz. Nie wiem, czy dlatego mi się nie kłaniają, czy może nie rozpoznają mnie w tej czarnej kominiarce. Faktem jednakowoż jest, że robotę kończę o 4, a wieczorem, korzystając z urządzeń placu zabaw, wykonuję dodatkowo pracę dla producenta jeansów i producenta kosmetyków jako tester ich wyrobów. Praca przy testowaniu jeansów to wręcz zabawa. Zjeżdżam na portkach ze ślizgawki posypanej piaskiem tyle razy, aż z tyłu zrobią mi się dziury i podaję ilość zjazdów. Z kosmetykami są pewne niedogodności, gdyż zjeżdżam umalowany szminką głową w dół przez niebotyczną rurę zwaną kiszką wieloryba, po czym wyhamowuję twarzą na chropowatej wycieraczce, która zamontowana jest na dole. Szminka, którą zdrapiemy wycieraczka po 10 zjazdach, ma złą jakość i nie nadaje się absolutnie dla chłopaków ze szkoły przetrwania. W tej chwili żonie załatwiłem 4 worki gumy do rzucia. Jak jestem na ślizgawce, ona testuje gumę, a jak wracam, to jej jeszcze pomogę. Potem znajdujemy czas na rozrywkę w TV. Czasem ktoś zadzwoni, czasem my do kogoś zadzwonimy. No bo rzucie nie może trwać wiecznie.
1: Wiem już, na czym polega aktywny wypoczynek. To teraz możemy, i ja robię to z ogromną przyjemnością, wrócić do piosenki, która jak nic wpływa pozytywnie na nasz wypoczynek, utrwalając i utwierdzając nas w tym, że on faktycznie jest, bo czasami trudno w to uwierzyć, zwłaszcza przy tak trudnej, nie, przepraszam, zwłaszcza przy tak krótkiej majówce. Wracamy teraz do piosenki Wojciecha Młynarskiego, czyli o tym, że jesteśmy na wczasach, i tym ostatnim pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszą klasykę humoru. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam oczywiście już na kolejną, która za tydzień w niedzielę po godzinie 13. Ja Państwu życzę dobrego smażenia się na słońcu, tak żeby to słońce wywoływało u nas tylko i wyłącznie pozytywne reakcje. Franciszek Walerych, do usłyszenia.
3: Nami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio, jesteś pyta.

0: panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.
2: Jesteś pytany.

A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista. Że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła. Spokój, orkiestra! Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie, panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

kręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził.

0: dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.
1: Jesteśmy.

0: Radio Poznań. Gramy dla Ciebie.
1: Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki. Rzesze piłkarzy, trenerów, działaczy i kibiców. Lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w niedzielę o 13.30.
2: Dzień dobry. Początek maja w krajowej piłce najczęściej zarezerwowany był na finał Pucharu Polski. Niestety w tym sezonie nie dla Lecha Poznań, ale myślę, że to jest dobra okazja, by powspominać ostatni wygrany Puchar Polski przez Kolejorza w 2009 roku. Powspominamy z Maciejem Henszelem. Witam cię bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: W finale Lech Poznań wygrał z Ruchem Chorzów 1-0. To było akurat troszeczkę później. Jeszcze ten termin nie był wtedy sztywny. 19 maja odbył się ten finał na Stadionie Śląskim, bo Narodowego jeszcze nie było. Zanim Lech zagrał z Ruchem, to w 1/16 finału wygrał w Gliwicach z Piastem 4-0, w 1/8 pokonał Odrę Wodzisław 1-0, Dziurdziewicz w 90 minucie na szczęście skrócił nam wtedy ponury wieczór przy Bułgarskiej w październiku. W ćwierćfinale dwie wygrane z Wisłą Kraków, 1-0 w Krakowie i 2-1 w Poznaniu. No i chyba kluczowe, ja nie wiem czy nie ważniejsze niż finał, były mecze półfinałowe z Polonią Warszawa. 1-1 w Poznaniu, 1-1 w Warszawie, rzuty karne w Warszawie, wygrane 3-0 i to był chyba popis Iwana Turiny, który przez Lecha trochę przemknął. Niestety nieżyjący już bramkarz, ale chyba za ten Puchar Polski, za te półfinały go najbardziej wspominamy.
3: Zaskarbił sobie na pewno sympatię kibiców ten piłkarz, mimo że krótko występował przy Bułgarskiej. Rzadko się to zdarza, żeby zawodnik, który na chwilę przelotem był właściwie w Poznaniu, tak był pokochany przez kibiców. Iwan Turina zaledwie jeden niecały sezon. Fajna jesień pucharowa w europejskich pucharach z drużyny Franciszka Smudy, ale najbardziej pamiętany jest właśnie z tej edycji Pucharu Polski i tego półfinału, tego wyczynu, który zrobił przy Konwiktorskiej w Warszawie. Rzadko zdarza się, żeby bramkarz nie dał się ani razu pokonać w serii rzutów karnych, a Iwan Turina właśnie takiego wyczynu dokonał. Radek Mynasz, Jarosław Lato i Radosław Majewski, czyli późniejszy Lechita, nie byli w stanie na niego znaleźć sposobu. 3 rzuty karne obronione. Więcej nie musiał bronić, bo w czwartej serii Lech wykorzystał swoją jedenastkę i było po herbacie, było po sprawie. Także Polonia tego dnia w rzutach karnych nie była w stanie znaleźć sposobu na Iwana Turinę. W ten sposób Lech znalazł się w finale. Po naprawdę trudnym takim dwumeczu z Polonią Warszawa.

0: gdzie 1-1 w Poznaniu było już z takim wynikiem niespodziewanym. Na wyjeździe Lech objął prowadzenie w 80. minucie i dał sobie w końcówce wbić gola na 1-1, więc trzeba było, tak, Tomasz Jodłowiec, więc trzeba było grać dogrywkę i w tej dogrywce, a zwłaszcza w rzutach karnych, Iwan Turina był absolutnym bohaterem.
1: Polonia Warszawa była wtedy krótko po przejęciu miejsca po Groklinie Dyskoboli. Piłkarze, których ty wymieniłeś, to prawie, że kopiuj w klej wcześniejszy skład Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski, tam Przyrowski jeszcze w bramce, więc z wielkopolskiego punktu widzenia ta drużyna nie była taka obca. A z dodatkowych piłkarzy, bo już się wzmacniała, wspomniany Jodłowiec i Łukasz Trałka.
0: I Łukasz Trałka, który później przecież trafił na Bułgarską jako kapitan, poprowadził Lecha do mistrzostwa w 2015 roku. Także faktycznie te nazwiska, które wymieniłem, to są piłkarze przeniesieni bezpośrednio z Grodziska Wielkopolskiego do stolicy.
1: Lech Poznań, Franciszka Smudy, Lech Poznań już z Robertem Lewandowskim, jeszcze z Hernanem Renhifo, już z Semirem Styliczem. No i przypominamy, że to jest ten sezon, w którym Kolejosz miał walczyć o Mistrzostwo Polski i wiosną w pierwszej fazie rundy wiosennej roztrwonił na dobrą sprawę te szanse i gdy walczył o Puchar Polski, to wtedy akurat uciekało Mistrzostwo Polski od Lecha Poznań.
0: To była trudna sytuacja i ona znalazła odzwierciedlenie także w nastrojach kibiców na Stadionie Śląskim, bo to, że na mecz finałowy z Ruchem Chorzów był najazd kibiców z Wielkopolski i było, myślę, około 10, nawet ponad 10 tysięcy kibiców niebiesko-białych, kibiców Kolejorza na meczu z Ruchem, na meczu finałowym. I mimo, że była radość z tego, że Lech zdobył Puchar Polski, że wygrał ten mecz finałowy, to jednak pamiętam już te okrzyki kibiców po końcowym gwizdku, że chcemy mistrzostwa, Kolejorz, chcemy mistrzostwa. Ludzie tęsknili za tym mistrzostwem. Puchar Polski pamiętali tak na świeżo niemalże z 2004, zdobyty przez drużynę Czesława Michniewicza, a na mistrzostwo Lech czekał w tym momencie od roku 93, czyli 16 lat, także bardzo chcieli kibice tego mistrzostwa. Franciszek Smuda wiosną nie wykorzystał tego pull position, jakie miał po rundzie jesiennej. 6 remisów przy Bułgarskiej wiosną, to załatwiło Lecha i ostatecznie Wisła Kraków została mistrzem Polski, bo nawet po tym Pucharze Polski, gdzie były 2 mecze, gdzie były jeszcze nadzieje na to, że
1: matematyczne szanse,
0: właśnie, Lech będzie w stanie powalczyć o to mistrzostwo, to już właściwie ten pierwszy mecz z Polonią Warszawa. Polonia Warszawa pokonana w półfinale, a w Pucharze Polski przy Konwiktorskiej doszło do takiego szalonego meczu, jak to miał w zwyczaju Franciszek Smuda.
1: W lidze,
0: tak. Po tym pucharze, po meczu finałowym i był remis 3-3 w tym starciu. Także to właściwie pozbawiło Lecha szans na Mistrzostwo Polski. Już w ostatniej kolejce na to szans nie było. Także słodko-gorzki miał smak ten Puchar Polski wywalczony w 2009 roku w kontekście tego, że w Ekstraklasie jednak mimo wszystko tego mistrzostwa nie udało się zdobyć.
1: Wracając do meczu finałowego, zwycięstwo z Ruchem Chorzów na Stadionie Śląskim 1-0, Sławomir Peszko, 31. minuta spotkania, ale był faworytem Lech i chyba nawet w półfinale wszyscy trzymali kciuki, żeby Ruch okazał się lepszy od Legii, bo finał z Legią to jednak byłaby wielka niewiadoma. Ruch na szczęście Legię wyeliminował w półfinale na Stadionie Śląskim, bo wtedy tam grał swoje mecze podobnie jak teraz. Wyższość nad Ruchem już nie podlegała dyskusji.
0: Nie, to był mecz zdecydowanie, ten wynik 1-0 i ten gol Sławka Peszki nie oddaje tutaj przewagi, jaką Lech miał w tym spotkaniu. Był wyraźnie lepszym zespołem od niebieskich, zasłużenie zdobył właśnie ten Puchar Polski, to jest najniższy wymiar kary na pewno dla Ruchu. Ten wynik, mimo tego, że grali faktycznie, no można powiedzieć, u siebie, bo wtedy właśnie rywalizowali w Chorzowie, czyli właściwie w swoim mieście, tak, na nie swoim stadionie, bo to nie była ta ich cicha, ukochana, tylko to był Stadion Śląski, no ale to był najbardziej reprezentacyjny piłkarski obiekt wówczas w naszym kraju. Ciekawostka.
1: Drugi raz byliśmy wtedy na Stadionie Śląskim.
0: Tak, dokładnie, bo był mecz ligowy wcześniej rozgrywany, który Lechici wygrali 2-0, więc można powiedzieć, że akurat to był ten moment, gdzie Lech Stadion Śląski odwiedzał, nie tylko przy okazji tak ważnego meczu jak finał Pucharu Polski, ale także przy okazji meczu ligowego. Zmieniało się też, jeżeli chodzi o Puchar Polski, takie podejście Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jeszcze w 2004 roku, jak Lech zdobywał Puchar Polski, nie było jakiejś wielkiej oprawy. W 2009 roku już sponsor oficjalny rozgrywek, już branding na koszulkach. Nawet w naszym muzeum klubowym mamy koszulkę oryginalną z tego finału, gdzie na klatce piersiowej remes Puchar Polski, gdzie jest data 19 maja, gdzie wymienione miejsce, czyli Stadion Śląski w Chorzów oraz nazwy klubów, czyli Lech Poznań i Ruch Chorzów. Także tutaj już pod tym względem się zmieniało, już była fajniejsza oprawa. No taka dążąca do tego, co mamy dzisiaj, czyli rozgrywany mecz na narodowym naszym stadionie w stolicy, w Warszawie, pod patronatem zawsze prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast no, można powiedzieć, że odzyskiwał stopniowo latami ten prestiż właśnie Puchar Polski, ten decydujący mecz.
1: To, że dla kibiców on był ważny, świadczy ten najazd, o którym powiedziałeś, 9, może nawet 10 tysięcy kibiców. No cała jedna trybuna była przeznaczona dla kibiców Lecha, ona była przez fanów Kolejorza zajęta. Natomiast w tym sezonie jednak, jak wspomnieliśmy, musimy mówić o rozczarowaniu. I przez to, że Lech mistrzem Polski nie został, na trzecim miejscu zresztą zakończył wtedy rozgrywki, nie uratował swojej posady Franciszek Smuda. Kończył się wtedy jego kontrakt, jakieś rozmowy niby były, że może zostanie, może nie zostanie, ale po ostatnim meczu ligowym pożegnał się z drużyną i było wiadomo, że jego 3-letnia kadencja w Lechu dobiega końca.
0: 3-letnia kadencja zakończona tylko tak wymiernie w gablocie tym Pucharem Polski w 2009 roku. Liczyli kibice na zdecydowanie więcej i z rozrzewnieniem wspominają czasy Franciszka Smudy, bo mówiono o nim, że przecież reżyser teatru dramatycznego, bo tworzył te widowiska niesamowite, ale jak na końcu tak spojrzymy do gabloty, to mamy tylko ten Puchar Polski, więc nie ma tych trofeów zbyt wiele, jeżeli chodzi właśnie o pracę Franciszka Smudy przy Bułgarskiej, no ale to był Lech taki grający na tak, można powiedzieć, cytując tutaj klasyka i tytuł książki jednego z byłych selekcjonerów, więc tak, fajne mecze, emocjonujące mecze, fajne przygody w europejskich pucharach, ale na końcu tylko ten Puchar Polski. Chciałem nawiązać jeszcze tylko zdaniem do Iwana Turiny, bo spotykamy się w niedzielę 3 maja, a wczoraj, czyli 2 maja, była kolejna rocznica śmierci Iwana Turiny. Mówiłem, że on przemknął przez Lecha Poznań, że to był krótki epizod. On potem w 2010 roku wyjechał do Szwecji i przyjechał zresztą na Bułgarską w 2012 roku z klubem AIK Solna, a 2 maja 2013 został rano znaleziony martwy. On miał wrodzoną wadę serca, mógł uprawiać zawodowo sport, no ale gdzieś tam w życiu dało to serce o sobie znać, dało w tak dramatyczny sposób, że niestety Iwan 2 maja zmarł. 2 maja zawsze jest rozgrywany finał Pucharu Polski, więc my przy okazji zawsze finałów Pucharu Polski wspominamy właśnie Iwana Turinę. 13. rocznica śmierci w tym roku Iwana Turinę, bramkarza, którego właśnie wspominamy jako tego, który był jednym z bohaterów tej edycji 2008-2009, kiedy Lech ostatni raz ten Puchar Polski zdobył.
1: No i w rozgrywkach europejskich też Iwan Turina, dużo znakomitych spotkań właśnie wtedy, gdy Lech rywalizował z Feyenoordem Rotterdam chociażby.
0: Przede wszystkim zagrał z Feyenoordem, nawet odnalazłem kilka dni temu fotkę Iwana z tego meczu wyjazdowego w Rotterdamie, gdzie wiadomo, że był wielki najazd kibiców Kolejorza, ponad 4 tysiące kibiców niebiesko-białych wybrało się wówczas do Holandii, rzucali wszystko, co mieli na sobie po meczu. Iwan Turina biegał mimo grudnia, mecz był 17 grudnia, dosyć zimno było w Holandii, biegał w czapce klubowej, na szyi miał zawiązany szalik klubowy, oczywiście bluzy nie miał, spodenek już nie miał na sobie i w taki sposób paradował właśnie, więc to jest taki pamiętny obrazek z Rotterdamu związany z Iwanem Turiną.
1: No, w mediach społecznościowych to zdjęcie właśnie od czasu do czasu wraca i my pamiętamy Iwana Turinę jako dobrego bramkarza, który przyczynił się naprawdę walnie do zdobycia Pucharu Polski w 2009 roku. O tych wydarzeniach opowiadaliśmy z Maciejem Henszelem. Dziękuję, Maciej, za wizytę w naszym programie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, było bardzo miło.
1: Do usłyszenia.
2: Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki. Rzesze piłkarzy, trenerów, działaczy i kibiców. Lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w niedzielę o 13.30.
3: Tu Radio Poznań.
4: Mój dobry dziadek, dzielny człowiek, gdy sprzedał dom i

0: Sponsorem audycji Poznańskie Historie jest Unia Wielkopolan.
1: Poznańskie Historie.
2: W poznańskich historiach wita Państwa Jacek Budlewski, razem ze mną jak co tydzień Marek Rezler.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Kontynuujemy nasz cykl liderów pracy organicznej, ale wiek XX i poruszamy się dzisiaj w obrębie muzyki churalnej. Mówić będziemy o dyrygencie, to Stefan Stuligrosz, jedna z najciekawszych postaci poznańskiej kultury XX stulecia.
3: Jedna z najciekawszych, a jednocześnie charakterystyczna powierzchownością, bo był widoczny, dawało się go widzieć, i jednocześnie mocno ulokowana w tradycjach wczesnopowojennego Poznania. Człowiek, który był twórcą drugiego z kolei wspaniałego chóru w Poznaniu, przedtem oczywiście był chór księdza Gieburowskiego. Stefan Stuligrosz w razie kontynuował tradycję tego chóru. Zresztą z tym się nie ukrywał, cały czas podkreślał więź z Gieburowskim, co jest wczesno za to młodzieńcze właśnie związał z chórem księdza Gieburowskiego. Potem kontynuował tradycję i co ważne, Stefan Stuligrosz w czasie swojej twórczości artystycznej, w czasie swojego kierowania chórem, akcentował religijny charakter tego, co robił. To znaczy, realizowano wszystkie pieśni polskie, nie wyróżniano jak specjalnie jakieś, które wymagały podkreślenia czy zaakcentowania, ale jednak muzyka religijna była na pierwszym miejscu.
2: Na każdym niemal kroku można spotkać się dawnych wychowanków profesora Stuligrosza. Ja ciągle ich spotykam przy różnych okazjach i oni wspominają te wyjazdy zagraniczne. Wtedy przecież Polska była trochę zamknięta na zachód, a chór jeździł w bardzo różnych kierunkach, rozsławiał Poznań, był taką wizytówką także Polski w tamtym czasie, a dla tych młodych ludzi, dla chłopców, a dziś dorosłych mężczyzn, często już seniorów, to było poznawanie świata.
3: Tak, poznawanie świata, przy tym Stefan Stuligrosz wprowadził w swoim chórze taką charakterystyczną koleżeńską atmosferę. Był tytułowany przez chórzystów druhem, tak jak to wtedy praktykowano nawet jeszcze w XIX wieku w towarzystwach choralnych, śpiewaczych i nawet w towarzystwach gimnastycznych też, bo w Sokole też taka forma obowiązywała. Czyli druh to nie tylko harcerz, nie tylko skaut, ale także młodzieniec, członek jakiejś organizacji, która wykonuje wspólne zadania, zresztą szlachetne zadania. Jeśli chodzi o atmosferę chóru Stuligrosza, z czasem doprowadziła do tego, że Stefan Stuligrosz stał się takim wiodącym szefem chóru w Poznaniu, w Wielkopolsce. Poza tym był bardzo aktywny pozachoralnie, jeżeli tak można powiedzieć, bo przecież kilkakrotnie był rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, dzisiejszej Akademii Muzycznej.
2: No i był też związany z naszą rozgłośnią, pracował tutaj.
3: Oczywiście, był kierownikiem muzycznym Poznańskiej Rozgłośni Polskiego Radia i był nie do pominięcia. Był swego rodzaju tytanem, jeśli chodzi o działalność churalną i muzyczną w Poznaniu. No, oczywiście nie ma się czemu dziwić, że był honorowym obywatelem miasta Poznania, że otrzymał Order Orła Białego i Order Uśmiechu, co było bardzo ważne, bo miał kontakt z młodzieżą, miał kontakt z młodymi ludźmi, chór, chłopieńco męski, ale jednak ci młodzi ludzie tam byli decydujący.
2: A tych poznańskich laureatów Orderu Uśmiechu trochę jest.
3: Trochę jest, tak. Mówiliśmy o nich kilkakrotnie.
2: Bo tak, to przecież chociażby profesor Dega.
3: Wiktor Dega, tak. No, z tym, że tutaj jeszcze dodałbym jedną rzecz, że rzecz charakterystyczna, chociaż Stefan Stuligrosz dożył sędziwego wieku, ale jednak do końca, pomimo pewnych trudności z poruszeniem się podczas koncertów, na przykład było to widoczne w filharmonii, zachował wspaniały głos i wspaniały umysł. Miałem okazję widzieć go podczas jakiejś uroczystości kilka lat przed odejściem na zawsze w sali odrodzenia poznańskiego ratusza. Otrzymywał jakąś nagrodę, w tej chwili nie pamiętam, o co tu chodziło, i stwierdził, że to jest to, on to ma, i swoim charakterystycznym tenorem zaśpiewał. To było coś nieprawdopodobnego, tam prawie szyby drżały. Także wprowadził w zachwyt, w podziw całą salę. No i oczywiście kontynuacja sentymentu.
2: W dużej mierze dzięki Stefanowi Stuligroszowi możemy przypiąć do miasta Poznań taką pineskę miasto chórów. Tak. Dalej w to funkcjonuje w obiegu. Poznań w takim kulturalnym znaczeniu, jeśli jest z czegoś rozpoznawalny, to z Targów Poznańskich. z neonów, no i właśnie z chórów.
3: To nadal... I z chórów, bo tych chórów było kilka i jest kilka w Poznaniu. Myślę, każde środowisko zawodowe, które ma jakieś tradycje jeszcze XIX-wieczne, Kraków Zaborów, ma swój chór, chociażby chór nauczycieli. No i oczywiście chór Polskie Słowiki Jerzego Kurczewskiego, który przez pewien czas ze względów politycznych, niezależnych od obydwu kierowników chórów, stał się rywalem chóru Stuligrosza. Z tym, że wchodzę z założenia, że ta rywalizacja uczyniła wiele szkody w obydwu środowiskach. Bo i jeden chór, i drugi były i są znakomite. I tutaj nie można im nic zarzucić, natomiast względy polityczne z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej sprawiły, że były różne układy, różne sytuacje, które szkodziły obydwu chórom.
2: O Jerzym Kurczewskim będziemy jeszcze w poznańskich historiach mówić. Natomiast wracając do Stefana Stuligrosza, dyrygent umiera w roku 2012, ale wciąż jest pamiętany. Tak. I taką pamiątką po nim jest doroczny konkurs Grand Prix Polskiej Chóralistyki zawsze pod koniec roku imienia właśnie Stefana Stuligrosza.
3: Tak, to była postać, która nie przeminie, która pozostanie w pamięci i tradycji Poznania. I postać, której tradycja, której zasady przez niego wpajane chórzystom istnieją do dzisiaj i chyba przetrwają na stałe.
2: O Stefanie Stuligroszu mówił Marek Rezler. Marku, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję, kłaniam się.
2: Kłania się państwu Jacek Butlewski.
1: Poznańskie historie.
0: Sponsorem audycji Poznańskie historie jest Unia Wielkopolan.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Rosjanie ostrzelali okolice ukraińskiej Odessy, są zabici, a w Polsce przybywa przypadków żółtaczki pokarmowej.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 14 w niedzielę 3 maja Piotr Jaśkowiak, zapraszam, prezydent wręczył Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi, uwolnionemu z białoruskiego więzienia działaczowi polskiej mniejszości. Na uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie była Sylwia Białek.
2: Andrzej Poczobut powiedział, że Order Orła Białego to symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi. Podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Bohaterami tej historii są bowiem żołnierze Armii Krajowej.
3: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
2: Orderem Orła Białego uhonorowani zostali także dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji niepodległościowej z czasów PRL-u Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. Prezydent powiedział, że odznaczeni swoimi życiorysami rysują obraz Polski odważnej, która nigdy nie odda wolności.
4: Składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach. Niech żyje Polska.
2: Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Świętujemy dziś wielkie dzieło naszych poprzedników, mówił w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent Leszna. Obchody przyciągnęły tłumy.
5: Idzie tutaj pan z dumnie uniesioną flagą biało-czerwoną?
6: Tak, z radością i no właśnie z dumą, dobrze pan powiedział.
7: Bo właśnie bardzo dobrze się czujemy w naszej ojczyźnie i czujemy się pewni i kochamy naszą ojczyznę.
8: Trzeba po prostu dbać o Polskę, pokolenie na pokolenie.
9: Patriotyzm to nie tylko wielkie słowa, ale to również te drobne gesty. Głęboko wierzę, że jako społeczność Leszna tworzymy właśnie takie miasto, które jest miastem tolerancyjnym, otwartym, życzliwym.
1: Mówił prezydent Grzegorz Rusiecki. Obchody rozpoczęły się mszą w Bazylice Świętego Mikołaja, skąd uczestnicy przemaszerowali przed pomnik Konstytucji i Niepodległości. Kończy się długi weekend na drogach, będzie większy ruch. Policja wysyła dodatkowe patrole na najważniejsze trasy.
10: Kontrola kierowców, ale także dbanie o płynność ruchu.
1: Do sytuacji na drogach wrócimy w wiadomościach Radia Poznań za godzinę. Rosjanie ostrzelali okolice ukraińskiej Odessy nad Morzem Czarnym. Zginęły dwie osoby. Pociski zniszczyły cywilne domy. Sprzątam szyby w domu, zabiją okna deskami, więc będzie ciemno i nic nie będę mogła zobaczyć, ale musimy je zabić deskami, nie możemy po prostu zostawić domu pustego. Kiedy idziemy do pracy, wszystko jest otwarte na oścież, każdy może wejść kiedy chce. Widać, że ogrodzenie jest zniszczone, nic nie zostało. W obwodzie Dniepropietrowskim pociski spadły na autobus przewożący dzieci. Pasażerowie tuż przed atakiem opuścili pojazd. Nikt nie zginął, są ranni. Przybywa przypadków żółtaczki pokarmowej. Szef sanepidu Paweł Grzesiowski alarmuje, że w ciągu pierwszych miesięcy tego roku zakażeń było niemal 500.
11: To jest szczepionka, której my nie mamy w kalendarzu obowiązkowych szczepień. Nie mamy zatem odporności populacyjnej. Każdy z nas może zachorować i to pokazują obecne ogniska. Mamy od jednej osoby kilkanaście, nawet czasami, jeżeli to jest osoba, która ma skuteczne mechanizmy zarażania, czyli na przykład jest pracownikiem gastronomii. Wtedy razem z posiłkami rozdaje nam wirusa.
1: Zimą sanepid wykrył ognisko żółtaczki w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Źródłem zakażeń był najprawdopodobniej pracownik szpitalnej kuchni. Piłkarze ręczni MKS Kalisz i Chrobrego Głogów zagrają o piąte miejsce Superligi. W spotkaniach o miejsca 5-8 Chrobry Głogów pokonał Stal Mielec, a MKS Kalisz wygrał na wyjeździe z MMTS Kwidzyn 35-28. W grupie spadkowej KPR Legionowo zwyciężył Lotto Puławy, a Gwardia Opole pokonała Zagłębie Lubin. Teraz to wszystko. Za godzinę spotka się z Państwem Beata Chmielewska.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: Termometry pokażą dziś nawet 28 stopni Celsjusza. Miejscami na zachodzie temperatura dojdzie do 29 stopni. Jesteśmy pod wpływem słabnącego wyżu. Niebo niemal bezchmurne.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
12: Reklama. Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
13: Reklama.
14: Historia żywa. Pod redakcją Jacka Butlewskiego.
13: 5 minut po godzinie 14. Nasz program realizuje Rafał Polacki. Witam Państwa ponownie. Cyryl Ratajski to bohater najnowszej kroniki miasta Poznania. Niedawno mieliśmy prezentację tego wydawnictwa i powiemy o tym dzisiaj w programie. W Spacerowniku Poznańskim odwiedzimy najstarsze poznańskie apteki. No a za chwilę opowiemy oczywiście o Konstytucji 3 maja. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
15: Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość

Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych.

wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza, z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa.

0: ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.
1: Dwieście 35 lat temu uchwalono Konstytucję 3 maja. Uroczystości trwają w całym kraju, także w regionie. To chociażby defilady i wystawy. Tak Wielkopolska świętuje 3 dzień maja. Informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie www.radiopoznań.fm. A historyk Jarosław Burchardt mówił przed południem w audycji Kultura w obiegu o znaczeniu Konstytucji 3 maja.
2: Fenomen prawny, jeżeli chodzi o państwo polskie Rzeczypospolitą, to pamiętajmy, że od XVI wieku jest to pierwsza zmiana ustroju państwa polskiego. W XVI wieku, przypomnę, staliśmy się monarchią elekcyjną, czyli to szlachta, patrz, naród wybiera sobie króla, to jest tak zwana elekcja viritim i każdy szlachcic, bogaty, średnio zamożny bądź magnat wybiera władcę i tak jest aż do wieku XVIII. Co się z tym wiązało? Państwo znacie z historii. Obcy królowie, obce interesy, polityka zagraniczna skierowana według życzenia panujących. No i to doprowadza właśnie do XVIII wieku, kiedy to Sasi, kompletnie obcy Polsce władcy, wszczynają wojny, które przyniosą nam szereg nieszczęść, problemów, tak możemy to nazwać.
1: Choć ci elekcyjni władcy byli różni. Jedni byli trochę lepsi, inni byli trochę gorsi. Nie, ci Sasowie XVIII-wieczni byli raczej tymi drugimi, tymi słabszymi władcami.
2: Wojny domowe, które towarzyszyły tym elekcjom, bo pamiętacie Państwo, chociażby z lektur szkolnych, tu przywołam Sienkiewicza, który świetnie skonfabulował pewne wydarzenia, ale opisał to ku pokrzepieniu serc. I widzimy te obce wpływy na polskim dworze i przede wszystkim widać, że nie jest jeden kandydat, jest wielu kandydatów, albo idziemy w kierunku Habsburgów, albo idziemy w kierunku tych, którzy są za Francją, a przede wszystkim pamiętajmy, wiek XVII to absolutyzm, który rodzi się we Francji. Mamy Ludwika XIV, który skupia władzę w swoich rękach. W Rzeczypospolitej jest zupełnie inaczej, to szlachta decyduje o tym, co będzie, jak będzie. Król ma związane ręce. No i też taki przytyk z historii w państwie polskim, to król odebrał sobie na własne życzenie i nie był to Polak. Mówimy o Henryku Walezę, Henri de Valois, który podpisuje słynne pakta konwenta, czyli to, co zrobi w czasie swojego panowania. No i oczywiście artykuły henrykowskie, w których zdecydowanie zawiązał sobie ręce, mówiąc, że jeżeli szlachcie nie będzie pasował, no to szlachta go usunie.
1: Pierwsza w Europie, druga na świecie. Wyprzedziliśmy Francuzów, wyprzedzili nas Amerykanie, jeśli chodzi o konstytucję.
2: Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone wtedy, no, patrzymy raczej nie na dzisiejsze Stany, tylko na ówczesną kolonię brytyjską. I ta kolonia brytyjska była dla Zjednoczonego Królestwa tylko źródłem surowca i rynkiem zbytu. To po to biali Amerykanie w pewnym momencie się buntują, robią słynne bostońskie picie herbaty w roku 1773. Pokazują koronie, że oni chcą być niezależni, ale tego nie wymyślili. Pamiętajmy, ta cała idea bycia i stanowienia o sobie wywodzi się z Francji. To Rousseau, Daladier, D'Alembert, to są ci wszyscy, którzy tę myśl oświeceniową, czyli władza pochodzi z suwerena, a suweren jest lud. Inaczej, nazwę naród. Lud źle się nam kojarzy. I naród ma prawo wybrać sobie panującego albo też ustrój. I ta idea dociera do społeczeństwa amerykańskiego, które w 1773 wyraźnie mówi Brytyjczykom nie. Adoptuje to, co przyszło z Europy. No i tworzy deklarację niepodległości. Będziemy mieli okazję niedługo uczestniczyć w tych obchodach 250 lat Deklaracji Niepodległości.
1: Już się zaczęły za oceanem.
2: No właśnie, no i nie patrząc na to, jaka tam jest teraz władza, ale patrząc na sam dokument, on jest bardzo ważny, bo mówi Deklaracja Niepodległości, czyli stajemy się suwerenem. Brytyjczycy decydują się na wojnę, przegrywają tę wojnę. My to obserwujemy u nas w Rzeczypospolitej, bo jesteśmy państwem od początku lat 60., a to jest ciekawe takie wydarzenie, rządzonymi przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ostatnia Polska wolna elekcja, rok 1764. No i ona też jest ciekawa, bo różnie o ostatnim królu wybranym drogą elekcyjną mówi się, że był pupilkiem Katarzyny, że był jej marionetką, że wchodził w alianse z Prusami.
1: Mówi się też, że gdyby żył w lepszych czasach, to byłby wielkim królem.
2: Francja zaczyna się gotować. To nie jest tak, że 14 lipca 1789 lud francuski wyjdzie na ulicę i obali monarchię. Nie, ten proces nastąpi. My mamy wpływ, może nie na to, ale co się tam dzieje, ale widzimy, że tam się coś dzieje. Dlatego Sejm, na który Katarzyna wyrazi zgodę. Rok 1787. Katarzyna II prowadzi wtedy liczne konflikty. Tak jak dzisiaj Władimir Putin prowadzi wojnę z Ukrainą i chce zawładnąć tym państwem, tak Katarzyna II chciała zawładnąć Turcją i prowadzi liczne wojny z Turcją. Chce iść do Morza Czarnego, potrzebuje Polskę. Do czego? Mięso armatnie. Potrzebuje wojsko. I godzi się na Sejm, zwany Sejmem Skonfederowanym. I tak zaczyna się historia Konstytucji, zwaną później 3 maja, właśnie na tym Sejmie Wielkim.
1: I o tej właśnie historii mówił poznański historyk Jarosław Burchardt.

0: 16 minut po godzinie 14. Czy w dawnym Poznaniu można było kupić róg jednorożca? Na kolejny odcinek Spacerownika zapraszają Łukasz Kaźmierczak i dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania.
1: Spacerownik poznański.
2: Dzień dobry. 3 maja nie umijamy spacerów poznańskich. To nasza tradycja, no ale słowo koniecznie musimy wspomnieć. Panie Pawle, najważniejsza, druga, jakimi przymiotnikami jeszcze określa pan konstytucję 3 maja?
3: No myślę, że dla nas najważniejsza i dlatego na ten spacer postanowiłem zabrać państwa nie na jakieś boczne zaułki, ale na poznański Stary Rynek, bo po nim będziemy dzisiaj wędrowali.
2: Stary Rynek, dlatego, że proszę państwa, tu do tej pory istnieje kamienica, w której chyba funkcjonowała pierwsza apteka w Poznaniu.
3: Tak, zgadza się. Pierwsza odnaleziona w źródłach apteka w Poznaniu to apteka pod Białym Orłem, więc też bardzo pięknie się nam konstytucyjnie tutaj składa. I ona funkcjonowała w kamienicy starorynkowej pod numerem 41, a prowadził ją aptekarz o imieniu Wincenty, zapisany w księgach jako Winicjusz, który był także radnym miejskim, był ławnikiem, a pierwszy zapis pochodzi z 1493 roku, więc wtedy wiemy, że na Starym Rynku była już pierwsza apteka.
2: Wspomnieliśmy o lekarzach, balwierzach, rehabilitantach łaziebnych, no ale pytanie, przecież ci wszyscy specjaliści od zdrowia musieli czymś jeszcze leczyć. Pytanie o leki, dlatego o aptekarzy.
3: Tak, apteki w Poznaniu były od samego początku miasta, ponieważ apteka po łacinie oznacza kram. I już w akcie założenia miasta były miejsca wskazane dla kramów, a potem na przykład w takim przywileju z 1280 roku jest mowa właśnie zarówno o apotekach in situorum, czyli tych należących do poznańskich mieszczan, jak i o aptekach należących do kupców przybywających z innych stron. Także apteki początkowo były po prostu kramami, w których oferowano towary ekskluzywne.
2: Czy ten przywilej pozwala nam także mniej więcej powiedzieć, od kiedy apteki w Poznaniu zaczęły funkcjonować na mapie miasta?
3: Apteki były od początku, ponieważ początkowo to lekarze, którzy zalecali kurację, sami przygotowywali lekarstwa i je sprzedawali swoim klientom, pacjentom. Natomiast mamy taki pierwszy dokument, który pochodzi z 1446 roku, kiedy to lekarz o imieniu Jakub sprzedał swoją aptekę wraz z wyposażeniem aptekarzowi Marcinowi. Znamy nawet kwotę, bo to były 24 grzywny i 20 srebrnych pół groszy. I to jest właśnie ten pierwszy zapis o aptece. Wiemy, że nastąpiła pierwsza transakcja, a zaledwie 6 lat później, w 1452 roku, mamy w księdze zapis o starej aptece. Czyli wiemy, że już wtedy były co najmniej dwie, bo musiała być jakaś nowa.
2: Tych aptek starych, nowych było znacznie więcej. Czy to był rynek równie rozbudowany jak dzisiaj? Czy między aptekami istniała silna konkurencja?
3: Jeżeli byśmy przyjęli pewne proporcje, to całkiem zbliżony, bo na początku w tym średniowieczu było tych aptek kilka, potem gdy się zaczął renesans i zaczął się Poznań rozwijać, to zaczęło ich przybywać. U schyłku XVI wieku w 1590 roku mamy w Poznaniu 13 aptek. Gdy uświadomimy sobie, że miasto miało około 20 tysięcy mieszkańców, no to albo ci poznaniacy byli wówczas bardzo chorowici, ale ta konkurencja też musiała być mordercza.
2: Kiedy tak naprawdę aptekarze oddzielili się od lekarzy, od sklepikarzy, od tych wszystkich, którzy, no bo sklepiki też przecież handlowały towarami drogimi, luksusowymi?
3: To następowało sukcesywnie, natomiast cały czas były spory, ponieważ przyjeżdżali różni sklepikarze, przyjeżdżali różni handlowcy i oni oferowali towary. Aptekarze twierdzili, że te towary są zastrzeżone dla aptek. Na tym tle wybuchało mnóstwo sporów, no i aptekarze, jako ludzie dosyć zamożni, i wylobowali sobie na dworze królewskim przywilej, który dawał im powszechczasy prawo handlowania lekami, nalewkami, a także towarami, które tradycyjnie w poznańskich aptekach sprzedawano.
0: 21 minut po godzinie 14 do spacerownika wrócimy za chwilę. Najpierw sięgamy jednak po utwór z dawnych lat.

0: spacerowniku wędrujemy dzisiaj do świata dawnych poznańskich aptek i dawnych aptekarzy sprzed setek lat. A oprowadzają nas Łukasz Kaźmierczak i dr Paweł Cieliczko.
1: Obiecaliśmy Państwu, że zajrzymy do takiej staropolskiej apteki na Starym Rynku w Poznaniu. Możemy łatwo wodze wyobraźni puścić, jeszcze bardziej wciągnąć zapachy, no bo przecież po wejściu do takiej apteki to chyba oszołamiało klienta to wszystko, co do niego docierało.
2: Na pewno, bo apteka pachniała z jednej strony medykamentami, a z drugiej strony sklepem kolonialnym, więc to były takie zapachy bardzo intensywne, bo aptekarz nie sprzedawał tylko leków, na tym by nie zarobił, on sprzedawał także bardzo różne produkty, ale były to produkty luksusowe. Większość preparatów tych medycznych przygotowywano wówczas na zlecenie. Były to różne wywary, syropy, maści czy plastry. Gdybyśmy mieli mówić o tej aptece staropolskiej, to ona była zarazem apteką, w takim naszym rozumieniu, zielarnią, sklepem kolonialnym, drogerią, a także cukiernią. Sprzedawano tam najcenniejsze przyprawy jak szafran, cynamon, goździki, imbir, pieprz, kminek i inne te zioła korzenne. Już czujemy te zapachy na pewno.
1: Nie, wciągam nosem.
2: Sprzedawano także słodycze. To może się wydawać dziwne, ponieważ no, ze zdrowiem się one nijak nie kojarzą. Ale wówczas...
1: Cukier krzepi, panie.
2: Ale wówczas właśnie cukier krzepił i tam były marcepany, konfety i różne cukry różane na przykład, bardzo popularne, ale były także nalewki, likiery, wina, a nawet alkohole znacznie cięższe. No i oczywiście było mnóstwo kadzideł, olejków, kosmetyków. Można było nabyć wosk, likwor, oliwę, jedwab, papier, siarkę, saletrę, kamień winny, mirę, mydło, a nawet proch strzelniczy.
1: Czyli podobno także róg jednorożca.
2: Tak, to był często w aptekach pokazywany, ale to był taki kieł nerwala, który ludzie uważali właśnie za róg jednorożca, bo ten jednorożec wydawał się bardziej prawdopodobny niż taka wielka ryba, a właściwie ssak morski.
1: Powiedział pan, że leki były przygotowywane. To nie były fabryczne produkty, czyli musiała być także przestrzeń, która tworzyła te leki, jakieś laboratorium, kuchnia.
2: Tak, to były takie dwie przestrzenie. Była ta przestrzeń sprzedażowa, o której mówiliśmy, i była przestrzeń wytwórcza, to było laboratorium. Wyglądało trochę jak gabinet alchemika. Tam były różne kociołki, garnczki, alembiki. Coś było podgrzewane, coś bulgotało, więc myślę, że jakbyśmy weszli do takiej piwnicy, bo z reguły w piwnicy odbywały się te działania, no to byśmy byli zachwyceni, wyglądałoby to jak z jakiejś powieści fantazy.
1: Były także cudowne medykamenty, bo każda epoka ma takowe.
2: Tak, no dzisiaj to mamy różne suplementy diety, o których niezwykłych możliwościach się dowiadujemy raz po raz z reklam. Natomiast w epoce staropolskiej był teriak.

0: Aczkolwiek ten lek został teraz odtworzony przez uczonych z Uniwersytetu Wrocławskiego, no i się jednak okazuje, że to działanie to jest głównie efekt placebo. Ludzie tak bardzo wierzyli, że ten lek działa, że faktycznie działa.
1: Wierzyli, wierzą i wierzyć będą. Potem był czas, jak to przy okazji zawieruch historycznych, że Poznań się wyludnił, apteki także upadały. Która z tych staropolskich aptek przetrwała do dzisiejszych czasów?
0: Przetrwały, do niedawno jeszcze mieliśmy na Starym Rynku dwie apteki. Była apteka pod Białym Orłem, która funkcjonuje do dziś, ta najstarsza, na Starym Rynku 41, i była apteka pod Złotym Lwem, która zresztą ma też taki piękny epizod z przechowywaniem i wywieszeniem flagi na Ratuszu Poznańskim w dniach Powstania Wielkopolskiego. Niestety została zamknięta na Starym Rynku, teraz funkcjonuje na Wilczaku, więc właściwie pozostała nam tylko apteka pod Białym Orłem.
1: Ale najstarsza i możemy zajrzeć dokładnie w to miejsce, gdzie funkcjonowała ta najbardziej
0: znana. W tej kamienicy od ponad 500 lat funkcjonuje apteka. Czy taką mamy tradycję.
1: Zapraszamy Państwa na spacer. Może właśnie dziś, 3 maja, warto to historyczne miejsce odwiedzić.
0: Zwłaszcza, że w takie dni świąteczne Stary Rynek w Poznaniu wygląda przepięknie.
2: Spacerownik poznański.
3: Spacerownik poznański wraca w historii żywej za tydzień, a my za chwilę przeniesiemy się do przedwojennego Poznania śladem prezydenta Cyryla Ratajskiego.

0: Dokładnie 25 minut zostało do godziny 15. Ukazał się, proszę Państwa, najnowszy numer Kroniki Miasta Poznania, w całości poświęcony Cyrylowi Ratajskiemu, jednemu z najważniejszych prezydentów miasta. Wizjonerowi, który w okresie międzywojennym nadał Poznaniowi nowoczesny kierunek rozwoju. W publikacji znalazły się m.in. teksty porządkujące jego biografię, także takie dotyczące polityki miejskiej i kulturalnej, a także pokazujące Ratajskiego w szerszym kontekście, także jego współpracowników czy rodziny. Redaktorami prowadzącymi tego numeru są Magdalena Mrugalska-Banaszak i Piotr Grzelczak, a na premierze kroniki była Joanna Divina.
1: Czy udało się odkryć coś w jego życiorysie, w jego działalności politycznej, o czym nie wiedzieliśmy?
2: Magdalena Mrugalska-Banaszak. No, Ratajski jest dla mnie, przepraszam, że tak powiem, starym, dobrym znajomym. Jako, że przez tyle lat pracy trwającej ciągle w ratuszu, właściwie na co dzień się z nim stykałam, po prostu z obiektami związanymi z jego życiem i pracą, więc Ratajski jest mi bardzo bliski.
3: Piotr Grzelczak. Jestem historykiem XX wieku, więc to nie jest postać nowa oczywiście, ale pewne aspekty jego pracy, które wynikają trochę też z badań, które prowadzimy w ratuszu, czy idąc na kwerendę do Archiwum Państwowego Poznaniu, pokazują, jak bardzo nieszablonową postacią i jak bardzo głęboki, szeroki życiorys miał Ratajski. I wydaje mi się, że tak naprawdę wciąż stoimy przed biografią, przed dużą biografią Cyryla Ratajskiego. Ratajski na to zasługuje. Jeśli mamy w dziejach Poznania w XX wieku postać pierwszoplanową, pomnikową, to będzie to Ratajski. W XIX wieku Karol Marcinkowski, w XX Cyryl Ratajski.
1: Zwykliśmy nazywać Cyryla Ratajskiego wizjonerem, a dr Paweł Cieliczko nazwał go dyktatorem.
4: Bo Cyryl był dyktatorem, ale był dyktatorem w najlepszym tego słowa znaczeniu. I tak go nazywali jego współpracownicy, a zwłaszcza Stanisław Wachowiak, który mówił o tym, że on był dyktatorem najwspanialszym, który nie tylko miał wizję, ale także potrafił je wdrażać i potrafił do tego zachęcić wszystkich, tak że nikt nie potrafił się tym wizjom sprzeciwić i wszyscy je realizowali. Takim to właśnie dyktatorem był Cyryl Ratajski. On chciał, żebyśmy byli jednym z miast najważniejszych. To, że z 540 miast, które zorganizowały targi po pierwszej wojnie, Poznań, który się tego dopiero uczył, stał się jednym z czterech najważniejszych, to pokazuje, jakie to były możliwości, jaka to była siła i jaka umiejętność realizowania tych wizji.
1: Cyryl Ratajski był też mecenasem sztuki i stawiał na kulturę w Poznaniu. W jakim stopniu starał się pan to przedstawić w swoim artykule w Kronice Miasta Poznania?
5: Jarosław Mulczyński. Cyryl Ratajski wspierał naukę, sztukę, wspierał różne instytucje, stowarzyszenia, zarówno kulturalne, jak i naukowe. Tu warto wymienić Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Bibliotekę Raczyńskich, Uniwersytet Poznański. Był też fundatorem licznych dzieł artystycznych, między innymi obrazów, które przeznaczone były do wystroju ratusza poznańskiego i też fundował pomniki i rzeźby, które stawały w przestrzeni miejskiej po to, aby zmienić wizerunek miasta i nadać jemu polski charakter, ponieważ w okresie zaborów nie można było stawiać w przestrzeni miasta polskich pomników, w takich miejscach otwartych, reprezentacyjnych. I między innymi właśnie w Sali Białej znajduje się popiersie Fryderyka Chopina, które w maju 23 roku odsłonięto w parku Stanisława Moniuszki i stało tam aż do wybuchu II wojny światowej.
6: Sabina Haszyńska.
1: Napisała pani, jak wyglądała sytuacja na drogach w Poznaniu w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jak wówczas poruszaliśmy się po ulicach Poznania?
6: Tak jak w tytule, chaotycznie. Mnie zdziwiło, że zasady, które dla nas są oczywiste, dzieci w przedszkolu już się tego uczą, wtedy były zupełną nowością. Mnie zaskoczyło, że ludzie, tak jak mamy skrzyżowania, przemieszczali się najkrótszą drogą, czyli po skosie. Nie było na przykład zasad wyprzedzania. Na skrzyżowaniu kto miał większy tupet, pierwszy przejeżdżał. Parkowanie na przykład przed przystankiem, zarówno wozami konnymi czy taksówkami, to było na porządku dziennym. Na początku XX wieku ten transport zmotoryzowany nie był jeszcze tak istotny, no to powiedzmy wypadki no zdarzały się, prawda? No można było zostać zajechanym czy potrąconym przez dorożkę. No ta prędkość samochodu, ona wzrastała. Na początku, w pierwszej połowie lat 20. po mieście należało się poruszać z prędkością 20 km. Później, bliżej powiedzmy roku 30, to zaczęto, ta tolerancja była większa. Okazało się, że już można pędzić po mieście ulicami nawet 40 km na godzinę, ale przy braku regulacji to była niekiedy prędkość zabójcza.
1: Gdyby teraz Cyryl Ratajski pojawił się w naszej przestrzeni, co by powiedział o Poznaniu?
2: Codziennie się właściwie nad tym zastanawiam, bo czytając o Ratajskim zostało mi w głowie, że on jeżdżąc do pracy każdego dnia zmieniał trasę, żeby sprawdzić, czy jest porządek w mieście, czy jakiś budynek nie wymaga remontu. I ja tak idąc codziennie do pracy sobie myślę, co by powiedział Ratajski, jakby zobaczył czasami brud na ulicach, sypiące się budynki, puste lokale. Także jestem ciekawa właśnie, co by powiedział Ratajski.
3: Ratajski to był polityk wielkiego formatu i on myślał o mieście na wielu etapach swojej pracy. To jego, i na to bym zwrócił uwagę, co by powiedział, to jego namaszczenie, to jego podejście bardzo takie ciepłe wobec kultury, wobec muzeów, wobec ludzi sztuki, wobec ludzi piszących, jest bardzo istotnym elementem patrzenia na miasto w ogóle. I tego bym sobie życzył również dzisiaj.
2: Myślę, żeby się ucieszył, że remontujemy ratusz.
3: Z tego na pewno. Ratusz, jego miejsce pracy pięknieje z dnia na dzień, to tak, na pewno Ratajski byłby z nas dumny. Mam nadzieję, że byłby.
2: Może jest.
0: Mówili Magdalena Mrugalska-Banaszak i Piotr Grzelczak. To najnowsza kronika miasta Poznania poświęcona Cyrylowi Ratajskiemu.

0: niespełna kwadrans do godziny 15. Na koniec naszego programu mamy prawdziwą historię pewnej kolekcji. W Kostrzynie, niedaleko Poznania, ustanowiono rekord Guinnessa, a zaczęło się od pasji do zbierania znaczków pocztowych z dudami. Obecnie ich właściciel, Vital Voronau, ma ich ponad 2000. Sędziowie uznali jednak niecałe 1300. To i tak niezły wynik. O ich historii opowiada w rozmowie z Małgorzatą Michalską.
1: Skąd w ogóle fascynacja? Po pierwsze znaczkami, które gdzieś tam odchodzą już do lamusa, a po drugie dudami.
2: To prawda. W 2017 roku zacząłem grać na dudach sam i zakupiłem sobie instrument. Znalazłem nauczyciela, który mnie uczył zdalnie grać na dudach. I gdzieś tam paralelnie zjawiło się też zainteresowanie pierwszymi znaczkami, które przedstawiały dudy. Gdzieś tam słyszałem, coś tam widziałem, że są takie kolekcje dedykowane, poświęcone właśnie tej wąskiej dosyć dziedzinie. Nie byłem nigdy filatelistą, więc wszystko to dla mnie było nowe i tak czysto z ciekawości zamówiłem swój pierwszy znaczek. To były francuskie Bignon Muzet, klasyczny znaczek przedstawiający dudy francuskie. Wówczas zaczęła się tworzyć taka kolekcja. To był taki moment, kiedy ja bardziej byłem zainteresowany różnymi eksponatami związanymi z dudami, ale jednak te znaczki mnie tak szybko zaczęły wciągać, że już po miesiącu, i widzę to po swojej historii zakupów, zaczęła się dynamicznie tworzyć taka kolekcja.
1: Jak różnią się dudy w zależności od regionu? Czy to Europy, czy też może nie tylko?
2: Teorii pochodzenia dud jest mnóstwo i każda z nich jest ciekawa, ale każda z nich jest również dosyć łatwa do obalenia, podważenia. I dla nas pierwsze skojarzenie, gdy słyszymy dudy, to oczywiście Szkoci, dudziarze szkoccy, bagpipe i ta kultura związana z tym właśnie z górami szkockimi, Highlanders i tak dalej. Natomiast są jeszcze mniej znane regiony dudziarskie, tak jak na przykład Bretania we Francji. To jest bardzo dudziarski region i tam dudy były niesamowicie ważnym elementem kultury, świadomości, tradycji i wszystkiego, co było związane z, w ogóle ze świadomością tego regionu, który siebie kontrastuje z Francuzami, tak, z tą kulturą dominującą. Poza tym to jest też region na przykład Galicja w Hiszpanii, na pograniczu Hiszpanii i Portugalii w zasadzie. I to jest też region, który był przesiąknięty dudami przez wieki. Ciężko sobie wyobrazić jakikolwiek festiwal czy tradycję miejscową, regionalną, która by się nie posługiwała czy dudami jako obrazem, czy muzyką dudziarską. Dudy wszystkie na całym kontynencie europejskim istotnie różnią się od siebie. Łączy je jeden element, czyli mamy worek, rezerwuar powietrza, z którego powietrze rozchodzi się do różnych części dud, przede wszystkim do części grającej, czyli do tej przybierki, jak ją nazywamy, tam gdzie palce wygrywają melodię, podobnie jak na trąbce, na klarnecie, na saksofonie, ale mamy też bardzo ważny element, czyli ten burdon, który trzyma ten stały dźwięk i w ten sposób odróżniamy właśnie łatwo dudy od innych instrumentów dętych, tym, że tam jest stałe takie brzmienie niskie, które towarzyszy, jest nastrojone w odpowiedniej tonacji do tej przebierki, do części melodycznej.
1: Jaka była ich funkcja na przestrzeni lat? Czy one od zawsze miały tą funkcję muzyczną, czy może kiedyś na przykład ostrzegawczą?
2: Pierwsze skojarzenie, oczywiście dudy szkockie, wykorzystywane przede wszystkim w praktyce wojskowej, do funkcji reprezentacyjnej wojska, bo oczywiście dudy były i w praktyce wykorzystywane do ostrzegania, do prowadzenia, do zachęcania do boju, do dodawania jakiejś werwy, ale też pełniły taką funkcję reprezentacyjną, bo wszyscy znamy te parady szkockie, gdzie Szkoci idą z muzyką, ubrani w swoje kilty i dumnie reprezentują swoją tradycję, która jest ściśle związana z praktyką wojskową. Na Podhalu też była taka próba wprowadzenia właśnie dud do wojsk reprezentacyjnych podhalańskich, jeśli się nie mylę, jednostek. Jednak nie wszędzie to jest tak samo. W każdym regionie dudy pełnią swoją funkcję. W jednym regionie są na przykład wykorzystywane do śpiewu. Są kraje, gdzie na przykład dudy były instrumentem związanym z pewnymi rytuałami, z kalendarzem tradycyjnym, z obchodami świąt i dudy wtórowały w pewnych obrządkach, gdzie na przykład panna młoda, jak wychodziła za mąż na Białorusi i nie miała ojca, to dudziarz występował w roli takiego zasadniczego zastępnika ojca i prowadził pannę młodą przez cały obrząd od początku do końca.
1: A jaki jest najstarszy pana znaczek związany z dudami, ale też najstarszy, jeżeli oczywiście ma pana, myślę, że w tak dużej kolekcji pewnie tak, znaczek związany z dudami wielkopolskimi?
2: Jeśli chodzi o znaczki wielkopolskie, to takich znaczków jest kilka. Jest taka seria typowo instrumenty muzyczne. Jest też taki znaczek szczególny, poświęcony kozłowi wielkopolskiemu. I to jest taki znaczek późniejszy, już blisko lat 2020, który z kolei był wydany też w takiej wersji specjalnej, takie arkusze, nie tylko jako znaczek pocztowy, ale również jako taki suwenir, tak zwany kolekcjonerski, filatelistyczny. Jeśli chodzi o znaczki najstarsze, nie przychodzi mi do głowy żaden konkretny znaczek, natomiast przychodzi mi na myśl cała epoka, to znaczy znaczki reklamowe, tak zwane. Taką szczególną tutaj nisze zajmują znaczki wydane w Niemczech. W Niemczech i czasami we Francji, czasami we Włoszech, poświęcone na przykład jakimś międzynarodowym targom. Bardzo często te znaczki mają też wersję właśnie pocztówkową, i także to są rzeczy bardzo rzadkie i najcenniejsze.
0: Warto wspomnieć, że dudy wielkopolskie można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Poznaniu, a dokładnie w jego oddziale, czyli w Muzeum Instrumentów Muzycznych na poznańskim Starym Rynku. Dziś w Historii Żywej to wszystko. Program dalej realizuje Rafał Polacki o godzinie 15, punktualnie o 15 wiadomości Radia Poznań, które przedstawi Beata Chmielewska, a po wiadomościach Joanna Divina i koncert życzeń. Gorąco polecam i zapraszam do godziny 15, niespełna 8 minut. Jacek Butlewski, do usłyszenia.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Poznańska dyrygentka z orderem Orła Białego. Pozycja Polski efektem wysiłku wielu pokoleń. Trzeciomajowe uroczystości także w stolicy Wielkopolski. Majówka na drogach to zwiększony ruch. Szanujmy innych kierowców, apeluje policja.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 15 w niedzielę 3 maja zapraszam Beata Chmielewska. Odznaczeni orderem Orła Białego rysują obraz Polski odważnej, wolnej i solidarnej, podkreślił prezydent Karol Nawrocki po wręczeniu odznaczeń państwowych na Zamku Królewskim. Order odebrał m.in. Andrzej Poczobut, którego prezydent odznaczył w ubiegłym roku, a także dyrygentka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus Agnieszka Duczmal. Na antenie Radia Poznań mówiła przed laty o roli dyrygenta Orkiestry Kameralnej. Tłumaczyła, że ma podobne zadanie do tego, które stawiane jest na przykład reżyserowi.
2: My mówimy jakąś melodyką, w zależności od tego, co chcemy wyrazić, co podkreślić, o czym mówimy. To wszystko również mieści się w muzyce i słowami czy sylabami są nuty, które zamieniamy w dźwięki. Musimy połączyć w całe zdania, które wypowiada jednocześnie wiele osób.
1: Agnieszka Duczmal-Mróz jako pierwsza kobieta dyrygent wystąpiła na scenie mediolańskiej La Scali. 2 lata temu prowadzenie orkiestry przekazała swojej córce Annie Duczmal-Mróz. Była salba honorowa i defilada pododdziałów. Tak poznaniacy uczcili 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ci, którzy przyszli na główne uroczystości na Plac Wolności, usłyszeli też tekst preambuły tej ustawy. Konstytucja 3 maja była pisana w trudnych czasach, wtedy Polska słabła. Dziś sytuacja jest odmienna. Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
3: Nasza wspólna ojczyzna rozwija się jak nigdy dotąd. Kraj odrabia zaległości cywilizacyjne, z powodzeniem goni państwa bogatsze i nowocześniejsze. Liczy się na scenie politycznej i gospodarczej. Jesteśmy bogatsi niż kiedykolwiek i dobrej myśli na przyszłość.
1: Prezydent przypomniał jednak, że nadal mamy jednego groźnego i nieobliczalnego sąsiada. Na Plac Wolności obok przedstawicieli władz miasta, województwa, duchowieństwa i mundurowych przyszli też mieszkańcy, którzy mogli zobaczyć koncert orkiestry reprezentacyjnej sił powietrznych, pojazdy służb i zabytkowe tramwaje. Więcej o uroczystościach w regionie na naszej stronie internetowej.
0: www.radiopoznan.fm.
1: Przed szczytem powrotów z przedłużonej majówki policja apeluje: dobrze zaplanujmy podróż i szanujmy innych użytkowników dróg. Do jutra należy spodziewać się większej liczby policyjnych patroli.
4: Funkcjonariusze będą obecni szczególnie na głównych drogach wyjazdowych i dojazdowych do miast. Ich zadaniem będzie nie tylko kontrola kierowców, ale także dbanie o płynność ruchu.
1: Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. W zeszłym roku w ciągu 5 dni majowego weekendu doszło do 307 wypadków, w których zginęło 19 osób, a blisko 400 zostało rannych. A za godzinę o tym, że Jarocin chce być stolicą wielkopolskiej krainy rowerowej. Do Urzędu Patentowego trafił wniosek o zarejestrowanie nazwy takiego produktu turystycznego.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: W Wielkopolsce słońce, temperatury sięgające 28 stopni Celsjusza w Pile i Poznaniu, 27 jest w Lesznie i Kole, a 26 w Kaliszu. Chłodzi nas południowo-zachodni słaby lub umiarkowany wiatr. Ciśnienie na poznańskich barometrach powoli spada.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
5: Reklama.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Reklama.
0: Tu Radio Poznań. Radiowy koncert życzeń.
7: Nie może być inaczej, skoro jest niedziela, minęła godzina 15. Dzień dobry, kłaniamy się. Joanna Liwina i Rafał Polacki, który program realizuje. Majówka w pełni, dziś 3 maja, święto Konstytucji, ale też dzień, który aż się prosi o to, żeby być po prostu razem. Wejść na spacer, złapać słońce, zadzwonić do radia, do radiowego koncertu życzeń. My będziemy dzisiaj z Państwem do godziny 16. Będą pozdrowienia, dedykacje, życzenia, no i oczywiście dobra muzyka. Numer podaję już tak dla pamięci, 618654654, a adres mailowy to koncert@radiopoznan.fm. I zaczynamy od piosenki Doliczyć do trzech.

0: I tak jak obiecałam, grupa pod budą. Na dobry początek. A za momencik piosenka, którą Państwo też doskonale przecież znają, może wspólnie też i zaśpiewamy, Gdzie ten świat 60-tych lat, o Urszuli Sipińskiej. A to piosenka, którą wybrała nasza stała słuchaczka, pani Jarosława. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Jarosławo, jak pani spędza majówkę?
1: Majówka odbiorę w kościele, przyjechałam z powrotem, bo u nas tam to duży zabaw jest w mieście, ale tu nie są dzieci, to idzie się, ale po co ja będę się tam włóczyć, gorąco jest teraz i przecież do domu trzeba podlewać.
0: O tak, dzisiaj rzeczywiście to słońce nam daje tutaj do wiwatu. Dobrze, pani Jarosławo, kto za chwileczkę będzie świętować?
1: Janina, bo to zbliża się Janinę, imieniny Janinę. Jej męża Tadzia i chciała mi złożyć życzenia. W dniu imienia to bukiet najwspanialszych życzeń, uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz wszelkie pomyślności składa Jarosława z Paproci. Oczywiście one też są z Paproci.
0: Dobrze, czyli dla pani Janiny i dla męża
1: Tadzia,
0: pani Janiny, Tadzie.
1: I jeszcze Krzysiu, bo tak syn jest Krzysiu, to tak, żeby dołożyć jemu, o taki prosty człowiek, nie?
0: Całą rodzinę jednym słowem pani pozdrowiła.
1: Janki całą rodzinę, te dobre. Tak.
0: Dobrze, i właśnie dla nich ta piosenka.
1: Tak, i właśnie dla nich ta piosenka. Miłego dnia pani życzę.
0: Ja pani również, pani Jarosławo. I dziękuję za ten uśmiech i telefon.
1: To uśmiech za darmo.
0: Niech tak będzie, przyjmujemy. Wszystkiego dobrego, a u nas Urszula Sipińska.

0: No, proszę państwa, to teraz trzeba odsapnąć po takich tańcach. 19 minut po godzinie 15. Pani Bogusia, prosto z działki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Gdzie pani odpoczywa, pani Bogusiu?
1: Ja odpoczywam, moi kochani, na ogrodzie. Wśród bzów, konwali i kwitnących jabłoni. I ptaszków.
0: No to piękne ma pani otoczenie. I jakie zapachy, to sobie też potrafię wyobrazić. Nam tutaj takie aromaty z parku dochodzą, niezwykle przyjemne. No i jeszcze ten rozłożysty kasztan. A jak kasztany kwitną, no to wiadomo, matury.
1: Matury.
0: Ale będziemy pozdrawiać za chwileczkę maturzystów, bo przecież jutro zaczną się egzaminy. Pani Bogusiu, jakie plany na resztę dnia? Jeśli mogę tak zapytać.
1: Może się przyjadę jeszcze rowerem, teraz czaskę sobie zrobię, wypiję, pogadam z dziećmi i nie.
0: No to bardzo dobre plany. To
1: spokoju. Pozdrawiam wszystkich słuchających radia, nie tylko na działce, ale gdziekolwiek tam są. Miłego wypoczynku.
0: No to ja dziękuję w imieniu wszystkich pozdrowionych. Pozdrawiam również panią i miłego wypoczynku. Takiego miłego leniuchowania. O.
1: Dokładnie. Każdemu się należy. Kiedy?
0: Halina Kunicka zaśpiewa na prośbę pani Bogusi.
1: Dziękuję.
0: Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
1: Do.

Jabłonie kwitną, bzy pachną, a koncert życzeń do godziny 16. Proszę Państwa, numer do nas to 61 865 4654. Adres mailowy to koncert @radiopoznan.fm. Swój dyżur zakończył już Rafał Polacki, poszedł na spacer, a do nas dołączył Adam Loch. Dzień dobry, kłaniamy się pięknie. Adam zostanie z Państwem dłużej niż ja. Proszę Państwa, przed nami kolejne życzenia. Życzenia urodzinowe dla Michała z okazji wczorajszego święta. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, spokoju i wielu dobrych dni dla Ciebie. A te życzenia przysłała Michalina.

serce do serca, czyli dla Michała od Michaliny z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Jeśli Państwo są teraz na spacerze, na plaży, na działce, to serdecznie pozdrawiamy. A jeśli ktoś dziś świętuje, to najlepsze życzenia składamy. Proszę się nie ukrywać, proszę się odezwać do nas. Zagramy coś ładnego dla dzisiejszych solenizantów, jubilatów. 618-654-654. A może ktoś właśnie teraz o tej porze przygotowuje świąteczny deser? No to my też Państwu tak potowarzyszymy wirtualnie. Sięgamy po kolejną piosenkę, tym razem Mrozu. Z życzeniami najlepszymi dla tegorocznych maturzystów.

To grupa Thin Lizzy, jeden z największych przebojów specjalnie dzisiaj dla pana Andrzeja. Wiem, że pan słucha, więc pozdrawiamy serdecznie. 1 maja prowadziliśmy tutaj dla państwa takie wspomnieniowe audycje, jak to było w latach na przykład 80. Wielu z państwa przypomniało nam rok 1985 i to wówczas był wyjątkowy pierwszy dzień maja, bo zamiast słońca spadł śnieg. No i uczestnicy pochodów zamiast lekkich ubrań musieli wyciągać z szaf zimowe płaszcze i parasole. No, majówka to była w takiej wersji zupełnie nieoczywistej. Tak sobie powspominaliśmy przy tej pięknej, tegorocznej, słonecznej pogody. A teraz życzenia specjalne imieninowe dla Marysi z Lubonia. Dużo uśmiechu, słońca nie tylko dziś i powodów do świętowania każdego dnia. Życzenia przesyłają Kaśka, Olka i Waldek.

0: Grupa Micromusic specjalnie od Kaśki, Olka i Waldka dla Marysi z Lubonia. Za chwileczkę więcej słońca od grupy Bolter, a to na życzenie pana Waldemara. Dzień dobry.
1: Witam słonecznie wszystkich dookoła Radio Poznań. To jest miłością. Każdy wie, że to jest nasza miłość. Także kocham i jeszcze raz będę kochał. Macie radio. Radio macie fajne i dużo słońca w całym mieście. I naprawdę to jest niepowtarzalne, jakie rzeczy robicie. Po prostu macie serce i pójdziecie do nieba.
0: No, trzy piosenki pan włączył w tym jednym, w jednych życzeniach. Dobrze, panie Waldku, ale skupimy się na tym przeboju grupy Bolter, tak? Na pana życzenie.
1: Słońca.
0: Tak, będzie. A nawet już teraz, już jest.
1: Już, no, America was up.
0: Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia.
1: America.

0: jeszcze więcej słońca, jeszcze bardziej, żeby było ciepło i tak pięknie. Do końca dnia na pewno taka pogoda z nami pozostanie. 15 minut 50, radiowy koncert życzeń do godziny 16. A my spotykamy się z panią Magdaleną, która wraca z majówki do domu. Jeszcze 160 kilometrów przed panią, tak? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak, dokładnie 160 kilometrów do naszego słonecznego Poznania.
0: Udała się pani majówka?
1: Jak najbardziej.
0: No to bardzo, to ja się też cieszę w takim razie. Pani Magdaleno, bo pani poprosiła o piosenkę, będzie za chwileczkę po włosku, Acapulco.
1: Dokładnie tak.
0: I dla kogo? Bo to dla specjalnej osoby.
1: Otóż to, chciałabym zadedykować tę piosenkę dla mojego partnera Jacka, który właśnie prowadzi auto, niestrudzenie, już drugą godzinę. Także kochany, to dla ciebie Acapulco.
0: O, no to pani będzie tańczyć, a pan Jacek będzie musiał uważać, żeby dobrze i prosto prowadzić auto na drodze.
1: Otóż to, dokładnie tak.
0: To spokojnej podróży w takim razie i pozdrawiamy państwa bardzo, bardzo serdecznie.
1: Pozdrawiamy również całe Radio Poznań i wszystkich słuchaczy.
0: Dziękujemy i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Nasi słuchacze są razem z nami. Radiowy koncert życzeń do 16, czyli jeszcze przez 5 minut. I na samo zakończenie udało się dodzwonić do naszego programu panu Marcinowi. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Marcinie, gdzie pan jest?
1: Wielkopolsce. Przepraszam, utrudnienia tutaj. Chciałbym serdecznie życzenia z Metropolii się urodziny od mamy Oli, tata Jakuba i od taty Marcina, którą piosenkę zagrał stawić pod szczególnie do mamy.
0: I ciebie też, bardzo. Tak, taki tytuł nosi ta piosenka, o którą poprosił pan Marcin dla całej rodziny, jeśli dobrze zrozumiałam. Pozdrawiamy państwa serdecznie.
1: W szczególności dla córki Alicji, która chodzi dziś w urodzinie.
0: O, no to proszę ją uściskać od nas bardzo mocno. I dobrego powrotu do domu życzymy. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, kolejny radiowy koncert życzeń za tydzień, w niedzielę. Słyszymy się parę minut po godzinie 15. Za momencik wiadomości Radia Poznań, a po godzinie 16 pół na pół z Jerzym Piastem. Widzę, że już jest. Do usłyszenia. Joanna Divina i Adam Loch. Kłaniamy się.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Orkiestra Wojskowa przyciągnęła na poznańskie obchody trzeciomajowe. W Małopolsce dzisiejszą rocznicę uczcili dyktandem. W regionie ma powstać nowy produkt turystyczny, m.in. dla rowerzystów.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 16 w niedzielę 3 maja zapraszam, Beata Chmielewska. Podpisanie umowy w sprawie SEIF planowane jest w Warszawie. Wicepremier, szef MON, wcześniej zapowiedział, że odbędzie się to w najbliższy piątek. Część sprzętu już jest zakontraktowana. Więcej na ten temat za godzinę. 3 maja pod znakiem patriotycznych obchodów związanych z 235. rocznicą uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji. W Poznaniu zorganizowano je na Placu Wolności. Obserwowali mieszkańcy i turyści.
2: Przyjechałam pociągiem z Opalenicy. Flaga Unia Europejska, Polska. To jest najważniejsze, co może być.
3: Ja akurat jestem tutaj przyjezdnym. Jestem byłym wojskowym.
4: Pojedź dzieciom, tak do najmłodszych lat, żeby zobaczyli.
5: Tak.
4: My się cieszymy z tego.
5: Trzeba, bo to 3 maj. Przyjechaliśmy z Mazur i defiladę zobaczyć.
1: Obchody zakończyła uroczysta defilada pododdziałów Wojska Polskiego oraz służb mundurowych. W Gnieźnie przy pomniku Bolesława Chrobrego szef Rady Powiatu Dariusz Szpilak mówił m.in., że w dzisiejszych czasach trzeba sobie zadać pytanie o poszanowanie przywilejów i obowiązków, jakie na nas spoczywają.
6: Zainaugurowaliśmy oficjalne obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
7: O jakich obowiązkach powinien pamiętać każdy Polak?
8: Że o ten kraj trzeba dbać, że kłótnie do niczego dobrego nie prowadzą, że podziały jakiekolwiek bardziej nas oddalają niż przybliżają, a umiejętność otwartości na rolę społeczeństwa zatraca się i pod różnymi obszarami i politycznymi, i odpowiedzialności w rządzeniu.
1: W Gnieźnieńskiej Katedrze odprawiono mszę za ojczyznę, o regionalnych uroczystościach także na naszej stronie www.radiopoznan.fm. W małopolskim Tarnowie dzisiejszą rocznicę uczcili dyktandem. O złote pióro burmistrza walczyło 50 uczestników.
9: Ciężko pracujący nadkomisarz Jerzy, nie Hiszpan, wracał z Holandii do Żabna.
10: Dobrze było, fajnie się tak sprawdzić po latach, po maturze już.
11: Wydaje mi się, że polski język jest oczywiście piękny, trudny, zawiły i ma wiele zasad. I to jest fajne właśnie, że kładą nacisk na to, żeby go nie zapomnieć. Telefon teraz sam nam wszystko poprawia, więc czasami warto trochę pomyśleć. I na przykład chimeryczny to mnie będzie prześladować do końca życia, myślę.
1: Podobnie jak w poprzednim roku, dziś nikomu nie udało się napisać dyktanda bezbłędnie. Jarocin chce być stolicą wielkopolskiej krainy rowerowej. Do Urzędu Patentowego trafił wniosek o zarejestrowanie nazwy takiego produktu turystycznego. Wzorem jest Dolnośląska Kraina Rowerowa, mówi sekretarz Jarocina Robert Kaźmierczak.
12: Udało się spotkać z wójtami, burmistrzami historycznego obszaru ziemi jarocińskiej po to, żeby zaproponować wspólną pracę nad czymś, co dzisiaj roboczo nazywamy strategią rozwoju turystyki i promocji turystycznej ziemi jarocińskiej. No potencjał każdej z naszych gmin jest taki, jaki jest, ale kiedy go połączymy, no to już możemy mówić o turystyce kilkudniowej.
1: Strategię do końca roku mają wypracować wspólnie gmina Jarocin, Jaraczewo, Nowe Miasto nad Wartą, Kotlin, Żerków oraz powiat jarociński, ale mowa też na przykład o Pyzdrach.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: Po pogodnej majówce czeka nas zmiana aury. Na razie w Wielkopolsce słonecznie i bardzo ciepło, od 26 stopni Celsjusza w Kaliszu do ponad 28 w Pile. Tam najwyższa temperatura w kraju około 28. Także w Poznaniu 27 stopni w Kole i Lesznie.
13: Cztery minuty po 16:00, niedzielny popołudniowy sport na antenie Radia Poznań. Krzysztof Ratajczak, dzień dobry. Dzisiaj w planie 3 mecze 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasie. Już zakończonym GKS Katowice pokonał Brugbet Termalika Nieciecza 5-1 i popularne Słoniki spadły już dzisiaj z Ekstraklasy. O 14:45 Zagłębie Lubin podejmuje Krakowie. 55. minuta tego meczu i wynik 0-0. O 17:30 mecze Pogoni Szczecin z Wisłą Płock. Liderem tabeli z dorobkiem 55 punktów jest Lech Poznań, który wczoraj wygrał w Lublinie z Motorem 1-0. Jutro spotkanie Radomiaka z Gdańską Lechią. W drugiej lidze piłkarskiej od godziny 14:30 trwa mecz Hutnika Kraków z poznańską Wartą. Mamy 76. minutę tego meczu i prowadzenie warciarzy 1-0. Gola w 37. minucie zdobył dla Zielonych Filip Waluś. Katarzyna Kawa pokonała Słowenkę Weronikę Rjabec 6-0 i 6-4 w finale tenisowego turnieju WTA w chińskim Huzhou. Karolina Romańczyk ze Śląska Wrocław oraz Andrzej Burda z Kabudo Opole zdobyli w chorwackim Osijeku srebrne medale strzeleckich mistrzostw Europy w karabinie na 300 metrów pozycji leżąc. Rywalizację pani wygrała Szwajcarka Ania Bachmann-Senti, a wśród mężczyzn triumfował Austriak Aleksander Schmirl. Szwajcarka Noemi Rück wygrała pierwszy etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania Pań. Katarzyna Niewiadoma zajęła 4. miejsce. Marta Jaskulska była 20, Agnieszka Skalniak-Sójka 32, a Karolina Perekitko 64. Z kolei Stanisław Aniołkowski z ekipy Cofidis zajął 3. miejsce na ostatnim 8. etapie wyścigu dookoła Turcji. Zwyciężył Belkę Tom Krabbe, a w punktacji generalnej zwyciężył Australijczyk Sebastian Berwick. Siatkarze plażowi Michał Brylie, Bartoszu Łosiek awansowali do finału rozgrywek Beach Pro Tour Elite w Brazylii. W półfinale wygrali z Łotyszami Martinsem Plawinsem i Christiansem Fokorowcem 2-0, 21-16 i 21-10. Powracamy do regionu. Dzisiaj w żużlowej metal klasy drugiej Speedway Ekstralidze Mundfir Malesa Ostrów Wielkopolski przegrała z bydgoską Polonią 39-51. Z kolei o godzinie 20.30 w Superlidze piłkarzy ręcznych w Arenie Ostrów pierwszy mecz półfinałowy play-offy Rebut KPR Ostrowi z drużyną Industrii Kielce. A na antenie Radia Poznań od 18.05 do 20.00 podsumowanie całego sportowego weekendu w kolejnym wydaniu audycji na żywo w sportowym rytmie. Polecam, zapraszam i do usłyszenia.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Autopromocja.
14: Nieważne, czy kolekcjonujesz medale, czy dopiero kupujesz pierwsze buty.
15: W audycji bez zadyszki zapowiedzi najciekawszych startów w Wielkopolsce, gorące relacje prosto z mety i porady ekspertów.
14: Bez zadyszki. Audycja dla biegaczy w każdy piątek o 14.50.
0: Partnerem audycji bez zadyszki jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Autopromocja. Pół na pół w Radiu Poznań. Na program zaprasza Jerzy Piasny.

Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie, Jerzy Piasny i Adam Loch. Proszę Państwa, tak pięknie się złożyło, że Lech Janerka wczoraj skończył 73 lata. Zagraliśmy utwór Rower, jeden z nowszych w sumie kawałków Lecha Janerki. Mamy końcówkę majówki, no i wszystko pięknie się układa. Tak swoją drogą, to będzie ostatni rok koncertowy z Lechem Janerką. On postanowił odpuścić, ale będzie w Jarocinie, na przykład, gdzie Państwa zapraszamy serdecznie. No dobrze, a co dziś w programie? Na pewno Eric Clapton, Christopher Cross, Jesse Ware, Sunbird z zupełnie nowej płyty i The Cure.

The Curie Pictures of You z albumu Disintegration. Wczoraj obchodziliśmy rocznicę wydania tej płyty. To był rok 1989. Oj, head czasu. Ale ta płyta brzmi do dziś naprawdę rewelacyjnie i obiecuję wszystkim fanom grupy The Cure, że wrócimy do niej po godzinie 17, bo naprawdę warto. I takie utwory jak Love Song czy Lullaby, a może nawet i Fascination Street, pojawią się po 17 w pół na pół w Radiu Poznań. Zachęcam do odwiedzenia naszego Facebooka, bo jest co obejrzeć. A teraz nowa płyta grupy Songbird. Oni pochodzą z Żywca, grają indie rocka. Bardzo ciekawe teksty, świetni muzycznie, podobają mi się, co tu dużo mówić. Świetnie, tak się nazywa ich nowy album. Trzy utwory. Zadzwoń do mnie, Elwira, i Ten sam film. Tak się gra w roku 2026.

0: Pół na pół w Radiu Poznań.
1: Tak, majówkowe wydanie audycji Pół na pół. Jesteśmy również na Facebooku. Proszę nas znaleźć. Tam są okładki płyt, bardzo ładne. Między innymi okładka płyty grupy Songbird. Świetnie. Ten sam film. To był ten utwór, który zagraliśmy jako ostatni, ale obiecuję, że jeszcze chyba dziś tak powrócimy do grupy Songbird. Bardzo ich płyta, ta druga mnie się podoba. To jest dobre, takie alternatywne granie. No, jakby wróciły trochę lata 80. Zresztą grupa w tym utworze ostatnim, ten sam film, odwoływała się nawet do grupy The Cure, The Smiths. No niech tak grają. I bardzo dobrze. Teraz będzie zmiana radykalna stylu. Będzie bardziej pop i dance. Ta muzyka taneczna gdzieś tam w ostatnich trzech płytach Jessie Ware pobrzmiewa. Super Bloom, tak się nazywa jej ostatni album. Ukazał się

0: Ale chciałem też Państwu powiedzieć, że niektóre recenzje są niezbyt pochlebne tego albumu, a mnie się wydaje, że Jesse War jest jak dobre wino, no ale sami wiecie, niektóre butelki są uszkodzone. No, tak bym powiedział. Jest to naprawdę kapitalnie zrealizowana płyta. Na dowód tego nagranie Automatic, które podoba mi się bardzo, i później będzie jeszcze Love You For Jesse Ware z najnowszego albumu.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's Automatic.

kapitalnie zrealizowana płyta Super Bloom Jesse Ware. Jest tutaj wszystko, co lubię, trochę funku, trochę disco i ten naprawdę dobry, melodyjny pop, nie taki byle jaki. To jest świetnie zrealizowane. Obiecuję, że jeszcze po 17 do tej płyty wrócimy. Zresztą na Facebooku pół na pół w Radiu Poznań Leszek pisze tak: Jesse Ware, dobra płyta, słuchana była cały tydzień w samochodzie i bardzo dobrze, i mnie to też cieszy. A teraz będzie artysta, który obchodzi urodziny, 70 chyba trzecie, tak dobrze pamiętam. W zeszłym tygodniu był w Polsce, w Warszawie, na pierwszym swoim koncercie. Ja aż nie chcę się wierzyć, bo jego kariera toczy się od lat 80., od samego początku, wtedy, kiedy wydał listy, swoją pierwszą debiutacką płytę i podbił listy przebojów. Ja byłem małym chłopcem. No, może już nie takim małym, ale wtedy nie wiedziałem, że Christopher Cross to jest gość, który potrafi zdobyć Grammy, Oscara, Złoty Glob, był nominowany do Emmy, a jego muzyka wciąż pozostaje symbolem takiej elegancji, bardzo takiego mistrzowskiego songwritingu, no i przede wszystkim tutaj jest melodia, a ja jestem zakochany w dobrych melodiach. Wystąpił w Warszawie w Progresji, no i co? I po koncercie stwierdziłem, że trzeba grać państwu na przykład All Right, temat z oscarowego filmu Arthur's Theme, Best Ten You Can Do. To jest piosenka skomponowana przez Barta Bacharacha, no i później będzie Sailing Christopher Cross w pół na pół w Radiu Poznań. W sam raz na majówkę.

0: Pół na pół w Radiu Poznań.
1: Nie ukrywam, że się zasłuchałem. Piękna pogoda w Wielkopolsce i takie kapitalne granie. Christopher Cross po raz pierwszy był w Polsce w zeszłym tygodniu i wystąpił w Warszawie, a 29 kwietnia po raz kolejny do Polski, ale po 12 latach przyjechał Eric Clapton. Jak żałuję, że nie byłem na tym koncercie, ale za to byli znajomi. Powiedzieli, że to naprawdę był kapitalny, dwugodzinny występ człowieka, który ma 81 lat, gra na swoim Fenderze rewelacyjnie cały czas, głosowo też świetny. No i polska publiczność wypełnionej do końca Tauron Arenie w Krakowie przyjęła ten koncert wiwatami, oklaskami. Nie chcieli go wypuścić ze sceny. No, grał dwie godziny. Fenomenalne wersje Aisha the Sheriff i Old Love, tak mówią wszyscy, no i Slow Hands dał radę. I okazuje się, że nie trzeba wielkich fajerwerków, żeby zrobić dobry koncert. Chociaż niektórzy byli rozczarowani, że zabrakło między innymi tego nagrania Wonderful Tonight. No to my je zagramy i do 17:00 Eric Clapton w pół na pół w Radiu Poznań, a po 17:00 druga część naszej audycji, na pewno The Cure, będzie James Brown, Jesse Ware i grupa New Order. Zapraszamy.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Umowa w sprawie SAFE zostanie podpisana w Warszawie, informuje szef MON. Dziś także Wielkopolanie świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Od jutra matura.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 17 w niedzielę 3 maja zapraszam, Beata Chmielewska. Podpisanie umowy w sprawie SAFE planowane jest w Warszawie, poinformował wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej zapowiedział, że odbędzie się to w najbliższy piątek. Szef MON powiedział w Krakowie, że maj będzie miesiącem umów zawieranych w ramach programu, a część sprzętu jest już zakontraktowana. Oczywiście wszystko chcemy kontraktować w polskim przemyśle zbrojeniowym, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Takie zakłady jak Huta Stalowa Wola są na pierwszym miejscu, jak Mesko w Skarżysku Kamiennej, jak Rosomak, jak Jelcz, inne, które produkują czy to amunicję, czy armatochaubice. Bardzo ważny dla mnie to jest zakup kolejnych borsuków, a tego, czego nie produkujemy, na przykład samolotów do tankowania w powietrzu i transportu, MRTT tak zwane, nie produkujemy, więc będziemy kupować u naszych sojuszników.
1: W programie SAFE w Polsce przyznano ponad 43 miliardy euro, które mają zostać wykorzystane m.in. na tarczę wschód i artylerię. Także w Wielkopolsce odbyły się dziś patriotyczne uroczystości i mniej formalne obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Świętujemy wielkie dzieło naszych poprzedników, mówił prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki. Po mszy w intencji ojczyzny w Bazylice Świętego Mikołaja uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta pod pomnik, gdzie zgromadziło się wielu mieszkańców.
3: Idzie tutaj pan z dumnie uniesioną flagą biało-czerwoną?
4: Tak, z radością i no właśnie z dumą, dobrze pan powiedział.
5: Czujemy się pewni i kochamy naszą ojczyznę.
6: Trzeba po prostu dbać o Polskę, pokolenie na pokolenie.
7: Patriotyzm to nie tylko wielkie słowa, ale to również te drobne gesty. Głęboko wierzę, że jako społeczność Leszna tworzymy właśnie takie miasto, które jest miastem tolerancyjnym, otwartym, życzliwym, w którym wspólnie, mimo często różnic, potrafimy się do siebie uśmiechnąć i być razem.
1: Obchody w Lesznie obserwował nasz reporter Bartłomiej Klubś. W Poznaniu długa kolejka mieszkańców i turystów ustawiła się przed Kopcem Wolności. Z okazji 3-majowego święta można wejść na górę i zobaczyć panoramę miasta.
8: Samo wejście? Chwileczkę.
9: Minutkę.
8: Byłam tutaj na wycieczce w zeszłym tygodniu o Ostrowie Tumskim i przewodniczka opowiadała, że właśnie jest otwarty i przyszliśmy. Chcieliśmy zobaczyć, jak to było kiedyś, że było usypane, potem nie było jakby zgody na usypanie ponownie i chcieliśmy zobaczyć, jak to tu wygląda.
10: Roman Kalinowski, Agencja Ochrony Mienia. Jest zainteresowanie, no i wpuszczamy po 20 osób, jednocześnie może być na górze.
1: Na Kopiec można wchodzić do godziny 19. Udostępniany jest bezpłatnie właśnie z okazji ważnych świąt i rocznic. Prawie 34 tysiące wielkopolskich maturzystów przystąpi jutro do egzaminu dojrzałości. Pierwszego dnia zmierzą się z językiem polskim. Jak spędzają ostatni dzień przed egzaminami?
11: Dla wielu ostatnia prosta przed maturami to obowiązkowa przerwa od nauki i odpoczynek.
12: Może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować?
11: Część maturzystów jednak wykorzystuje każdą chwilę, aby wykonać ostatnie szlify przed egzaminami.
12: Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
11: Ale jest też głos rozsądku.
12: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę.
11: Zapytałem także o wymarzone zadania na egzaminach.
12: Dużo funkcji kwadratowej, zdecydowanie. Może jakieś fajne logarytmy, a z fizyki mam nadzieję, że będzie optyka i dużo kinematyki.
11: Zatem połamania długopisów.
1: Życzymy wraz z Pawłem Kwiatkowskim. W Wielkopolsce egzamin będzie przeprowadzany w 445 placówkach. W Poznaniu organizowany będzie też egzamin dla uczniów szkoły w chmurze. Hale egzaminacyjne stanęły obok Stadionu Miejskiego przy ulicy Bułgarskiej.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: Dalszy ciąg pogodnego i bardzo ciepłego popołudnia. W regionie nadal 26-28 stopni Celsjusza. Aura sprzyja kierowcom o powrotach z majowego weekendu za godzinę. Od jutra zacznie się ochładzać. W poniedziałek jeszcze maksymalnie około 25 stopni. W nocy minimalnie od 9 do 12. W prognozie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu. Lokalnie głównie na północy możliwe burze.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
13: Reklama.
14: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
13: Reklama.
9: Pół na pół w Radiu Poznań. Na program zaprasza Jerzy Piasny.

Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. The Cure i Love Song z albumu Disintegration, który obchodzi 37. urodziny. Witamy Państwa, przed mikrofonem Jerzy Piasny, za konsoletą Adam Loch. Czasami dochodzi do wymiany poglądów, myśli między prowadzącym a realizatorem i Adam, mogę to Państwu zdradzić, powiedział, kiedy graliśmy w poprzedniej godzinie Pictures of You, że przy The Cure można się zakochać. Tak, można. Można się zakochać w tej muzyce, ale można się też w kimś zakochać. To był chyba najwybitniejszy album lat 80. no i 90. grupy The Cure. Kluczowy krążek. Dla nich zdobyli dzięki niemu ogromną popularność na świecie. W Stanach Zjednoczonych również ich muzyka nareszcie została dostrzeżona. Tam naprawdę było sporo bardzo ciekawych utworów. My już za chwilę zagramy ten chyba najpopularniejszy Lullaby. Będzie też Fascination Street. Myślę sobie, że tak. Często jest w historii muzyki i naprawdę dobrych płyt tak, że muzycy nagrywają ten album w jakichś skomplikowanych okolicznościach, albo pokłócą się między sobą, albo ktoś odejdzie z zespołu. Podobnie właśnie było w przypadku Disintegration Group The Cure, bo problematyczna stała się tam obecność w składzie Lola Telhorsta, który najpierw był perkusistą w grupie The Cure, ba, nawet zakładał ten zespół, a później został klawiszowcem. Muzyk miał ogromne problemy z alkoholem i grupa go właściwie wykluczyła z nagrania. On owszem jest obecny na okładce płyty, ale prawda jest taka, że nie zagrał żadnej nuty. No i tak to też było właśnie w przypadku tej płyty Disintegration, płyty, która powstawała też w głowie Roberta Smitha, który musiał namówić muzyków do zagrania takiego krążka, takiej muzyki. Niektórzy powiedzą bardzo smutnej, a mnie się wydaje, że wcale tak nie jest. Ona jest na pewno bardzo charakterystyczna dla końcówki lat 80. ubiegłego wieku. Wiem, że mnóstwo jest fanów Disintegration i Roberta Smitha i The Cure wśród słuchaczy audycji Pół na Pół w Radiu Poznań, więc gramy już, nie gadamy.

0: Pół na pół w Radiu Poznań.
1: 37 lat temu ukazała się płyta Disintegration grupy The Cure. Może komuś przypomnieliśmy i teraz wyciąga kasetę z nagraniami właśnie z tej płyty i sobie posłucha albo płytę w oryginale. Można słuchać w dzień, można słuchać w nocy. Niektórzy słuchali wtedy, w 1989 roku, o różnych porach dnia i nocy właśnie powielokroć. Tak było. Pół na pół w Radiu Poznań. Majówka trwa 21 minut po 17, a ponieważ jest to audycja z muzyką różnorodną, to teraz naprawdę zmienimy styl. James Brown urodził się właśnie 3 maja 1933 roku. Niektórzy mówią, że to prekursor muzyki soul i funk i pewnie tak jest. Tam jest też dużo rhythm and bluesa, a ci, którzy słuchają go do dziś, twierdzą, że był również takim człowiekiem, który nakreślił teraz ramy dla hip-hopowców. Niech tak będzie, niech tak będzie. Ja w 2014 roku obejrzałem film Get On Up. To jest biografia Jamesa Browna, za którą stał jako producent Mick Jagger. Świetny film, polecam Państwu. Jeśli ktoś znajdzie, niech obejrzy. To jest wszystko to, co można powiedzieć o karierze Jamesa Browna. Był artystą bardzo niepokornym, wyskokowym. Miał problemy z prawem, siedział w więzieniu za oszustwa podatkowe. No i później w latach 90. już mu się niestety nie udało powrócić do mainstreamu, ale nagrywał. No i trzeba powiedzieć, że robił to świetnie. Ba, do dziś pamiętam wypowiedź Czesława Niemena, który mówił, że wzorował się przecież na muzyce Jamesa Browna w latach 60. To zagramy Państwu. Get Up, będzie Papa's Got a Brand New Bag i ten łzawy w klimacie utwór It's a Man's Man's World. James Brown.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four.

urodzinowo. James Brown w pół na pół w Radiu Poznań. Teraz kolejna nasza nowość. Przypominam, że dziś gramy z płyty grupy Songbird. Świetnie, tej drugiej, która ukazała się dosłownie kilka dni temu. Bardzo fajny numer.

0: pół na pół w Radiu Poznań.
1: No coś jest w tym utworze grupy Songbirds. Bardzo, bardzo wpada w ucho, prawda? Ich nowa płyta nazywa się Świetnie i z niej już dziś sporo kawałków graliśmy. Wracam też do płyty Jesse Ware, która nazywa się Super Bloom, bo to jest płyta taka trochę retro. Ona korzysta z lat 70. i 80. Oczywiście ukłony dla Donny Summer, dla innych gwiazd, takich jak Grace Jones czy Glory Gaynor. W tej muzyce, którą Jesse nam proponuje, zawsze są. I tak jest również na tej płycie, więc ukłon w stronę pań wielkich gwiazd muzyki dance, funk i soul. I chciałem Państwu powiedzieć, że płyta Super Bloom to na pewno nie jest rewolucja, ale świetnie się tego słucha. To jeszcze dwa utwory i to takie, które wyróżniam. Bardzo refleksyjne. Posłuchajmy.

Super Boom, nowa płyta Jazz War. Jak się Państwu podoba, można skomentować na pół w Radiu Poznań. Jesteśmy na Facebooku. No dobrze, to jeszcze spojrzę do naszego kalendarium. Mamy rocznicę wydania płyty Republic grupy New Order. To był rok 1993. Pamiętam, jak po raz pierwszy usłyszałem Regret, pomyślałem sobie, o, co się stało z wokalem Bernarda Sumnera. Otóż okazało się, że ich producent Steven Hughes zadbał o to, żeby ta czystość śpiewu Sumnera była już na tych nowych płytach oczywista. I tak jest właśnie na tej płycie. Dużo dobrych melodii i można powiedzieć, że ta płyta była chyba najbardziej popową płytą grupy New Order przed ich pierwszym rozpadem. No właśnie, bo grupa w tej chwili podzieliła się na dwie. Tak w sumie można powiedzieć. A kto nie słyszał piosenki dla reprezentacji Anglii w piłce nożnej, to będzie miał już za chwilę okazję. Zagramy też World in the Price of Love. Najpierw Regret, New Order.

Tu Radio Poznań i audycja Pół na Pół to New Order i World in the Price of Love. Proszę Państwa, słyszymy się w przyszłym tygodniu po 16 w niedzielę. Teraz jeszcze dwie nowości. The Chainsmokers, duet amerykański razem z Winoną Oak, Already Now. Świetny utwór, tak swoją drogą. A później Foo Fighters i Window dla tych, którzy przebierają już nóżkami, żeby znaleźć się na koncercie na Narodowym w Warszawie, kiedy to będzie 15 czerwca, na koncercie grupy oczywiście Foo Fighters. Ich nowy singiel też za chwilę. Kłaniamy się nisko. Jerzy Piasny i Adam Loch. Do usłyszenia.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Wspólne śpiewanie na zakończenie trzeciomajowych obchodów w Poznaniu. Trwają powroty z majowego weekendu. Aura sprzyja kierowcom. Konińskie koparkami stoi wkrótce remont turystycznej atrakcji.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 18 w niedzielę 3 maja zapraszam, Beata Chmielewska. Msza za ojczyznę, defilada, bieka, po południu śpiewanie. Tak mieszkańcy Poznania mogli dziś uczcić 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Patriotyczne pieśni rozbrzmiały na Starym Rynku, śpiewali artyści z Teatru Muzycznego i Akademii Muzycznej w Poznaniu, a mieszkańcom w aktywnym śpiewaniu pomagały śpiewniki i teksty pieśni wyświetlane na Telebimie.
2: Jak są takie uroczystości, to przychodzę. I to jakoś tak bierze.
3: Tradycja. Można sobie pośpiewać. Karolina Brzezicka, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Dzięki zachęcie w postaci profesjonalnych wokalistów dużo łatwiej się włączyć, niż gdybyśmy próbowali to robić a cappella. Dlatego kiedy słychać muzykę, kiedy słychać śpiew, publiczność się włącza.
1: Dziś na Starym Rynku zabrzmiały takie pieśni jak Witaj Majowa Jutrzenko, Przybyli Ułani czy Marsylianka Wielkopolska. W najbliższy wtorek w Poznaniu montowany będzie pomnik króla Przemysła II. Figura władcy stanie u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Góra Przemysła, o tym więcej o 19. Polacy wracają z majowego weekendu, na drogach panuje wzmożony ruch, ale pogoda sprzyja kierowcom. Ci, którzy w majowy weekend przemierzają kraj, nie narzekają na utrudnienia, wystarczy zachować odpowiednią prędkość, o co apeluje policja, by podróż była bezpieczna.
4: Nie ma zbyt wielu utrudnień, nie ma zbyt wielu zatorów, jakoś to pędzi.
5: Jechaliśmy w porze drzemki, oczywiście maluszka.
6: Z majówki wracamy, jedzie się cudownie, będziemy zaraz tankować gaz, nie mogę się doczekać, bo ostatnio na stacji benzynowej nie mogliśmy zatankować, mam nadzieję, że nic się nie popsuło.
7: Mały tam wypadek, kraksa była koło Wrocławia, ale myśmy się nie załapali.
1: Plagą na polskich drogach niezmiennie są pijani kierowcy, mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
8: Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia maja funkcjonariusze zatrzymali około 400 nietrzeźwych kierujących. Dla porównania ostatniego dnia kwietnia było ich o około 150 mniej.
1: 1 i 2 maja na polskich drogach zginęło 9 osób, a 164 zostały ranne. Górnicza koparka, która na co dzień stoi przy drodze w Kleczewie, przejdzie remont. Maszyna związana jest z regionem konińskim od ponad 60 lat. Obecnie jest atrakcją turystyczną. Sprawdzona będzie jej konstrukcja, zostanie wyczyszczona i pomalowana. Burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski podkreśla, że ta koparka jest o wiele mniejsza od Dolores.
9: Długość naszej koparki, tej małej, to 34,5 metra, a Dolores ma aż 118 metrów. Dolores jest również wyższa aż o 23 metry od naszej koparki, znaczy nasza ma 15, a Dolores 38. No i teraz nasza koparka jest 8 razy lżejsza, znaczy waży zaledwie 333 tony.
1: Przypomnę, że potężną Dolores można zobaczyć w Wielkopolu w gminie Kleczew.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: Najcieplej o tej porze w okolicach Piły, 28 stopni Celsjusza, pół mniej w Poznaniu i Lesznie, około 26 w Kaliszu. W całej Wielkopolsce pogodnie, w nocy na północy i zachodzie regionu stopniowy wzrost zachmurzenia, możliwy słaby deszcz, w dzień niewykluczone burze. W poniedziałek minimalnie 9-12 stopni, a maksymalnie około 25.
0: Radio Poznań, pierwsze w Wielkopolsce. W sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.

0: Na zegarze dokładnie 4,5 minuty po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, trzeci dzień maja, 123 dzień 2026 roku. I właśnie teraz, o tej porze, startujemy z kolejnym wydaniem audycji na żywo w sportowym rytmie. Kłaniam się Państwu realizujący audycję Adam Loch i w studiu pracujący
1: Wojciech Bernard
0: i Krzysztof Retajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. W pierwszej godzinie przede wszystkim przegląd najważniejszych wydarzeń ligowego, majówkowego weekendu. Powiemy oczywiście o 31. kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy i wyprawie kolejorza do Lublina. Mówić będziemy także o przedłużeniu kontraktu przez doświadczonego pomocnika Lecha Poznań, Radosława Murawskiego. Będzie o piłce ręcznej, o koszykówce, o siatkówce, także o sporcie żużlowym. Po 19.00 będzie o zbliżającym się, bo to dokładnie za tydzień, słynnym biegu World's Life. A później będzie także o brydżu sportowym, o ziemnym tenisie. Nie zabraknie także mini-magazynu piłkarskiego Wielkopolskiego, ale to wszystko przed nami. Najważniejsze informacje, które do tej pory spłynęły z naszych agencyjnych sportowych doniesień.
1: Na dziś zaplanowano 3 mecze 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W zakończonych już spotkaniach Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 0-0, a GKS Katowice rozgromił Brukbet Termalikę Nieciecza 5-1, która tym samym została pierwszym spadkowiczem do pierwszej ligi. Od 17.30 trwa starcie Szczecińskiej Pogoni z Wisłą Płock, na razie w tym spotkaniu 0-0. W drugiej lidze piłkarskiej cenne wyjazdowe zwycięstwo poznańskiej Warty. Zieloni pokonali w Krakowie ekipę Hutnika i 1-0. Bez medalu wrócą do kraju polscy lekkoatleci startujący w Mistrzostwach Świata Sztafet, które zakończyły się w Botswanie. Szanse zajęcia miejsca na podium miała przede wszystkim nasza drużyna mieszana 4x400 metrów w składzie Marcin Karolewski, Alicja Wrona-Kutrzepa, Kajetan Duszyński i Karolina Łozowska, która jednak nie ukończyła finałowego biegu z powodu kontuzji Karolewskiego. Z kolei Magdalena Stefanowicz, Marlena Granaszewska, Magdalena Niemczyk i Pia Skrzyszowska zajęły siódmą pozycję w finale 4x100 metrów. Oba nasze zespoły już wcześniej zapewniły sobie udział w przyszłorocznych lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata. Dziś po repasażach dołączyła do nich także kobieca sztafeta 4x400 metrów. Karolina Romańczyk oraz Andrzej Burda zdobyli w chorwackim Osijeku srebrne medale strzeleckich Mistrzostw Europy w konkurencji strzelania z karabinu na dystansie 300 metrów z pozycji leżąc. Rywalizację kobiet wygrała Szwajcarka Anja Senti, wśród mężczyzn triumfował Austriak Aleksander Schmirl. Katarzyna Kawa wygrała tenisowy turniej WTA w chińskim Huzhou. W finowym pojedynku Polka pokonała Słowenkę Weronikę Rjavec 6-0 i 6-4. Nie powiodło się natomiast Hubertowi Hurkaczowi, który w decydującym spotkaniu Challengera ATP w Cagliari przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6 i 4-6. Amerykańska pływaczka Gretchen Walsh poprawiła własny rekord świata na dystansie 100 metrów stylem motylkowym. W zawodach Fort Lauderdale uzyskała wynik 54 sekundy i 33 setne. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał kolarski wyścig Tour de Romandie. Był najszybszy na 4 z 5 etapów imprezy, w tym na dzisiejszym, ostatnim, na którym peleton miał do pokonania ponad 178 km z Lucens do Leysin. W Szwajcarii startowało 2 Polaków. Filip Maciejuk zakończył rywalizację na 76. pozycji, Kamil Gradek był 83. Z kolei Szwajcarka Noemi Rueck wygrała pierwszy etap wyścigu Vuelta Espania Kobiet. Na mecie pierwszego, liczącego 113 km etapu imprezy, z Mareą do Salvatera de Mino, czwarta finiszowała Polka Katarzyna Niewiadoma. Koszykarze Philadelphia 76ers pokonali na wyjeździe Boston Celtics 109-100 w siódmym decydującym meczu ćwierćfinałowym fazy play-off konferencji wschodniej Ligi NBA. Wygrali całą serię 4-3. W półfinale zmierzą się z ekipą New York Knicks Jeremiego Sochana. Wracamy do kraju. W zakończonych już spotkaniach drugiej ekstraligi żużlowej Munfin Magnus Ostrów Wielkopolski przegrał na własnym torze z bydgoską Polonią 39-51, a Polonia Piła uległa w Krośnie tamtejszym Wilkom 33-53. Jeszcze dziś o 19.30 ekstraligowe emocje z udziałem Fogo Unii Leszno. Byki tym razem wystąpią na wyjeździe w starciu z Betardem Spartą Wrocław. Atrakcyjnie zapowiada się także spotkanie półfinałowe Ekstraklasy Szczypiornistów. Na 20.30 zaplanowano bowiem mecze Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski z Industrią Kielce.
0: 8,5 minuty po 18.00 Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Muzycznie startujemy od nagrania pod tytułem Safe Tonight, a później już o piłce nożnej w ligowym centralnym wydaniu, bo opowiemy o PKO BP Ekstraklasie, a także o 30. kolejce piłkarskiej drugiej ligi.

0: Zaczynamy od 31. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Lider tabeli Lech Poznań wybrał się do Lublina na mecz z Motorem. Kolejosz wygrał ten mecz 1-0 po trafieniu z 40 minuty Leo Benkelsona. Ale więcej szczegółów w relacji naszego wysłannika Grzegorza Hałasika.
1: 1-0 Lech wygrał z Motorem w Lublinie po bramce Leo Bengtsona w 40 minucie spotkania. W drugiej połowie na boisku pojawił się Robert Gumny, ale Robert, najpierw zapytam Ciebie o ogólną ocenę. 3 punkty są. Czujecie taką pewność na finiszu sezonu?
2: Myślę, że jak widać, to jest trzeci mecz z wygraną z rzędu i tak jak mówiłem na koronie, że atakujemy mistrza Polski, to było jeszcze nie wiem, która kolejka, ale początek nowej rundy. Tak to się sprawdziło do dzisiaj i zrobiliśmy kolejny krok, by tego mistrza obronić. Idziemy po sobie.
1: Jak ogólnie ocenisz ten mecz z Motorem w Lublinie?
2: No myślę, że lepiej wyglądaliśmy, więcej kreowaliśmy. Końcówkę, jak wiadomo, że to są już takie fazy przejściowe w jedną, drugą stronę, wszystko się może wydarzyć, ale zabrakło takiego instynktu killera, gdzieś zabić ten mecz 2-0 i by było bez strachu, ale koniec końców wszystko dobrze się skończyło. 1-0, 3 punkty, o to wszystkim chodziło.
1: Niecodziennie jest karnawał, jak to było chociażby tydzień temu w meczu z Legią Warszawa i wiosną czasami też, gdy się idzie do celu, to takie mecze są trochę, można powiedzieć, ciężkie właśnie z takim wynikiem, stykowym jednak.
2: No tak, Motor też wiadomo walczył o życie, to nie jest, życie może nie, przesadziłem, ale na pewno gdzieś ta walka o utrzymanie, puchary, to jest w tym sezonie dosyć zwariowana i każdy chce jakieś punkty sobie wyskrobać, także myślę, że do końca sezonu nie będą te mecze łatwe, teraz mamy mecz u siebie z Arką, też pewnie staną głęboko w defensywie i będą liczyć, że jakiś dobry rezultat, ale myślę, że jesteśmy w takim gazie, że jednak nie sprawią nam problemu.
1: W drugiej połowie zmieniłeś Michała Gurgula na lewej obronie, więc w tym sezonie grałeś już na swojej normalnej pozycji, czyli prawej obronie, grałeś na środku obrony, przyszedł czas na lewą obronę i kolejne doświadczenie.
2: No, gdzie trzeba, to tak naprawdę gram ze zadaniowiec troszeczkę w ostatnim czasie, a na bramce by chcieli, gdzie trzeba, to gdzieś tam uzupełniamy te dziury, to nie jest czas, żeby się obrażać, że nie gra się na swojej pozycji, to jest czas, żeby zdobywać punkty i mam nadzieję, że mistrza Polski.
1: Ale to też znaczy, że pewnie masz dobrą dyspozycję, że też dobrze się czujesz, że są takie awaryjne sytuacje, to wchodzisz i dajesz co należy dać.
2: No myślę, że było po mnie widać w tych ostatnich spotkaniach, że czuję się dobrze. Też to miałem takie odczucie i tak jak mówiliśmy, gdzie trzeba zagram i nieważne ile czasu, czy 90, czy jak dzisiaj 15, dajemy z siebie wszystko i są dobre rezultaty.
3: Jest z nami trener Lecha, pan Niels Frederiksen. Dobry wieczór, panie trenerze.
4: I think actually I would like to start praising our opponents or the club today.
5: Chciałbym zacząć moją wypowiedź od pochwał skierowanych w kierunku gospodarzy z dwóch przyczyn. Pierwsza to oczywiście to, że wszyscy powinniśmy dążyć do tego, żeby móc grać na jak najlepiej przygotowanym boisku i właśnie dzisiaj takie tutaj w Lublinie nastaliśmy. Uważam, że to jest jedyne słuszne podejście, jeżeli chodzi o dbałość właśnie o takie rzeczy jak murawa, jak podłoże, po którym gramy, no bo tylko dzięki temu możemy zwiększać poziom całej ekstraklasy właśnie grając na tego typu boisku i właśnie biorąc to pod uwagę, ta murawa też sprzyjała Motorowi w jego grze, no bo muszę przyznać się, że szanuję fakt, że Motor chciał dzisiaj grać w piłkę. To jest drużyna, która wiedzieliśmy, że postawi nam twarde warunki w tym względzie i podoba mi się to, w jaki sposób Motor chce grać w piłkę, więc wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz, ale biorąc to oczywiście pod uwagę, też musimy powiedzieć, że 1-0 to taki wynik, przy którym wszystko może się wydarzyć. Moim zdaniem powinniśmy nieco wcześniej podwyższyć nasze prowadzenie. Były ku temu szanse, a jeżeli się tego nie wykorzystuje, to wszystko może się w końcówce odmienić w bardzo łatwy i szybki sposób. Myślę, że broniliśmy dzisiaj dobrze, ale musimy wymagać więcej skuteczności pod bramką rywala. Podsumowując, myślę, że to oczywiście wciąż jest bardzo ważne zwycięstwo, bardzo ważne 3 punkty, więc możemy się tylko i wyłącznie dzisiaj cieszyć z tego wyniku.
6: So we of course pleased about the win and the 3 points.
7: Lech wygrał w Lublinie z Motorem 1-0 i zrobił kolejny krok na drodze do obrony mistrzowskiego tytułu. W innych spotkaniach 31. kolejki, które już za nami, w piątek Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1, a warszawska Legia pokonała ekipę łódzkiego Widzewa 1-0. W sobotę tylko jedno spotkanie, wspomniane starcie Motoru Lublin z poznańskim Lechem. Dziś 3 mecze. GKS Katowice rozgromił Brugwet Termalikę Niesiecza 5-1. Tym samym zespół z Niecieczy jest pierwszym spadkowiczem na pierwszoligowe boiska. Za nami już także potyczka Zagłębia Lubin z Krakowią. To spotkanie zakończyło się rezultatem remisowym 0-0. Taki sam wynik na razie w trwającym od 17.30 spotkaniu szczecińskiej Pogoni z Wisłą Płock. Jutro mecz Radomiaka z Lechią Gdańsk, a dwa inne spotkania tej serii, Arki Gdynia z Górnikiem Zabrze oraz Rakowa Częstochowa z Jagiellonią Białystok, zostały przesunięte na 13 dzień maja. Wszystko z powodu wczorajszego spotkania finałowego Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie. Górnik Zabrze wygrał z Rakowem Częstochowa 2-0 i po raz pierwszy od 1972 roku mógł cieszyć się z wywalczenia tego trofeum. Gratulujemy. Tyle o piłkarskich boiskach Ekstraklasy.
0: Ale nie do końca, ponieważ mówić będziemy w dalszym ciągu o kolejorzu i o przedłużeniu kontraktu z bardzo doświadczonym piłkarzem, który w spotkaniu z warszawską Legią pojawił się na kilka minut po 364 dniach przerwy spowodowanej kontuzją i późniejszą rehabilitacją. Oczywiście chodzi o Radosława Murawskiego. Przedłużona nowa umowa do 2028 roku. Posłuchajmy, jak zwierzali się klubowej telewizji właśnie Radosław Murawski i dyrektor sportowy kolejorza Tomasz Rząsa.
8: No emocje są wielkie i dziękuję bardzo za te gratulacje. Też bardzo się cieszę, że tu jestem, że przedłużyłem kontrakt z Lechem Poznań, że zaufanie dane mi jakiś czas temu, już spory czas temu, cały czas jest kultywowane i jest to dla mnie bardzo ważny moment, bo też każdy znał moją historię i wierzę w to, że to jest taki kolejny rozdział, natomiast nowy rozdział mojego życia i wierzę, że po tym roku pokażę to, jak głodny jestem gry i ile jeszcze mogę wnieść do tej drużyny.
9: Od lata 2021 współpracujemy z Radkiem Murawskim. On swoją postawą przede wszystkim na boisku, ale także i w szatni pokazał nam, że warto na niego stawiać. Pomimo, że ostatni rok zmagał się z poważnym urazem, z kontuzją, były zabiegi, rehabilitacje, i Muraś wrócił. Muraś wrócił, jest zdrowy, więc my nie mieliśmy żadnych wątpliwości, żeby przedłużyć tę umowę, zwłaszcza, że jesteśmy przekonani, że w przyszłym sezonie odda nam to sportowo, jako jeden z najważniejszych liderów w szatni i na boisku.
8: Podpisanie też pokazuje, że obie strony są zadowolone i że wywiązujemy się ze swoich gdzieś tam zobowiązań w jak najlepszy sposób. No i z tego miejsca też mogę podziękować tylko za to zaufanie, za to wsparcie przede wszystkim w tym trudnym momencie dla mnie i za to, że mimo wszystko cały czas jest widziana we mnie nadzieja. No myślę, że ukształtowało mnie to tak samo. Życie też tutaj w Poznaniu, czuję się też już poznaniakiem i w niektórych sytuacjach też to można zauważyć, natomiast tak jak mówię, no, czuję się tutaj bardzo dobrze i jestem bardzo dumny z tego, że jestem na kolejne lata w Lechu. No, chcę wywalczyć sobie skład znowu, bo wiem, że za darmo nie będzie mi dany i wierzę w to, że uda mi się to zrobić.
0: Mamy nadzieję, że zobaczymy być może jeszcze w tym sezonie Radka Murawskiego na Murawie. Może to będzie już w najbliższy piątek o 20.30, gdy piłkarze Lecha na Enea Stadionie przy Bułgarskiej zagrają meczu 32. kolejki z Arką Gdynia. Piątek, godzina 20.30. Oczywiście bezpośrednia relacja na antenie Radia Poznań. Już teraz polecamy.
7: A teraz druga liga piłkarska i dobre informacje dla wszystkich sympatyków poznańskiej Warty. Zieloni wygrali dzisiaj wyjazdowe spotkanie w Krakowie z Hutnikiem 1-0. Bramkę na wagę zwycięstwa gości w 37 minucie zdobył młody Filip Waluś. Ze zmiennym szczęściem radziły sobie podczas 30. kolejki dwie inne wielkopolskie drużyny. KKS 1925 Kalisz na wyjeździe wygrał z Resowią 1-0 po golu Jakuba Jelenia. Natomiast Sokół Kleczew uległ przed własną publicznością rezerwą Śląska Wrocław 0-2. W innych spotkaniach tej serii, które już za nami, rekord Bielsko-Biała pokonał drugą drużynę Łódzkiego Klubu Sportowego 1-0. Sandecja Nowy Sącz bezbramkowo zremisowała z Podhalem Nowy Targ. Świt Szczecin przegrał z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0-2, a w meczu Zagłębia Sosnowiec ze Stalą Stalowa Wola padł rezultat remisowy 0-0. Dziś o 19.30 jeszcze spotkanie Chojniczanki z Olimpią Grudziądz. 3 punkty walkowerem za starcie z wycofanym z rozgrywek GKS-em Jastrzębie zainkasowała w tej serii Unia Skierniewice.
0: O wydarzeniach na boiskach piłkarskiej trzeciej ligi, czwartej ligi, piątych lig w naszym regionie, a także w futsalu i w kobiecej piłce nożnej opowiemy Państwu po 19.30 w naszym mini magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole. Teraz audycji w sportowym rytmie, muzycznie przez 3 minuty Bruno Mars, a później będzie o piłce ręcznej.

0: Audycja w sportowym rytmie, teraz piłka ręczna. Po raz ostatni w tym sezonie Orlen Superligi Kobiet wystąpiły szczypiornistki Enea MKS-u Gniezno. Już w piątek podejmowały na własnym parkiecie drużynę piłki ręcznej Koszalin. Czy to było udane pożegnanie z gnieźnieńską publicznością?
1: Kolejny mecz wygrany we własnej hali po fantastycznym wrestlingu MKS-em Piotrkowią, także PR Koszalin, niewygodna dla was drużyna w całym tym sezonie, też pokonana 5 golami 31-26. MVP tego spotkania w ekipie gnieźnieńskiej w całym meczu Nikola Głębocka, ważny mecz, ważne zwycięstwo.
2: Tak, dokładnie, jest to ważne, to są ważne punkty dla nas, ważne zwycięstwo, chciałyśmy bardzo wygrać ten mecz i udowodniłyśmy, że potrafimy grać w piłkę ręczną, całe spotkanie przebiegało bardzo dobrze w naszym wykonaniu, więc naprawdę jesteśmy zadowolone z naszej gry.
1: Już do przerwy było dobrze, bo było plus 3, 17-14, choć musiałyście się na początku tej pierwszej odsłony trochę przełamywać, bo rywalki, jak mówiłem, niewygodne, twarde.
2: Tak, gdzieś początek spotkania był dosyć nerwowy, niewykorzystane sytuacje rzutowe. Całe szczęście zachowało się później zimną głowę i doniosłyśmy to zwycięstwo.
1: Na początek drugiej połowy to naprawdę prawdziwy gnieźnieński huragan, właściwie rój pszczół.
2: Tak, dokładnie, zgadzam się. Naprawdę każda z nas zagrała super zawody. Cieszymy się, że jako drużyna zagrałyśmy przede wszystkim wszystkie razem i każda dołożyła cegiełkę do tej wygranej.
1: Roman Solarek, drugi trener MKS Gniezno po zwycięskim meczu z PR Koszalin 31-26. Panie trenerze, to jest cały czas walka o czwarte miejsce?
3: No tak, cały czas jesteśmy w grze i chcemy zakończyć ten sezon na tym czwartym miejscu. Wiadomo, że wyżej już nie podskoczymy w tabeli, bo rozwój medali jest zarezerwowany już dla Piotrkowa, ale tak walczymy i chcemy jeszcze w dwóch kolejnych meczach zagrać tak, żeby te czwarte miejsce na koniec sezonu zająć w tabeli.
1: To nie są proste wyjazdy. Lublin, Kobierzyce, drużyny markowe.
3: No tak, ale w tym sezonie żadnych meczów nie było prostych, poza chyba jednym meczem, którym graliśmy z Kaliszem u siebie. A tak poza tym wszystko jest gdzieś tam w emocjach grane i każda drużyna z każdą może wygrać. Także my tutaj w finałowej części sezonu tak samo mieliśmy te mecze takie zacięte i nie boimy się żadnego przeciwnika. Gramy po prostu do końca sezonu jeszcze dwa mecze i chcemy w nich pokazać, że potrafimy grać i potrafimy zwyciężać.
4: Proszę Państwa, kończymy raz tę przygodę. Zenea Hunter Gniezno, Natalia Krupa, Freddy. Kolejne podziękowania. Maria Tanas! Wielka, kolejna postać Enei MKS-u Gniezno. Chyba nieprawdopodobnie sentymentalne pożegnanie. Daria Konieczna! Teraz powiemy, dziękujemy Żaneto! Żaneto Lipo!
1: Też czas pożegnać. Niektóre zawodniczki kończą przynajmniej na razie przygodę z drużyną Enei MKS-u Gniezno, między innymi latająca skrzydłowa Żaneta Lipok. Trochę wzruszenia, piękny taki obraz za uśmiech, za emocje, za walkę do końca. Żaneta numer 39, kibice wywieszyli piękny transparent. Trudny moment, wzruszający dość, prawda Żaneta?
5: Tak, na pewno jest to dla mnie wzruszająca chwila, bo spędziłam tutaj kilka lat i naprawdę chciałabym podziękować za całe wsparcie, które dostałam i będę dobrze tutaj wspominać Gniezno, wszystkich kibiców, cały zarząd i na pewno Gniezno zostanie w moim sercu na długo.
1: Powiedz, czy to jest próba, nie wiem, kończenia tej profesjonalnej przygody z piłką ręczną, czy raczej gdzieś tam jeszcze może bardziej amatorsko będziesz sobie ten handball grywała w innym klubie?
5: Naprawdę czas pokaże, na dzień dzisiejszy gdzieś tam tą przygodę z Superligą kończę. Coś się kończy, coś się zaczyna, przede mną nowe wyzwania i tak naprawdę nie chcę tylko trzymać za mnie kciuki w nowej roli, którą będzie przede mną, bo to będzie duża zmiana na pewno.
1: Czyli poza sportem trochę dopytuję?
5: Tak, no poza sportem gdzieś tam nasza firma podróżnicza będzie się rozwijała, więc myślę, że też poświęcę czas jej. No i tak jak mówię, gdzieś się kończy fajny czas w Gnieźnie i coś nowego się zaczyna.
1: Skoro powiedziałaś o firmie podróżniczej, to ja zapytam, najfajniejsze takie sportowe oczywiście doświadczenie tutaj z Gniezna to występy w Europejskim Pucharze KF Cup?
5: Myślę, że to na pewno jedno z takich głównych, najlepszych moich wspomnień, bo tak naprawdę zapisałyśmy się wtedy w historii tutaj w Gnieźnie, ale tak naprawdę każde zwycięstwo zostanie w moim sercu na zawsze.
0: To zwycięstwo pewnie również, przypomnę, piłka ręczna Koszalin musiała uznać wyższość w Gnieźnie zespołu Enea MKS-u.

0: pojedzie do Lublina właśnie na starcie z MKS-em Elwold.
1: Teraz o lidze centralnej piłkarek ręcznych. Słyszeliśmy to sentymentalne pożegnanie z ekipą superligową Enei MKS-u Gniezno Żanety Lipa. Kto wie, ćwierkają niektóre poznańskie wróbelki, że być może ta zawodniczka pojawi się w barwach Enei piłki ręcznej Poznań, bo to wielkopolski jedynak w lidze centralnej szczypiornistek. Zobaczymy, jak będzie. W każdym razie podopeczne Amelii Chmielewskiej w ostatniej kolejce Ligi Centralnej wygrały na wyjeździe ze startem Pietrowice Wielkie 38-34, a prowadząc też do przerwy 20-15. W innych meczach tej serii 24-24 to remisz SPR-u Olkusz z Pogonią Szczecin. Rzuty karne ekipa z Olkusza wygrała 6-5, a w dzisiejszym spotkaniu drużyna Sambora Tczew przegrała z MTS-em Żory 22-33. Pierwsze miejsce w tabeli APR Radom, drugie miejsce MTS Żory, handball Kielce na miejscu trzecim w lidze centralnej, a piłkarki ręczne Enei Poznań na miejscu czwartym.
0: Tyle o rozgrywkach szczypiornistek, teraz o piłkarzach ręcznych. W Superlidze wkraczamy na ostatnią prostą. Przed nami mecze półfinałowe walki o Mistrzostwo Polski, co nas cieszy także z udziałem wielkopolskiej drużyny. To Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski, która dzisiaj w pierwszym spotkaniu półfinałowym o godzinie 20.30 podejmować będzie utytułowaną ekipę Industrii Kielce. W drugim spotkaniu półfinałowym jutro Gdańskie Wybrzeże zagra z Orlen Wisłą Płock. Trzymamy kciuki za zespół Ostrowi, choć zadanie trudne. Przypomnijmy, rywalem Industria Kielce.
1: Teraz jeśli chodzi o walkę o miejsca od 5 do 8, tutaj także mamy wielkopolskiego przedstawiciela, to Netlam MKS Kalisz, który wygrał tę pierwszą część rywalizacji o lokaty 5-8 na wyjeździe z Energą Bankiem MMTS-em Kwidzyn 35-28. Kaliszanie prowadzili też do przerwy 20-15. W innym meczu tej rywalizacji Chrobry Głogów pokonał handball Stal Mielec 28-22. No i wiadomo, że w tej sytuacji Netland MKS Kalisz o piąte miejsce zagra właśnie z Chrobrym, a o siódmą lokatę zmierzą się zawodnicy z Kwidzyna oraz Mieleckiej Stali.
0: Schodzimy niżej, teraz Liga Centralna Piłkarzy Ręcznych. Niestety kolejna, 25. seria spotkań nieudana dla wielkopolskich drużyn. Zespół Enea WKS-u Grunwald Poznań na wyjeździe przegrał z Jurandem Ciechanów 33-36. Nie powiodło się także Nielbie Wągrowiec, która jedną bramką uległa w Legnicy Miedzi 25-26. W pozostałych spotkaniach tej serii Pogoń Szczecin pokonała Śląsk Wrocław 33-25. KPR Padwa Zamość wygrał z AZS-em UW Warszawa 39-30. Już w środę Anilana Łódź uległa SMS-owi ZPRP Kielce 31-42. Ponadto Gwardia Koszanin przegrała z AZS-em AGH Kraków 25-28. I jeszcze jeden rezultat. Stal Gorzów przegrała z AZS-em AWF Biała Podlaska 27-28.
1: Teraz już pierwsza liga męskiej piłki ręcznej. Zaczynamy od grupy A, gdzie mamy tylko jedną wielkopolską drużynę. To SKF KPR Sparta Borniki, która świetnie spisała się w Czersku, wygrywając z tamtejszym zespołem MKS-em SPR-em handball 37-22, do przerwy prowadząc także 17-11. W innych meczach tej grupy Warmia Olsztyn pokonała Szczypiorniaka Olsztyn Derbach 33-23. Akademicy UKW Bydgoszcz wygrali z Gdańskim Wybrzeżem 37-28. Drużyna handball Elbląg przegrała z Tytanami Wejherowo 27-32. Jeziorak Iława pokonał jedynkę Morąg 35-34. SMS ZPRP Kwidzyn przegrał z Dietą Żukowo 28-35, a Sambor Latocha Tczew uległ Sfinksowi Grudziądz aż 18-42.
0: Teraz grupa B pierwszej ligi szczypiornistów. Tu pięć wielkopolskich drużyn i jedno spotkanie derbowe. Tęcza Folplast Kościan na własnym parkiecie podejmowała ekipę Spartakusa Buk i goście wygrali 30-29. Do przerwy tęcza prowadziła 15-14. W pozostałych meczach z udziałem wielkopolskich drużyn zespół rezerw Grunwaldu Poznań na wyjeździe przegrał z Olimpem Grodków 23-25. W Olsztyniak na wyjeździe uległy SKPR-owi Świdnica 29-34. Także porażka wyjazdowa Realu Astromal Leszno, który przegrał w Gryfinie z KPR-em 27-33. W innych meczach już bez udziału wielkopolskich drużyn SPR Oborniki Śląskie uległ SPR-owi Kąty Wrocławskie 28-20.

0: 33, a zespół AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego pokonał ekipę Orlika Brzeg 36-27. I jeszcze wynik: Zew Świebodzin przegrał z Trójką Nowa Sól 21-28.
1: Jeszcze króciuteńko o wyniku zawodników Startu Konin grających w grupie C pierwszej ligi piłkarzy ręcznych. Koninianie tym razem zagrali mecz wyjazdowy i doznali porażki 32-34.
0: Tyle o piłce ręcznej, teraz chwila muzycznego oddechu, a po piosence mówić będziemy o koszykówce i siatkówce.

0: Za 21 minutę, godzina 19, Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, zgodnie z obietnicą. Teraz porozmawiamy o koszykówce. Kobieca koszykówka, cały czas wielkie świętowanie, bo po 22 latach zdobyty srebrny medal tytułu wicemistrzyni Polski przez koszykarki Enei AZS-u Politechniki Poznań. Posłuchajmy rozmowy Grzegorza Hałaśnika z współtwórcą tego sukcesu, trenerem Wojciechem Szawarskim.
1: Wojciech Szawarski, trener koszykarek Enea AZS-u Politechniki Poznań. Panie trenerze, jeśli chodzi o kibiców, to nigdy nie musieliście na nich narzekać w sali poznańskiej Politechniki. Natomiast gdy doszło do tych meczów o medale, pierwsza runda play-off, druga runda play-off, finał, no to już pokazało, jak ludzie chcą dobrych, fajnych meczów poznańskich koszykarek.
2: Rzeczywiście i mam nadzieję, że tutaj odwzajemniliśmy się dobrą grą i dzięki temu naprawdę ten doping był rewelacyjny w ostatnim meczu z Lublinem, kiedy był taki moment, dochodziliśmy z minus 10 na remis, to tak głośno. No jeszcze w tej hali nie było, przynajmniej ja nie słyszałem, także fantastyczny doping i takie otrzymujemy sygnały, że naprawdę wszyscy byli zadowoleni, mimo tego, że ten ostatni mecz przegraliśmy, to poziom tych meczów był bardzo fajny i kto nie wychodził, to mówił, że świetny mecz, super i na pewno jestem przekonany, że dużo kibiców też będzie nas odwiedzać w przyszłym sezonie.
1: No trzeba przyznać, że do playoffów pański zespół był po prostu przygotowany.
2: Byliśmy dobrze przygotowani, też tak fizycznie, motorycznie, także tu wielka zasługa też całego sztabu, który tego dokonał, ale też wydaje mi się, że tak koszykarsko, taktycznie też mieliśmy jakiś pomysł i na Sosnowiec, i na Gorzów. Z Lublinem trochę zabrakło argumentów, trochę też już było zmęczenie, ale też to nie były mecze do jednej bramki i ten finał pokazał, że znaleźliśmy się w nim zasłużenie.
1: Już myśli o kolejnym sezonie?
2: Oczywiście, tak. Myślimy o kolejnym sezonie. Oczywiście to taki okres, kiedy nie można być niczego pewnym i różne pomysły chodzą po głowie. Na razie tak sprawdzamy, jakie są możliwości, ale tak, to już jest ten czas, kiedy po dwóch dniach gdzieś tam radości jesteśmy już znowu w pracy i już myślimy o kolejnym sezonie.
1: Trzeba trochę i skład zmienić i pewnie nawet poszerzyć, no bo powiedzmy sobie szczerze, tu trzeba myśleć o koszykarskiej Europie. Wreszcie będą te międzynarodowe rozgrywki, przynajmniej macie to wywalczone.
2: Oczywiście i no nie wypada w nich nie zagrać. Z jednej strony oczywiście chcieliśmy tego, bardzo się cieszymy i że może będzie możliwość spróbowania. Z drugiej jest pewna obawa, bo dawno nas w tych pucharach nie było i też wiemy, jak w trakcie sezonu często my wykorzystywaliśmy zmęczenie innych drużyn, które grając w pucharach były no widać gdzieś mniej przygotowane czy prosto z podróży i parę meczów udało nam się wygrać, bo wykorzystaliśmy to po prostu. Teraz będziemy w odwrotnej sytuacji, ale to jest doświadczenie, to jest budowanie zespołu, marki zespołu. Po tym jak się zdobywa medal, trzeba w tych pucharach spróbować.
1: Drużynie grającej w Europie chyba łatwiej sięgnąć też po niektóre zawodniczki.
2: No, do tej pory tak było, że często właśnie spotykałem się z pytaniami od agentów. To było takie pierwsze pytanie, czy gramy w pucharach i część tych zawodniczek, które mogły być w kręgu naszego zainteresowania, wiadomo było, że nie można brać pod uwagę, bo tam był warunek grania w pucharach, więc pod tym względem na pewno ten rynek będzie szerszy.
3: Jeszcze raz gratulacje dla trenera Wojciecha Szawarskiego i jego podopiecznych. Trzymamy kciuki za dobre ruchy kadrowe i udane występy, jak słyszeliśmy, także już na europejskich parkietach. Rozgrywki Ekstraklasy Koszykarek już zakończone, medale rozdane, natomiast wciąż walka trwa na parkietach Ekstraklasy Koszykarzy. W ten weekend 29. kolejka fazy zasadniczej, m.in. wyjazdowe starcie ekipy Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski, która walczyła do końca o zwycięstwo w Sopocie z zespołem Trefla. Niestety ostatecznie lepszy zespół gospodarzy, wygrywając to spotkanie 88-86. Posłuchajmy, co po meczu do powiedzenia mieli zawodnik ostrowskiej drużyny David Brembley oraz trener Andrzej Urban.
4: Myślę, że zagraliśmy nie najgorsze spotkanie. Walczyliśmy do samego końca. Myślę, że ten mecz nie był rozstrzygnięty w ostatnich 20 sekundach. Trafili rzut, taka dobitka, trochę ze szczęściem. Myślę, że jak się gra ze drużyną jak Tref Sopot, ciężko wygrać, jak mamy 18 starań i Tref Sopot ma 17 ofensywnych zbiórek. Myślę, że to nas pod koniec kosztowało to zwycięstwo, ale tak i tak twierdzę, że przez większość meczu walczyliśmy, mieliśmy prowadzenie, niestety pod koniec nie udało się wygrać.
5: Gratulacje dla zespołu z Sopotu, którzy pomimo osłabień dzisiaj zwyciężają w tym spotkaniu. Wiedzieliśmy, że aby wygrać z Trefem, to trzeba ograniczyć straty oraz nie dać im ponowień zbiórek w ataku. Nie udało nam się tych dwóch rzeczy, które gdzieś były kluczowe do tego, aby wygrać i myślę, że wynik jest taki, jaki jest. Prowadziliśmy przez całe spotkanie. posiadanie, ale to nie jest tak, że się wygrywa lub przegrywa ostatnim posiadaniem. Mogliśmy dużo wcześniej utrzymać przewagę, a często popełnialiśmy straty. Też takim ważnym czynnikiem w tym spotkaniu było to, że z 5 fauli szybko popełnił nasz najlepszy obrońca Jackson. Później na pewno dużo łatwiej się grało zespołowi z Sopotu, kiedy Jackson był na ławce. Graliśmy bez Michała Pluty, jak wypada nam kolejny gracz. To ciężko wygrać z takim przeciwnikiem jak Tref Sopot. W środę mamy spotkanie decydujące o awansie do play-in. Wszystko dalej mamy w swoich rękach. Dalej mamy bilans 15-14 i z naszego punktu trzeba to podkreślać, bo przed sezonem byśmy brali to w ciemno, ale oczywiście chcemy znaleźć się w tych play-inach i zrobimy w środę wszystko, aby zwyciężyć.
3: Porażka Stali w Sopocie, ale jak słyszeliśmy, jeszcze wszystko w rękach koszykarzy trenera Andrzeja Urbana. To środowe spotkanie na własnym parkiecie z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych o godzinie 19. A w innych spotkaniach tego weekendu w ramach 29. kolejki wspomniany Górnik Zamek Książ Wałbrzych przegrał na własnym parkiecie z Energią Czarnymi Słupsk 90-107. Dziki Warszawa pokonały ekipę Anwilu Włocławek 78-73. MKS Dąbrowa Górnicza uległ warszawskiej Legii 85-90. GTK Gliwice pokonał Twarde Pierniki Toruń 107-99. King Szczecin wygrał z Miastem Szkła Krosno 88-85. W meczu dzisiejszym Zastal Zielona Góra uległ Śląskowi Wrocław 76-80. Trwa od 17.30 spotkanie Startu Lublin z Arką Gdynia. Tyle o Ekstraklasie. Schodząc niżej, jeszcze musimy powiedzieć parę słów na temat rywalizacji w ćwierćfinałach drugiej ligi koszykarzy. Tutaj już w piątek w rewanżowym spotkaniu ćwierćfinałowym kosz Ciepłomax kompaktowy Pleszew przegrał na własnym parkiecie z Polonią Bytom 73-76 i tym samym zespół z Bytomia wygrał całą rywalizację 2-0, wystąpi w półfinale. Trzymamy jeszcze kciuki za drugi wielkopolski zespół Mixol Tarnowia Tarnowo Podgórne. W pierwszym spotkaniu ćwierćfinowym na własnym parkiecie wyraźnie przegrał z KKS-em Tarnowskie Góry 65-98. Dzisiaj drugie spotkanie tych ekip, ale na razie tutaj również lepszy zespół z Tarnowskich Gór na koniec drugiej kwarty prowadzi 40-31. Przypomnijmy, rywalizacja trwa do 2 zwycięstw.
0: Na zegarze za 16 minut godzina 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. No to teraz przyspieszymy, Wojtku, i zabierzemy się jednak na żużlowe tory, bo rywalizacja podczas tych majówkowych kolejek naprawdę bardzo interesująca. Jeśli chodzi o Speedway Ekstraligę, w której mamy wielkopolskiego jedynaka w postaci Fogo Unilesz, no to dzisiaj o godzinie 19.30 na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu leszczyńskie Byki pojadą z Betardem Spartę. Mecze, które się odbyły w tej kolejce, Stelmet Falobas Zielona Góra pokonał Włókniarza Częstochowa 56-34, a Mistrzowie Polski Presy Grupa Deweloperska Toruń w zakończonym kilkanaście minut temu spotkaniu pokonała na własnym torze na Motoarenie GKM Grudziądz 48-42.
3: Teraz druga Ekstraliga i bardzo dramatyczne spotkanie, które miało miejsce na Stadionie Goleńcińskim w Poznaniu. Ekipa poznańskich Skorpionów, czyli Hunters PSZ Poznań, do końca walczyła o punkty z zespołem Orła Łódź.
6: Wiem, jak jest wynik, 44-44 prowadzą goście. Wiemy też, jaki wynik padł w 14 wyścigu. Prosimy panowie o powtórkę. Ryan Douglas, Kasper Prudra kontra Zach Cook, Olivier Bercow.
0: Nieprawdopodobne emocje meczu Metal Kasy drugiej Speedway Ekstraligi na poznańskim Golęcinie w pięknym słońcu. Słyszeli Państwo te odgłosy, huk żużlowych maszyn, ale także radość kibiców. Po, uwaga, zremisowanym meczu z ekipą skrzydlewskiej Orła Łódź, Hunters PSZ remisuje 45-45. Na gorąco naszym rozmówcą prezes Skorpionów Jakub Kozaczyk. Panie prezesie, wyścigi nominowane musiały o tym remisie decydować, bo było minus 8 i potrzebne były dwie wygrane po 5-1 i Ryan Douglas i Kacper Pludra, absolutni bohaterowie tego meczu w drużynie poznańskiej, potrafili co zrobić.
7: Tak, absolutni bohaterowie, zarówno jeden, jak i drugi, pokazali klasę. Natomiast reszta drużyny ma wiele do przepracowania, bo tutaj ten mecz powinniśmy teoretycznie zdecydowanie wygrać. Stało się, jak się stało, trzeba się cieszyć, chociażby z tego remisu, no bo mogła być porażka.
0: Były nieprawdopodobne emocje, ale też wiara, tutaj dopingowani przez speakera i prezentera kibicem, jeżeli do samego końca stali podczas tych wyścigów nominowanych 14 i 15 i to pomogło.
7: Tak, dziękuję kibicom za wsparcie, tym bardziej, że było ich tutaj około 5000 ludzi, powoli kończy się miejsce na stadionie. Myślę, że mimo wszystko powinni być zadowoleni z przebiegu tego meczu, z tej woli walki naszego zespołu. I jeszcze raz dziękuję zespołowi, dziękuję kibicom za przybycie i zapraszam na kolejne zawody.
0: Fajna jazda Kaspra Pludry. To może być dla niektórych pewne zaskoczenie, no bo do świetnej postawy Ryana Douglasa zdążyliśmy się przyzwyczaić.
7: Kasper jest w wysokiej formie, jest dobrze przygotowany, a przede wszystkim ma z tyłu głowy wielki spokój. Nikt tutaj nie kładzie na nim wielkiej presji i być może to dzięki temu. Ale ma też chłopak wielkie umiejętności. On przez całe życie jeździł w Ekstralidze, a tam wiadomo, poziom jest dużo wyższy i może do tego troszkę słabiej jeździł tam.
0: Okej, możemy trochę pokręcić nosem nad Christianem Iversenem.
7: No niestety, no pojechał jak pojechał, co tu dużo mówić, dużo pracy przed nimi, cały czas trzeba wierzyć, otrzymać za niego kciuki i mu pomagać, żeby dołączył do tego zespołu, bo gdyby on dzisiaj nie zrobił 3 punktów, a 7, no to państwo już znacie wynik, bo tylko no tutaj on tutaj mocno zawiódł, reszta pojechała w miarę okej.
0: Trochę przerwy, niemal miesiąc przerwy zdaje się tutaj na Golęcinie, bo w Boże Ciało się spotykamy tak? Z kibicami na Golaju.
7: Spotykamy się na Golaju, wielkie derby z Polonią Piła i kibicujcie, bądźcie z nami, a my zrobimy wszystko, żeby tutaj Piła nie wyszła z 35.
0: I to znowu będzie serial, bo po Bożym Ciele będzie niedziela i kolejne derby.
7: Tak, kolejne derby, tym razem z Ostrowem. No, mamy trochę tych meczy blisko siebie, no ale liczymy naszych kibiców. Zobaczcie, we wtorek był mecz, w niedzielę, także frekwencja dopisuje. Robi się w Poznaniu, tak mi się wydaje, moda na żużel.
6: 65 Oliver Benson, bieg wygrany 5-1 przez Hunter spośród Poznań, co spowodowało, że mamy remis meczowy 45-45 i jeden duży punkt zostaje w Poznaniu. Wielkie brawa!
3: Gratulacje, bo rzeczywiście rzutem na taśmę można powiedzieć ten punkt wywalczony i rzadko spotykany na żużlowych torach rezultat remisowy 45-45. W innych meczach z udziałem wielkopolskich drużyn dzisiaj Munfin Magnus Ostrów Wielkopolski na własnym torze przegrał z Polonią Bydgoszcz 39-51. Nie powiodło się także pilskiej Polonii, która uległa w Krośnie Wilkom 33-57, a w czwartym spotkaniu drugiej Ekstraligi podczas tego weekendu Rower Rybnik pokonał drużynę Stali Rzeszów 47-42.
0: Teraz o krajowej lidze żużlowej. Tutaj na prowadzeniu znakomicie spisująca się na początku sezonu drużyna Ultrapur Startu Gniezno, ale następny mecz Gnieźnianie Czerwono-Czarni pojadą na własnym obiekcie dopiero w następną niedzielę, 10 maja. Dwa mecze w tej czwartej kolejce odbyły się w ten weekend. Lokomotiv Daugav Pils pokonał Speedway Kraków 51-39, a Gdańskie Wybrzeże zwyciężyło Śląskie Świętochłowice 53-36.
3: Zmieniamy znów dyscyplinę. Teraz siatkówka. Koniec rozgrywek pierwszej ligi siatkarek. Już wcześniej cieszyliśmy się z awansu do ekstraklasy Netland MKS-u Kalisz po wygranej rywalizacji finałowej. Natomiast toczyła się jeszcze rywalizacja o brązowe medale na parkietach pierwszej ligi. I tu także miła informacja. Zespół Enea KS-u Piła ostatecznie mógł cieszyć się z trzeciego miejsca na podium, wygrywając w trzecim decydującym spotkaniu wyjazdowe starcie z Bas Kombinat Budowlany Białystok 3-2 i całą rywalizację o brązowe medale 2-1. Natomiast jeśli chodzi o siatkarki drugiej ligi Enea Energetyka Poznań, one uczestniczyły podczas tego weekendu w turnieju półfinałowym w Pajęcznie. Niestety bez sukcesów. Energetyk przegrał 3 spotkania z klubem sportowym z Pajęczna 1-3. Następnie z Marwą Sędziszów Małopolski także 0-3. I dzisiaj porażka z ekipą Towarzystwa Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski 2-3.
0: I nasz ligowy przegląd kończymy męską siatkówką. Tylko przypomnijmy, poza Wielkopolski oczywiście wielki finał w Plus Lidze. To jest rywalizacja drużyn Zawiercia i obrońców Mistrzowskiej Korony z Bogdanki Lublin. Ekipa z Lublina prowadzi w rywalizacji play-off 2-1. To oczywiście ta walka o złoto do 3 wygranych spotkań. Jeśli chodzi o pierwszą ligę, to w rywalizacji do 3 wygranych o awans do Ekstraklasy GKS Katowice prowadzi z BBTS-em Zatem Bielsko-Biała już 2-0 i Katowiczanie bliscy powrotu do siatkarskiej elity. Jeśli chodzi o pierwszą ligę właśnie, to w następnym sezonie mieć będziemy tam wielkopolskiego przedstawiciela, ekipę Fortu Poznań. To drużyna, która zagra na licencji zespołu Astra Nowa Sól, która nie może przystąpić ze względów organizacyjno-finansowych do rozgrywek. Poznaniacy to miejsce przejmują. A więc na zakończenie tej godziny audycji w Sportowym Rytmie posłuchajmy rozmowy z trenerem nowej siatkarskiej pierwszoligowej ekipy mężczyzn Fortu Poznań, Mateuszem Grabdą.
1: Na sportową mapę Poznania wkracza nowy klub, Fort Poznań, który od nowego sezonu będzie występował w pierwszej lidze siatkarzy. Panie trenerze, czym pana ten pomysł, czym pana ten projekt, ta koncepcja zaraziła, że postanowił pan w to się zaangażować?
8: Na pewno rozmowa z prezesem, który jest bardzo zdeterminowany, który wie, czego chce i wie, jakimi ścieżkami podążać w drodze ku zbudowaniu czegoś fajnego w Poznaniu. Na pewno to mnie bardzo mocno przekonało i bardzo się cieszę z tego, że tutaj jestem i będę mógł pracować, jeżeli chodzi o ten cały sezon, bo bardzo się cieszę również z powrotu do tego, że wracam do męskiej siatkówki, więc to jest taka dodatkowa nutka takiego pozytywu. Na ten moment same plus.
1: Jeśli chodzi o męską siatkówkę, no to ma pan doświadczenia jako drugi trener, jako pierwszy trener reprezentacji młodzieżowych, natomiast w seniorskiej siatkówce pracował pan ostatnio z kobietami, więc mimo młodego wieku tego doświadczenia z różnych dziedzin siatkarskich jest.
8: No tak, też pracowałem w Siedlcach, to też jest pierwsza liga mężczyzn, 4 lata tam spędziłem, po czym trafiłem do kobiet, więc że tak powiem, poznałem tej siatkówki już chyba z każdej strony, zarówno i pracy z młodzieżą, i pracy z seniorami i pracy tak naprawdę teraz mojej 3-letniej z kobietami, więc wracam do mężczyzn i jestem, mówię, no, bojowo i bardzo pozytywnie nastawiony do tego, co tutaj się w Poznaniu tworzy.
1: Skład zbudowany?
8: Jesteśmy w trakcie, budujemy, ale już jest końcóweczka, mówię, trzeba to do tego bardzo mądrze podejść i że tak powiem, zbudować skład nie tylko, że tak powiem, sportowo dobry, ale również te akcenty pozasportowe związane z charakterem również są bardzo istotne i chcemy coś takiego zbudować, że każdy będzie przychodził i miło spędzał czas w pracy, ciężko pracując.
1: Zawsze, gdy trener pojawia się w klubie, no to jakiś zespół zastaje, niektórych zawodników można zostawić, niektórych się wymienia. W sportach halowych akurat tych zmian na ogół jest sporo, ale tutaj trzeba było zupełnie wszystko od nowa zbudować.
8: No można powiedzieć, że tak. No oczywiście parę pomysłów było i uważam, że to, co na ten moment udało nam się osiągnąć w kontekście takim, już to, co mamy zbudowane, jest na fajnym poziomie. Czekamy jeszcze na kilka nazwisk, które się potwierdzą i mam nadzieję, że prezes tam na linii, prezes zawodnicy prezes, wszystko zostanie dopięte i będziemy mogli już niedługo zacząć powolutku ogłaszać to, kto jest w drużynie.
1: Pierwsza liga to już jest liga zawodowa, jeśli chodzi o męską siatkówkę. Tak to właściwie trzeba nazwać. Jest pod auspicjami PLS-u i to już jest naprawdę wysoki poziom. No ale tutaj się wszystkim marzy w przyszłości, bliższej lub dalszej, plus liga, przynajmniej założycielom klubu, ale pan jako trener, podejrzewam, jednak musi do tego spokojnie, sportowo podchodzić. Pewnie mieć ambicje, ale wie pan, że to się tak z dnia na dzień nie zbuduje.
8: Nie, no oczywiście, tutaj trzeba, że tak powiem, podejść bardzo cierpliwie, zarazem trzeba być zdeterminowanym, ale jak to się mówi, wszystko powoli i małymi kroczkami, bo mówię, nie sztuką jest nagle ogłaszać o nie wiadomo jakich celach, jakich ruchach, a tak naprawdę w pierwszym meczu decydujący może to wszystko pęknąć, więc mówię, tutaj prezes ma bardzo dobre podejście do tego, z racji tego, że powoli, zobaczymy, co przyniesie czas, zobaczymy, co przyniesie liga, mówię, liga mężczyzn pierwsza jest również bardzo mocna, czasami wystarczy mieć bardzo dobrych zawodników, czasami wystarczy mieć może troszeczkę więcej szczęścia w tym wszystkim, ale mówię, globalnie rzecz ujmując, powoli, małymi kroczkami. Uważam, że pomysł jest, uważam, że jest to ważne, aby mieć ambicje, aby mieć, że tak powiem, jakby wskazaną drogę ku czemuś i uważam, że ta Plus Liga w przyszłości jest najbardziej aktualna, ponieważ Poznań jest, no mówię, no bardzo dużym miastem i siatkówki tutaj na pewno brakuje na bardzo wysokim poziomie.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Konstytucja 3 maja hucznie uczczona w centrum Poznania. W stolicy Wielkopolski stanie pomnik króla na koniu. To popularna atrakcja Konińskiego. Ruszają zapisy na spływy kajakowe.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 19 w niedzielę 3 maja zapraszam, Beata Chmielewska. Była salwa honorowa i defilada pododdziałów. Poznaniacy uczcili 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ci, którzy przyszli na główne uroczystości na Plac Wolności, usłyszeli też tekst preambuły tej ustawy. Konstytucja 3 maja była pisana w trudnych czasach. Wtedy Polska słabła. Dziś sytuacja jest odmienna, mówił podczas uroczystości prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
2: Nasza wspólna ojczyzna rozwija się jak nigdy dotąd. Kraj odrabia zaległości cywilizacyjne, z powodzeniem goni państwa bogatsze i nowocześniejsze. Liczy się na scenie politycznej i gospodarczej. Jesteśmy bogatsi niż kiedykolwiek i dobrej myśli na przyszłość.
1: Prezydent przypomniał jednak, że nadal mamy jednego groźnego i nieobliczalnego sąsiada. Na Plac Wolności obok przedstawicieli władz miasta i województwa, duchowieństwa i mundurowych przyszli też mieszkańcy, którzy mogli zobaczyć koncert orkiestry reprezentacyjnej sił powietrznych, pojazdy służb i zabytkowe tramwaje. W najbliższy wtorek w Poznaniu montowany będzie pomnik króla Przemysła II. Figura władcy stanie u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Góra Przemysła. Pomnik jest już odlany, czeka na montaż w odlewni w Śremie. To pierwszy konny pomnik w Poznaniu, mówi jego fundator Jacek Wojciechowski.
3: W większych miastach na zachodzie zawsze jest jakiś król na koniu, Don Kiszot albo obojętnie kto. A w Poznaniu nie było nic takiego, więc niech ten Poznań ma też jakiś porządny, potężny pomnik.
1: Wojciechowski ufundował też kilka lat temu pomnik króla Przemysła w Rogoźnie, poza tym płyty Mieszka II i Kazimierza Odnowiciela w poznańskiej katedrze, a także pomnik ławeczkę Powstanki Wielkopolskiej Wojciechy Dudkiewicz. Poznański pomnik Przemysła II zostanie odsłonięty 20 maja. Pojutrze ruszają zapisy na popularne w regionie konińskim spływy kajakowe. W ramach akcji Złap za wiosło uczestnicy pokonają trasy z miejscowości Ladoruc do Gosławic, Mikorzyna do Konina oraz z Konina do Radomia. Doliny. To propozycje nawet dla początkujących. Z kolei 4 lipca odbędzie się 35-kilometrowy spływ szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski z Koła do Konina.
4: Ten spływ będzie też atrakcyjny ze względu na ognisko integracyjne, które będziemy organizowali w miejscowości Ochlen. To jest tak 1/3 trasy. Jest to propozycja dla doświadczonych już kajakarzy i tutaj jest średnia powyżej 15 roku życia.
1: Mówi Monika Piechocka. Cykl imprez organizują miasto i lokalna organizacja turystyczna Marina. Na koniec Tatry, gdzie kończy się sezon narciarski. Jeszcze dziś można było poszucować na Kasprowym Wierchu. Od jutra zamknięta będzie trasa w kotle gąsienicowym. Z powodu wiosennych przeglądów technicznych przestanie kursować też kolej gondolowa. Narciarze korzystali z ostatnich przejazdów w spokojnej atmosferze.
5: Śnieg jest taki spoko jak na maj, no trasa długa, fajna, małe kolejki.
6: My zawsze korzystamy z Kasprowego i tych okolic pod koniec sezonu, więc tu zamykamy część krajową.
7: Fajnie się skacze, tylko jest ogólnie bardzo miękko. Trochę się można zakopać w niektórych miejscach, ale tak to jest bardzo dobrze.
8: Możliwość jeszcze jazdy na nartach o tej porze roku jest naprawdę przyjemnie. Słoneczko świeci, piękne widoki, czego chcieć więcej w majówkę.
1: Z narciarzami rozmawiał zakopiański reporter Radia Kraków Filip Droszcz. Ponowne uruchomienie kolei na Kasprowy Wierch po przeglądach zaplanowano 22 maja.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: W naszym regionie pogodny i wciąż bardzo ciepły wieczór. Od 25 stopni Celsjusza w Kaliszu do 27,5 w Poznaniu i Pile. W nocy może się chmurzyć na północy i zachodzie. Możliwy słaby deszcz. Jutro w dzień niewykluczone burze i zacznie się ochładzać. Apogeum chłodu synoptycy spodziewają się w środę i czwartek.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. W sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.

0: Na zegarze prawie 5 minut po godzinie 19. Niezmiennie w kalendarzu niedziela, 3 dzień maja i niezmiennie na antenie Radia Poznań dzisiejsze wydanie audycji absolutnie na żywo w sportowym rytmie. Program realizuje Adam Loch, w studiu pracują
1: Wojciech Bernard
0: i Krzysztof Ratajczak. Tak będzie do godziny 20. A co jeszcze przed nami? Między innymi spotkanie ze znakomitą biegaczką, która wystartuje w kolejnej edycji biegu, słynnego biegu światowego Wings for Life, tym razem edycja 2026. Mówić będziemy także o poznańskim kongresie brydżowym, porozmawiamy także o tenisowej lekturze, nie zabraknie również mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole, niektóre spotkania na wielkopolskich stadionach, ligach regionalnych, bowiem jeszcze trwają, niektóre dopiero się rozpoczęły, między innymi mecz drużyny Wiary Lecha Poznań. Będzie także wywiad z motorowodnym mistrzem świata Cezarem Strunikiem, który na pewno zapraszać będzie także na motorowodne mistrzostwa świata do Żnina i do Chodzieży. To wszystko przed nami. Jak mówiłem, niedziela 3 maja to także bardzo sportowa niedziela.
1: W dwóch rozegranych już dzisiaj spotkaniach 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 0-0, a GKS Katowice rozgromił Brugbet Termalikę Niedziecza 5-1. Ten wynik oznacza, że zespół z Niecieczy został pierwszym spadkowiczem do pierwszej ligi. Od 17.30 trwa starcie Pogoni Szczecin z Wisłą Płock. Na niespełna 20 minut przed końcem gospodarze prowadzą 1-0. W drugiej lidze piłkarskiej cenne wyjazdowe zwycięstwo Warty Poznań, która w Krakowie pokonała ekipę Hutnika 1-0. Karolina Romańczyk oraz Andrzej Burda zdobyli w chorwackim Osijeku srebrne medale strzeleckich mistrzostw Europy w strzelaniu z karabinu na dystansie 300 metrów w pozycji leżąc. Rywalizację kobiet wygrała Szwajcarka Anja Senti, wśród mężczyzn triumfował Austriak Aleksander Schmirl. Katarzyna Kawa wygrała tenisowy turniej WTA w chińskim Huzhou. W finałowym pojedynku Polka pokonała Słowenkę Weronikę Rjavec 6-0 i 6-4. Nie powiodło się natomiast Hubertowi Hurkaczowi, który w decydującym spotkaniu Challengera ATP w Cagliari przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6 i 4-6. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał kolarski wyścig Tour de Romandie. Był najszybszy na 4 z 5 etapów imprezy, w tym na ostatnim dzisiaj, na którym peleton miał do pokonania ponad 178 km z Lucens do Lezen. W Szwajcarii startowało dwóch Polaków. Filip Maciejuk zakończył rywalizację na 76. pozycji. Kamil Gradek był 83. W dzisiejszych meczach drugiej Ekstraligi Żużlowej zespół Munfin Magnus Ostrów Wielkopolski przegrał na własnym torze z Polonią Bydgoszcz 39-51. Nie powiodło się także Pilskiej Polonii, która w Krośnie uległa Wilkom 33-53. Przed nami jeszcze dzisiejsze starcie Ekstraligi. Fogo Unia Leszno we Wrocławiu od 19.30 walczyć będzie z Betardem Spartą Wrocław. Emocji nie zabraknie także dzisiaj w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie w pierwszym meczu półfinałowym Ekstraklasy Szczypiornistów Rebut KPR Ostrowia podejmować będzie Industrię Kielce. To spotkanie zaplanowano na 20.30.
0: 3 minuty i 25 sekund muzycznie teraz z Meghan Trainor, a później rozmowa nie tylko o bieganiu.

0: Audycja w sportowym rytmie. Niedawno emocjonowaliśmy się kolejnym poznańskim półmaratonem, a już za tydzień, 10 maja o godzinie 13, Poznań będzie areną kolejnego ciekawego wydarzenia biegowego Wings for Life.
1: Coraz bliżej kolejne światowe wydarzenie, jeśli chodzi o biegi, czyli Wings for Life. Oczywiście będzie także start z Poznania. Będzie uciekał jak zwykle samochodem przed biegaczami Adam Małysz. Doskonale znana, jeśli chodzi o te właśnie wyczyny Wings for Life, znakomita biegaczka z Pobiedzisk Patrycja Talar. Ale tym razem ze stolicy Wielkopolski chyba nie wystartujesz, prawda?
2: Nie. W stolicy Wielkopolski startowałam tylko raz, za pierwszym razem, i kolejne starty były już zawsze za granicą i również w tym roku, no troszeczkę dalej niż w poprzednich latach, bo będzie to Nowa Zelandia.
1: Oj, to ładny kawałek drogi. Kiedy wylot zatem?
2: 6 maja, start 10 maja.
1: Skąd taki pomysł? Bo do tej pory, przypomnijmy, może w największym skrócie, było zwycięstwo kiedyś w Poznaniu, ale to nie tylko, były też kolejne europejskie.
2: Tak, po Poznaniu była Szwajcaria, Zug, wygrana, czwarte miejsce na świecie. Później była Słowenia, tam 9 miejsce na świecie. I później Holandia, 3 miejsce na świecie. I mój rekordowy wynik, 57 kilometrów.
1: To było w holenderskiej Bredzie przed rokiem. Teraz jest Nowa Zelandia i to tak gdzieś rodziło się, żeby było bardziej egzotycznie na innym zupełnie kontynencie?
2: Nowa Zelandia wynika ze zmiany regulaminu, ponieważ do tej pory mogliśmy wybierać jako zwycięzcy tylko w biegach, gdzie był samochód pościgowy. Natomiast od tego roku mogliśmy wybierać również w tych biegach, gdzie była aplikacja. Także od razu najdalszy kierunek, Nowa Zelandia.
1: To jest pierwszy start na antypodach?
2: Zdecydowanie. Co prawda poza Europą już startowałam, ale na kontynencie australijskim nie.
1: Między tą Bredą, a teraz występem 10 maja w Nowej Zelandii coś się wydarzyło ciekawego?
2: Znaczy no niestety akurat tutaj plany mi wszystkie pokrzyżowała kontuzja, która jeszcze nie do końca odpuściła i tych startów było bardzo mało, także też teraz do tego startu w Wingsie nie jestem przygotowana tak jak w zeszłym roku. Na pewno nie będzie to wynik, który będzie się zaczynał na piątkę z przodu, niestety. No ale wiadomo, jak to serce sportowca będzie chciało zostawić jak najwięcej z siebie na trasie w Nowej Zelandii.
1: Jak wyglądają te ostatnie takie treningi, bo podróż będzie daleka? Te kilka dni wystarczy na taką aklimatyzację?
2: Znaczy, tak naprawdę nawet trudno mówić o kilku dniach, bo przylecimy w piątek, start będzie w niedzielę, także to będą raptem 2 dni, nawet niecałe.
1: To jest jakaś większa polska grupa, czy zupełna solistka Patrycja Talar tej Nowej Zelandii?
2: Tak, solistka. Natomiast już przerabiałam takie starty, startując w Stanach Zjednoczonych. Przylatywałam w piątek w nocy i w sobotę z rana miałam start. I akurat mój organizm jakoś całkiem spokojnie sobie z tym poradził, nie miałam absolutnie żadnych problemów. No to liczę na to, że tutaj będzie podobnie.
1: Ta lokalizacja dokładnie w Nowej Zelandii, gdzie? Gdzieś w okolicy, nie wiem, Auckland?
2: Tak, dokładnie Auckland.
3: Nic nie będzie tak ciepło jak pierwszy ogień. Wieszał mi się messenger od twoich zdjęć. Zawiesiłaś poprzeczkę nad moim domem.

Mierzenie wyżej było niebezpieczne. Tam skąd jestem. Drapacze chmur mają po 7 pięter. Tam skąd jestem. Yeah, yeah. I graliśmy sobie. Ty byłaś LeBronem, a ja na poziomie WNBA. Moim przeznaczeniem było 5 na 10. Ale nie.

Myślę długo, coś kojarzę. Miałam kilka z tobą związanych kiedyś marzeń. Odbiło mi jak ADHD. Dziwię się sobie samej, wiem, to było głupie. Ale wtedy łykałam twoje słowa jak suple.

0: To jedna z tych imprez, które w Poznaniu ma najdłuższą tradycję. 65. Poznański Kongres Brydżowy kończy się powoli na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dyrektor imprezy pan Piotr Cieśniński.
1: No tak, szczególnie w ostatnich latach udało nam się wrócić z tą imprezą na targi, co na pewno bardzo podnosi prestiż tej imprezy. Poprzez duże wsparcie od strony miasta, od Urzędu Miasta czy Urzędu Marszałkowskiego udaje nam się też utrzymać też bardzo wysoki poziom organizacyjny tego przedsięwzięcia, co się przekłada na wciąż rosnącą frekwencję i to znacznie. W tym roku nas bardzo zaskoczyła frekwencja. Każdy z turniejów jest dużo większy poprzez też to, że prowadzimy wiele, jak kluby poznańskie prowadzą szkolenia, to też turnieje amatorskie bardzo nam tutaj wybuchły wręcz frekwencją. Tak jak w poprzednich latach to było po kilkanaście par w tych turniejach bocznych towarzyszących tym głównemu nurtowi, no to w tym roku była frekwencja sięgająca 50 par. Natomiast najważniejszymi imprezą podczas Poznańskiego Kongresu to są Mistrzostwa Polski, Par Open. Jest to najważniejsza impreza w kalendarzu Polskiego Związku. Zgromadziła ponownie czołówkę polskich zawodników. Zakończył się turniej wczoraj, to były trzydniowe zmagania zakończone finałem.
0: Są niespodzianki, czy raczej faworyci wygrywali?
1: Faworyci wygrywali. To jest tak, że nigdy nie ma jednego faworyta, oczywiście. Nie było niespodzianek. Para, która wygrała, jest parą znaną. Nigdy nie jest to taką pewną rzeczą, że ktoś podchodząc, mając nazwisko, doświadczenie, ranking wysoki, zapewnia sobie od razu mistrzostwo. To jednak jest 3 dni walki. Brydż jest takim charakterystycznym sportem, że mistrza świata można spotkać w takich warunkach sportowych, tak jak tutaj na turnieju. Osoba, która rozpoczęła naukę, rozpoczęła tę przygodę z tym sportem, z brydżem, powiedzmy rok temu czy 2 lata temu, jest w stanie w takich warunkach sportowych zmierzyć się z mistrzem świata. No, w wielu dyscyplinach jest to niemożliwe, no bo trudno sobie wyobrazić, że w warunkach sportowych, ani w jakimś turnieju sponsorskim gramy przeciwko Idze Świątek na przykład, tak? Albo biegamy po boisku z Lewandowskim. Tutaj jest to możliwe i mało tego, można nawet takiego mistrza ograć, tak? Ponieważ to mówimy o bardzo krótkim dystansie, o jednym rozdaniu, a on się też może pogubić, nie może nie zrozumieć, co myśmy tam zalicytowali, nie rozumieć naszych zrzutek, naszych wistów. Będąc stricte amatorem, można nawet jeden stół wygrać z mistrzem świata, a co powoduje też, że nigdy żaden z tych mistrzów nie jest też takim stuprocentowym faworytem, bo zawsze się może zdarzyć tak, że po drodze coś się przydarzyło i gdzieś się ta noga omsknęła.

0: na kortach z Radiem Poznań.
1: To już tradycja w audycjach sportowym Rytmie na antenie Radia Poznań, że spotykamy się z szefem wydawanego w Poznaniu Tenis magazynu, redaktorem Maciejem Łosiakiem, bo wiosenna edycja leży właśnie przed nami. Mnóstwo interesujących tekstów jak zwykle. Ja rozpocznę jednak od poznańskich wątków i zacznę od zbliżającego się turnieju Enea Poznań Open. Piszecie o tym, że to no, taka kuźnia dla tych, którzy później dominują wręcz całe światowe korty.
2: Zdecydowanie tak. Tutaj naprawdę wielkie nazwiska się objawiły na kortach parku tenisowego Olimpia. A wspomnijmy tylko polskich tenisistów. Hubert Hurkacz w tej chwili troszeczkę w słabszej formie, ale myślę, że wróci do top 30, a może i nawet wyżej. Tutaj swoje mecze wygrywał również Jerzy Janowicz i naprawdę wiele znanych tenisistów, którzy osiągnęli bardzo, bardzo dużo w tenisie. Wspomnę tylko jedno nazwisko, Casper Ruud.
1: Pozostajemy w Poznaniu, ale przenosimy się jednocześnie do amerykańskiego Berkeley, bo tam stacjonuje jeden z trenerów obecnie, aczkolwiek wcześniej znany jako utalentowany tenisista, znany także jego tata, były dziennikarz telewizji poznańskiej pan Hubert Quinta, a my rozmawiamy o Krzysztofie Quincie, który no, sporo już na naszych krajowych kortach zrobił, ale osiadł teraz za oceanem.
2: Tak, tak. Krzysztof jest przede wszystkim znany w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, gdzie współpracuje z wielkimi uczelniami. Zaraz o tym zresztą powiemy. Natomiast w Polsce, no myślę, tak jak z nim rozmawiałem, to myślę, że dla niego największym przeżyciem jednak był udział w Pucharze Davisa, reprezentacji Polski, gdzie wygrał swój mecz grając wspólnie z Marcinem Matkowskim. Tak, Krzysztof od ponad 20 lat już mieszka, pracuje w Stanach Zjednoczonych, wpierw w Kalifornii, naprawdę w dużych uniwersytetach, UCLA, a w tej chwili w jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w ogóle w Stanach Zjednoczonych, ale także i na świecie, w Berkeley, skąd pochodzi wielu noblistów, ale także wielu znakomitych sportowców i tenisistów.
1: Co jeszcze interesującego, tak zerkamy na tematy okładkowe, tam między innymi no, znane postacie opowiadają o tenisie, choćby fenomenalny rajdowiec Rafał Sonik.
2: Tak, Rafał Sonik okazuje się, że jest nie tylko wielkim fanem tenisa, ale sam również grywa na korcie, trzyma rakietę w ręku. Bardzo interesująca osoba, świetny sportowiec, świetny człowiek. Osoba, która założyła fundację, która wspiera dzieciaki. Tekst godny polecenia.
1: Przegląd oczywiście także wydarzeń na regionalnych kortach w całym kraju również znajdziemy jak zwykle w magazynie.
2: O, zdecydowanie tak. A zachęcam do jednego tekstu, mianowicie do pozycji o Marcinie Gawronie, byłym zawodowym tenisiście, który jest teraz prezesem areny Prezero w Gliwicach, gdzie rozgrywany był turniej Billie Jean King Cup.
1: Czy także w arenie Gliwice istnieje możliwość zakupu tenis magazynu?
2: Był tenis magazyn, mówię w czasie przeszłym, ponieważ można było go dostać podczas meczu Polska-Ukraina w ramach właśnie Billie Jean King Cup. Jak to wygląda teraz? Nie wiem.
1: Czyli polecamy także inne ośrodki, gdzie zapoznać się z tą wiosenną lekturą tenis magazynu można.
2: Jak najbardziej zapraszam do lektury.

0: takiej wielkiej motorowodnej gali w Monako, prawda? O co chodziło?
1: Rzeczywiście, analogicznie, tak jak Światowa Federacja Motorowa, również Światowa Federacja Motorowodna robi takie wręczenie nagród dla wszystkich mistrzów świata, którzy zdobyli tytuły w poprzednim roku, że nasza federacja UIM ma siedzibę właśnie w Monako, dlatego tam też w pięknym hotelu Fairmont została zorganizowana gala wręczenia nagród mistrzom świata. No i tam właśnie byłem razem z drugim mistrzem świata z Polski, Marcinem Zielińskim.
0: Ten tytuł mistrza świata był domowy w 2025 roku na Akwenie w Chodzieży właśnie. Smakował chyba jeszcze bardziej niż ten poprzedni.
1: O, spełniło się marzenie na pewno. To był trzeci tytuł mój zdobyty w karierze i pierwszy w Polsce, pierwszy u siebie na swoim domowym Akwenie, więc no jako sportowiec, zawodnik jestem już bardzo spełniony.
0: Początek tej międzynarodowej rywalizacji w połowie maja w czeskich Jadownicach i podobno zdradziłeś mi jeszcze poza anteną, że pojedziesz tam, ale nie wystartujesz. Dlaczego?
1: Jakoś tak się po prostu poskładało. Od początku nie planowałem, że będę tam startował. Mam tutaj swój plan przygotowań właśnie na Mistrzostwa Świata, które będą w Chodzieży. W tym roku również będą w Chodzieży. Zadecydowaliśmy z zespołem, że tam wystartuje Jeremi. Ja będę się przyglądał, pomagał. Sprawdzamy ustawienia, sprawdzamy sprzęt. On pojedzie tutaj na takim testowym silniku, więc po prostu idziemy w tym roku trochę inną drogą. Ja będę startował odrobinę mniej aniżeli Jeremi, natomiast będę dużo więcej testował.
0: Jeżeli chodzi o tę klasę OSY, to mniej zorientowanym wyjaśnijmy, jak wyglądają te bolidy. One gdzieś ponad setkę osiągają, prawda? Mówię o 100 km na godzinę.
1: No, ponad 110. Jest to łódka typu hydroplan, czyli jeździmy na niej w pozycji leżącej na brzuchu, głową do przodu. Silniki są seryjne, czyli wszyscy używają producentów tej samej marki, tego samego typu. Dozwolone są tylko bardzo nieliczne modyfikacje. No i różnią się oczywiście śmigiełkiem, ustawieniem. Takie detale, ale one robią bardzo dużą różnicę, które powodują, że ktoś jedzie szybciej lub wolniej.
0: Kwestia Jadownic już wyjaśniliśmy. Ja wspomniałem o tych żnińskich zawodach pod koniec maja. Tam już wystartujesz?
1: Mamy w planie, że w Żninie wystartuję. To będzie otwarcie Mistrzostw Polski, cyklu Mistrzostw Polski. Dlatego będę chciał się nastawić na starcie. Jeżeli nic się niedobrego w przygotowaniach po drodze nam nie zdarzy, to w Żninie będę na starcie. Tak jest.
0: Jeżeli chodzi o zdobywcę tytułu Mistrza Świata i Mistrza Europy, to jakie mogą być cele na sezon 2026? No chyba powtórka.
1: Idealnym planem byłoby powtórzenie tego wyniku. Nie jest to łatwe, bo każdy chce być na moim miejscu i wszyscy pracują. Wszyscy starają się, żeby poprawić swoje rezultaty, więc nie będzie łatwo. Aczkolwiek jestem gdzieś tam do tego przyzwyczajony, do bycia tym królikiem, tym zającem, który ucieka i na pewno zrobimy wszystko, żeby powtórzyć ten sukces.
0: Całkiem niedawno miałaś być okazję moim gościem w audycji Sportowa Arena i tam wyjaśniałeś teraz, więc poproszę o krótką odpowiedź. Dlaczego akurat w twoim przypadku sport motorowodny? Bo podobno zaczynałeś od żeglarstwa?
1: Oj, to jest długa historia. No, ja się wychowałem, mieszkam od urodzenia w Chodzieży, to od tego trzeba zacząć, gdzie były te zawody w latach 90. Organizowane na bardzo szeroką i dużą skalę. Tych ludzi przychodziło mnóstwo tam oglądać te wyścigi. No i oczywiście była jedna niepowtarzalna, wielka postać, która przyjeżdżała na te zawody, to był oczywiście Waldemar Marszałek. Ja miałem to szczęście, że jako dziecko gdzieś tam kręciłem się przy tych zawodach dzięki rodzicom i poznałem właśnie pana Waldka i jego rodzinę, syna świętej pamięci Bernarda i także Bartłomieja. No i gdzieś tak bardzo się tym wszystkim zainteresowałem, wkręciłem. Później rzeczywiście tata chciał, żebym uprawiał żeglarstwo, tak jak mój brat, ponieważ mój brat trenował i zresztą pływa do dzisiaj na różnych typach żaglówkach. W tamtym czasie pływał oczywiście na optymiście i na kadecie i marzeniem mojego taty było, że będziemy pływać razem na jednej łódce. To znaczy ja jako załogant, bo jestem 5 lat młodszy od brata i brat będzie sternikiem. No niestety plan nie wyszedł, co pokazałem dobitnie na jednych z regat. Jest taka anegdota, gdzie wlewałem po prostu sobie sam wodę z jeziora do żaglówki, tylko po to, żeby powiedzieć, że jest taki sztorm i tak mocno wieje, że nie da się pływać i po tej sytuacji rodzice moi zobaczyli, że ze mnie żeglarza nie będzie. I następnie, no gdzieś tam wiadomo, dorastałem. Okazało się, że mam niezłą smykałkę do motoryzacji, do mechaniki, do motorków. Miałem oczywiście motorynkę, skuterek, jeden, drugi, trzeci. To prawdopodobnie gdzieś tam odziedziczyłem w genach po dziadku. No i tak to się wszystko później z biegiem dorastania razem zgrało, że w pewnym momencie powstała szansa, że mógłbym wystartować. No i od tego się zaczęło i w tym roku to już będzie mój 18. sezon startów.

0: Magazyn Wielkopolskie Gole w ramach audycji w sportowym rytmie. Zanim wyniki niższych klas rozgrywkowych, jeszcze rzut oka na piłkarską ekstraklasę, bo kilka minut temu zakończyło się ostatnie dzisiejsze spotkanie 31. kolejki w Szczecinie. Pogoń ostatecznie wygrała z Wisłą Płock 3-0. Przypomnijmy również, że w drugiej lidze Zieloni, czyli Warta Poznań, pokonali w Krakowie Hutnika 1-0 po golu Filipa Walusia.
1: Teraz już piłkarska trzecia liga, grupa druga, 29. kolejka spotkań. Lider tabeli Zawisza Bydgoszcz niespodziewanie przegrał w piątek z Flotą Świnoujście 0-1. Wicelider Weekend Luzino pokonał u siebie wielkopolską ekipę Pogoni Nowe Skalmierzyce po zaciętym meczu 4-3. Trzecia w tabeli Polonia Środa Wielkopolska niestety przegrała wyjazdowy mecz w Świeciu z tamtejszą Wdą 2-3. Interesująco było w derbach Lipna Stęszew z Notecią Czartku, wygrana Lipna 1-0. Strzelanina we Wronkach, rezerwy poznańskie Lecha pokonały Brzeże Rewalskie Rewal 6-2. W innych spotkaniach Kluczewia Stargardę pokonała Kartuzję 2-1. Tuchowia Tuchowo zremisowała z drugą drużyną Pogoni Szczecin 3-3. Bezbramkowy remis w meczu Unii Swarzędz z Błękitnymi Stargard. Wiktoria Września odniosła bardzo cenne zwycięstwo w pierwszomajowe popołudnie, pokonując u siebie Elanę Toruń 3-2.
0: Dosyć intensywny był to tydzień dla piłkarzy czwartej ligi, bowiem w ciągu 7 dni rozegrano 2 kolejki spotkań. Ta, która już w całości za nami. Następujące wyniki: Kotwica Kórnik wygrała z Ostrowią Ostrów Wielkopolski 3-0. Korona Piaski przegrała z Polonią Leszno 2-5. Górnik Konin wygrał z Huraganem Pobiedziska 2-0. Obra Kościan uległa LKS-owi Gołuchów 0-2. Zewka Kobyla Góra przegrała z Polonią Chodzież 2-5. Warta Śrem pokonała Nielbem Wogrowiec 1-0. Warta Międzychód zremisowała z Wiarą Lecha Poznań 1-1. Taki sam rezultat w starciu Piast Ta Kobylnica z Polonią Golina. A jakim wynikiem zakończyło się starcie Mieszka Gniezno z Kanią Gostyń? Posłuchajmy.
1: W magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole. Kilka słów od rzecznika MKS-u Mieszko Gniezno. Drużyny, która nie ukrywa swoich ambicji w walce o piłkarską trzecią ligę, ale ostatnio stracone punkty na własnym boisku jeszcze przed majówką. Spotkanie z Kanią Gostyń, remis 1-1. Kuba, jak ty to oceniasz?
2: Tak, remis z Kanią, wcześniej porażka na terenie Polonii Golina i Nielby Wągrowiec. Nie ukrywam, że ostatnie trzy właściwie mecze to nie szły po naszej myśli, ale totalnie nie mówimy o żadnym dołku czy kryzysie. Cały czas ławka długa. Na szczęście zdrowotnie kontuzje nas omijają. Myślimy o tym, co przed nami, a przed nami już w niedzielę najważniejszy mecz sezonu z liderem Kotwicą Kórnik. Tam oczywiście będziemy grali o pełną stawkę. Do końca jeszcze 8 kolejek, więc jeżeli nie z pierwszego, zróbmy wszystko, co się da, żeby awansować po barażach. Na ten moment tylko awans nas interesuje, nic się nie zmienia.
0: I ten mecz sezonu zakończył się dla zespołu Mieszka zwycięstwem 2-0 nad Kotwicą Kórnik. To już spotkanie dzisiejsze. Tak jak wspomniałem, intensywny tydzień dla zespołów czwartej ligi. Wszystkie spotkania 27. kolejki zaplanowano dzisiaj. W pozostałych meczach, poza starciem Mieszka z Kotwicą, Kania Gostyń zremisowała z Piastem Gliwica 1-1. Polonia Golina rozgromiła Wartę Międzychód 7-1. Nielbo Wągrowiec wygrała z Zewką Kobyla Góra 2-1. Polonia Chodzież pokonała Obrę Kościan 5-0. LKS Gołuchów przegrał z Górnikiem Konin 1-2, Huragan Pobiedziska zremisował z Koroną Piaski 1-1, taki sam wynik w starciu Polonii Leszno z Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Od 19 trwa starcie Wiary Lecha Poznań z Wartą Śrem. W pierwszej połowie Śremianie prowadzą 1-0.
1: Teraz o grupie pierwszej, piątej ligi piłkarskiej, 24. kolejka spotkań. Oto rezultaty. Sparta Złotów pokonała Płomień Przedprostenia 5-0, Kłosek Gołowo przegrał z Lubuszaninem Trzcianka 1-3, Poznańska 13 uległa Iskrze Szydłowo 1-2. W meczu Tarnowi Tarnowo Podgórne ze Spartą Oborniki remis 2-2. Remis ale 1-1 w starciu Bełny Skoki z naszą dyskobolią Grodzisk Wielkopolski. Sokół Szamocin przegrał z klubem piłkarskim z Piły aż 0-6. Korona Stróżowa uległa Sparcie Szamotuły 1-2, a Zamek Gołańcz pokonał Kłos Budzeń 2-1.
0: W drugiej grupie piątej ligi także intensywne dni, bo również na ten tydzień zaplanowane 2 kolejki spotkań. Już w tygodniu Kłos Zaniemyśl wygrał z rezerwami poznańskiej Warty 3-0. Zjednoczeni Trzemeszno wysoko ulegli Meblożowi Swarzędz 0-9. Stella Luboń pokonała Olimpię Koło 4-2. Pompa Team Jarosławiec wygrał z Poloninem Strzałkowo 2-1. UKS Śrem zremisował z Awią Kamionki 0-0. Polonus Kazimierz Biskupi pokonał Lechię Kostrzyn 1-0. A SKP Słupca przegrał z rezerwami Polonii Środa Wielkopolska 1-7. W meczach dzisiejszych to już 27. kolejka. Rezerwy Polonii Środa wygrały z Polonusem Kazimierz Biskupi 2-1. Lechia Kostrzyn uległa UKS-owi Śrem 1-5. Lider Swarzędz zremisował z Pompą Team Jarosławiec 2-2. Polanin Strzałkowo przegrał ze Stellą Luboń 1-3. Meblosz Swarzędz pokonał Kłosa Zaniemyśl 1-0. Rezerwy poznańskiej Warty wygrały z Wilkami Wilczyn 4-1. Odwołane zostało spotkanie Olimpii Koło ze Zjednoczonymi Trzemeszno.
1: Grupa trzecia piłkarskiej piątej ligi w naszym regionie. 24. kolejka spotkań. Krona Wilkowice przegrała z Zawiszą z Łęki Opatowskiej 1-2. Jarota Jarocin pokonał drugą drużynę KKS-u 1925 Kalisz 4-0. Centra Ostrów Wielkopolski wygrała z Dębem Zaborowo, czyli rezerwami Polonii Leszno 4-2. Astra Krotoszyn zwyciężyła Dąbroczankę Pępowo 3-0. Krowianka Krobia dzisiaj wygrała z LKS-em Jankowy 2-1. Orzeł Kawęczyn zwyciężył Rawie Rawicz 3-2. Polonia Marcinki Kępno przegrała z LZS-em Cielcza 0-2, a rezerwy Pogoni Nowe Skalmierzyce pokonały Piast Czekanów 2-1.
0: Teraz Superliga Kobiet, 19. kolejka spotkań i bardzo dramatyczne spotkanie Lecha UM Poznań we Wrocławiu ze Śląskiem. Podopieczne trenerki Alicji Zając przegrywały w tym spotkaniu już 0-2, ale po trafieniach Blanki Borowej, Mai Kuleczki oraz Małgorzaty Rokus objęły prowadzenie 3-2. Nie udało się jednak wywalczyć kompletu punktów. W ostatniej minucie tego spotkania wrocławianki zdobyły bramkę na wagę remisu 3-3. Takim rezultatem zakończył się ten mecz. W pozostałych starciach rekord Bielsko-Biała wygrał z Pogonią Tczew 5-1, a PLG Gdańsk uległ Stomilankom Olsztyn 1-3. UKS SMS Łódź pokonał UJ Kraków 1-0. Górnik Łęczna wygrał z GKS-em Katowice 2-1, a Pogoń Szczecin zremisowała z Czarnymi Sosnowiec 2-2.
1: Teraz kilka słów o zaczynającej się rywalizacji w fazie play-offy Fogo Futsal Ekstraklasy. 1/4 finału i na kilka dni podzielone te spotkania. Ruszyła ta rywalizacja ćwierćfinałowa. Dzisiaj jeden mecz zakończony. AZS UŁESIE Katowice przegrał z Eurobusem Przemyśl 1-3, a mamy 32. minutę drugiego meczu ćwierćfinałowego. Ekipa UIMET gminy Sierakowice gra z Piastem Gliwice i goście z Gliwice prowadzą w tym spotkaniu 4-0. W ćwierćfinałach rywalizacja toczy się do 2 wygranych meczów. I mamy w tym playoffie także drużynę GI Malepszy Futsal Leszno, która rozpocznie od rywalizacji w Bielsku-Białej z rekordem w środę 6 maja o godzinie 18. Kolejna para ćwierćfinałowa to warszawska Legia, też w środę wystartuje grając z Konstraktem Lubawa. A kiedy mecz drugi w Lesznie, w leszczyńskim Trapezie, w sobotę 9 maja o godzinie 18.30 GI Malepszy podejmie rekord Bielsko-Biała. No i wtedy przekonamy się, czy będzie potrzebne także trzecie spotkanie, które ewentualnie odbyłoby się następną niedzielę 10 maja. Tak to wygląda, jeśli chodzi o pierwszą rundę, czyli ćwierćfinały play-off Fogo Futsal Ekstraklasie.
0: Audycja w sportowym rytmie magazyny Wielkopolskiego, ale kończymy jeszcze jedną rozmową, tym razem o połączeniu piłki nożnej i edukacji.
1: Dyrektor do spraw sportowych GES Akademii, kończy się już kolejny rok szkolny. Kolejni absolwenci wasze mury będą opuszczać, ale przypomnijmy, bo to nie jest typowa szkoła Gaudium et Studium Poznań.
3: Popularny gest, tak w skrócie na nas mówią. Rzeczywiście jesteśmy wyjątkowi, bo myślę, jesteśmy jedną z nielicznych placówek w Polsce, która mocno stawia na edukację i ten sport jest równolegle. Nie ma u nas możliwości zostania dobrym piłkarzem bez dobrej edukacji i to przyświeca nam od samego początku. Z tego jesteśmy dumni, że wychowujemy młodych chłopaków. W tym roku opuści kolejnych 25 absolwentów, 25 maturzystów. W sumie będziemy mieli już 75 uczniów, którzy ukończą GES Sport Academy. To jest dla nas wielkie wyróżnienie, wielka radość i nagroda dla wszystkich osób, które tworzą ten projekt.
1: Widziałem tę listę tej 25 i to są ludzie, którzy naprawdę uprawiają piłkę nożną i grają w ligowych klubach, niższych klas bądź wyższych. Niektórzy kończyli edukację trochę wcześniej, bo opuszczali do mocnych polskich klubów mury waszej szkoły.
3: No, nasz projekt oparty jest na tym, żeby GES, klub GES był katapultą do klubów. Jeśli zauważamy, że chłopak ma potencjał na granie wyżej od czwartej ligi, trzeciej ligi, to oczywiście ci absolwenci są naszymi uczniami, natomiast tak układamy plan, żeby spokojnie mogli realizować obowiązki edukacyjne i grali w wyższych klubach. Mamy przedstawicieli w tej chwili Wiktorii Września, jeśli chodzi o trzecią ligę, Polonii, Nysa. Mamy przedstawicieli w Wiarze Lecha, dwóch świetnie zapowiadających się młodych chłopaków, Warta Międzychód, Lider Swarzędz. No zaopatrujemy lokalne kluby, o to też nam chodziło, żeby podnieść ten poziom kształcenia i żeby ci młodzi ludzie mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w wyższych ligach. My mamy zespół seniorski w A-klasie, dopiero raczkujemy. To jest drugi sezon. Walczymy dzielnie, choć pewnie w tym sezonie będzie to bardzo trudne, żeby awansować do Ligi Okręgowej, ale jeśli dany kandydat, dany zawodnik, nasz uczeń, zdaniem trenerów, pokazuje już wyższe umiejętności, to nie trzymamy go na siłę i dajemy wyżej. Możemy się dzisiaj pochwalić transferami do Widzewa, do Rakowa, do Odry Opole, a nasz pierwszy wychowany, który zagrał najwyżej, Erik Marcinkowski, w pierwszej lidze w barwach Chrobrego Głogów, więc w ciągu 6 lat tych chłopaków daliśmy nie tylko do Wielkopolski, ale też już w Polskę.
1: Dariusz Motała, kojarzony przez wielu kibiców nadal jako były menedżer piłkarskiej pierwszej ekipy poznańskiego Lecha. Darek, znalazłeś sobie takie niesamowite powołanie chyba pedagogiczne, bo widzę, że jesteś cały czas pełen pasji także tutaj w działalności w GES Akademii.
3: Zaczynałem w Lechu, gdzie rozpoczynała się druga akademia tych młodych chłopaków Kamińskiego, Linettego, Kownackiego, Kędziory, Janka Bednarka i powiem szczerze, że pracę w Lechu wspominam no niesamowicie. Tutaj się urodziłem, tutaj tata mnie zaprowadził na pierwszy mecz, tu zaprowadziłem syna, także ten klub zawsze był bliski mojemu sercu. A to, że mogłem pracować i być w Lechu w tym momencie, kiedy naprawdę ta akademia zaczynała wprowadzać tych wybitnych wychowanków, zaszczepiło we mnie te pokłady tej młodości, tego entuzjazmu i stąd też pomysł otwarcia tej szkoły. Dzisiaj kibicuję wszystkim zawodnikom akademii. Jak patrzę, jak rozwija się Kozubal, jak rozwija się Gurgul, w jakiej formie jest Mrozek. Wchodzi no 2009 rocznik Janyszka w meczu z Legią Warszawa, no to po prostu kocham tych chłopaków, uwielbiam po prostu patrzeć i zarażam pasją mojego syna, bo z roli menadżera już dawno wyrosłem. Dzisiaj jestem prawdziwym kibicem, zresztą od samego początku ten klub był mi najbliższy.
1: Przed chłopakami, o których mówiliśmy, czas maturalny, kolejne klasy też będą rok po roku dołączać do grona absolwentów. Wiem, że prowadziliście już nabory. Jest zainteresowanie, jest uzdolniona i sportowo, i chcąca tak się właśnie poważniej edukować młodzież?
3: Zdecydowanie. W tym roku nasze oczekiwania zostały pokonane. Blisko 100 kandydatów aplikowało do szkoły. Przyjmujemy tylko 24, tworzymy jedną klasę. Wybór w tym roku jest najtrudniejszy. Jeśli porównamy to do ubiegłego roku, gdzie było 60 kandydatów, to mamy o 40 kandydatów więcej. Poziom jest coraz wyższy. A co najważniejsze dla nas, trafiają do nas świadomi ludzie. Wiedzą już o tej szkole, o tej placówce po 6 latach. Wiedzą, że edukacja jest dla nas bardzo ważna. Poziom sportowy, o to się nigdy nie obawialiśmy, bo w tym klubie pracował Jerzy Cyrak, dzisiaj drugi trener Zagłębia Lubin, Patryk Niat, asystent trenera Ojrzyńskiego, Szymon Pawłowski, który stawia pierwsze kroki jako trener, Michał Kukoszanek, były piłkarz Lecha, Kuba Bartkowski, który dołączył. Także to jest też miejsce rozwoju trenerów, ale też miejsce wspaniałej przygody i zawsze na samym starcie mówimy, tutaj nie będzie łatwo, tu będzie uczciwie, tu będzie z dużymi wyzwaniami, z wielkimi oczekiwaniami, tak żeby po 4 latach każdy mógł sobie odpowiedzieć prosto w twarz. Trafiłem w fajne miejsce, ono mnie rozwinęło, a daj Boże, ktoś z nich zostanie piłkarzem. Natomiast najważniejsze, żeby został dobrym człowiekiem, został takim gościem, który będzie pokonywał przeszkody i na tym nam najbardziej zależy.

0: Na zegarze za 6 minut godzina 20. Powoli to wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań dobiega końca. Dzisiaj o sporcie dużo, bo majówkowy weekend obfitujący w sportowe wydarzenia. My zapraszamy Państwa także na kolejne sportowe audycje i transmisje na antenie Radia Poznań. Po kolei jutro pierwsze spotkania serwisowe ze sportem na naszej antenie o 6.04, 7.04 i 9.04. Dzisiaj oczywiście jeszcze także po godzinie 22.00 będziemy mieli sportowy flash. Co później we wtorek o 19.15 zapraszamy na kolejne wydanie audycji Sportowa Arena. Tym razem porozmawiamy o ekipie Waterpolo Poznań, czyli piłkarze wodni, którzy grają także w Narodowej Reprezentacji Polski. Między innymi naszym gościem będzie reprezentant kraju Bartłomiej Kowalewski, ale gościć będziemy także prezesa klubu, człowieka, który dowodził polską reprezentacją także jako szef podczas Pucharu Świata. Myślę oczywiście o Tomaszu Różyckim. W imieniu Grzegorza Hałasika zapraszam na to waterpolowe wydanie Sportowej Areny we wtorek o godzinie 19.15. W czwartek jak zwykle o 17.40 magazyn piłkarski Kolejosz na naszej antenie, a dzień później, bo już w piątek 8 maja o 20.30 kolejne wielkie emocje piłkarskiej ekstraklasy, bo na Enea Stadionie Przybułgarskiej Kolejosz zagra z Arką Gdynia i oczywiście transmisja na naszej antenie. To tak w największym skrócie nasze najbliższe propozycje, ale cały czas jesteśmy podczas niedzieli 3-majowej. Przypomnijmy sobie sportowe informacje dnia.
1: To skoro mówiliśmy o piłkarskiej ekstraklasie, w trzech meczach, które rozegrano dzisiaj w ramach 31. kolejki, Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 0-0, Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0, a GKS Katowice rozgromił Brugbet Termalikę Nieciecza 5-1. Tym samym zespół z Niecieczy został pierwszym spadkowiczem do pierwszej ligi. W spotkaniu drugoligowym Warta Poznań wygrała na wyjeździe w Krakowie z Hutnikiem 1-0. Co na świecie? Karolina Romańczyk oraz Andrzej Burda zdobyli w chorwackim Osijeku srebrne medale strzeleckich mistrzostw Europy w strzelaniu z karabinu na dystansie 300 metrów w pozycji leżąc. Katarzyna Kawa wygrała tenisowy turniej WTA w chińskim Huzhou. W finowym pojedynku pokonała Słowenkę Weronikę Rjavec 6-0 i 6-4. Nie powiodło się natomiast Hubertowi Hurkaczowi, który w decydującym spotkaniu Challengera ATP w Cagliari przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6 i 4-6. Trwa spotkanie żużlowej Ekstraligi w ramach czwartej kolejki. Fogo Unia Leszno walczy dzisiaj we Wrocławiu z Betardem Spartą. Na razie jednak lepsi gospodarze prowadzą 15-9. Bez powodzenia wielkopolskie zespoły startowały dzisiaj na torach drugiej Ekstraligi. Zespół Munfin Magnus Ostrów Wielkopolski przegrał z Polonią Bydgoszcz 39-51, a Pilska Polonia uległa w Krośnie Wilkom 33-57. Przypomnę, dziś jeszcze czekają nas emocje w wykonaniu piłkarzy ręcznych. Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski o 20.30 na własnym parkiecie rozegrają pierwszy mecz półfinałowy Mistrzostw Polski, ich rywalem Industria Kielce.
0: I to już wszystko w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Kłaniają się Państwu realizujący audycję Adam Loch oraz ci, którzy program przygotowali i prowadzili
1: Wojciech Bernard
0: i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Prezydent uhonorował orderami Orła Białego m.in. Andrzeja Poczobuta. Także Wielkopolanie uczcili rocznicę Konstytucji 3 maja. Już jutro matura, w poniedziałek pisemny z polskiego.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 20 w niedzielę 3 maja zapraszam Beata Chmielewska. Nie czuję się bohaterem, mówił skromnie Andrzej Poczobut, dziennikarz i opozycjonista, który spędził w białoruskim więzieniu 1860 dni. Dziś odebrał z rąk prezydenta order Orła Białego. To najwyższe odznaczenie czekało na niego pół roku. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Sylwia Białek.
2: Andrzej Poczobut powiedział, że Order Orła Białego to symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi. Podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Bohaterami tej historii są bowiem żołnierze Armii Krajowej.
3: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
2: Orderem Orła Białego uhonorowani zostali także dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji niepodległościowej z czasów PRL-u Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. Prezydent powiedział, że odznaczeni swoimi życiorysami rysują obraz Polski odważnej, która nigdy nie odda wolności.
4: Składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach. Niech żyje Polska.
1: Rozmowa z odznaczoną dziś Agnieszką Duczmal w tej godzinie naszego programu. Trzeciomajowe uroczystości odbywały się dziś w całym regionie. Były patriotyczne zgromadzenia, okolicznościowe msze czy pikniki. W Poznaniu z Polany Harcerza nad Jeziorem Maltańskim wystartowały biegi na 5, a potem 10 kilometrów. Bieg Konstytucji w Poznaniu organizowany jest od 5 lat. Dziś pierwszy raz imprezę zorganizowano na Malcie na przełajowej trasie, mówi organizator Marcin Stachowiak.
5: Koszulki mamy z akcentami biało-czerwonymi, mamy też biało-czerwone flagi. No staramy się to też uczcić. Jest to charakterystyczna data, jest to 3 maja. Taki nowoczesny patriotyzm.
6: No to już od lat, taka tradycja bym powiedziała i warto się ruszać i w każdym wieku.
7: Bardzo miłej atmosferze, na sportowo.
8: Konstytucji pierwszy, nie biegliśmy jeszcze w Poznaniu.
1: Na mecie na wszystkich biegaczy czekały okolicznościowe medale. Prawie 34 tysiące wielkopolskich maturzystów przystąpi jutro do egzaminu dojrzałości. Pierwszego dnia zmierzą się z językiem polskim, a jak spędzają ostatnie godziny przed egzaminami.
9: Jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować. Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
10: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę.
1: Egzamin będzie przeprowadzany w 445 placówkach w całym regionie. Najwięcej uczniów przystąpi do niego w Poznaniu, 11 tysięcy. W stolicy Wielkopolski organizowany będzie też egzamin dla uczniów szkoły w Chmurze. Tymczasowe hale egzaminacyjne dla ponad 3 tysięcy zdających stanęły obok Stadionu Miejskiego przy ulicy Bułgarskiej. Początek matur jutro o godzinie 9. Egzamin z języka polskiego trwa 240 minut. We wtorek egzamin z matematyki, a wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: 14 stopni Celsjusza w Ustce, a 28 w Pile, 26 jest w Lesznie i Poznaniu, a 25 w Kaliszu i Kole. Wielkopolska pogodna, w nocy napłyną chmury, miejscami może z nich popadać deszcz. Jutro w dzień niewykluczone także burze. Do rana temperatura spadnie do około 10 stopni, w poniedziałek maksymalnie będzie 25.
0: Radio Poznań, pierwsze w Wielkopolsce.

W uroczystym świątecznym dniu mówią Państwu dobry wieczór, Adam Loch i Alina Kurczewska. A zabrzmiała na początek muzyka Fryderyka Chopina w opracowaniu na orkiestrę smyczkową. Było to sławne preludium Adur. Dyrygowała nie kto inny, Agnieszka Duczmal. A dzisiaj radosny dzień nie tylko z powodu święta, nie tylko z powodu cudownej pogody, ale dumy, jaka nas rozpiera, bo przecież to założycielka i wieloletnia pani dyrektor orkiestry kameralnej odebrała najwyższe odznaczenie państwowe, Order Orła Białego. Za chwilę będziemy próbowali się połączyć z laureatką. Mam nadzieję, że nam się ten zabieg powiedzie. A teraz poczujmy się uroczyście, radośnie, no i bardzo po polsku. Polonez Wojciecha Kilara.

0: To był Polonez Wojciecha Kilara, a przy naszym telefonie pani Agnieszka Duczmel. Agnieszko, droga laureatko, pozwól przyjąć gratulacje nie tylko od nas, od Radia Poznań, ale od Poznania i od całej Wielkopolski. Jesteśmy z ciebie bardzo dumni.
1: Dobry wieczór, bardzo dziękuję za piękne życzenia, bo rzeczywiście sytuacja była zupełnie wyjątkowa, nadzwyczajna i dzień był nadzwyczajny. I myślę, że ważne jest to, że kultura górą, bo przecież dwie osoby reprezentujące kulturę były odznaczone, pan Lech Majewski i muzyka. I to jest przecież bardzo ważne, bo przecież kultura nas wszystkich trzyma, jest duchowym pokarmem, więc potrzebnym nie tylko tym zwykłym, codziennym, ale potrzebnym dla naszego rozwoju, dla naszej wyobraźni, dla naszej tożsamości.
0: No właśnie, pięknie powiedziałaś o tym, że muzyka łączy i dyrygent łączy. Czy to było twoje dzisiejsze przesłanie?
1: Tak, to było moje przesłanie, bo przecież nie tylko dyrygent, ale reżyser. Również, czy każdy, kto prowadzi jakąś grupę ludzi, współpracuje z nimi, ma za zadanie łączyć ich w jedną dobrą grupę, wspólnie grającą tym samym duchem, tą samą barwą.
0: Myślę, że dzisiejsze przesłanie także było bardzo ważne. Stałaś obok pana Andrzeja Poczobuta. To był także taki bardzo symboliczny moment, że i on otrzymywał to najwyższe polskie odznaczenie.
1: Tak, i to myślę, dla mnie było trudne wyjść po jego przemówieniu i powiedzieć coś zupełnie innego świata, ale jednak wiele nas łączy, bo przecież opowiadał również o tym, jak walczą o to, żeby mogli porozumiewać się językiem polskim, a więc walczą o język nasz, prawda? A nasz język to również nasza tożsamość.
0: Pan prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że byłaś pierwszą kobietą, która wystąpiła, a konkretnie która dyrygowała w mediolańskiej La Scali, ale ty zawsze byłaś ambasadorką Polski, wywoziłaś imię Polski i muzykę Polski w świat. I jakie byś miała przesłanie dzisiaj w tym pięknym, szczęśliwym dniu dla twoich młodszych koleżanek i kolegów uprawiających podobny zawód?
1: Życzę im powodzenia w zdobywaniu muzyki poprzez muzykę sal koncertowych, a więc zdobywania słuchaczy, których przecież też łączymy, bo słuchają nas wszyscy, bez względu na rasę, na pochodzenie, na zapatrywania, na kolor skóry, wszyscy rozumieją język muzyczny. I to jest wielka przewaga muzyki, że rozumiany jest przez wszystkie nacje. A ja po latach wędrówek z orkiestrą Polskiego Radia Amadeus po świecie życzę orkiestrze, żeby dalej wędrowała i rozsławiała naszą muzykę i naszą kulturę. A patrząc na 2 lata minione poza moją dyrekcją, zachwycam się tym, że rzeczywiście realizują taki plan.
0: Tak, miałaś okazję się o tym przekonać, chociaż podczas ostatniego koncertu, na którym byłaś obecna. Życzymy dobrego powrotu do Poznania. Oczywiście do tego zaszczytnego wyróżnienia wracać będziemy, a teraz takie na gorąco nasze najserdeczniejsze gratulacje raz jeszcze. Dobrej podróży, Agnieszko, do domu.
1: Dziękuję bardzo za gratulacje i za życzenia szczęśliwości w podróży. Dobrej nocy życzę Państwu.
0: Dobrej nocy, dziękujemy serdecznie, a Państwa chcemy pozostawić z finałową częścią z serenady na smyczki Mieczysława Karłowicza, którą Agnieszka Duczmal i Orkiestra Kameralna Amadeus mają w repertuarze od wielu, wielu lat. Posłuchajmy, bo w pierwszej godzinie naszej dzisiejszej klasyki na bis będzie królować muzyka polska.

0: Sponsorem i fundatorem nagrody w konkursie jest Dux, wydawca płyt z muzyką poważną.
1: Niedzielny quiz muzyczny.
2: Słuchaliśmy finału z Serenady na smyczki Mieczysława Karłowicza. Jesteśmy już zapoznani z rozmową z właścicielką Orderu Orła Białego Agnieszką Duczmal, a teraz ja się zamienię tylko w pytającą, a do Państwa będzie należała inicjatywa, bo posłuchają Państwo pytań zadanych w niedzielnym quizie muzycznym. Przypomnę, jak się kształtuje układ na naszej liście, ale utwory z listy zaprezentuję w drugiej godzinie programu. Pierwsza świąteczna, trzeciomajowa pod znakiem muzyki polskiej. A więc pytanie pierwsze. Urodzony na Śląsku, potem studiował w Wiedniu, przebywał we Lwowie i we Wrocławiu. W 1799 roku przybył do Warszawy i objął stanowisko kapelmistrza Teatru Narodowego, które pełnił przez 25 lat. Skomponował 38 dzieł scenicznych, no i był pedagogiem Fryderyka Chopina w szkole głównej, o którym wyraził się po jego dyplomie z największą superlatywą. No myślę, że już Państwo kojarzą, kim był ten muzyk, z którym zresztą Chopin utrzymywał bardzo długo, bardzo ożywiony kontakt listowny. To pytanie pierwsze. Pytanie drugie. Urodził się w Glinnie, koło Poznania. Tutaj bywał, czego dowodem jest tablica pamiątkowa na budynku szkoły baletowej. W 1778 roku zadebiutował jako aktor w Warszawie. Jego autorstwa są libretta operowe do pierwszej polskiej opery Nędza uszczęśliwiona, czyli Krakowiacy i Górale. W 1810 roku założył w Warszawie stały teatr i szkołę dramatyczną, z której potem powstało konserwatorium. Nazywany jest ojcem polskiego teatru narodowego. No i oczywiście to też czasy Konstytucji 3 maja. Kim był ten polski aktor, który także również sięgał po propozycje muzyczne i dzieła muzyczne, tak zwane śpiewogry w owym czasie? To pytanie drugie. I pytanie trzecie, znowu Wielkopolanin, urodził się we Włoszakowicach. W 1810 roku przybył do Warszawy. Objął stanowisko kapelmistrza w Teatrze Narodowym. Był autorem oper, ale przez 9 miesięcy, to w latach 20. XIX wieku, odbył podróż po Europie, aby zorganizować warszawską scenę, która mimo konfliktów z Aleksandrem Różenieckim, prezesem dyrekcji teatrów i wszelkich widowisk dramatycznych i muzycznych w Królestwie, prowadził propolską scenę. Również dyrygował koncertami pożegnalnymi Fryderyka Chopina, gdy nasz genialny kompozytor opuszczał Warszawę. Prowadził scenę narodową do roku 1840. Napisał takie opery jak Zamek na Czorsztynie, Dwie chatki. No i jest autorem sławnej Warszawianki. Zmarł w osamotnieniu 18 września 1857 roku. A więc kolejny Wielkopolanin. Kto to? A my słuchamy Cypriana Kacarisa, który zaprezentuje instrumentalną wersję z kawatyny Zamek na Czorsztynie. Właśnie twórcy, no ażebyście Państwo się mogli dobrze zastanowić, o kogo dzisiaj pytałam. Nasz numer telefonu 618-654-654. Czekam na odpowiedzi, a wkrótce już przypomnę Państwu także układ na naszej liście.

Tak, Cyprian Katsaris zagrał mało znaną kawatinę z opery Zamek na Czorsztynie. No niestety nie mogę Państwu powiedzieć czyjego autorstwa, bo to przedmiot naszego dzisiejszego niedzielnego quizu muzycznego. Popytamy o trzy postacie związane z polską muzyką. Postacie, które przeżyły czas Konstytucji 3 maja, chociaż niekoniecznie w Warszawie. No i kto był tym pedagogiem Fryderyka Chopina, z którym Chopin utrzymywał kontakty? Kto był ojcem polskiego teatru? Zwracam uwagę na tablicę znajdującą się na Poznańskiej Szkole Baletowej. No i trzecie pytanie dotyczyło także Wielkopolanina rodem z Włoszakowic, no chociażby twórcy Warszawianki. Oczywiście czekam na Państwa odpowiedzi pod numerem telefonu 618-654-654 i umówmy się tak, że posłuchamy teraz Krakowiaczka Stanisława Moniuszki w wykonaniu Piotra Beczały, a Państwu po tym utworze przypomnę układ na naszej liście, bo utworów z listy słuchać będziemy w drugiej godzinie naszego programu, co oznacza fakt, że telefon będzie cały czas otwarty. No a teraz Piotr Beczała.

propagator muzyki polskiej. To jest śpiewak, który w swoich recitalach pieśni na przykład zawsze przemyci jakichś twórców, którzy reprezentują nasz kraj. Tak pięknie mówimy o tych wszystkich artystach, że to są ambasadorzy kultury polskiej i to tak wygląda, proszę Państwa, na co dzień. No a teraz... Co prawda nie Polka, ale Sonia Jączewa i Mariana Viotti zaprezentują taką uroczą pieśń, która powstała na bazie 24 mazurka Fryderyka Chopina, a skomponowała ją, a właściwie opracowała tego mazurka z tekstem nie kto inny jak Pauline Viardot, sławna córka Garcia, siostra Marie-Marie Bran, wielka osobowość, jeśli chodzi o paryską kulturę tamtych czasów. Separation to tytuł tego utworu, no i znowu zanurzamy się w klimacie muzyki Chopina, a ja zanurzam się bardzo mocno i nadstawiam ucha na Państwa telefony. 61 8 654 654.

Chopinowska wersja Mazurka z tekstem Séparation Sonia Jączewa Marianna Viotti, a autorstwa owa kompozycja Pauliny Viardot. To była oczywiście kolejna propozycja związana dzisiaj z muzyką polską w pierwszej godzinie naszego programu. Przyrzekłam układ listy i już się wywiązuję z tego przyrzeczenia. Na pierwszym miejscu Andante z koncertu fortepianowego KV-467 Mozarta w wykonaniu Krystiana Zachariasa. Na drugim taniec węgierski Giemol Brahmsa i Robi Lakatosz. Trzeci Mazurek op. 17 Fryderyka Chopina i Rafał Blechacz. Na miejscu czwartym scena zbiorowa z czwartego aktu Rossiniego Mojżesza w nagraniu historycznym pod dyrekcją Tullio Serafina. Miejsce piąte to My Fair Lady i słuchamy również trzech nowości. Gaetano Donizetti, Córka pułku i nowe nagranie Lisette Oropeza, Suita Carmen z arią, właściwie z arią, z instrumentalną wersją tej arii Toreadora i sławny dans macabre Camilla Saint-Saensa w londyńskim wykonaniu. Ale na te utwory jeszcze chwilkę poczekamy. Natomiast teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego utworu polskiego. Oto

0: Jak brzmi hulanka Fryderyka Chopina w interpretacji A Fabre Continui.
1: Malowanie!
2: Siadaj, kolego, siadaj.
3: Gości, panowie, zapraszam do szynku.
1: O, brawo!
4: Gdzie myśmy tu przyszli?
5: A cicho,
3: patrz pan, cicho. No, najważniejsze, staropolskim obyczajem dobrze zjeść i się napić.
6: I panie Neczny, co nie ma?
7: Masz pan rację. Paneczko, panieneczko, przywiezi wina. Jemy jadą cztery garce.
3: O, prócz gorzałci.
1: Gospodarzu, płacimy.
3: W takim razie, wiwat, mili goście! Wiwat!
1: Wiwat, gospodarzu!
3: Wiwat!

Tak, hulanka. Fryderyk Chopin, Bernard Stiller, autor opracowania i zespół Afabre Continui. Nie zdążyłam przekazać, bo tutaj bardzo intensywnie Państwo dzwonią, że pani Anna Kubiak z Międzychodu pozwoliła na użycie nazwiska i imienia na antenie. Chciała się dołączyć do serdecznych gratulacji dla pani Agnieszki Duczmal za to zaszczytne wyróżnienie, którego wręczenia dzisiaj byliśmy świadkami. Myślę, że wszystkich nas rozpierała duma, że wprawdzie krotoszynianka z urodzenia, ale poznanianka z wyboru otrzymała tak piękny, wspaniały krzyż, najwyższe polskie odznaczenie. Przypomnę, że ustanowione w 1705 roku przez króla Augusta II, reaktywowany był krzyż Orła Białego w roku 1921 za ojczyznę i naród. I w takim klimacie prezentuję Państwu muzykę w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego programu. Kolejną osobą, która wywozi polską kulturę w świat, jest Aleksandra Kurzak. Ma za sobą piękną serię występów w Madame Butterfly na scenie Metropolitan Opera w Nowym Jorku, a do tej sceny to jeszcze powrócę w drugiej godzinie naszego programu, bo wczoraj było kolejne wydarzenie, jeśli chodzi o transmisję. Ale Aleksandra Kurzak i Wiosna Fryderyka Chopina, Nelson Gerner przy fortepianie.

0: To była Aleksandra Kurzak i Wiosna. Proszę Państwa, o tym, że mamy słuchaczy z całej Wielkopolski i to nie tylko z Wielkopolski, to my o tym doskonale wiemy. O tym, że ruch churalny w Wielkopolsce działa bardzo intensywnie, szczególnie od XIX wieku, o tym także doskonale wiemy, ale każdy jubileusz jest piękny, szczególnie taki, który łączy się z jubileusz chóru z jubileuszem danej osoby. Przy telefonie pan Kazimierz Reisner, nasz stały słuchacz. Panie Kazimierzu, podobno chór Zmurowanej Gośliny świętował.
1: Słucham?
0: Słyszałam, że chór Zmurowanej Gośliny świętował stulecie.
1: Tak.
0: Pan w tym chórze śpiewa, tak?
1: No już teraz nie, chciałem dotrwać do setki i kończę.
0: A niech pan się przyzna, ile pan ma lat?
1: 94.
0: A ile lat pan śpiewał w tym chórze?
1: Od 78.
0: No, to już jest niezły staż. A ma pan jakieś swoje ulubione, szczególnie polskie pieśni, które bardzo wzruszają wtedy, kiedy wykonujecie dane utwory?
1: Ciężko przypomnieć sobie, bo my dużo śpiewali.
0: No, ale pewnie jak tam się sięga po taką warszawiankę, czy legiony, czy pieśni patriotyczne, to dreszcze chodzą po plecach, prawda?
1: No, legiony tak.
0: Dobrze. Proszę, proszę przekazać chórowi z naszej strony jak najserdeczniejsze gratulacje i proszę trwać z nami, bo pan jest naszym bardzo wiernym słuchaczem, za co serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję również.
0: Dziękuję bardzo. A my, proszę Państwa, przechodzimy do utworu, który bardzo lubi Agnieszka Duczmal. To jest Orawa Wojciecha Kilara. Kompozycja wprawdzie przeznaczona na orkiestrę symfoniczną, ale Wojciech Kilar pozwolił Agnieszce na dokonanie transkrypcji na orkiestrę smyczkową i zresztą orkiestra ten utwór wywoziła na koncerty, grała na całym świecie tę kompozycję. A ponieważ tkwi w tym utworze duch muzyki góralskiej, a Agnieszka Duczmal, powiem Państwu szczerze, w młodości uprawiała bardzo czynnie taternictwo. Ona wspinała się ostro po górach, no potem musiała dokonać wyboru, o czym bardzo szczerze przyznawała się w wielu wywiadach. No, rodzina, orkiestra, coś za coś. I choć kocha góry, to taternictwo zeszło na plan dalszy. Tak więc teraz Orkiestra Kameralna Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal zaprezentuje Państwu Orawę Wojciecha Kilara. A nasz telefon cały czas czynny 61 8 654 654.

0: Orkiestra Kameralna Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmel zaprezentowała Państwu Orawę Wojciecha Kilara. A dzisiaj taki nietypowy przebieg naszej audycji, bo prawidłowe rezultaty poda Państwu nasza słuchaczka, pani Jola z Suchego Lasu. A dlaczego, to zaraz się wyjaśni. Witam pani Jolu.
1: Witam serdecznie. Odpowiadam na pierwsze pytanie.
0: Tak?
1: Nauczycielem Elsnera, przepraszam, nauczycielem Chopina był Elsner.
0: Tak, zgadza się, oczywiście.
1: Tak, oczywiście kompozytorem opery Zamek na Czorsztynie po Kurpińskim.
0: No ale teraz to najważniejsze nazwisko, tak, i dlaczego panią poprosiłam o to?
1: Tak, to drugą odpowiedź zostawiam sobie na koniec. Otóż jeżeli chodzi o Wojciecha Bogusławskiego, otóż szkoła podstawowa w Suchym Lesie ma imię Wojciecha Bogusławskiego, ponieważ Glinno leży na terenie gminy Suchy Las. I wówczas, kiedy ja byłam w siódmej klasie, my jako uczniowie odsłanialiśmy fundamenty dworku, w którym urodził się Bogusławski, i na tym miejscu wojsko z poligonu w Biedrusku postawiło pamiątkowy taki głaz i wmurowano wówczas tablicę pamiątkową upamiętniające miejsce urodzin Bogusławskiego właśnie w tym miejscu.
0: To bardzo piękne, bo druga tablica jest koło szkoły baletowej, prawda? Na murach szkoły baletowej.
1: Tak.
0: Upamiętniająca tego wybitnego Polaka. No dzisiaj staraliśmy się przypomnieć takie trzy postaci związane z czasem, który co prawda nie Konstytucji 3 maja, ale oni żyli w tym czasie, prawda? I tworzyli.
1: Także po prostu Glinno jest na terenie poligonu, więc jest dosyć trudno dostępne to miejsce dla po prostu przeciętnych obywateli. Ale to właśnie Glinno na terenie Suchego Lasu jest miejscem urodzenia Bogusławskiego.
0: Bardzo serdecznie pani dziękuję za ten dzisiaj telefoniczny udział w audycji. Państwa pozostawiam jeszcze z etiudą bemol Karola Szymanowskiego, wykonanie Orkiestry Kameralnej Amadeus. No i zaraz po godzinie 21 będziemy rozwiązywać quiz, będziemy szukać laureatów i będziemy słuchać utworów z klasyki na bis.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Samochód zderzył się z pociągiem na południu regionu. Problemy pasażerów kolei. Mieszkańcy i goście na poznańskich obchodach trzeciomajowych. W regionie ma powstać nowy produkt turystyczny.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 21 w niedzielę 3 maja zapraszam, Beata Chmielewska. Powroty z majówki nie zawsze bezpieczne. Samochód wjechał pod pociąg w powiecie ostrowskim. Jedna osoba trafiła do szpitala. Ruch pociągów został wstrzymany. Do wypadku doszło po 18 w miejscowości Fabryka, mówi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz.
2: Doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem Intercity relacji Białystok-Wrocław na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Samochodem podróżowały dwie osoby. Obie były przytomne i zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Jedna z nich finalnie trafiła do szpitala.
1: Pociągiem podróżowało około 1300 pasażerów. Przewoźnicy zorganizowali zastępczą komunikację autobusową. Sytuację na drogach w pierwszych dniach majówki podsumowała wielkopolska policja. 1 i 2 maja doszło w regionie do 14 wypadków. Zginęły dwie osoby, 41 kierowców jechało po alkoholu. Już sam występ orkiestry wojskowej był magnesem. W samym centrum Poznania na placu Wolności odbyły się dziś oficjalne uroczystości związane z 235. rocznicą uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji. Obserwowali je mieszkańcy i turyści.
3: Przyjechałam pociągiem z Opalenicy. Flaga Unia Europejska, Polska. To jest najważniejsze, co może być.
4: Ja akurat jestem tutaj przyjezdnym. Jestem byłym wojskowym.
5: A jak z dzieciom, tak na najmłodszych lat.
6: Żeby zobaczyli, tak?
5: Tak, my się cieszymy z tego.
7: Trzeba, bo to 3 maj, przyjechaliśmy z Mazur, idę defiladę zobaczyć.
1: Obchody zakończyła defilada pododdziałów Wojska Polskiego oraz służb mundurowych. Późnym popołudniem na Starym Rynku rozbrzmiały patriotyczne pieśni, takie jak Witaj Majowa Jutrzenko, Przybyli Ułani czy Marsylianka Wielkopolska. W małopolskim Tarnowie dzisiejszą rocznicę uczcili dyktandem o złote pióro burmistrza. Walczyło 50 uczestników.
8: Ciężko pracujący nadkomisarz Jerzy, nie Hiszpan, wracał z Holandii do Żabna.
9: Dobrze było, fajnie się tak sprawdzić po latach, po maturze już.
10: Wydaje mi się, że polski język jest oczywiście piękny, trudny, zawiły i ma wiele zasad. I to jest fajne właśnie, że kładą nacisk na to, żeby go nie zapomnieć. Telefon teraz sam nam wszystko poprawia, więc czasami warto trochę pomyśleć. I na przykład chimeryczny to mnie będzie prześladować do końca życia, myślę.
1: Podobnie jak w poprzednim roku, dziś nikomu nie udało się napisać dyktanta bezbłędnie. Jarocin chce być stolicą wielkopolskiej krainy rowerowej. Do Urzędu Patentowego trafił wniosek o zarejestrowanie nazwy takiego produktu turystycznego. Wzorem jest dolnośląska kraina rowerowa, mówi sekretarz Jarocina Robert Kaźmierczak.
11: Udało się spotkać z wójtami, burmistrzami historycznego obszaru ziemi jarocińskiej po to, żeby zaproponować wspólną pracę nad czymś, co dzisiaj roboczo nazywamy strategią rozwoju turystyki i promocji turystycznej ziemi jarocińskiej. No potencjał każdej z naszych gmin jest taki, jaki jest, ale kiedy go połączymy, no to już możemy mówić o turystyce kilkudniowej.
1: Strategię do końca roku mają wypracować wspólnie gmina Jarocin, Jaraczewo, Nowe Miasto nad Wartą, Kotlin, Żerków oraz powiat jarociński, ale mowa także na przykład o Pyzdrach.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: W naszym regionie pogodny i wciąż bardzo ciepły wieczór, od 23 stopni Celsjusza w Kole, Lesznie i Kaliszu do 24 w Poznaniu i 25 w Pile. W nocy może się chmurzyć, na północy i zachodzie możliwy słaby deszcz. Jutro w dzień niewykluczone burze i zacznie się ochładzać.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
12: Klasyka na bis.
13: Tak, witają Państwa w drugiej godzinie naszego programu. Adam Loch i Alina Kurczewska. Tym razem już będziemy podążali według zakreślonego planu. Jeszcze przez chwilę Państwo muszą być cierpliwi, bo za chwilę dopiero podam laureatów dzisiejszego naszego głosowania i odpowiedzi na pytania, bo już są znane. No ale teraz jeszcze raz powracamy do Orkiestry Kameralnej Amadeus i Agnieszki Duczmal i tym razem opracowanie sławnego preludium e-moll Fryderyka Chopina.

spokojnie, ale po polsku. Powitaliśmy więc Państwa w drugiej godzinie naszego klasycznego wieczoru. Dzisiaj bardzo świątecznego i bardzo radosnego z kilku powodów, ale jak już wiedzą Państwo, głównym to było otrzymanie przez Agnieszkę Duczmal najwyższego polskiego odznaczenia państwowego orderu Orła Białego. Po szopenowskim wprowadzeniu, teraz posłuchajmy naszej pierwszej nowości. To taniec szkieletów Camilla Saint-Saensa, zwany Danse Macabre, w którym mamy bardzo taki ciekawy przebieg, bo najpierw rozstrojone gęśle, skrzypce oznajmiają sabat czarownic, taniec śmierci. Rozpoczyna się zupełnie szalony, dziki taniec, który kończy się pianiem koguta o świcie, no bo wtedy duchy zmykają i rozpoczyna się kolejny dzień. Tak sobie ułożył tę kompozycję Camille Saint-Saens, a nowa płyta Symphony of London została wydana przez firmę Chandos w 2026 roku. Kompozycją dyryguje John Wilson.

0: Taniec szkieletów Camilla Saint-Saëns, a znajdujący się na 8. miejscu w naszej klasyce na bis, otworzył dzisiejszą prezentację nowości, które znajdują się na naszej liście, a grała orkiestra Symphonia of London pod dyrekcją Johna Wilsona. To miejsce 8, jak już Państwo słyszeli. A kto będzie dzisiaj szczęściarzem i otrzyma prezent w uroczystym dniu święta państwowego? No, zobaczmy.
1: Niedzielny quiz muzyczny.
2: Sponsorem i fundatorem nagrody w konkursie jest Dux, wydawca płyt z muzyką poważną.
0: No, dzisiaj bardzo wielu słuchaczy i słuchaczek przekazało nam prawidłowe odpowiedzi. Dziękuję Państwu, pomimo pięknej pogody, że byliście z nami. I nie sposób nie zauważyć dogłębnego pokazania tematu przez panią Jolantę z Suchego Lasu, która podała Wam, drodzy Państwo, prawidłowe rezultaty. A więc pierwsze pytanie to Józef Elsner, drugie pytanie to oczywiście Wojciech Bogusławski i trzecie Karol Kurpiński. A więc pani Jolu, pani jest dzisiaj w gronie laureatek. Ale także pani Maria z Rogozińca i pan Stanisław Wieczorek z Babi Mostu. Serdecznie gratuluję. Płyty dotrą do państwa pocztą. A teraz proszę się zamienić w słuch, bo mamy kolejną nowość. Tym razem w tym samym wykonaniu, tej samej orkiestry, ale zupełnie inny repertuar. Suita z Carmen, George Bizeta w takim ciekawym opracowaniu z początku XX wieku i sławna pieśń Toreadora.

To była sławna pieśń Toreadora, a właściwie aria Toreadora z Carmen Georgesa Bizeta. Grała także Symfonietta of London. Słuchali Państwo naszej kolejnej nowości, numeru 7 z naszej listy. A przed nami coś naprawdę pięknego. To aria z finałowa, fragment tej arii z córki pułku Gaetano Donizettiego. W wykonaniu Lisette Oropezy. Lisette Oropeza to śpiewaczka, która już działa na międzynarodowych scenach operowych. Ona pięknie wystąpiła w styczniowej prezentacji z Metropolitan Opera z Nowego Jorku. Purytanów właśnie w tejże operze się pojawiła. Miał u jej boku stanąć Artur Ruciński, kolejny ambasador polskiej kultury w świecie, ale niestety akurat na tę transmisję kinową się rozchorował. A wczoraj przeżyliśmy coś pięknego, bo przed 20 laty w jednej z pierwszych transmisji z Metropolitan Opera w Nowym Jorku w Eugeniuszu Oneginie wystąpili ze sobą razem jako bohaterowie opery do tekstu Aleksandra Puszkina, Piotr Beczała i Mariusz Kwiecień. Wczoraj zupełnie nowa, inna obsada z udziałem gruzińskiej śpiewaczki jako Tatiany, Asmik Grigorian. Znakomity spektakl, zaśpiewany przez całą obsadę, wspaniale. Ale ja chciałam nawiązać do słów pomysłodawcy tego cyklu, Petera Gelba, który był gościem, bo udzielił nam wszystkim wywiadu. Pytania zadawała Joyce DiDonato, znakomita śpiewaczka, solistka Metropolitan Opera także. No i Peter Gelb przyznał, że on wcale nie przypuszczał, że gdy 20 lat temu uruchamiano te kinowe prezentacje, że to się spotka z tak niesamowitym odzewem. A dzisiaj wiemy, że te transmisje pojawiają się dosłownie w całym świecie. U nas spektakle rozpoczynają się wieczorem. W wypadku samych działań Metropolitan Opera to są tak zwane południówki, no bo zmiana czasu i wszystko się musi zmieścić w odpowiednich ramach. No ale znowu przeżyliśmy piękne chwile. No, tak sentymentalnie powróciłam do Piotra Beczały i Mariusza Kwietnia, ale także do styczniowego wykonania przez Lisette Oropeza tytułowej partii w Purytanach. A teraz przed nami córka pułku, Drezdeńska Filharmonia Corrado Rovaris i Sächsische Staatsoper z Drezna, a miejsce 6 w klasyce na bis.

To był finał arii z córki pułku Gaetana Donizettiego, arii, której w wypadku Lizette Oropezy, która prezentowała tę arię, towarzyszyła Drezdeńska Filharmonia i także chór, saksoński chór z Opery Drezdeńskiej, dyrygował Corrado Rovaris, a słuchając tejże arii w wykonaniu śpiewaczki, tak mam w uszach jeszcze fragmenty wywiadu wczoraj udzielonego przez Asmi Grigorian, która pochodzi z Tbilisi, zresztą mówi: taki piękny prezent mojej mamie urodzinowy mogłam zrobić, bo to akurat w tym dniu wypadało. No a na pytanie Joyce Di Donato o sam proces stawania się śpiewaczką powiedziała krótko: krok po kroku, wszystko trzeba szlifować. No i tak to jest z każdym muzycznym zawodem. I tu znowu wracam dzisiaj do Agnieszki Duczmal i do tych jej pięknych słów związanych z tym, jak muzyka potrafi łączyć, jak muzyka potrafi wyzwalać, ale też to musi być muzyka prezentowana na najwyższym poziomie. A cieszy fakt, że nasze zespoły poznańskie, a wśród nich Orkiestra Kameralna Amadeus, właśnie takowy poziom posiada i może zachwycać cały świat swoim wykonawstwem. Ale mamy w tej chwili przecież i Filharmonię w doskonałej kondycji, o czym świadczą Fryderyki, między innymi ten za Symfonię Stojowskiego, ale mamy naprawdę w tej chwili bardzo dobrą orkiestrę operową, także król Roger Karola Szymanowskiego pod Jackiem Kasprzykiem wypadł całkiem okazale. No i także dobrze sobie radzi przecież teatr muzyczny, proponując nam coraz to nowe, różnorodne programy. No i wiem, że się będzie działo w tej kwestii, bo również doszły do mnie słuchy, że pojawiają się propozycje bardzo ciekawych koncertów kameralnych. Jeden z nich już w maju, zaskoczymy jeszcze Państwa tą informacją, ale proszę trochę uzbroić się w cierpliwość. A teraz dla tych, którzy słuchają naszej listy stale, to już przypomnienie tych utworów, które lubicie Państwo, a jeden z nich to sławna Wilia pochodząca z operetki Wesoła Wdówka Franza Lehara, którą śpiewa Charles Tudor.

Słuchaliśmy sławnej pieśni o Willi, pochodzącej z Wesołej Wdówki Franza Lehara, a prezentowały tę znakomitą pieśń pochodzącą z opery, która jako pierwsza była sukcesem, wielkim sukcesem Franza Lehara, czyli Studer i zespoły wiedeńskie pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera. I sięgamy do pozycji czwartej, która się Państwu bardzo podoba, bo chyba czasem wracają takie wspomnienia pięknych fragmentów operowych w momencie, kiedy już się wydaje, że one uległy całkowitemu zapomnieniu. To scena z czwartego aktu Mojżesza Gioachino Rossiniego, w której bierze udział cały zestaw znakomitych solistów, chór i orkiestra Teatru di San Carlo w Neapolu pod archiwalnym nagraniem, pod archiwalną batutą, że tak powiem, Tullio Serafinego, Serafina z roku 1957. Ale chciałam nawiązać do wspaniałego spektaklu w Poznańskim Teatrze Wielkim, który także był Mojżeszem Gioachino Rossiniego. To było za czasów dyrekcji pana Mieczysława Dondajewskiego, którego serdecznie pozdrawiamy, bo jest to twórca wielkich sukcesów naszej sceny operowej. I możemy zaglądać tu i tam i zwiedzać różne teatry i krążyć po Europie, po świecie. Taki rzeczywiście miałam czas, bo i Paryż, i Mediolan, i transmisję z Metropolitan Opera, ale zawsze doceniamy to, co mamy tutaj. No i bardzo się cieszymy na moment, kiedy właśnie w Poznaniu mogą także zaśpiewać wspaniali soliści. A przypomnijmy, że ci, którzy potem wywozili kulturę w świat i piękną wokalistykę w świat, rozpoczynali tutaj. To na przykład między innymi Andrzej Filończyk, który zadebiutował w Pajacach. To Mariusz Kwiecień, który tu pojawił się także na deskach Teatru Wielkiego w Weselu Figara. I powiem Państwu, że nie wiem, czy nasi starsi słuchacze pamiętają, przygotowywałam w swoim czasie takie koncerty w studio nagrań Giełda. To jest to studio, w którym w tej chwili działa Orkiestra Kameralna Amadeus, Agnieszka Duczmal i Janna Duczmal-Mróz. I te koncerty odbywały się co miesiąc. Zawsze prosiłam znakomitych artystów i już byłam namówiona z Mariuszem Kwietniem w momencie, kiedy niestety on otrzymał swoje stypendium w przyoperowym, a właściwie w szkole operowej Metropolitan Opera w Nowym Jorku, no to otrzymałam telefon, że występ w naszym radiowym studiu jest niemożliwy. No cóż, gdyby wystąpił, to moglibyśmy obok jego debiutu w Teatrze Wielkim mieć także taką kartkę z kalendarza z udziałem naszego znakomitego śpiewaka. No ale powracamy do tego, co przed nami, miejsce czwarte w klasyce na bis. No i

Na pewno Państwo znają wariacje na ten temat skomponowane przez Niccolò Paganiniego. To właśnie ów temat z Mojżesza Giacchino Rossiniego, a my słuchaliśmy oryginału w wykonaniu zespołu di Teatro di San Carlo z Neapolu pod dyrekcją Tullio Serafina. No a teraz sięgamy do nagrania Rafała Blechacza. Rafał Blechacz, który wystąpił z przepięknym koncertem niedawno z Filharmonią Poznańską, grając koncert C-moll Ludwiga van Beethovena, pojawi się raz jeszcze jako pianista rezydent w Poznaniu w czerwcu z koncertem Chopina. I to będzie wiązało się z bardzo międzynarodową transmisją. Ale o tym wszystkim w swoim czasie. Teraz Mazurek z opusu 17, numer 4, na miejscu trzecim. Oczywiście Fryderyka Chopina i Rafał Blechacz.

Słuchaliśmy Chopinowskiego Mazurka z opusu 17. To był czwarty mazurek, czyli taki młodzieńczy kompozytora w wykonaniu Rafała Blechacza. Jak Państwo doskonale wiedzą, bo już niejednokrotnie o tym mówiłam, na razie Rafał Blechacz dokonał nagrań pierwszej części mazurku Fryderyka Chopina i przyrzekł, że zasiądzie w studiu przy fortepianie i dokończy niejako nagrania tychże drobnych utworów chopinowskich. Wtedy dopiero ukaże się całościowe wydanie kompaktowe płyty. Na razie mamy tylko do dyspozycji wersję elektroniczną. A pianista już przecież kompletował swoje chopinowskie cykle i właśnie polonezy, płyta cała powstała przecież i sonaty, i do tych utworów dołączą także mazurki. Robi Lakatosz grał kiedyś w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zresztą udało mi się z tym znakomitym skrzypkiem zarejestrować fajną rozmowę. Kiedyś muszę do niej wrócić na antenie. Jest to dynamit, całkowicie oddany skrzypek muzyce i odbył się taki bardzo ciekawy koncert na żywo w Sydney, w teatrze tamtejszym. Wtedy dokonano nagrań płytowych live. I właśnie z takiego nagrania na żywo pochodzi taniec węgierski Giemol Johannesa Brahmsa, który Państwo bardzo lubią, no bo cóż, nagranie, a właściwie taniec Brahmsa znajduje się na drugim miejscu w naszej klasyce na bis. Notabene 7 maja w 1833 roku przyszedł w Hamburgu Johannes Brahms na świat i tak się poprzez jego przyjaźń z Schumannem, a potem osadzenie w Wiedniu, zrodził wielki tytan muzyki XIX wieku. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

To był taniec węgierski Johannesa Brahmsa w wykonaniu Robiego Lakatosza i jego zespołu z nagrania na żywo z Sydney, z takiej bardzo fajnej koncertowej płyty. A na miejscu pierwszym znajduje się ciągle andante z koncertu fortepianowego C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, numer katalogowy numer 467, a utwór ten wykonuje dla Państwa Krystian Zacharias. Też grał niedawno w Poznaniu. I orkiestra symfoniczna Bayerischen Rundfunks pod dyrekcją Davida Zinmana. Miejsce pierwsze w klasyce na bis.

0: To było Andante z koncertu fortepianowego C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Grał Christian Zacharias z Bayerische Rundfunksorchester i to miejsce pierwsze w naszej klasyce. Napis na następne wydanie programu niedzielnego. Zapraszam w następną niedzielę po 20. Gospodynią będzie Ewa Mikołajewska, a jutro, uwaga, klasyka po 22. Krzysztof Cicheński, reżyser, będzie gościem Mateusza Purcela, to reżyser, który przygotował ostatnią premierę Króla Rogera Karola Szymanowskiego. Serdecznie zapraszam, dziękuję za dzisiejszy wieczór i w imieniu Adama Locha za uwagę dziękuję. Anina Kurczewska.
1: Radio Poznań, pierwsze w Wielkopolsce. Autopromocja. Radio Poznań rozmawia ze światowymi gwiazdami. Tylko u nas legendy muzyki mówią, co gra im w duszy i wiele więcej. Wśród naszych gości Limal dla mamy Christopher.
2: Only my mother can call me Christopher.
1: Posłuchajcie tych, którzy tworzyli historię muzyki. Posłuchajcie tych, którzy tworzyli największe przeboje.
2: I saw on Spotify the streaming numbers of Never Ending Story.
1: Ekskluzywne wywiady ze światowymi gwiazdami tylko w Radiu Poznań i na radiopoznan.fm. Autopromocja. Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
3: Przywrócono ruch kolejowy na trasie Ostrów-Krotoszyn po wypadku. Za chwilę także Agnieszka Duczmal dla Radia Poznań o uroczystości odznaczenia Orderem Orła Białego i poszukiwania dawców szpiku dla 28-latka z okolic Trzemeszna.
1: Wiadomości Radia Poznań.
3: O 22 w niedzielę 3 maja zapraszam Beata Chmielewska. Przywrócono ruch kolejowy na trasie łączącej Ostrów Wielkopolski z Krotoszynem. Przed 18 doszło tam do zderzenia samochodu z pociągiem. Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP PLK poinformował, że odblokowano jeden tor.
4: W tej chwili przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Przy czym ze względu na trwające cały czas prace mogą jeszcze występować opóźnienia. W związku z tym prosimy podróżnych o sprawdzanie informacji portalu pasażera i słuchanie podawanych komunikatów na stacjach.
3: Rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu Martin Halasz powiedział, że do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym.
5: Samochodem podróżowały dwie osoby. Obie były przytomne i zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Jedna z nich finalnie trafiła do szpitala. Pociągiem podróżowało około 1300 pasażerów, ale nikt z nich nie zgłosił potrzeby udzielenia pomocy.
3: Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym zabezpieczonym znakami drogowymi STOP i Krzyżem Świętego Andrzeja. Kolejne tematy. Agnieszka Duczmal, odznaczona Orderem Orła Białego, dyrygentka, założycielka orkiestry Amadeus, została uhonorowana najwyższym polskim odznaczeniem. Maestra wieczorem gościła w programie Aliny Kurczewskiej Klasyka na Bis i wspominała moment uhonorowania tuż po tym, jak order otrzymał Andrzej Poczobut.
6: To myślę, dla mnie było trudne wyjść po jego przemówieniu i powiedzieć coś zupełnie innego świata, ale jednak wiele nas łączy, bo przecież opowiadał również o tym, jak walczą o to, żeby mogli porozumiewać się językiem polskim, a więc walczą o język nasz, a nasz język to również nasza tożsamość.
3: Wszyscy rozumieją język muzyki, to jest jej wielka przewaga, mówiła też Agnieszka Duczmal. Patriotyczne pieśni związane z trzeciomajowym świętem rozbrzmiały dziś na Starym Rynku w Poznaniu. Śpiewali artyści z Teatru Muzycznego i Akademii Muzycznej, a mieszkańcom w aktywnym śpiewaniu pomagały śpiewniki i teksty pieśni wyświetlane na telebimie.
7: Jak są takie uroczystości, to przychodzę. I to jakoś tak bierze.
8: Tradycja. Można sobie pośpiewać.
9: Karolina Brzezicka, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Dzięki zachęcie w postaci profesjonalnych wokalistów dużo łatwiej się włączyć, niż gdybyśmy próbowali to robić a cappella. Dlatego kiedy słychać muzykę, kiedy słychać śpiew, publiczność się włącza.
3: Na Starym Rynku zabrzmiały takie pieśni jak Witaj Majowa Jutrzenko, Przybyli Ułani czy Marsylianka Wielkopolska. Rejestracja dawców szpiku trwała na Dniach Trzemeszna. Na stadionie miejskim wolontariusze szukali dawcy dla 28-letniego Kamila z sąsiedniego Kruchowa. Młody mężczyzna jest funkcjonariuszem Straży Granicznej. Zachorował na rzadką odmianę białaczki, mówi wolontariuszka Fundacji DKMS Katarzyna Muszyńska.
10: Mamy próbki do pobrania ze śliny. Wysyłamy to do DKMS-u, do fundacji. Jest to badane około 3 miesięcy. Teraz się to może przedłużyć, bo przez akcję Łatwogangu poszło tak, po prostu jest dużo chętnych.
11: Może Łatwogang znajdzie wam dawcę.
10: Czekamy na to, bo nie tylko też Kamil jest fajnym chłopakiem, ale też inne osoby chorują. To mam nadzieję, że pomożemy też komuś innemu.
3: Wolontariusze DKMS Trzemeszna będą szukać chętnych do oddania próbek także 17 maja na urodzinach Mogilna.
1: To były wiadomości Radia Poznań.
3: W Wielkopolsce obecnie 21-23 stopnie Celsjusza, miejscami się chmurzy, może też przelotnie popadać deszcz, do rana temperatura spadnie do około 10 stopni, jutro w dzień maksymalnie 25, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu na północy, niewykluczone burze.
12: 5 minut po 22:00 sport, Wojciech Bernard, dobry wieczór. W Sosnowcu trwa drugi mecz polskich hokeistów na lodzie w ramach Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A. Dziś rywalem biało-czerwonych jest Francja. Po 3 tercjach był remis 2-2. Rozpoczęła się przed momentem dogrywka w tym spotkaniu. Z kolei w Ostrowie Wielkopolskim trwa pierwszy mecz półfinałowy Ekstraklasy Szczypiornistów. Miejscowa Rebut KPR Ostrowia podejmuje utytułowaną Industrię Kielce. Pierwsza połowa zakończona remisem 15-15, ale w drugiej części na razie zdecydowanie lepsi goście. Kielczanie prowadzą bowiem 29-22. W niedzielnych meczach 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 0-0, Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0, a GKS Katowice rozgromił Brukbet Termalikę Nieciecza 5-1, przypieczętowując spadek zespołu z Niecieczy do pierwszej ligi. Tymczasem Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Klub poinformował dziś o rozstaniu ze szkoleniowcem, który przed rundą wiosenną zastąpił Marka Papszuna. Raków zajmuje obecnie 5. pozycję w tabeli Ekstraklasy. W sobotę w finale Pucharu Polski przegrał z Górnikiem Zabrze 0-2. Nazwisko nowego trenera ma zostać ogłoszone jutro. W drugiej lidze piłkarskiej poznańska Warta wygrała dzisiaj na wyjeździe z Hutnikiem Kraków 1-0. Katarzyna Kawa wygrała tenisowy turniej WTA w chińskim Huzhou. W finałowym pojedynku Polka pokonała Słowenkę Weronikę Rjavec 6-0 i 6-4. Nie powiodło się natomiast Hubertowi Hurkaczowi, który w decydującym spotkaniu Challengera ATP w Cagliari przegrał z Włochem Matteo Arnaldi 4-6 i 4-6. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami, 4. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Kierowca Mercedesa umocnił się tym samym na czele klasyfikacji generalnej cyklu. Kolejne lokaty na podium zajęli dziś zawodnicy McLarena, broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris oraz Australijczyk Oscar Piastri. W meczu żużlowej Ekstraligi Fogo Unia Leszno przegrała dzisiaj we Wrocławiu z Betardem Spartą 40-50. Nie wiodło się także wielkopolskim drużynom na torach drugiej Ekstraligi. Ekipa Munfin Magnus Ostrów Wielkopolski uległa Polonii Bydgoszcz 39-51, a Polonia Piła przegrała w Krośnie z Wilkami 33-57. Sport ponownie na antenie Radia Poznań jutro rano po 6, po 7 i po 9. Zapraszam do usłyszenia.
1: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Serce i umysł.
13: Dobry wieczór Państwu, Justyna Siepietowska, witam serdecznie w audycji Serce i Umysł. Kiedyś mawiano, ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz. I dzisiaj chciałabym się dowiedzieć, czym jest ta nauka, czym jest w ogóle nauczanie i jak się uczyć, by to uczenie się było efektywne, żeby dawało nam satysfakcję, żeby człowiek, który się uczy, a będziemy mówić o uczniach, był usatysfakcjonowany i miał poczucie, że jednak coś do tej głowy weszło, mówiąc tak kolokwialnie. Do studia, do audycji Serce i Umysł zaprosiłam Agnieszkę Banaszak, pedagogkę specjalną, terapeutkę pedagogiczną, psychoedukatorkę i Agnieszka jest również doradczynią zawodową. Dobry wieczór, Agnieszko.
14: Dobry wieczór.
13: Jeżeli będziemy rozmawiać właśnie o edukacji, o uczeniu się, to tak sobie myślę, że tutaj u ciebie tych tytułów jest sporo, czyli ty się cały czas uczysz, dokształcasz się i myślę, że ma to jakiś cel. I o tym celu
14: po co my się w ogóle uczymy, też pewnie dzisiaj porozmawiamy. Właśnie, jak to jest z tym uczeniem się? Jak my przyswajamy wiedzę i z twojego doświadczenia pedagogicznego, jak to wygląda w szkołach wśród twoich dzieci, z którymi ty pracujesz? Jak się uczyć, żeby to było efektywne i żeby sprawiało nam radość?
15: Jak się uczyć, żeby ta nauka była raz, że efektywna, a dwa, sprawiała radość?
14: A da się tak?
15: A, no właśnie. Wiesz co, tak powiem trochę od takiego mojego zaplecza praktycznego. Spotykam się i w szkołach, i zarówno w podstawówce, jak i w szkołach średnich, a także w gabinecie z różnymi kawałkami. Różne kawałki przynoszą i dzieci, i ich rodzice, młodzież, a nawet studenci. No i właśnie. I czy to tak można zrobić, żeby ta nauka była taka fajna i ciekawa? Mhm. Oni trochę nie dowierzają.
14: Tak, bo szkoła zazwyczaj kojarzy się z tym znojem, z tym wkuwaniem, z takim przymusem uczenia się, a nauka, myślę, że może być naprawdę fajną przygodą.
15: Absolutnie się z tobą zgadzam. Jak najbardziej może być fajną przygodą. Pytanie, jak do tego podejdziemy. Żeby tak może trochę nakierować, ja widzę naukę jako proces, który raz, że trwa przez całe życie, a dwa, że jest oparty na pewnych filarach. Wyróżnię dzisiaj cztery filary, które uważam za najistotniejsze. Mianowicie zacznę od tyłu, od tego, czym trzeba się zająć na samym szarym końcu. Czyli a propos strategii, takich twardych narzędzi, strategii uczenia się. Zaczynając właśnie od mnemotechnik, poprzez samo, wiesz, podkreślanie, robienie notatek, wykorzystywanie materiałów wizualnych, odsłuchy filmów, czy też eksperymentowanie w różny sposób.
14: One są na samym końcu?
15: One są na samym końcu.
14: A to mnie zaintrygowałaś, powiem ci szczerze.
15: Od czego się zaczyna? Na samym początku powiem tak odważnie, że przede wszystkim to jestem ja. To musi być moje aktywne działanie. Ja muszę chcieć, muszę mieć poczucie sensu i takiej wiary, takiego wbudowanego przekonania, więc to też jako kolejny filar, jako nastawienie i emocje.
14: Czyli taka wewnętrzna motywacja, która tak kieruje jest. Mnie i prowadzi mnie w tę stronę zdobycia wiedzy. Czyli...
15: Dokładnie tak. Aha. Tak. A jeśli mówimy już o motywacji, no to mamy przecież motyw i akcję. Jeśli znam motyw, znam siebie, wiem, że chcę się czegoś nauczyć, no to automatycznie też zaczynam działać. Dzieje się akcja.
14: A to ładne. Nie?
15: Czyli sam motyw mówi o tym, że chcę, bo wiem, czego chcę, po co. A akcja zamienia się już w działanie. I wtedy dochodzą też właśnie te strategie, ale czy to wszystko? No niekoniecznie.
14: No jest. Właśnie, ale zanim pójdziemy do tych strategii, bo tak sobie pomyślałam o tym motywie i o akcji, bo czasami motywem do tej akcji jest nie zdobycie wiedzy, a na przykład zdobycie samych szóstek. I zdobycie tego wymarzonego. I teraz pytanie, czy wymarzonego przez dzieci, czy przez rodziców czerwonego paska?
15: Tak jest.
14: A może tak kij w mrowisko teraz wbije?
15: Dobrze, wbij.
14: Wbijam.
15: Bo w takim razie ja wbiję ostatni filar i to nam się pięknie uzupełni. Mianowicie bardzo ważny komponent to warunki zewnętrzne, to jest to otoczenie, to są relacje. A za tymi relacjami idą też jak najbardziej motywy. Czy ja chcę zabłysnąć przed koleżankami, czy przed kolegami, którzy mają też same szóstki, żeby się jakoś nie wyróżniać.
14: Albo dołączyć do grupy.
15: Albo dołączyć do grupy
14: właśnie
15: i nie być innym.
14: No
15: nie?
14: Tak. Nie czuć się gorszym na przykład.
15: Ogrom potrzeb za tym stoi. Czy to jest też kawałek relacji z rodzicem? Czy to ja na przykład nie będę się uczyła dla tego mojego rodzica kochanego?
14: Bo mnie wtedy zauważy.
15: Bo zauważy.
14: Doceni. Może bardziej będzie mnie kochał.
15: Jak najbardziej. A jeszcze tutaj powiem w drugą skrajność. Czasami właśnie rezygnujemy z tego, żeby się uczyć, żeby ten rodzic właśnie nas zauważył i zareagował. To też jest w obszarze procesu uczenia się, przy czym no troszkę w drugim kierunku, że ja po prostu zarzucam tą naukę. Nie?
14: Ale wiesz, co ważną rzecz powiedziałaś, żeby zwrócić uwagę rodzica, przestaje się uczyć i wtedy ten rodzic reaguje może nie w taki sposób, jakbyśmy chcieli, bo zaczyna być nerwowy, może padają tam ostre słowa, może takie trudne, ciężkie są te reakcje.
15: Ale jednej i z drugiej strony. Tak. To wszystko krąży wokół tego, że są dobre intencje, przy czym troszkę jednak brakuje takiego zatrzymania się, przemyślenia, zrobienia stop pauzy i zastanowienia się, o co tak właściwie chodzi, czego ty potrzebujesz, młody człowieku, czego ja chcę dla ciebie.
14: Mamo, zauważ mnie. Tato, dokładnie. Jestem tutaj. Mhm. No tak, przestałem się uczyć, no ale widzicie mnie. No, tak. Co z tego, że tam na mnie krzyczycie, jesteście źli, ale jednak odzywacie się do mnie.
15: Jest zainteresowanie.
14: Młoda no i to jest trudne.
15: Centrum zainteresowania.
14: Czyli mamy te dwa takie skrajne filary. A w środku co jest?
15: Odpowiem na to pytanie troszkę na obkrętkę. Najważniejsze jest to bycie zauważanym a propos tego czy otoczenia i poczucia bezpieczeństwa, że jest się w bezpiecznej relacji. Wtedy może zakiełkować to uczenie się. W ogóle może być możliwe. Mhm. Wspomniałyśmy jeszcze na samym początku a propos tego nastawienia mojego wewnętrznego. Tego, z jakimi ja emocjami też gdzieś tam się mierzę, podchodzę do tych kawałków edukacyjnych i nie tylko, bo przecież uczenie się wychodzi poza obszar edukacyjny, prawda? Mhm.
14: Można powiedzieć tak... Już może prozaicznie, że każdego dnia czegoś się uczymy.
15: Absolutnie tak.
14: I nie tylko jest to związane z wiedzą, tak. Ale na przykład z odkrywaniem własnych emocji, reakcji.
15: Mhm. Jak najbardziej. No to jest taka piękna, niekończąca się przygoda. Tak. I ona trwa. Ona trwa do późnych lat naszej starości przecież.
14: Wracając do tego, o czym powiedziałaś, bo tam padło też to, kim się otaczamy, jest bardzo ważne. Czyli o te zasoby zewnętrzne, społeczne, czy też osób, które nam towarzyszą, to też jest bardzo ważne przy uczeniu się. I teraz wejdę w twoją działkę. Bo to, że rodzice mogą wspierać dziecko w nauce, to już wiemy. Mogą wspierać, bądź jednak te skrzydła też gdzieś tam podcinać. Ale myślę, że nauczyciel jest też taką ważną personą w tym, aby dziecku pokazać, że nauka może być naprawdę fajna. No bo jednak to dziecko idzie do szkoły i wie, że w szkole spotka nauczycielkę, nauczyciela, który pokaże, czego się może nauczyć, w jaki sposób się może nauczyć i czym ta nauka może później być w dalszych etapach życia.
15: W 100% się z tobą zgadzam. Spędzamy też przecież większość tego czasu dziecinno-młodzieńczego w szkole. Mhm. Więc naprawdę jesteśmy szczęściarzami, jeśli trafimy na takie wspierające też środowisko szkolne.
14: A co to znaczy, że wspierające środowisko szkolne?
15: Myślę sobie, że takie, które potrafi się zatrzymać, które zwróci uwagę na to, jakie dziecko ma potrzeby. Jest w dialogu, buduje relacje i myślę, że tu jest clue. Relacje. Przecież bez relacji nie ma edukacji. Absolutnie nie możemy tutaj mówić o tym w ten sposób. Jeśli ja będę bała się na przykład nauczycielki od matematyki, będę czuła jakąś taką presję a propos ocen i ten rodzaj stresu, no to na pewno nie zajmę się tabliczką mnożenia, a raczej skupię się na tym totalnie bez zastanowienia żadnego, żeby przetrwać, bo włączy się właśnie wtedy w mózgu tryb przetrwania. A w tym momencie jesteśmy totalnie odcięci od tych różnych możliwości poznawczych. Jest to udowodnione, że kora przedczołowa naszego mózgu odpowiada właśnie za procesy logicznego myślenia, za łączenie faktów, za podejmowanie decyzji, planowanie, organizację, za nasze reakcje też emocjonalne, w jaki sposób my radzimy sobie w różnych sytuacjach. Więc jeśli ja jestem zestresowana w jakimś takim chaosie i nerwach, no to absolutnie na pewno nie ma takiej możliwości, żebym się skupiła na efektywnej nauce. I myślę, że to jest szalenie ważne, żeby właśnie w tym dobrym środowisku szkolnym i okołoszkolnym, edukacyjnym znalazły się takie osoby dorosłe, które spojrzą na ciebie jak na człowieka, a niekoniecznie kolejną osobę w grupie, którą trzeba zaprowadzić od punktu A do punktu B, no bo kiedyś się te drogi rozejdą, żeby właśnie ten dorosły był takim towarzyszem i partnerem, bo to właśnie o to chodzi, żeby zbudować taką relację partnerską, wspierającą i pełną uważności.
14: Zastanawiam się, czy jest na to przestrzeń, żeby to dziecko, które siedzi w tej ławce, żeby nie bało się popełniać błędów, żeby nie bało się zapytać, bo ja rozumiem, że jest podstawa programowa do zrealizowania, ale czy czasami nie lepiej właśnie tak jak ty mówisz, zatrzymać się dłużej i dać tę przestrzeń na to, żeby trochę ten kurz emocji opadł? I tak sobie myślę, to jest taka moja fantazja, że w takim uspokojeniu wtedy to dziecko, ufając temu dorosłemu, może nawet wystartować tak ze zwiększoną energią, mocą, z taką wiarą w siebie i nawet więcej osiągnąć, niż nam się na początku wydawało.
15: Mhm. Znam nawet takie scenariusze, które już tak? się wydarzyły i to nie jedne. Tak, to się dzieje realnie. To nie jest tak, że system edukacyjny, z jakim się obecnie mierzymy, pomimo, że robimy kroki ku lepszemu, to w dalszym momencie jest wyzwaniem. Opowiem też może trochę, żeby tak nie gdybać, a bardziej jakby jednak lubię opowiadać o tym, czym ja się zajmuję na co dzień i w jaki sposób ja sobie radzę w tym, żeby być właśnie takim obecnym dorosłym, który wspiera i współtworzy te warunki sprzyjające efektywnej nauce i w ogóle warunki dla pozytywnego też rozwoju, no bo nie tylko edukacyjnie przecież jesteśmy jako partnerzy razem z młodym człowiekiem. W mojej pracy jest mi bliskie, jeśli chodzi o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. I też a propos metodologii, z której od wielu lat już korzystam, która się wyłania z tego nurtu, to właśnie metodologii Kid Skills Bena Furmana, fińskiego psychiatry. I może pokrótce tak opowiem, o czym to w ogóle jest, bo myślę, że to jest bardzo ciekawy kawałek i zachęcam do gdzieś tam zagłębienia się i sprawdzenia, czy może też dla słuchaczy to będzie taki ciekawy wątek, żeby zainspirować się. A propos Kid Skillsów, to one w głównej mierze skupiają się na tym, żeby spojrzeć trochę inaczej na problem. Mianowicie jako niekoniecznie na to, że dziecko, czy też nastolatek rozrzuca wszędzie, nie wiem, skarpetki, nie sprząta po sobie, albo ubiera się o 15 minut za długo, niż jakby normy czasowe pozwalają podczas poranka w tygodniu szkolnym.
14: Albo na ostatnią chwilę.
15: Albo na ostatnią chwilę, zwłaszcza z tą nauką.
14: Oj tak.
15: I zaprasza do tego, żeby spojrzeć jako umiejętność, którą my już w jakimś kawałku posiadamy i przy tym potrzebujemy ją rozwinąć, potrenować. No bo przecież każdy z nas ma różne umiejętności.
14: Zgadzam się z tym.
15: Niektórzy świetnie potrafią jeździć samochodem, a niektórzy cały czas szlifują. W środowisku dzieci, młodzieży, no mamy podobnie. My same przecież wiemy, jak to było, z czym my się mierzyłyśmy przez lata szkolne. Ja pamiętam jeszcze, jak dukałam i na pamięć uczyłam się wszystkich czytanek jeszcze w drugiej klasie szkoły podstawowej, no bo to były tak ogromne wyzwania. Mój mózg naturalnie nie potrafił jeszcze przyswoić płynnego posługiwania się literami i ich odczytu, co dopiero na dość zadowalającym poziomie osiągnęłam dopiero w klasie 5 czy 6.
14: No bo to było twoje tempo, po prostu.
15: Dokładnie tak.
14: Ale znalazłaś sposób, ucząc się na pamięć.
15: Dokładnie tak. I to właśnie nam mówi o tym, że osoby nawet, które mają pewnego rodzaju trudności, to są naprawdę masterami strategii różnorodnych, bo pomimo, że oni, nie wiem, zajmuje im więcej, o 5 razy więcej czasu nauczenie się tego czytania, to tak w zasadzie po prostu mają wydłużoną ścieżkę osiągnięcia celu, a na tej ścieżce wydłużanej poznają ogrom innych wartościowych strategii, które inne osoby, które mają na wysokim poziomie już rozwiniętą tą umiejętność na samym początku, no, nie są w stanie doświadczyć tych różnych innych treningów. No i właśnie Kid Skills opiera się na tym, żeby wzmacniać te umiejętności, które już mamy, z którymi chcemy radzić sobie jeszcze lepiej. To nas zaprasza do tego, żeby troszkę inaczej spojrzeć na ten problem, żeby nie zawstydzać dziecka i jemu nie wytykać, ej, a ty jeszcze nie umiesz tabliczki mnożenia.
14: A ten Stasiu
15: to już.
14: Do 150 potrafi na przykład.
15: Właśnie. No, wstyd jest naprawdę też taką emocją, która nas hamuje. i nie pozwala na załapanie tego bezpiecznego środowiska uczenia się i rozwoju. Więc przede wszystkim skupienie się na wzmacnianiu nowych umiejętności, dodawania kolejnych poziomów. W tej metodzie fantastyczne jest to, że to właśnie dziecko wymyśla, czego ono najbardziej potrzebuje. Może to wcale nie jest płynne czytanie, ale na przykład odczytanie krótkiego opisu na przykład swojej ulubionej gry planszowej albo jakiegoś tam magazynu o Minecrafcie czy jeszcze innych rzeczy, no bo właśnie tym się interesuje. Więc krążymy wokół samowiedzy dziecka i delikatnie je nakierowujemy. Bazujemy na jego doświadczeniach, na jego zainteresowaniach, na pomysłach autorskich. No i wtedy to może się zadziać.
14: A to jest sprytne.
15: To jest fantastyczna metoda.
14: Dopełniając jeszcze, czym ta metoda jest jeszcze taka wyjątkowa?
15: Między innymi w tym, że nie ma skupienia się na problemie, na tym, z czym sobie dziecko nie radzi, drążenia wokół tych tematów, jest zupełnie postawienie się po drugiej stronie. My nie jesteśmy w kontrze z dzieckiem i w roli takiego detektywa, który tam będzie sprawdzał, co jeszcze nie zostało zrobione, a co się jeszcze tutaj nie zgadza, powinno się zgadzać.
14: I na czerwono zaznaczę.
15: Dokładnie. Tylko jesteśmy w zespole. My gramy z dzieckiem do jednej bramki, wspieramy je, wymyślamy, jak będziemy razem się cieszyć i wymyślamy też wspólnie, w jaki sposób my będziemy mogli też wspierać to dziecko w zmaganiach. No bo wiadomo, dążymy w trakcie edukacji i wspierania w rozwoju dzieci do tego, żeby w pewnym momencie już były w 100% samodzielne. I to właśnie jest o tym. O oddawaniu tej sprawczości dziecku. To ono bierze odpowiedzialność, uczy się brania tej odpowiedzialności. To my pokazujemy, że okej, dobra, jeśli dzisiaj przeczytałeś tak, albo założyłeś, że nie wiem, tam przeczytasz dwie strony, albo coś tam jeszcze innego, różne są takie pomysły, to bardziej mi się pomysły dorosłych oczywiście tutaj nasuwają, dzieci mają inne. Ale jeśli już się to pojawia, to dziecko może też popełnić błąd. I my, w związku z tym, że jesteśmy w jednej drużynie, no to automatycznie nie zaatakujemy.
14: Tak.
15: Powiemy, okej, dzisiaj zrobiłeś to w ten sposób. To jest też w porządku, żeby dać to przyzwolenie. Mhm. Ja też, ojejku, bardzo często powtarzam moim uczniom, że to jest ich, żeby nie używać ciężkich słów, ale popełnianie błędów to jest ich bardzo ważny obowiązek. I bez tego ani rusz.
14: Bez popełnienia błędów?
15: Dokładnie tak.
14: Bo jeśli nie będą popełniać błędów, to co?
15: To nie będą się uczyć. Nie będą się rozwijać, gdzieś tam zastygną. Albo, no dobra, przesadziłam, że nie będą się uczyć. Zawsze jakoś tam, ale zupełnie na innym poziomie będą doświadczać tego życia też. No bo uczenie się, życie to piękna przygoda. Jakby to są nieodłączne elementy jedno od drugiego.
14: Nie znam osób, które nie popełniają błędów, ale tak sobie myślę, że można wpaść w jakąś matnię, kiedy cały czas nam się coś udaje. Albo inaczej, kiedy wszystko, co robimy, nie zawiera tego komponentu błędu i w pewnym momencie może się wydarzyć sytuacja, gdzie ten błąd się pojawi, a cały czas robiliśmy coś poprawnie, tak jak należy. I wyobrażam sobie poziom frustracji, poziom zaskoczenia albo jakiegoś obwiniania siebie o to, że ten błąd się pojawił. No to musi być straszne.
15: To znowu wracamy do czterech filarów. Jeśli pojawia się dużo frustracji, nie ma takiego zezwolenia dla siebie samego na popełnianie tych błędów, no to jednak ta szala trudnych emocji może się przelać i doprowadzić do różnych też chorób psychicznych. I chociażby do depresji, lęków szkolnych, fobii. To też są często spotykane niestety kawałki. Albo stety i niestety, bo jednak to patrząc trochę kiskilsowo, to też te bardzo trudne sytuacje, jakie się wydarzają, są pewnym rodzajem poligonem doświadczeń. My też uczymy się na bazie tych trudnych doświadczeń.
14: Tylko myślę sobie, że kiedy na tym poligonie doświadczeń nie ma przewodnika, takiego, który to dziecko jednak poprowadzi przez to pole minowe.
15: To dziecko może...
14: Może się zdarzyć coś, co nie pozwoli temu dziecku z tego pola wyjść obronną ręką.
15: Jak najbardziej.
14: Mówiłyśmy o tym, że może pojawić się frustracja, że może się pojawić ten brak wiary w siebie.
15: Jak o tym rozmawiamy, to od razu mam taką wizję wylanego wiadra. Po co dolewać do przepełnionego już wiadra, skoro wiadomo, że sprzątanie będzie katorgą. I powiem ci, że posprzątanie mi samej takiego rozlanego całego 5-litrowego wiadra jest naprawdę dużym, dużym wyzwaniem. A co dopiero dla dziecka. Myślę sobie, że dużo łatwiej jest bawić się filiżankami takimi małymi dla lalek, czy na przykład do espresso. I tutaj eksperymentować i czasami się potykać i po prostu wylewać te, nie wiem, ile tam jest, 80 ml, 100 ml, 120. I uczyć się coraz sprawniejszego sprzątania, podnoszenia się z tych trudności po tych błędach, no niż jednak życia na pasie samych sukcesów i poniesienia bardzo ciężkiej porażki.
14: Czyli małymi krokami i tak jak ten jeżyk. Ja tak widzę przed oczyma takiego jeżyka, który sobie idzie jakąś wyznaczoną dróżką i zbiera po drodze jakieś listki, gałązki. Czasami mu to spadnie, tak myślę o tych porażkach i o tych błędach. No ale on dalej idzie, znowu sobie wrzuci tam jakiś listek, a to wiatr zawieje i jednak do tego celu w końcu dojdzie. Ale właśnie taką metaforą myślę, że może być ten jeżyk, który idzie do celu i zbiera te dobre doświadczenia, ale też te problemy, które po drodze sobie gdzieś tam załatwia. Tak konsekwentnie iść do celu z pełną świadomością, że idąc po tej drodze mogą nas spotkać różne rzeczy. Mówiłaś o tym, że mówiąc o nauce czytania i o tym, że nie zawsze dziecko od razu załapie sposób czytania, że nie zawsze dziecko będzie po miesiącu płynnie czytać. To już ja sobie dopowiedziałam, że po miesiącu, ale tak sobie myślę, że no różne są też oczekiwania, które na przykład rodzice, wychowawcy, opiekunowie stawiają przed danym uczniem, ale przypomniała mi się historia znajomych,

0: No i mama wpadła na taki pomysł. Będąc w restauracji, w kawiarni, mama dała jej takie zadanie, że ona będzie zamawiać posiłki. Na początku był wielki opór, ale rodzice wówczas stwierdzili, że może poćwiczyć w warunkach zupełnie nieszkolnych, nielaboratoryjnych, tylko takich swobodnych. No jak nie zamówi, no to będzie głodna. Ja wiem, że to było dosyć takie... Na dwoje babka wróżyła. Ale wyobraź sobie, że to dziecko przy pierwszym zamówieniu soku, okazało się, że kelnerka przyniosła ten sok i to zadziałało. No to wtedy to dziecko zaczęło się coraz bardziej odważać, było coraz bardziej pewne. No i doszło do tego, że w sklepie zaczęła się ta dziewczynka komunikować coraz odważniej i podczas lekcji później, jak wróciła, to też ta odwaga była na nieco wyższym poziomie. Więc tutaj znaleziono taki sposób na naukę języka angielskiego.
1: Chylę czoła rodzicom. To naprawdę świetne pomysły. Myślę, że też atrakcyjne dla dziecka, jeśli pojechała z nimi w taką podróż.
0: No tak,
1: i
0: tak.
1: Też się odważyła, bo jednak podjęła się tego wyzwania.
0: Takie kidskillowe, tak sobie myślę.
1: Tak, dokładnie tak. I myślę, że wokół takiej edukacji i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach jednak. Bo właśnie chodzi o to, żeby sprawdzać, co działa, i robić tego więcej. A jeśli coś nie działa, to po prostu tego nie robić. Trzeba to zaprzestać. To wydaje się aż takie proste, a jednak czasami wymaga pogłówkowania.
0: Ja to tak rozumiem, że jeżeli coś nie wychodzi, to szukamy kolejnego sposobu na to, żeby wyjść z sytuacji obronną ręką, żeby pokazać temu dziecku, że ono mimo trudności i tak może znaleźć sposób na rozwiązanie danego problemu.
1: Dokładnie tak. Bardzo ważne jest to, żeby nie było osamotnione, żeby czuło współpracę, obecność dorosłych albo i też starszych czy młodszych współtowarzyszy, bo też przecież to wspieranie nie tylko odbywa się na poziomie dziecko-rodzic, ale i też na zasadzie ja i rówieśnicy. Też można poprosić przecież kogoś zaufanego, swoją najlepszą przyjaciółkę, przyjaciela, może brata albo siostrę, o wsparcie, chociażby o to, żeby posłuchał, czy dobrze wymawiam te słówka z angielskiego, albo chwilę ze mną porozmawiał, albo zagrał ze mną w grę, jak przecież jedzie się samochodem z rodziną i przecież można w tym samym czasie pograć w coś, typu, a zgadnij co widzę, jest koloru żółtego i można to też ograć w wersję angielską.
0: Świetny pomysł.
1: Przeróżne kawałki, żeby wzmacniać właśnie tę umiejętność.
0: Ale wiesz co, pomyślałam sobie o tym, że można na przykład poprosić brata bądź siostrę o pomoc. Może się okazać, że ta siostra jest naprawdę świetna z matematyki. Nie dość, że tutaj ukazuje nam się funkcja ta edukacyjna, ale zobacz, jak to rodzeństwo może się do siebie też zbliżyć, ucząc się wspólnie. No właśnie.
1: A też z drugiej strony, już trochę zahaczając o te twarde strategie uczenia się, to słuchaj, jedną z najbardziej efektywnych metod uczenia się jest właśnie nauczanie innych. Bo jeśli ja rozumiem temat, potrafię go wyłożyć komuś, no to świadczy to o tym, że potrafię. Mówi się, że to jest taka metoda polegająca na tym, żeby opowiedzieć dany materiał, jakiego się uczy, dziecku 6-letniemu, tak żeby ono to zrozumiało. Czyli bardzo prostymi słowami, z wieloma przykładami. Tak, ale to a propos już metod, strategii uczenia się.
0: Zanim jeszcze dojdziemy do strategii uczenia się, to tak sobie pomyślałam, że dotknęłyśmy różnych wątków, ale co jeśli dziecko czuje presję i wtedy mu spada poziom koncentracji, bo też bywa tak, że w tym stresie dziecko się zaczyna denerwować, bo mu nie wychodzi, bo nie może zapamiętać. I ja nie mówię tutaj o sytuacjach, kiedy ewidentnie mamy do czynienia z takim uczniem, który ma dysfunkcje właśnie związane z brakiem koncentracji, jakiegoś skupienia, ale bywają pewnie takie dzieci, którym jest trudniej się skoncentrować, że wszystko je rozprasza. Jak pracować z dzieckiem, żeby jednak utrzymać te

0: koncentrację przez jakiś czas. Tylko jaki czas teraz? Jeszcze pytanie.
1: No właśnie. Przede wszystkim to musimy trochę zejść na ziemię i nie oczekiwać niemożliwego. Ze względu na falę rozwojową, naturalną dla dzieci na każdym etapie życia, mamy konkretne, że tak powiem, normy, które świadczą o tym, że w wieku 6 lat absolutnie nie ma możliwości, żeby

0: o tym, te płaty czołowe, które są odpowiedzialne za te funkcje wykonawcze. W silnym stresie nie mamy do nich dostępu. Kiedy są zachowane te bezpieczne warunki, no to one mogą jakby pełnić swoje funkcje. Typu mogę podejmować decyzje, mogę się przystopować, zanim się na przykład zgłoszę do odpowiedzi, albo tam wykrzyknę i najpierw się zgłoszę do odpowiedzi na lekcji, albo dokończę to zadanie, zanim przyjdę na obiad, bo mama mnie woła. Zabiorę się do pracy, do nauki w domu, wtedy, kiedy zadzwoni drugi budzik, no bo już tak sobie postanowiłam i to jest moja strategia, żeby nie odkładać, nie dać się tej prokrastynacji, jaka jest wśród nas. Tak się szeroko uśmiechnę do siebie też. Tylko właśnie zajmę się swoją robotą. Więc za to odpowiadają właśnie te funkcje wykonawcze. I o tyle ciekawa też jest informacja, i myślę, że warto o tym sobie przypominać, że te funkcje wykonawcze rozwijają się do 25 roku życia. A najświeższe badania naukowe jednak dostarczają nam informacji, że nawet do 30. Więc to tutaj jakby kończy się pewien bardzo długi proces naszego dojrzewania emocjonalnego. Dlatego też my jako dorośli mamy ten obowiązek, żeby przyjąć kierownicę, użyczyć tych naszych płatów czołowych, no i służyć dzieciom, pokazywać im trochę co i jak, prowadzić ich trochę za rękę, o małe kroczki się posuwać i pokazywać, słuchaj, dzisiaj ja zrobię na przykład tą notatkę, a jutro na przykład ty już zapiszesz sam temat i ja pociągnę resztę. Tylko i wyłącznie metodą małych kroków. Zapraszać do tego rozwoju. I też, wiesz co, myślę, że bardzo istotnym elementem jest to, żeby być spokojnym dorosłym. Niezbyt wymagającym. I ja wiem, że ciężko jest być spokojnym dorosłym, kiedy po raz 10 się prosi o wyniesienie brudnych rzeczy z pokoju do kosza na pranie, przy czym to na pewno zaprocentuje w przyszłości.
1: Ale wiesz co, tak właśnie sobie o tym pomyślałam, że dzieci trafiają na różnych dorosłych i myślę, że wśród tych dorosłych są też tacy, którzy są niecierpliwi, którzy oczekują natychmiastowych wyników, którzy mają jakieś wyobrażenia na temat swoich dzieci, jakieś ambicje i czasami zapominają albo nie mają takiej wiedzy, że właśnie ten rozwój przebiega stopniowo, że to nie jest tak, że jak dziecko pójdzie do szkoły, to od razu jest wyposażone w całą walizkę wiedzy, że od razu potrafi czytać, liczyć, rozwiązywać całki, zna się na fizyce kwantowej. Tylko to jest proces. Nie każde dziecko będzie fizykiem kwantowym, nie każde dziecko będzie świetnie śpiewało, nie każde dziecko będzie znało cykl Krebsa, jak już różnych dziedzin tutaj dotykamy. I myślę, że to jest duże pole i do popisu, ale także do obejrzenia siebie, mówię teraz o dorosłym, który, jeżeli ma takie umiejętności samowglądu i pooglądania sobie siebie i skonfrontowania się ze swoimi oczekiwaniami, które kieruje wobec dziecka, to już jest duża sprawa i myślę, że to jest chyba najważniejsze. A myślę, że jest mnóstwo takich dorosłych, którzy by chcieli już na teraz.
0: Oczywiście.
1: Tak, tak. Tabliczka mnożenia. Dzisiaj pani zadała za tydzień. Nie, nie, nie. Dzisiaj mamy poniedziałek, w środę już do 100. No nie.
0: No nie, zdecydowanie no nie. I w 100% się z tobą zgadzam. I też tak się szeroko uśmiecham do tego, o czym mówisz, bo wiele rodzin, z którymi się spotykam, które gdzieś spotykają się w którymś momencie ze mną na swojej drodze wyzwań rodzinno-edukacyjno-wychowawczych, no właśnie przychodzi z takim kawałkiem, hej, mam tutaj dziecko, mam takie oczekiwania, trochę jak do mechanika, sprawdź, gdzie tam jest usterka, weź mi to napraw. A ja jakby no nie do końca działam jak warsztat samochodowy. Ja tak jak wspomniałam, po partnersku. Ja sprawdzam i towarzyszę wam w odnajdywaniu tego, co działa, co się sprawdza, żeby

0: dać fokus i żebyście w naturalnym już odruchu, w takiej umiejętności robili te użyteczne rzeczy, które przynoszą efekty pożądane. I wiesz, i przychodzi mi też na myśl takie hasło, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. I to, o czym powiedziałaś, że to rodzicu drogi, jeśli masz tą odwagę, żeby przyjrzeć się też sobie, no to to uczyń. I myślę, że to jest w niektórych momentach szalenie trudne, zwłaszcza kiedy jesteśmy przemęczeni. I nie dość, że mamy wiele swoich trudności, chaosu i zamętu codziennego i w pracy, i przecież prowadzenia domu, to jeszcze dochodzą nam kolejne obowiązki szkolne. A przecież my już te szkoły ukończyliśmy, więc zachodzi ten zgrzyt. Mhm. I co wtedy?
1: Tak, i nie ma przestrzeni na autorefleksję.
0: Dokładnie tak. I myślę, że to jest coś niezbędnego. Mhm. Pomimo takiego chaosu, bardzo zachęcam, żeby znaleźć, nawet w pocie czoła, zrezygnować po prostu z jednej jakiejś aktywności, jednego obowiązku, przez który nie stanie się nic złego, a na pewno mamy wiele takich w tygodniu, żeby na moment się zatrzymać i sprawdzić kilka rzeczy. I może tutaj podzielę się też czymś, co sprawdza się też w mojej praktyce, jak pracuję z rodzinami. Istotne jest to, żeby sprawdzić, co nie do końca jakoś działa. Mhm. A jeśli chodzi oczywiście o takie umiejętności i samoogarnianie się mojej pociechy. Zauważ i wypisz może w których momentach, może w jakichś konkretnych porach, albo przy konkretnych osobach, albo w konkretnych miejscach. Gdzieś coś się zadziewa takiego, że następuje rozregulowanie systemu. Też młodego człowieka. Zrób też drugą listę, co się sprawdza. Wypisz wszystkie umiejętności, talenty. To, z czego ty jesteś też dumny. I też kolejna rzecz, już trzecia. Zauważ, jak to jest u ciebie. Mm. Zastanów się, jak to było. Jak ty dzisiaj reagujesz na różne kawałki. No bo to ty tworzysz, rodzicu, najważniejsze i najbliższe środowisko dla rozwoju twojego dziecka. I myślę, że to jest klucz. Bo każdy stres, każdy zgrzyt, jakieś zdenerwowanie przelewamy na naturalne środowisko dziecka, więc ono to wszystko czuje. To też dzieje się przecież przez modelowanie. To, jak my reagujemy na różne trudności dnia codziennego. Tak też podbiera przez naśladowanie od najmłodszych lat nasze dziecko. To jest tak dziecinnie proste. A tak wiele razy ja sama nawet w ciągu dnia szkolnego się na tym łapię. Mm-hmm. Pomimo, że staram się być na czujce, to naprawdę jest bardzo, bardzo duże wyzwanie. Bo jednak mamy na barkach takie poczucie obowiązku za drugiego człowieka. Przy czym sami też musimy o sobie pamiętać i o tym, żeby mieć ten moment w tygodniu na oddech, na jakieś podsumowanie, na sprawdzenie, w którą stronę jest nam jednak ciut bliżej, żebyśmy poszli. A gdzieś tam całkiem przez jakieś zawieruszenie po prostu odeszliśmy w drugim kierunku.
1: Bo dużo się rzeczy dzieje pewnie w naszym życiu.
0: O, bardzo. Jest jeszcze jedna rzecz. Może ją też wykorzystasz kiedyś. Albo ktoś inny może wykorzysta. Czasami robię też z rodzicami albo z samymi uczniami. Odrysowuję na kartkach obie ręce. Mamy 5 paluchów. I po jednej stronie zapisujemy 5 moich mocnych stron, takich moich umiejętności, z których naprawdę jestem dumna, których nawet mogłabym innych nauczyć, mhm. A po drugiej stronie 5 takich rzeczy, nad którymi chciałabym popracować, może z którymi chciałabym sobie radzić lepiej. No i to jest już taka baza kidskillsowa, żeby pociągnąć, wybrać właśnie tą umiejętność fajną, która będzie w treningu przez najbliższe tygodnie, którą będziemy celebrować, będziemy jakoś fantastycznie nazywać, wybierać superbohatera, albo też po prostu odjechaną jakąś nazwę, albo nawet bez jakiejś nazwy, już tak skracając. I tak się zastanawiam, na ile też będzie odwagi u niektórych rodziców, gdyby to oni mieli też podjąć tą rękawicę i podjąć to wyzwanie zastanowienia się nad czym oni też chcieliby może równocześnie popracować razem ze swoimi dziećmi, w czym wspierać. Zbliża się też czas egzaminów. Na pewno dopytywanie, czy już zrobiłeś powtórkę, bo to nie tylko egzaminy przecież maturalne przez cały maj będą prawie trwały, ale po drodze mamy egzamin ósmoklasisty. Tak. Mało kto zwraca uwagę na egzaminy zawodowe też. Mhm. I tutaj chylę czoła, szacun dla zawodowców. Wysyłam też ciepłe pozdrowienia dla ekipy ze szkół branżowych i techników. No i mamy jednak w domu różne klimaty. Może warto też zadbać o znowu nie przelewanie tego wiadra, tylko o wyciszenie, o zadbanie, o te nasze płaty czołowe, żeby jednak nawet temu prawie, że dorosłemu człowiekowi trochę pomóc w tym. Nie dopytywać, czy już się nauczył, albo nie wypytywać, co robił przez cały dzień.
1: Albo zapytać, czego ty potrzebujesz ode mnie, żeby się lepiej poczuć.
0: Dokładnie tak.
1: Spokoju, mamo, już nie pytaj. Okej.
0: I okej. A może po prostu spacer i może potrzebuje tylko na chwilę. A może po prostu, żeby otworzyć, wywietrzyć ten pokój, jeśli wyrazi zgodę.
1: Żeby zadbać.
0: Najprostsze rzeczy. Zadbanie o samoregulację tego naszego systemu nerwowego, układu.
1: Ja dbając o czas, bo jestem tutaj strażnikiem czasu również, radio rządzi się swoimi prawami, ale oczywiście z poszanowaniem tego, o czym rozmawiałyśmy, nie zdążyłyśmy porozmawiać o metodach, ale to jest świetna okazja do tego, żeby cię zaprosić do kolejnej rozmowy. Wiem, że się bardzo cieszysz.
0: Oj, bardzo. Aj, znowu tyle stresu.
1: No ale ze stresem sobie myślę, że też poradzimy.
0: Ja też się uczę cały czas.
1: Zastosujemy metodę Kids Skills albo Adult Skills.
0: Myślę, senior że one, Skills?
1: Senior Skills też możemy zastosować, jak najbardziej. To państwo razem z nami będą się uczyli, co mnie bardzo cieszy. I wówczas sobie może o tych metodach też porozmawiamy, ale to, co ja zapamiętałam, to żeby to dziecko pamiętało przede wszystkim, po co się uczy, jaki ma cel, co ten cel może mu przynieść. I my, dorośli, towarzyszmy tym dzieciom w nauce. Podążajmy za nimi albo idźmy obok, słuchajmy i bądźmy autorefleksyjni. Coś jeszcze powinnam dodać?
0: Pięknie to podsumowałaś. Ja myślę sobie, że ja wszystkim nam, dorosłym, i sobie przede wszystkim też życzę takiej uważności, żebyśmy przyłapywali się na tych chwilach refleksji. Kiedy najdzie nas taka myśl, hej, teraz robię stop, muszę posprawdzać, co u mnie, bo jeśli u mnie będzie dobrze, to też to będzie sygnał, że ja jestem w stanie, w możliwościach wspierać tego drugiego młodego. A to przecież o to chodzi.
1: Agnieszka Banaszak. Pedagożka specjalna, terapeutka pedagogiczna, psychoedukatorka, doradczyni zawodowa była moim gościem w audycji Serce i Umysł. Justyna Siepietowska. Do usłyszenia i życzymy państwu dobrej nocy. Prawda?
0: Prawda. Dobranoc.
2: Serce i Umysł.

Minuta po godzinie 23. Dobry wieczór. Majówkowy weekend powoli zbliża się do końca i będzie nam bardzo miło, jeśli jego ostatnią prostą spędzicie słuchając Radia Poznań i audycji Klawiszem Pisane. Adam Loch realizuje program, przed mikrofonem Wojciech Bernard. Zapraszamy aż do godziny pierwszej.

Rüdiger Walter, czyli niemiecki artysta na scenie muzycznej występujący jako Ruebi. Wokalista, gitarzysta basowy, także producent. Jego nowe nagranie jest zatytułowane Heaven 2 przed momentem na naszej antenie. Kończąc ostatnią audycję w ubiegłym tygodniu, wspominałem, że pewnie był to szczególny weekend, bo obrodziło wówczas ciekawymi nowościami i że w kolejnym powinno już być spokojniej. A tu proszę, nadszedł następny piątek i znów sypnęło interesującymi premierami. Sporo ich będzie dzisiaj do godziny pierwszej. W zasadzie chyba tylko dwukrotnie odrobinę cofniemy się głębiej w poprzednie miesiące. Zajrzymy m.in. na nowe albumy hiszpańskiego duetu Weir oraz Augera, ale wrócimy też do ostatniej płyty zespołu Mesh. Nie zabraknie polskich akcentów, choć więcej ich będzie zdecydowanie w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Prawie 9 minut po godzinie 23:00 pora wrócić do najświeższych nowości. Brian Hazard, czyli osoba stojąca za projektem Color Theory, napisał ostatnio: nie próbuję brzmieć jak wczesne Depeche Mode, ale czasami wychodzi to samo z siebie. Dotyczyło to jego najnowszego nagrania Arm's Length.

0: The Truth Doesn't Matter, tytułowy utwór z wydanej 27 marca nowej płyty angielskiego duetu Mesh. Przypomnę, że to jest jeden z naszych kandydatów do miana albumu 2026 roku. A piosenek z tej płyty, zresztą nie tylko z tej, mieli okazję trochę więcej usłyszeć w ostatnim tygodniu słuchacze Radia Poznań, bowiem zespół Mesh był naszym artystą tygodnia, a nasz kolega z redakcji muzycznej Marcin Rzyski miał okazję porozmawiać z liderem grupy Richardem Silvertornem. Poprosiłem Marcina także o fragment, który moglibyśmy wykorzystać w ramach naszego dzisiejszego spotkania, czyli audycji Klawiszem Pisane.
1: Czy jesteście miłośnikami dzisiejszej muzyki elektronicznej, czy jak sugeruje wasze brzmienie, siedzicie wciąż głęboko w klimatach lat 80. Szczerze mówiąc, nigdy nie byłem wielkim fanem typowej muzyki lat 80. Oczywiście czerpiemy inspiracje z tamtych brzmień, ale generalnie uważam, że muzyka z lat 80. w bardzo wielu przypadkach była naprawdę okropna. Ja wtedy szukałem raczej zespołów, które grały coś mrocznego, undergroundowego, aniżeli komercyjnych, znanych artystów. Choć są takie rzeczy, które dziś brzmią całkiem nieźle i jest trochę artystów z tamtych czasów, którzy do dziś tworzą ciekawe dźwięki. Elektronika, która jest dobrze wymyślona, to coś, co zawsze do mnie trafiało, choć niekoniecznie z konkretnej dekady. Ale jak rozumiem, jesteś świadomy faktu, że wielu waszych fanów myśli właśnie o latach 80., słuchając waszych płyt. Tak to już często jest, że gdy zajmujesz się muzyką elektroniczną, ludzie myślą o latach 80., bo wtedy przecież to wszystko się zaczęło. To był wielki boom, gdy na początku tej dekady pojawiły się takie zespoły jak Yazoo, Depeche Mode, OMD, młodzi ludzie z syntezatorami. To oni zaczęli te elektroniczne czasy. Nawet wczoraj usłyszałem od znajomego z branży, gdy wspominałem o naszej rozmowie, czy to ten drugi po Depeche Mode najlepszy depeszowy zespół na świecie? Powinieneś był powiedzieć, że nie, ale oczywiście przyjmuję te słowa jako komplement. Warto też wspomnieć, że w waszej muzyce słychać często rocka, zwłaszcza na wcześniejszych płytach grupy Mesh. To prawda. Od początku sporo używaliśmy gitar i u podstaw naszej muzyki zawsze było też uderzenie rockowe. Choć fakt, że w kolejnych latach trochę się gitary schowały pod powierzchnią syntezatorową. Z kolei dzisiaj, zwłaszcza w wersji koncertowej, znowu bardzo często gramy na gitarach. Zresztą robimy z naszą muzyką to, na co mamy ochotę. Na przykład zawsze jest u nas miejsce na akustyczną perkusję. Jestem wielkim fanem prawdziwej perkusji. To nasza kombinacja. Oczywiście od zawsze tworzona z pomocą komputera, syntezatora czy samplera, ale jednak z rockowym pazurem. To coś, co zawsze bardzo lubiłem.

0: Słońca podczas tego dobiegającego końca majówkowego weekendu nie brakowało, to też nic dziwnego, iż także na ostatniej prostej w ramach naszej audycji Klawiszem Pisane trochę tego słońca musi być. Nawet jeśli to jest już zachodzące słońce, biorąc pod uwagę porę, mamy 33 minuty po godzinie 23. Maciej Matekarczykowski, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Specjalista właśnie od takich brzmieni. Widzę po zestawie wykonawców przygotowanych na dzisiejszą audycję, zwłaszcza w tej pierwszej godzinie, że to są, no nie powiem stali bywalcy, ale artyści, którzy już się u nas przewijali, choć jeden dawno niesłyszany.
1: Obaj dawno niesłyszani, bo przed chwilą wybrzmiał kanadyjski producent Sean Ward, czyli FM Attack, który już w 2023 roku wydał swoją ostatnią płytę. Co prawda wtedy już zapowiadał po wydaniu tejże płyty, że zakończy jakby karierę jako FM Attack, ale później gdzieś to tam troszkę się przełamało. Wiem, że współpracował z innymi wykonawcami, między innymi z Vandal Moonem. Pamiętam, że podobały ci się dwa utwory, które jakiś czas temu, dawno temu już prezentowałem. No, ale teraz powraca z singlem. To był singiel z 6 marca wspólnie z Betamaxem, z utworem Remember. I jestem ciekaw, czy to właśnie będzie powrót taki na miarę tego nowego albumu. Zobaczymy.
0: Brzmiało sympatycznie. Nie powiem więcej, nawet bardziej mi się podoba niż to, co dopiero przed nami, choć na ten utwór, naprawdę? Który za chwilą usłyszymy, czekaliśmy zdecydowanie dłużej na tego wykonawcę.
1: Oj tak, no właśnie dzisiaj będzie sporo tych powrotów, ale ten myślę, że zresztą obaj ci wykonawcy wnieśli spory wkład, jeśli chodzi o rozwój sceny retro-wave'owej w ogóle na świecie. A tutaj mowa między innymi właśnie o Michaelu Oakleyu, który również jak FM Attack jakby zachęcił mnie właśnie do całego tego działu muzycznego, jeśli można to tak ująć. No i Michael Oakley po swojej ostatniej płycie długo czekał na, trzeba było czekać na nowy utwór, bo aż 5 lat przyszło nam na niego czekać. Całkiem niedawno właśnie pokazało się w mediach społecznościowych hasło, że wychodzi jego nowy singiel. Ukazał się teraz w ostatni piątek. Moim zdaniem jest fajny, jest ciekawy, jest troszkę inny od tego, co prezentował wcześniej. Nie jest może tak ugładzony, jest troszkę może mocniejszy nawet w brzmieniu. Jestem ciekaw, jak to by się przekształci na całą płytę. No, zobaczymy. Posłuchajcie, ocencie sami. Michael Oakley, World of Promises.

Po retrowave'owych i synthwave'owych brzmieniach tradycyjnie zmieniamy odrobinę klimat naszej audycji, a teraz zadbało to belgijski Analog 80. W połowie grudnia wydali nową płytę, a już od dłuższego czasu pojawia się materiał na kolejną. Zespół co miesiąc prezentuje nowe nagranie i w tych nagraniach konsekwentnie dosyć podąża śladem kulturowych inspiracji. Przypomnę, że od początku roku był to na przykład rok 1984 Orwella, filmowe klasyki science fiction takie jak Ucieczka Logana, Zielona Pożywka czy Oni żyją Johna Carpentera. A w tym miesiącu, bo to nagranie sprzed dwóch dni, z 1 maja, jest nią Ray Bradbury i jego powieść 451 stopni Fahrenheita. Do tego nawiązuje właśnie nagranie Burn It, które zabrzmiało na naszej antenie przed momentem. Pozostaniemy jeszcze przez najbliższych parę minut właśnie w takich muzycznych nastrojach. Hiszpański duet Weir bowiem wydał w miniony piątek nową płytę States of Light. Wydawnictwo nowe, ale zawartość, powiem szczerze, no nie aż taka świeża, bo na przykład z 8 utworów, które tam się znalazły, 4 to jest zestaw epki, jaka pojawiła się jeszcze w 2024 roku. Co oczywiście, jak ja to mówię, nie przeszkadza w słuchaniu.

Dwa razy z Hiszpanii, można powiedzieć. Do tego kraju muzycznie jeszcze wrócimy. Przed momentem jeden z projektów właśnie stamtąd, Lifelong Corporation i nowe nagranie Words Never Said. Za 6 minut północ kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania polskim artystą, który ostatnio dosyć często pojawia się na antenie audycji Klawiszem Pisane. Piotr Kozłowski, specjalista od muzyki elektronicznej, szykuje bowiem materiał na nową płytę. W ubiegłym tygodniu kończyliśmy pierwszą godzinę jego nagraniem Księżycowy Pejzaż, a dziś mam przyjemność zaprezentować kolejny utwór, który znajdzie się na tym wydawnictwie, zatytułowany Ocean.

Weekend i po weekendzie. Mamy już poniedziałek, czwarty dzień maja, a wy nadal słuchacie Radia Poznania, audycji Klawiszem Pisane. Program realizuje Adam Loch, przed mikrofonem Wojciech Bernard. Drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania rozpoczął niemiecki zespół Blue Force i nowe nagranie Queen. Zgodnie z tradycją, zawsze po północy taki dublecik na rozruszanie. I dzisiaj o to rozruszanie zadba najpierw Dani Tamayo ze swojej odświeżonej płyty New Life, która pojawiła się parę lat temu, a ostatnio w trochę odświeżonych wersjach wszystkie utwory ponownie zagościły w dorobku tego artysty z Hiszpanii, a następnie utwór, który pewnie wpadnie w ucho wszystkim miłośnikom muzyki italo-disco z lat 80.

0: Piece by Piece to właśnie tytuł nowego nagrania szwedzkiej grupy Astralii, które pojawiło się w miniony piątek. Szwedzi dosyć często goszczą na naszej antenie, podobnie jak wykonawca, który zabrzmi już za moment. Kyle Black i jego projekt Auger. Z dużą niecierpliwością czekałem na płytę The Old Arcade, która miała swoją premierę w miniony piątek. Te oczekiwania rozbudziły bardzo sympatyczne i udane utwory promujące całe wydawnictwo, między innymi tytułowy przepiękny na naszej antenie miał okazję zabrzmieć już jakiś czas temu, ale także Too Soon w towarzystwie Bonnie Mavis, Head in the Grand i jeszcze parę innych. Dostaliśmy ostatecznie 14 utworów i tak jak pierwsza część tej płyty bardzo mocno przykuwa uwagę i jest naprawdę moim zdaniem znakomita, tak w drugiej odczuwałem już pewne rozczarowanie. Dlatego nie zdecyduję się, aby zaliczyć album The Old Arcade do naszych kandydatów do miana płyty 2026 roku. Co nie zmienia faktu, że jest tu rzeczywiście kilka perełek, na których warto zawiesić ucho. Choćby otwierający utwór o paradoksalnym jak na początek płyty tytule Goodbye.
1: I said goodbye twice, I had to let them go.

0: councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.
1: Chciałem zwrócić uwagę, że ktoś ci zagadał ten utwór na samym końcu.
2: Troszeczkę.
1: Maciej Czekowski po raz drugi przed mikrofonem audycji Klawiszem Pisanej i znów dwójeczka retrowave'owa.
2: Zgadza się. To też można powiedzieć jeden z powrotów, ponieważ artysta Tim Boulevard, który wystąpił przed chwilą, z tego co widziałem po utworach, które zamieszcza przez siebie, no ostatni chyba gdzieś tam 2 lata temu się pojawił, teraz właśnie ten, że który usłyszeliśmy przed chwilą, Dystopia. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dla mnie brzmiało to całkiem ciekawie, nie wiem jak dla ciebie. A powiem ci już tak, wracając do wcześniejszych utworów, że tym w stylu Italo Disco, gdzie tam Fred Ventura między innymi również wiemy, że się udzielał, to mnie zaskoczyłeś.
1: No, będzie okazja, by wykorzystać również to jeszcze raz w ramach naszych piątkowych Nocy Uberniego. Pod koniec
2: to na pewno
1: maja jeszcze na pewno zrobimy sobie całą audycję z Italo Disco z lat 80. To wtedy jako świeżynkę zamieścimy także i ten utwór.
2: Tym bardziej, że właśnie Italo Connection ogólnie, w którym Fred Ventura oczywiście się udziela, troszkę ostatnio ucichło.
1: O ile o tej ciszy w przypadku 3 poprzednich twoich utworów i wykonawców mogliśmy powiedzieć, o tyle następny zestaw, przynajmniej jeśli chodzi o jego połowę, The Lightning Kids, no to mają na koncie świeże nagrania, więc nie ma takiego długiego okresu przerwy, natomiast nie wiem jak z Heartbreak City, który im tu towarzyszy.
2: No całkiem niedawno prezentowałem kilka utworów z ich płyty, także nie, też nie jest tak źle. Byłem zaskoczony tą kooperacją, ponieważ oba projekty to są moim zdaniem może nie aż tak mocno odległe rzeczy, ale jednak Heartbreak City bardziej gitarowo. Lightning Kids też, owszem, oczywiście gitary się tam pojawiają, ale tych syntezatorów jest więcej. No i postanowili wspólnie stworzyć utwór o tytule Cadillac.

czy artystów z Brazylii, czy z Argentyny, ale Kolumbijczycy pojawiają się chyba na naszej antenie po raz pierwszy. Antiflux i mające premierę 17 kwietnia nagranie Unbreakable. Dosyć przygnębiające, ale może odzwierciedlające rzeczywistość życia właśnie w tym kraju. 32 minuty po północy, audycja Klawiszem Pisane na antenie Radia Poznań. Z Ameryki Południowej przenieśmy się teraz do Szwajcarii. Tamtejszy zespół Plaque Beats podzielił się ostatnio kolejnym odrzutem z trwającej właśnie sesji nagraniowej nowej płyty. I o ile w przypadku poprzednich utworów nie byłem zaskoczony, że jest to odrzut, to w przypadku nagrania zatytułowanego Spazio Nero jestem odrobinę zdziwiony, bo ten odrzut akurat bardzo mi się podoba.

Całkiem niedawno Cold Like Steel, a dzisiaj kolejne nowe nagranie polskiego duetu Non-Human Say My Name, zapowiadające cały album. Płyta ma pojawić się 15 lipca. Za 20 minut godzina pierwsza wkroczyliśmy znów w taką część z polskimi wykonawcami. Non-Human ją rozpoczął. Idziemy za ciosem i teraz dwa kolejne utwory autorstwa polskich wykonawców, choć mocno różniące się brzmieniowo. Najpierw nowy utwór zespołu Darw, a później debiut w ramach audycji Klawiszem Pisane. Pinocchi.

Debiut w ramach audycji Klawiszem Pisany, Pinocci, a właściwie Kajetan Balcer Pinocci, polski wokalista, autor tekstów, kompozytor, do niedawna jeszcze wokalista zespołu Sami, a od pewnego momentu już próbujących swoich sił solo. A efektem tej pracy jest m.in. nagranie Czarne Serce, dość taneczne, inspirowane synthpopem lat 80. Tak jak wspomniałem, debiut w ramach naszej audycji. Niespełna kwadrans pozostaje do godziny pierwszej. Widzę, że czas nam pozwala dzisiaj na przynajmniej jeden utwór z listy rezerwowej. Bardzo proszę.

Mocno elektronicznie dzisiaj na finiszu nam się zrobiło Stasis w podtytule Prolog. Takim utworem rozpoczyna się wydana na początku kwietnia nowa płyta Patryka Knocha, funkcjonującego na scenie muzycznej jako Elektrostaub. Płyta zatytułowana jest Humility. To już prawie koniec, prawie, bo tak dziwnie byłoby kończyć całą audycję utworem, który ma w podtytule Prolog. Dlatego w ramach epilogu za moment jeszcze jedno instrumentalne nagranie, Monotronic w roli głównej. Tylko przypomnę, że o godzinie pierwszej na facebookowym profilu naszej audycji pojawi się cała playlista ze wszystkimi utworami, które przewinęły się w trakcie tych dwóch godzin naszego dzisiejszego spotkania, a jutro późnym wieczorem na www.radiopoznań.fm w zakładce audycje myślę już także możliwość odsłuchania całego dzisiejszego programu. Tam też, jeżeli ktoś ma ochotę, może odsłuchać wszystkie poprzednie nasze spotkania w ramach audycji Klawiszem Pisane. Dziś dziękujemy za uwagę. Program realizował Adam Loch. Sprzed mikrofonu do usłyszenia mówi Wojciech Bernard. Spotykamy się za tydzień o zwykłej porze.

0: Minęła pierwsza.
1: Pogoda dla Wielkopolski. Nad nasze województwo będzie napływać chłodniejsze powietrze. Maksymalna poniedziałkowa temperatura na poziomie około 25 stopni Celsjusza, minimalnie od 9 do 12. W dzień prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, lokalnie, głównie na północy, możliwe burze. Wtedy wzrośnie prędkość wiatru do około 60 km na godzinę. Warunki biometeorologiczne w ciągu dnia będą się pogarszać. Ciśnienie spadnie. Wschód słońca o 5.16, zachód 22 po 20. 4 maja dzień potrwa 15 godzin i 6 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 26 minut, a o godzinę i 42 minuty krótszy od najdłuższego.
2: Tu Radio Poznań. You know.

0: Minęła druga.
1: Pogoda dla Wielkopolski. Nad nasze województwo będzie napływać chłodniejsze powietrze. Maksymalna poniedziałkowa temperatura na poziomie około 25 stopni Celsjusza, minimalnie od 9 do 12. W dzień prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, lokalnie, głównie na północy, możliwe burze. Wtedy wzrośnie prędkość wiatru do około 60 km na godzinę. Warunki biometeorologiczne w ciągu dnia będą się pogarszać. Ciśnienie spadnie. Wschód słońca o 5:16, zachód 22 po 20. 4 maja dzień potrwa 15 godzin i 6 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 26 minut, a o godzinę i 42 minuty krótszy od najdłuższego.
2: Tu Radio Poznań.